0: Audiokracja.
1: Zrobiło się tak piątkowo za sprawą nowego singla Over Mono, natomiast teraz trochę zmienimy klimat, no i pojawi się artysta, który wielokrotnie występował w Radio Pole, zarówno jeżeli chodzi o audycje, ale też koncerty. Mowa tutaj o Luku Paweloszku z zespołu Atme. A propos zespołu Atme, no to ostatnimi czasy, nie przesadzając z aktywnością i nie chcę od takich minorowych tonów zaczynać, ale chyba aktualnie grupa nie funkcjonuje, natomiast Luke postanowił zaprezentować światu swój debiutancki solowy singiel. A propos zespołu Atme, nie są to żadne przechwałki, ale panowie przyznawali, że taka akustyczna przygoda zwieńczona koncertem w studiu M imienia SBB, później wydanym, to był właśnie taki koncert Formula Unplugged. W każdym razie rozwinięcie akustycznej przygody to między innymi zasługa Radia Opole, dlatego że Atme nas odwiedzało i muzycy tej grupy postanowili wtedy zaprezentować swoją twórczość, która oryginalnie jest dość matematyczna, opiera się przede wszystkim na elektrycznych instrumentach. Postanowili te utwory zaprezentować w wersji akustycznej. No i było to bardzo ciekawe przeżycie i wydaje mi się, że Luke w swoim debiutanckim solowym singlu podąża tą drogą. Artysta zaraz Państwu opowie, co to za utwór, kogo zaprosił do współpracy, natomiast lekko psując niespodziankę podpowiem, że wśród gości jest Kama Salah, która zagrała na pianinie, a propos Kamy Salah, no to ona jest z kolei związana z grupą Kagiuma, a mówię o tym, bo trudno w to uwierzyć, ale jesienią będzie 10 lat, od kiedy zespół Atme i grupa Kagiuma pokazały się z bardzo dobrej strony podczas muzycznej jesieni w Grodkowie, także wszystko ze sobą się pięknie splata. O nowym, tak naprawdę debiutanckim solowym singlu Luka Paweloszka opowie Państwu sam artysta.
2: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radio Opole. Dziękuję Wam i dziękuję Tobie, Tomek, za to, że za chwilę moje dźwięki polecą na Waszej audycji. Soul Intercepted to utwór, nad którym trochę pracowałem, jednak dzięki temu zawiera wszystko to, co kocham w muzyce. Ma ten klimat i te elementy, którymi zawsze chciałem się podzielić. Do tego udało mi się do udziału w nim zaprosić bardzo zdolnych muzyków. Kama Salah zagrała na fortepianie, Adrian Neyman na basie, a Bartek Malinowski podegrał rytm na kalabaszu. No i też oczywiście Marek Dziedzic trzymał pieczę nad tym utworem. Soul Intercepted to w zasadzie opowieść o tym, aby słuchać własnego wnętrza, aby o nim nie zapominać, nie zapominać tego, co ono nam podpowiada, bo dzięki temu jesteśmy w stanie wrócić może troszeczkę do dobrych momentów w naszym życiu. Jesteśmy w stanie też przetrwać to, co nas czeka, to, co nas spotyka, aby odnaleźć się jakoś w tej rzece zwanej życiem, które i tak nas porwie ze sobą, tak czy inaczej, czy tego chcemy, czy nie. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo za to zaproszenie, to dużo dla mnie znaczy i życzę wszystkim wspaniałego weekendu.

0: To był zespół Atme i ich hybrydy. Wróciliśmy do tego utworu z epki Mantrakora w związku z tym, że Luke Paweloszek z zespołu Atme niedawno zadebiutował ze swoim solowym singlem. A propos grupy Atme, to sugerowałem wcześniej, że bez oczywiście przechwałek, no ale trochę przyczyniliśmy się do tego, że grupa eksplorowała te akustyczne rewiry. No i pamiętam, że zanim utwór Hybrydy ukazał się w wersji studyjnej, to zespół wykonał go przedpremierowo w studiu imienia SBB podczas swojego akustycznego koncertu. No ale to jest prehistoria, trudno w to uwierzyć. Ten występ miał miejsce prawie 7 lat temu. Teraz rzecz zupełnie bieżąca, by nie powiedzieć dzisiejsza. Jeżeli ktoś jest bardzo czujnym, uważnym słuchaczem Radia Opole i Audiokracji, to może pamięta, że miesiąc temu, chyba nawet co do dnia, bo przed chwilką to sprawdziłem się, pewnie tak jest, co do dnia, miesiąc temu graliśmy w Audiokracji debiutancki singiel Dominiki Gamrot. No, przed nami druga piosenka tej autorki, by nie powiedzieć singer-songwriterki, bo wiem, że niektórzy tych zapożyczeń językowych nie lubią. Dominika od zawsze pasjonowała się muzyką, od zawsze grała jej w sercu, w duszy, natomiast niedawno postanowiła coś z tym zrobić. Jak sugerowała, jej debiutancki singiel, czyli Kropki, jest zapowiedzią czegoś więcej. No i pojawił się kolejny utwór, czyli Tatuaże. Nie chcę na siłę narzucać skojarzeń, ale wydaje mi się, że jak ktoś lubi takie trochę wyspiarskie, gitarowe brzmienia, to ten utwór mu się spodoba. A propos samego brzmienia, to producentem i współtwórcą dotychczasowych utworów Dominiki jest Jędrzej Skipa, czyli artysta, który pochodzi z Opolszczyzny. O nowym singlu Dominiki Gamrot słuchaczom Radia Opole opowie sama artystka.
1: Cześć, z tej strony Dominika Gamrot i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Opole. Mam nadzieję, że spodoba Wam się mój nowy utwór o tytule Tatuaże, którego premiera odbyła się dziś. Uważam, że każdy z nas ma w swoim życiu takie symboliczne tatuaże, czy prawdziwe, czy nie. Dlatego mam nadzieję, że uda Wam się troszkę utożsamić z tym utworem.

To była Dominika Gamrot. No a teraz zmienimy klimat, choć wciąż będzie gitarowo. No ale troszeczkę inaczej rozłożymy środek ciężkości, dlatego że Behemoth powraca z nowym singlem. A propos Behemota, to grupa wydała w zeszłym roku bardzo dobrze przyjęty album Shade of God, który zresztą był takim nawiązaniem do czasów, kiedy trójmiejska grupa grała rzeczy takie trochę mniej rozbudowane, mniej progresywne, bardziej wprost, chociaż Nergal, dowodzący Behemotem, denerwował się na takie uproszczenie, że to jest jakiś powrót. Natomiast jeżeli ktoś się stęsknił za tym bardziej drastycznie upraszczając temat progresywnym Behemotem, no to pojawi się singiel, który powinien mu się spodobać. Utwór nazywa się I Sculptor i jak zaznacza zespół, jest zakorzeniony w tradycji monumentalnych utworów takich jak O Father, O Satan, O Son, Lucifer czy Nieboga Czarny Ksiądz. Natomiast jednocześnie ten utwór otwiera nowy rozdział, a tekstowo jest metaforą niekończącego się procesu kształtowania siebie. Utwór zapowiada płytę I Sculptor, która ukaże się 4 września bieżącego roku i jest to takie wydawnictwo hybrydowe, dlatego że będzie na nim 8 niepublikowanych utworów, czyli 7 nowych nagrań studyjnych i jeden utwór koncertowy. Natomiast mówię o pewnej hybrydowości, dlatego że pojawią się na nim też utwory z przeszłości zarejestrowane na nowo. Także można powiedzieć, że będzie to taka twórczość rodzimej i nie tylko rodzimej legendy metalu w pigułce. Nowy singiel Behemota ukazał się właśnie dziś i nazywa się, przypominam, I Sculptor.

to był zespół Blinded 23, do którego wróciliśmy za sprawą nowego singla zespołu Behemoth. No bo Mateusz Hawok Śmieszchalski, który dowodzi grupą Blinded, zaczynał swoją karierę jako jeszcze nastolatek właśnie w Behemocie. Warto pamiętać o tym, że jego grupa też przygotowała w tym roku nowy album. Zresztą można powiedzieć taki powrót, dlatego że w latach 2000 i 2010 zespół Blinded funkcjonował bez tego przyrostka 23, natomiast później nastąpiła przerwa w aktywności, no i zespół wrócił. Jeżeli chodzi o frontmenów, no to oni dalej występują w Blinded, czyli przywołany Hawok i wokalista Patryk Zwoliński. Natomiast nie udało im się skompletować całego zespołu, więc dodali sobie jeszcze liczbę 23 do nazwy, żeby rozdzielić te byty. No i w tym roku udało im się wypuścić pierwszy długogrający album pod tym szyldem. Dzisiaj mocno zmieniamy klimat, no i teraz nie będzie już nawet gitarowo, no bo trzymaliśmy się przez chwilkę tego klucza w bardzo różnych odcieniach, natomiast teraz będzie bardziej, wydaje mi się, tanecznie, funkowo, jakkolwiek sobie taką muzykę określimy. A utwór, którego posłuchamy, związany jest z 63. Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki, no bo miałem przyjemność podczas festiwalu poznać się z Jackiem Bryndalem, z którym wcześniej, z Rafałem Bryndalem, bardzo przepraszam, skąd ten Jacek, o tym za chwilę. Natomiast z Rafałem Bryndalem wcześniej korespondowaliśmy, pojawiały się jego utwory na antenie Radio Opole, natomiast Rafał powiedział, że niebawem razem ze swoim zespołem Lady M wypuści nowy singiel. No i to się stało, dostaliśmy tę piosenkę, więc ona zabrzmi teraz na antenie Radia Opole. Oczywiście wcześniejsza pomyłka wynika z tego, że wszyscy bracia Rafała Bryndala związani są z muzyką, również Jacek, który od kilku dekad występuje w grupie Kobra Nocka. No i panowie już wcześniej tworzyli choćby w zespole Atrakcyjny Kazimierz, natomiast teraz do współpracy zaprosili fantastyczną, bardzo wszechstronną wokalistkę związaną z Teatrem Kapitol we Wrocławiu, czyli Emosę Katarzynę Uchumwango, no i razem tworzą zespół Lady M. Najnowszy singiel grupy nazywa się Jak się bawić.

To był Hugo, czyli Hubert Gasiul, doświadczony perkusista, całkiem niedawno zadebiutował jako pieśniopisarz, a jego utwór pojawił się w związku z tym, że wcześniej słuchaliśmy Lady M, czyli grupy, której filarem jest Rafał Bryndal, a Rafał Bryndal też tekstowo współpracuje z Hugo. Chociaż też Hubert przyznawał, że Rafał go ośmielił i sporo tekstów pisze również samodzielnie. Zachęcam Państwa, żeby śledzić a propos muzycznych doznań, co dzieje się w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, no bo w weekend 26-27 czerwca odbędzie się w amfiteatrze w ramach Nocy Kultury Vinyl Fest. No i Radio Pole jest w to wydarzenie mocno zaangażowane, ale jest też mnóstwo wrażeń muzycznych, między innymi Kacha, znana z zespołu Coles, zagra swój DJ set, wystąpi też Kiwi. No i a propos tej formuły DJ set plus koncert, pojawią się na przestrzeni najbliższych tygodni imprezy z serii Siesta na tarasie. Wystąpi w ramach tych wydarzeń jeszcze Max Tachasiuk i DJ Duch. Natomiast szczególnie chciałem zwrócić uwagę na młodą scenę, czyli powrót formuły zeszłorocznego konkursu. W ramach tej formuły zdolne zespoły prezentują się opolskiej publiczności na rynku. Będą to 4 wieczory. I każdy z tych wieczorów będzie dzielony przez 2 wykonawców. No i spośród tych artystów jurorzy wyłonią zwycięzców młodej sceny NCPP, czyli połączenie takiej formuły przeglądowej, konkursowej z regularnym koncertem. Będziemy na pewno w większej objętości do młodej sceny wracać w kolejnych tygodniach w Radiu Opole. Mogę tylko podpowiedzieć, że początek 4 lipca o godzinie 20 wystąpią na rynku Norbi i Wika, no i Beck Lepes i Warstwy. Później koncert 11 lipca, następnie 25 lipca, no i zwieńczenie koncertów w ramach młodej sceny 1 sierpnia. Jeżeli chodzi o te lipcowe daty, to 25 lipca wystąpią Monika Kowalczyk i Sedno. No i pomyślałem, że do Moniki Kowalczyk warto na koniec Audiokracji wrócić. Konkretnie do utworu, z którym wystąpiła podczas zeszłorocznych debiutów na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki. Ten utwór nazywa się Mam Coś. Bardzo dziękujemy za Audiokrację. Program zrealizował Dariusz Kuzera, poprowadził Tomek Wojtyłko. No i oczywiście zachęcamy, żeby zostać z nami dłużej, bo za krótką chwilę więcej kultury. Miłego wieczoru, spokojnego weekendu. Do usłyszenia niebawem. Na koniec obiecana Monika Kowalczyk.

0: Więcej kultury.
1: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję Więcej kultury. Ze mną w studiu od razu pierwsza moja gościni, Katarzyna Hermasz. Cześć, Katarzyno.
2: Cześć, dobry wieczór.
1: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu. Wczoraj był Andrzej Stasiuk w bibliotece. Jest też, były warsztaty, ekspresja. Było czytanie przedwiośnia.
2: Tak, dużo się dzieje.
1: Tak jeszcze na tuż przed wakacjami,
2: tak,
1: powiem.
2: Tak,
1: tak. Intensywnie.
2: Intensywnie bardzo. Wiadomo, że strefa gier jeszcze też jest na pewnych obrotach. A ja polecam Państwu też, że książki, żeby przyjść na te wakacje, jak najwięcej sobie wypożyczyć, żeby mieć.
1: A ja nawet dodam, że umówiłem się wstępnie z Dominiką Gorgosz-Złoty, która jest szefową strefy gier, bo jeżeli jeździmy na wakacje, a już wielkimi krokami, już pakujemy, niektórzy na pewno pakują już walizki na pierwsze urlopowe wyjazdy. Zresztą u nas, jeżeli chodzi o Radio Opole, też za tydzień już rozpocznie się, zamiast audycji Więcej Kultury, będzie program Sezon Ogórkowy, nie będzie też audiokracji, 2 godziny. Przy czym oczywiście zupełnie z kultury nie zrezygnujemy, dlatego że chociaż rzeczywiście, tak jak w Wojewódzkiej Bibliotece w Miejskiej, w większości instytucji kultury będzie to sezon ogórkowy, czyli raczej nie zaprasza się wtedy autorów, autorek na spotkania autorskie. Raczej są jakieś półkolonie, zajęcia dla dzieci, ale bez kultury się nie da.
2: Nie,
1: bo co to za wyjazd na wakacje bez książki,
2: oczywiście,
1: prawda?
2: To jest podstawa. Może nie mieć szczotki do zębów, ale książkę tak.
1: O tak, no chociaż szczotka do zębów to też jest jedno.
2: Tak, ale to już daje taki...
1: Bo wiesz, ktoś na chucha czytając na książkę i później odda do biblioteki.
2: No tak.
1: Ja wiem. Ale, drodzy Państwo, żeby nie było, nie spotkaliśmy się po to, żeby tylko opowiadać o wakacjach, dlatego że zanim te wakacje nadejdą, to jeszcze w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej jedno duże artystyczne wydarzenie. Wystawa, która ma tytuł Razem i jest to 5. edycja, będzie małe święto chyba i mały torcik.
2: Tak, to już jest połówka jubileuszu, to prawda. Proszę Państwa, to jest wyjątkowa wystawa, ponieważ na tej wystawie pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu prezentują swoje prace, swoją pasję, zainteresowania oraz twórczą indywidualność. Podczas tej wystawy można zobaczyć, że biblioteka to nie tylko miejsce pracy, ale również jest to miejsce wypełnione po brzegi talentami, kreatywnością, jak i artystyczną wrażliwością.
1: A ja nawet powiem więcej, bo pamiętam 1. edycję, bo od 1. edycji się spotykaliśmy, przychodziłem, robiłem też materiały i pamiętam jeszcze niektóre osoby, które tak wystawiały swoje dzieła, że jeszcze tak dosyć skromnie, prawda, że a no tak po prostu to moja pasja, uwielbiam tworzyć sztukę, czy fotografię, czy jakieś rękodzieło, czy obrazy. A drodzy Państwo, jest 5. edycja, a niektórzy z autorów, którzy się wystawiali, bibliotekarzy, bibliotekarek, trafiają już na przykład na profesjonalne wystawy, wygrywają konkursy, Damian Drzazga chociażby.
2: Tak, przecież z krakowską naprawdę... szopką, o tym też chciałam powiedzieć.
1: Ogromne sukcesy.
2: Tak, tak.
1: I rozumiem, że będzie też w tym roku.
2: Tak, oczywiście. Właśnie nawiązując do Damiana Drzazgi, to pochwalimy się, że na tej wystawie też będzie szopka krakowska, która zajęła 3. miejsce w kategorii Off w 83. chyba już konkursie szopek krakowskich. Także tutaj Damian wygrywa i nawet w pisankach. Także tutaj Damian jest wszechstronny. Ale nie tylko on, bo przecież mamy Natalię Nosową, mamy Dagmarę Szeląg, mamy Joannę Cichosz. Joanna Cichosz to jest po prostu taka cicha, fajna właśnie osoba, która ona ogarnia całą wystawę. To ona jest takim po prostu motorem i pięknie przygotowuje pracę, bo to musi być taka osoba, która jeszcze tą wisienkę na torcie musi nałożyć i ona tak o wszystko dba i chce, żeby to wszystko było pięknie i jak najwięcej prac. Ale, tak jak powiedziałeś, w 1. edycji byli pracownicy. Z każdą edycją dochodzi coraz więcej osób. Na przykład dochodzą uczestniczki i uczestnicy Teki, czyli artystycznego klubu Teka, jak i mamy też przyjaciół biblioteki. Także grono się powiększa.
1: O tak, i tutaj myślę, że dobry jest to taki pomysł.

0: sposób, bo i wiemy, że salon wiosenny też zaprasza, no tutaj warunkiem są związki z Opolszczyzną, tutaj związki z biblioteką. Wiemy, że Ilustragan, chociaż organizowany przez Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, też nie tylko absolwenci mogą brać udział, ale też osoby zaprzyjaźnione z wydziałem, które uczestniczą w plenerach, w spotkaniach, współpracują, współtworzą. I tutaj mogę powiedzieć też, bo Katarzynie nie wypadało powiedzieć, ale artyści, którzy się wystawiają, wśród nazwisk widzę Katarzynę Hermasz, to nie jest jakaś bliźniaczka twoja, albo zbieżność imienia i nazwiska, tylko ty też tym razem.
1: Tak, bo właśnie Asia Cichosz zaraziła mnie i nie tylko mnie, ale całą naszą tekę praca kolaże. Uczymy się i te kolaże z roku na rok są coraz lepsze. Nawet chwyciłam za pędzel, za ołówek, także małymi kroczkami idziemy w tym kierunku. Myślę, że właśnie sztuka pozwala nam się zresetować, odpocząć, nabrać takiego innego, takiego dystansu do codzienności. I to jest chyba wspaniałe. A po drugie, państwo też poznają nas z innej strony. Poznają państwo, co tak naprawdę, jaką mamy bogate wnętrze, że oprócz tego, że kochamy czytać książki i czytamy je, szanujemy bardzo naszych czytelników, ale mamy swoje takie pasje, którymi chcemy się pochwalić. Przyznam się, że my, koledzy, koleżanki, jak patrzymy na te rzeczy, to mówimy, jesteśmy zdziwieni, że ktoś taki ma fajny talent i to my się sami nawzajem poznajemy.
0: Aha, i dlatego mnie bardzo cieszy, że niektóre osoby naprawdę sporo osiągnęły, bo na przykład wspomniana Dagmara Szeron w tym czasie od pierwszego, przecież minęły już te 5 edycji, skończyła też Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, więc już jest no, dyplomowaną artystką. I to naprawdę jest tak, chociaż jak mówię, tam zawsze poziom był bardzo dobry i ciekawy. Bardzo różnorodne prace, to jest wystawa, na którą warto pójść, ale skoro powiedziałaś o tym miejscu, jakim jest biblioteka, to co do miejsca, kiedyś to był zawsze pałacyk, czy to się nie zmienia?
1: Pałacyk, ale teraz, proszę państwa, znaczy zawsze mówię się galeria, ale teraz wielkimi literami mówimy, to jest galeria WBP. I w tym właśnie galeria mieści się w pałacyku i tam właśnie odbywają się wernisaże, spotkania z artystami, warsztaty, koncerty muzyczne. Także to jest to miejsce dla sztuki. Nie mówię, że w nowej przestrzeni tego nie ma, ale właśnie tu w tym pałacyku to jest galeria WBP.
0: Co do godziny wernisażu, to ona jest dosyć wczesna dla tych, którzy pracują, bo godzina 13 to jest oficjalny wernisaż. No ale no powiedzmy, no jak ktoś nie może, bo pracuje, to przecież na wernisażu wystawa się nie kończy. Jak długo ona będzie trwała w tym
1: roku? Do 31 lipca. Proszę państwa, galeria jest czynna przez cały tydzień. Od poniedziałku do piątku. Poniedziałek, środa do godziny 16, a czwartek, piątek do 18. Także w drodze do domu proszę wejść do galerii i troszeczkę natknąć się tą wspaniałą sztuką, która jest.
0: Aha, a później budynek obok i można sobie coś jeszcze wypożyczyć. Ja specjalnie dobrze, że powiedziałaś o godzinach, bo wakacje to rzeczywiście zmiany godzin w bibliotekach bardzo często.
1: Tak, ale galeria nie zmienia
0: godziny. Galeria zostaje stała.
1: Tak.
0: Dobrze, no to ja powiem tak, jestem ciekaw i tak będzie, drodzy państwo, na pewno relacja, jakaś rozmowa z tego wydarzenia, z tego wernisażu, ale żadne zdjęcia wam nie zastąpią obcowania takiego prawdziwego, żywego ze sztuką. Natomiast ja mam nadzieję, że uda mi się z niektórymi artystami jeszcze porozmawiać, więc chociaż, jak mówiliśmy, teoretycznie sezon ogórkowy, to te ogórki naprawdę jak malowane, tak, można powiedzieć. Katarzyna, bardzo, bardzo ci dziękuję i gratuluję też, że wzięłaś udział, że i tobie się ten bakcyl udzielił artystyczny.
1: To bardzo, tak.
0: Więc liczę na kolejne edycje, które może też jakaś wystawa, może salon wiosenny w przyszłym roku. Wszystko przed tobą.
1: Ale.
0: I przypomnę oczywiście, Katarzyna Hermasz z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej była moją i waszą gościnią. Dziękuję, Katarzyna.
1: Dziękuję bardzo.
0: A z państwem jeszcze oczywiście się nie żegnam, bo przed nami jeszcze dwie, mam nadzieję, bardzo ciekawe rozmowy.

0: Państwo, razem ze mną w studiu jest kolejna moja dzisiejsza gościni, Katarzyna Adamek. Cześć Kasiu.
1: Cześć Witku.
0: Ja przyznaję, że serdecznie ucieszyłem się bardzo i witam Cię w Opolu, bo na co dzień od wielu, wielu lat Katarzyna Adamek jako Kata Adamek, bo na Twoich wszystkich portfoliach artystycznych raczej tak jesteś kojarzona ze względu na karierę międzynarodową. Jest to zrozumiałe, łatwiej wymówić obcokrajowcom, a zwłaszcza, że byłaś też i na Dalekim Wschodzie, w swojej historii wymówić Kata Adamek niż
1: dokładnie,
0: Katarzyna.
1: To jest ten powód, dlaczego jestem Katarzyna Kata Adamek, dokładnie. Mhm. To jest jedyny właściwie powód, tak.
0: Tak, ale Katarzyna, gdyby ktoś nie wiedział, ma swoje korzenie i pochodzi z Opola i zresztą w Opolu ciągle tutaj bywasz, wracasz do rodziny po prostu, ale artystyczna twoja kariera jest międzynarodowa. Natomiast nie spotkaliśmy się po to, żeby się tym chwalić i o tym opowiadać, ale Katarzyna jest od długiego już czasu na rezydencji artystycznej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. I ta rezydencja to szereg wydarzeń, ale te, które przed nami w przyszłym tygodniu, bo ona będzie się kończyła w przyszłym tygodniu, ta rezydencja, ale będą dwa wydarzenia otwarte dla Państwa, jeżeli ktoś chce spotkać Katarzynę, zobaczyć jak pracuje, co robi w tej otwartej pracowni, na czym polega jej idea, bo ta otwarta pracownia działa też i w Niemczech i wszędzie, ona przez rok, to jest roczny projekt, jak widziałem dokładnie, więc to, że zakończy się w Opolu, to nie oznacza, że zakończy się w ogóle. I co to za wydarzenia będą w takim razie, bo myślę, że i w poniedziałek i jeszcze później drugie.
1: No właśnie, co to za wydarzenia dla Opolanek i Opolan, na które serdecznie zapraszam. Może zacznę od tego pierwszego wydarzenia w poniedziałkowego, czyli w przyszły poniedziałek. Zapraszam najserdeczniej jak mogę Państwa na ulicę Wrocławską 4 na Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego o godzinie 10. Od godziny 10 do godziny 11 i proszę Państwa, to jest ogromna niespodzianka i cieszę się na to niezmiernie, ponieważ odwiedzi mnie w mojej otwartej pracowni pasterz nad pasterzami, polski pasterz, bo taki jest też zawód, pan Józef Michałek i on przyjeżdża właśnie, tak jak już powiedziałam, mnie odwiedzić, ale również zrobić dla Państwa mały rodzaj performance'u. To jest może za dużo powiedziane, ponieważ on nie jest artystą, ale jest z zawodu pasterzem.
0: Prawdziwym, taki wypasa
1: prawdziwym
0: po prostu
1: owce. Pasterzem, który wypasa bacą, który wypasa owce. I pan Józef Michałek przyjedzie do nas z Istebnej, z Beskidu Śląskiego, przywiezie bardzo dużo wełny, którą będzie rozdawał oraz zrobi taką niespodziankę, tak jak powiedział, zrobi taki mini performance, on będzie coś z tą wełną dla nas robił. Ja wiem, że to jest godzina bardzo nietypowa, że to jest od 10 do 11, ale akurat tak to wygląda, jeżeli Państwo mają czas, mają taką możliwość, zapraszam, bo to jest wyjątkowe wydarzenie i ja czuję się naprawdę bardzo fantastycznie z tym, że pan Józef Michałek coś takiego zaproponował. A ponieważ jest to, kręci się wszystko wokół tematu wełny, wokół wełny jako takiego, ja jako rzeźbiarka patrzę na wełnę jako potencjał, wełna jako materiał o potencjale rzeźbiarskim, czyli patrzę ze swojej perspektywy, ale cała ta moja rezydencja, która właściwie już od początku maja trwa tutaj w Opolu, dotyczy wełny. Ja po prostu robię różne próbki wełny z najróżniejszych owiec, a teraz tak troszeczkę skoncentrowałam się na owcach polskich i rzeczywiście pracuję z polską wełną. No i na Wydziale Sztuki, bo ja, może masz jakieś pytanie? Ja tutaj już
0: Nie, bardzo dobrze tak, sobie tak. Radzisz. Moje pytania są tu absolutnie niepotrzebne. Miałem pytać właśnie o to, że i powiedzieć o tej wełnie, ale ty płynnie, ładnie przeszłaś, że ta wełna jest tym głównym materiałem, z którym pracujesz po prostu na
1: tak,
0: tym.
1: Tak, wiesz, wełna, ja pracuję już, zresztą wiesz, od kilkunastu lat z wełną.
0: Ale ty w ogóle, nie tylko w ogóle te materiały naturalne, drewno, wszystko to, co z natury.
1: Wszystko to, co z natury. Aha. No słuchaj, za dużo mamy plastiku wokół siebie, nie? Toniemy w plastiku. Mi jest dobrze z takimi naturalnymi materiałami, a ponieważ byłam w liceum plastycznym opolskim na specjalizacji snycerstwo, czyli rzeźba w drewnie, zostało gdzieś to po prostu we mnie, że naturalne materiały, materiały z natury, to jest to, co, z czym ja lubię pracować. Wiesz, ja próbowałam też w różnych innych, na przykład w żywicy epoksydowej, to jest tak niesamowity smród i to jest tak niesamowicie niebezpieczne dla nas, jako dla ludzi, że naprawdę że wełna jest zdecydowanie czymś lepszym.
0: No tak? Ja też czuję się bardziej przekonany do wełny w takim razie. Tak. Nie tylko jako dywanika albo kamizelki. Bo ja uważam, że to jest intrygujące, bo ktoś może się dziwić, no cóż też z wełny, prawda? No można wiele, musicie zobaczyć po prostu. No,
1: no można, ja na przykład filcuję swoje kamizelki sama, ponieważ ja pracuję metodą filcowania na mokro, czyli wełna, tak, czyli to jest filcowanie, czyli spilśnianie wełny, tak, ubijanie. I ja na przykład chodzę w moich kamizelkach wełnianych, ale to nie o to chodzi. Ja ją wykorzystuję po prostu wełnę do moich prac artystycznych, do instalacji obiektów. I to jest duży format, to są wielkoformatowe. Ostatni cykl to był taki cykl związany z opolskim, z cementem, bo o tyle, tak jak wiesz, wychowałam się koło cementowni Odry. Mhm. I gdzieś, wiesz, ja pomyślałam, że te pierwsze formy moje, może dlatego i zostałam rzeźbiarką, już tak sobie w głowie to, wiesz, wykoncypowałam, że być może dlatego zostałam rzeźbiarką, że to były moje pierwsze formy, na których ja ćwiczyłam, nie? Ciepłownia i cementownia. Mhm. Ja sobie pamiętam, jak byłam dzieckiem, wyobrażałam sobie, co na tych kominach, wiesz, to były moje pierwsze bryły, które ja, wiesz, musiałam jakoś ogarnąć. Myślę, że to jest nieprzypadkowe, bardzo, bardzo nieprzypadkowe, że jestem rzeźbiarką. Mam swoją pracownię w Berlinie, od 20 lat jestem w zawodzie, działam jako artystka rzeźbiarka. No i teraz jestem bardzo szczęśliwa, bo jestem u źródeł, u korzeni w Opolu, które jest pięknym miastem, które kocham. I wspólnie z Galerią Sztuki Współczesnej tutaj realizujemy ja mogę realizować moją rezydencję, czyli mój pobyt. Skupiam się na mojej pracy oraz na pracy ze studentami.
0: No i też z powodzeniem wróciłaś też na salon wiosenny, bo już w poprzednim roku, zresztą tam jakaś nagroda się pojawiła.
1: Pojawiła się, ja byłam tak niesamowicie zaskoczona i było mi naprawdę tak przyjemnie, bo czysty przypadek to był, że ja wylądowałam na tym salonie wiosennym, ponieważ ja myślałam, że trzeba mieć zameldowanie w Opolu. No, skoro ja nie mam zameldowania w Opolu, no to co tam, ale no tak, to było naprawdę bardzo.
0: Tam się formuła zmieniła rzeczywiście i moim zdaniem na dobre, że są też dla osób, które z Opola się wywodzą, kończyło polskie uczelnie, bo dla mnie jest to bardzo ciekawe, a zwłaszcza dla młodszych ludzi też bardzo inspirujące, że ktoś, kto tutaj kończył szkołę średnią, bo akurat ASP to wrocławskie, jak pamiętam, w twoim przypadku, że ktoś osiąga sukces, jest w stanie pracować w zawodzie, tworzyć. To jest bardzo budujące, bo często się mówi, a z tej sztuki to się nie wyżyje, nie? No zostawmy wątek wyżywania, rzeczywiście, bo to tutaj nie jest tak, że rzeczywiście się można opływać, to są tylko wyjątki, to się zdarza nielicznym, ale da się spełniać i żyć swoją pasją na pewno. Jesteś tego żywym dowodem, że można robić to, co się kocha, no i jakoś sobie ten koniec z końcem za pomocą sznurków wełny i
1: za pomocą, dokładnie, sznurków z wełny można ten koniec z końcem jakoś splatać, ale no powiem, to jest gro pracy i to jest też jakaś taka, no trzeba mieć naprawdę wytrwałość. To jest bardzo, bardzo, bardzo trudny zawód, naprawdę. To mogę powiedzieć zupełnie z ręką na sercu, to jest niesamowicie trudny zawód, bo to nie chodzi o to, że się czeka na, jako artystka rzeźbiarka, czekam na jakąś wenę czy na jakieś coś. Nie, to jest po prostu tak naprawdę charówka, nie? Tylko tego może nie widać, może wydaje mi się, że w polskim społeczeństwie może to jakieś takie wyobrażenie tego, jak pracuje artysta, artystka, może za mało o tym mówimy, tak, wiesz,
0: ale ciebie
1: kuchni,
0: w pracowni można odwiedzić, tego co wiem, podczas tej otwartej pracowni i zobaczyć też, jak pracujesz.
1: Tak, dlatego, że ja pomyślałam, wiesz, każdego roku, na początku roku zazwyczaj mamy jakieś tam swoje postanowienia, myślimy, a jaki będzie, wiesz, ten przyszły rok, czego sobie życzę. I ja pomyślałam, że ten rok ogłaszam rokiem otwartej pracowni dla mnie samej oraz dla moich znajomych, a właściwie i również dla nieznajomych. Taka była moja intencja tego roku. Otwarcia się, to znaczy właśnie nie zabudowania się w jakichś granicach, zazdrośnie chroniąc jakichś tam moich, nie wiem, technik czy moich tam koncepcji i tak dalej, tylko wręcz przeciwnie,
0: tajemnic
1: warsztatu, tylko wręcz przeciwnie. I wyobraź sobie, Witku, i proszę sobie wyobrazić, że ta intencja się spełnia fantastycznie w tym roku i mam kilka przepięknych kooperacji z artystkami i artystami.
0: Czyli będziemy niedługo pewnie efekty oglądać, ale jest jeszcze drugie wydarzenie, bo ja tak cię zagaduję tę wełnę, a wiem, że poza poniedziałkiem jeszcze piątek chyba, tak?
1: Jest drugie wydarzenie, na które również serdecznie zapraszamy. To jest 26 czerwca, czyli w piątek, na Noc Kultury. Od godziny 18 do 21 można zaglądnąć to właśnie do tej otwartej pracowni czasowej, a ta czasowa otwarta moja pracownia mieści się w pracowni rzeźby monumentalnej na Wydziale Sztuki. I zapraszam Państwa, to będzie wtedy, będziemy wtedy po prostu oglądali wyniki pracy tego, co ja zrobiłam. Ja będę opowiadać o wełnie, będę rozdawać wełnę. Będą takie mini warsztaty, niezobowiązujące, nie trzeba przyjść na tą 18. Mhm. Dostaną Państwo do dłoni troszeczkę wełny, mydła i wody, będzie można coś z tej wełny sfilcować. Dokładnie. I pokażemy jeszcze to, co zostanie zrobione ze studentkami, a właściwie co studentki same zrobią, tak? Mhm. Wykonają z wełny, z opolskiej wełny, proszę Państwa, bo to jest wielka ciekawostka.
0: No to ja, wiesz co, nie zwracajmy wszystkiego. Niech ludzie przyjdą, niech się dopytają, niech się zainteresują.
1: Niech się zainteresują, ale ja muszę tutaj chwileczkę zdradzić, ponieważ tą wełnę zorganizowałam z opolskiej owczarni, która jest tylko 2 kilometry oddalona od Wydziału Sztuki.
0: Poważnie?
1: Tak, w Opolu jest owczarnia z merynosów.
0: Ciekawe, czy mają owcze mleko też. Sam do tego już dojdę, dobrze, bo to nie jest audycja, w której będę teraz opowiadał o tym, gdzie ja mam zamiar już pójść, żeby sobie owczego sera czy mleka zdobyć, ale to już później poza anteną. Państwo, jak macie ochotę spotkać się z Katarzyną Adamek, jak słyszycie, macie okazję w poniedziałek plus baca i fantastyczne warsztaty, no i w Noc Kultury też dużo, dużo wydarzeń. A naprawdę warto, bo jak słyszycie, potrafi opowiadać z pasją, naprawdę. I też jest niezwykłą artystką. Katarzyna, bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia, jak najczęściej też w Opolu.
1: Dziękuję serdecznie, Witku. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie.

0: Więcej kultury.
1: Drodzy Państwo, razem ze mną i z Wami, tym razem na łączach jest kolejna dzisiejsza moja gościni i Wasza oczywiście też, Anita Wincencjusz-Patyna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panu.
1: I będziecie, od razu mam dobrą wiadomość, mogli się z panią Anitą spotkać osobiście 25 czerwca o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu na Minorytów 4. Odbędzie się drugie spotkanie z cyklu, o którym już dowiedzieliście się, bo rozmawiałem z Martą Miś, kiedy było pierwsze spotkanie, nowy cykl Book and Art, czyli książka i sztuka. No i tutaj dokładnie będzie to ilustracja. Tak przynajmniej wynika z tytułu, a myślę, że w ogóle tak wynika. Tytuł intrygujący: Koty, morskie floty i kosmiczne loty. To by jeszcze nie wskazywało wprost na ilustrację, ale organizatorzy szczęśliwie dopisali: zilustrować można wszystko. No, myślę, że trudno się z tym nie zgodzić. Rzeczywiście wszystko można zilustrować, wszystko.
2: Wydaje mi się, że tak. Poza tym jest to taki flirt lekki przez stulecia z Gustawem Doré, znakomitym grafikiem francuskim i zawołanym ilustratorem właśnie, który taki właściwie rozpoznawalny nawet był przez to swoje stwierdzenie zilustrować wszystko. To w jego przypadku raczej chodziło o to, żeby każdą scenę, jaka się tylko pojawia w materii literackiej, przełożyć na obraz. I faktycznie ma w swoim dorobku no, obficie zilustrowane tytuły, więc troszkę taka gra z historią ilustracji książkowej, ale też przekonanie, że tak, wyobraźnia artystek, artystów jest niczym nieograniczona, a skoro tak, to zilustrować da się wszystko.
1: Te dawne ilustracje, no tutaj mi się akurat od razu wyświetliło, bo mi się przypomniało, że Gustawa Doré, Dzieje Świętej Rusi na przykład, było słowo obraz terytoria, więc jak macie ochotę, to zachęcam. Oczywiście tych książek z jego ilustracjami było sporo. Niektórzy znam kolekcjonerów, którzy kupują stare, jeszcze przedwojenne wydania, no a kogoś stać, to oczywiście też zagraniczne z jego ilustracjami. Rzeczywiście absolutny mistrz. Od razu też powiem, że pani Anita jest też redaktorką merytoryczną książki, która okazała się wielkim, wielkim bestsellerem do tego stopnia, że nie ma w tej chwili, nie jest dostępna, Admirałowie Wyobraźni. Ja kiedy ona się ukazała, mówiłem o niej krótko w audycji literackiej. Jest to książka 100 lat polskiej ilustracji w książkach dla dzieci. Tam było to ograniczenie, ale też rzeczywiście jest tak, że najczęściej, kiedy myślimy ilustracja, książka ilustrowana, to myślimy o dzieciach, co oczywiście jest nieprawdą, bo ilustracje pojawiały się dużo wcześniej i wcale nie tylko w książkach dla dzieci, prawda?
2: To właśnie Gustaw Doré przed chwilą nam się pojawił i Dzieje Świętej Rusi raczej nie były adresowane do najmłodszych odbiorców. Tak, to jest pewnie nawet można by spróbować pobawić się trochę w takie matematyczne zależności, że im młodszy odbiorca, tym więcej ilustracji, więcej obrazu pojawia się w książkach, ale ta sytuacja też się zmienia. Mamy w tej chwili coraz więcej propozycji, które fachowcy określają mianem książek wieloadresowych, czyli takich, które na różnym poziomie interpretacji będą dostępne różnym czytelnikom. Dzieci znajdą w nich atrakcyjne pejzaże, światy, wyobrażenia jakichś stworów, albo też znane z rzeczywistości sceny, nie wiem, z uliczek czy z lasu. I na tym się, powiedzmy, ich taka rozpoznanie tej materii wizualnej skończy, albo i nie, jeżeli będzie im towarzyszył dorosły partner w tej lekturze wizualnej, może coś dopowiedzieć. No i im starszy ten odbiorca, im dziecko, a potem młodzież, nastolatek i tak dalej, aż do dorosłego już latami różnych lektur doświadczonego czytelnika, one będą faktycznie przemawiały pewnie różnymi ciekawymi metaforami, różnymi kontekstami, nawiązaniami, cytatami wizualnymi, czasem właśnie też z innych klasyków ilustracji. Tu oczywiście w grę wchodzi na pewno też doświadczenie takie, nazwijmy to, no już bibliofilskie, tak? Czyli im więcej wiemy, im więcej widzimy, im więcej znamy takich propozycji, publikacji czy ilustracji właśnie, tym ta łatwość podróżowania pomiędzy obrazami będzie na pewno większa. Ale te książki właśnie obrazkowe, bo tu chyba nie dopowiedziałam, że o tak zwane picture booki z angielska rzecz się rozbija, one faktycznie mogą być na różnych poziomach odczytywane przez bardzo różnych czytelników.
1: O, to prawda i bardzo często też dziś używamy określenia powieść graficzna, bo coraz więcej jest książek, które wyglądają i powszechnie mówimy komiksy, ale one obywają się absolutnie bez słów, są tylko i wyłącznie obrazami i to też jest coś, co pokazuje, że ta ilustracja, rysunek, grafika, malarstwo, bo bardzo często to są bardzo różne techniki manualne, to są pełnoprawne dzieła sztuki kierowane często dla dorosłych. Z ilustracji nie rezygnują wciąż poeci, książki artystyczne, gdzie właśnie, tak jak pani już powiedziała, to wyłowiłem, że ilustracja dla dzieci najczęściej rzeczywiście dosłownie ilustruje. Mamy historyjkę, jest piesek spotyka kotka, no i mamy na obrazku pieska i kotka. Im wyżej, im dla starszego odbiorcy, tym zaczynają to być bardziej albo, jeżeli nawet ilustracje, to autonomiczne, które coś dopowiadają, uzupełniają, wchodzą w dialog z tekstem, a nie go ilustrują. I to jest, myślę, że warto o tym mówić i zwracać na to uwagę, żebyśmy powszechnie nie traktowali ilustracji od po prostu książka i obrazek do tego.
2: To jest takie... Pełna zgoda, tak, to mogą nawet często być rebusy, prawda, tutaj nawet nasi wielcy ilustratorzy, Bogdan Butenko chociażby, myślę, powszechnie rozpoznawany, też lubił powtarzać, że on bardzo często ilustruje przeciwko autorowi wręcz, co wydaje nam się prawie nieprawdopodobne, jeśli pamiętamy jego opracowania graficzne książek nawet czysto użytkowych, powiedziałabym, różnego rodzaju poradników, gdzie pojawiały się jego komentarze, bardzo często satyryczne, ale jakoś tam idące pod rękę z tekstem. Natomiast faktycznie to wyzwanie, żeby autonomizować przekaz wizualny, żeby odrywać go trochę od tekstu, żeby właśnie ta etykietka, ilustracja nie brzmiała pejoratywnie, prawda? Żeby to nie było tak, że ilustrowanie jest czymś gorszym, bo czymś wtórnym. No właśnie nie. To jest stwarzanie na nowo materii, która być może pojawiła się pierwotnie w umyśle autora tekstu, ale została na nowo zinterpretowana i pokazana przez twórcę, czy to grafiki, czy właśnie rysunku, malarstwa, czy w innych technikach, bo i takie inne przemycane są już teraz coraz częściej do grafiki książkowej.
1: A do tego od razu powiem, że też pani Anita zajmuje się animacją, sztuką użytkową, projektowaniem plakat i tutaj też coraz częściej i chętniej, właściwie ciągle, jest całe mnóstwo na przykład zespołów muzycznych, które nie decydują się na zwykły teledysk wideo, ale właśnie na animację i powstają z tego w gruncie rzeczy mini dzieła sztuki, bo tu też, jeżeli zespół to wybiera, taką formę, to nie chodzi o to, żeby zamiast zespół nagrać kamerą, to go narysować. No, mamy wtedy filmy, jakby właściwie dzieje się fabuła, w tle leci piosenka i bardzo często też autorzy zadają sobie trud, żeby zrobić po prostu film. Osobną animację, która wpisze się, jest to kopalnia. Myślę, że, bo był taki moment, pamiętam tak kończąc pomalutko, bo nie chcę absolutnie mówić, streszczać tego, co będzie na spotkaniu, bo przyjdą ludzie na spotkanie, wtedy będziecie rozmawiali o kotach, morskich flotach i kosmicznych lotach i będziecie...
2: No i serdecznie zapraszam oczywiście, tak. Należy przybiec czym prędzej, tylko zdaje się równo za tydzień.
1: Aha, tak, 28 o 18.
2: Piątego,
1: 25 o godzinie 18. Przepraszam, w Miejskiej Bibliotece Publicznej na Minretów 4, rzeczywiście przypomnę. Natomiast myślę, że od dłuższego czasu, bo pani zajmuje się historią sztuki, ale też między innymi właśnie historią ilustracji, i coraz częściej pojawiają się takie głosy i ja się z nimi zgadzam, że pojawiła nam się cała plejada wyśmienitych ilustratorek i ilustratorów, że polska ilustracja wchodzi znowu w taki etap, powiedziałbym, zwyżkowy, tylko dobrze, żeby powstawały wystawy. W Opolu, w bibliotece, w której pani będzie, tych wystaw organizowanych jest sporo. Zresztą nawet ta inicjatywa Book and Art też temu służy, żeby zwrócić uwagę na to, czym jest dobra ilustracja, którą robią artyści, którzy mają coś do powiedzenia, mają swoją charakterystyczną konkretną kreskę. Czy w takim nurcie artystycznym na koniec może pani się z tym zgodzić, że rzeczywiście mamy plejadę nowych postaci, nowych osób, że już nie tylko będziemy wspominać właśnie czy Butenkę, czy Szancera, czy Wilkonia, ale jest grupa artystów, którzy są świetnymi artystami po prostu.
2: Ale pełna zgoda po raz kolejny. Mamy przede wszystkim fenomen Aleksandry i Daniela Mizielińskich, którzy nie tylko w Polsce są rozpoznawani, ale myślę, że powiedzieć, że podbili świat, to wcale w ich przypadku nie przesadzić. Równie dużą popularnością, choć nie ma na koncie aż tylu tytułów, cieszy się jej to w dalekiej Azji Iwona Chmielewska, której zresztą kariera w pewnym sensie ta taka kariera twórczyni książki obrazkowej nawet na swój sposób rozpoczęła się w Korei Południowej i gdzieś dopiero przez licencje wydawnicze, różne inne pomysły i projekty i coraz większą liczbę małych wydawców, tych właśnie niezależnych o ambitnych pomysłach, zaczęła być coraz lepiej rozpoznawalna też w Polsce. I Piotr Socha, ale tych nazwisk w tej chwili już jest też naprawdę w dziesiątki. Talentów, które tak jak Emilia Dziubak mają na przykład swoje obszary, tu Skandynawia przez współpracę z Widmarkiem, to jest naprawdę jakiś też myślę fenomen i zgadzam się, że możemy na pewno mówić już nawet nie tyle o zwyżkowaniu, tylko raczej takiej kolejnej fali sukcesu, może kolejnym złotym okresie polskiej ilustracji, tak to wygląda.
1: No to prawda. Ja pozwolę sobie jeszcze Janę Kansecho do tego grona dorzucić, którą też bardzo cenię.
2: Tak, Francja.
1: Tak, wyśmienite jest to, co robi naprawdę. No i seria teoretycznie dla dzieci, mówiłem, że dla dorosłych, ale i dla dzieci można pokazać naprawdę rzecz fantastyczną, w tym przypadku zarówno plastycznie, jak i też jeżeli chodzi o tekst, to Berenika Kołomycka z swoją serią, naprawdę uważam też, jest to piękne, takie akwarelowe, cudowne rysunki. Też wyniosła sztukę komiksu na zupełnie inny poziom, ale o wszystko będziecie mogli zapytać mojej gościni, dlatego że przypomnę, że pani Anita Wincencjusz Patyna będzie gościnią, jeszcze raz podam datę, 25 czerwca o godzinie 18, myślę, bo tutaj tak jestem na stronie, w razie czego możecie na stronie biblioteki też się upewnić i na stronie Galerii Sztuki Współczesnej będzie spotkanie i myślę, że niezależnie jakby od tematu tej części wykładowej, na pewno będzie można panią dopytać też o różne ciekawe kwestie związane z ilustracją.
2: Na pewno. Jeszcze raz w takim razie zapraszam serdecznie i potwierdzam, bo taką godzinę 18 ja też znam.
1: A ja w takim razie mówię do zobaczenia, bo bardzo chciałbym na tym spotkaniu też być, chociaż wiem, że to obiecanki, cacanki muszę sprawdzić w swoim kalendarzu, ale mam nadzieję, że również uda nam się spotkać osobiście. Pani Anito, bardzo serdecznie pani dziękuję za rozmowę i ufnie mówię do zobaczenia.
2: Ja również dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy. Państwu życzę miłego popołudnia, a z panem mam nadzieję do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Ja od razu państwu też już będę życzył dobrej, spokojnej nocy, bo kończymy w ten sposób dzisiejsze wydanie audycji Więcej Kultury. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.

0: Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Dzisiaj piątek, 19 dzień czerwca. Witamy serdecznie Justyna Maćkowiak, Maciej Dudek i reporterzy Radia Opolem. Dzisiaj w programie m.in. tropikalne upały w regionie. O czym należy pamiętać?
1: O czapce z daszkiem.
2: Jak jestem też tam w wodzie, to rodzice mówią, wychodź, chodź do cienia.
3: Żeby mieć przy sobie wodę, krem przeciw poparzeniom i kapelusz.
0: No właśnie, warto o tym pamiętać. Będziemy dzisiaj także w Brzegu, gdzie otwarto dziś 3 domy pieczy zastępczej.
4: To mi się bardzo podoba tutaj. Uważam, że tu będą jakby lepsze warunki do życia, do rozwijania się. I po prostu jest lepiej niż w tamtym budynku. Czuję się, jakbym była u siebie. Nie mam takiego czegoś, że nie lubię tego miejsca. Czuję się tu po prostu dobrze.
0: Będziemy także na rodzinnej paraolimpiadzie sportowej w Nysie.
5: Myślę, że nie ma barier, jeżeli chodzi o sport i rekreację, i tutaj dzisiaj jest to spotkanie tego dowodem. Jako Fundacja Sudety napisaliśmy grant do Ministerstwa Sportu i Turystyki i uzyskaliśmy pozytywną aprobatę. Zainteresowanie ponad 150 uczestników. Robimy to już cyklicznie.
0: Reporterski obraz dnia. Zapraszamy do 15. Justyna Maćkowiak za mikrofonem i Maciej Dudek, który ten program realizuje.

0: Od dziś upały na zachodzie Polski, także na Opolszczyźnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed wysokimi temperaturami. Alerty obowiązują do niedzielnego wieczora. W czasie upałów specjaliści zalecają ograniczenie przebywania na słońcu, regularne nawadnianie organizmu i unikanie intensywnego wysiłku fizycznego. A te wszystkie rady zebrała dla Państwa Katarzyna Doros-Stachoń.
1: Chroni się przed słońcem, przed nastawieniem na promienie świetlne, ale również unikać wysokich temperatur, czyli w samo południe czy po południu, w rozgrzanym otoczeniu, nie wychodzi po prostu na zewnątrz. Przede wszystkim poić dużą ilość płynów, wypijać, chronić się, nosić przepływne ubranie, dbać po prostu o siebie, nic więcej. Jarosław Kostyła, dyrektor Opolski Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu.
2: Jak możemy odróżnić rodzaje przegrzania, właśnie przegrzanie, a udar słoneczny, udar cieplny?
1: Drodzy Państwo, na początku objawy, które nas dotyczą w przypadku przegrzania, to jest przede wszystkim to, że bardzo mocno się pocimy, mamy zawroty głowy, bóle głowy, może nam być niedobrze, mamy osłabienie. To są takie pierwsze objawy sztandarowe, które polegają na tym, że nasz organizm został wystawiony na działanie wysokich temperatur. W momencie, kiedy dochodzi do udaru cieplnego, z automatu przestajemy się pocić, z automatu możemy mieć wymioty, nudności, bóle, zawroty głowy, możemy stracić przytomność, możemy zasłabnąć, możemy mieć skurcze mięśni, możemy mieć rozpalone ciało przy chłodnej temperaturze zewnętrznej i w tym momencie tak naprawdę jest to stan zagrożenia naszego zdrowia i w tym momencie musimy się zgłosić po natychmiastową pomoc.
2: Jest tak bardzo gorąco, to o czym trzeba pamiętać?
3: O kremu z filtrem, o czapce z daszkiem. Jak jestem też tam w wodzie, to rodzice mówią, wychodź, chodź do cienia.
4: Żeby mieć przy sobie wodę, krem przeciw poparzeniom i kapelusz.
5: Nawet dzieci wiedzą, jak zabezpieczyć się przed nadmiernym słońcem. Mimo to w okresie letnim nawet o 15% wzrasta liczba wyjazdów karetek do zesłabnięć i udarów spowodowanych wysokimi temperaturami.
1: Wtedy zazwyczaj jeździmy w miejsca publiczne, czyli do osób starszych, które zasłabły na chodniku, na ulicy, pod blokiem, które po prostu w samo południe, czy to ja powiedziałem po południu, wyszły czy na zakupy, czy załatwić swoje własne prywatne sprawy, nie dopilnowały odpowiedniego nawadniania się, ubrania się i unikania tych promieni słonecznych.
6: Kapitan Łukasz Nowak, rzecznik prasowy Polskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Warto tutaj odpowiednio się napoić, dostarczyć organizmowi odpowiedniej ilości wody, mikroelementów z tym związanych, a więc nie tylko czysto wodę, ale i również soki, czy też inne płyny, które ubogacą nasze minerały i witaminy w organizmie, ale należy zachować zdrowy rozsądek. To znaczy, że jeżeli wybieramy się nad kąpielisko, nad ciek wodny czy akwen, należy zadbać o bezpieczeństwo swoje, swoich najbliższych, a w szczególności dzieci. No i to, co powtarzamy za każdym razem, kiedy jest słoneczna pogoda, kiedy jest ciepło, kiedy wybieramy się nad wodę, aby korzystać z niej bezpiecznie i po alkoholu do wody nie wchodzić.
7: No, przy tak wysokich temperaturach bardzo ważne jest nawodnienie oraz bardzo ważne jest, kiedy wchodzimy na sprzęty pływające, aby założyć na siebie kamizelki co najmniej asekuracyjne lub ratunkowe, tak aby kiedy coś nam się stanie, żebyśmy byli zabezpieczeni. Maciej Bucz, jestem ratownikiem WOPR-u z drużyny WOPR Turawa. My jesteśmy na jeziorze Turawskim, gdzie nie ma wyznaczonego kąpieliska, jednak jest bardzo dużo osób, które się tam kąpią. Ciężko jest zabronić ludziom dobrej zabawy, tak? Dlatego idąc na takie kąpieliska bez ratownika, najważniejsze jest, aby robić to odpowiedzialnie i zadbać o bezpieczeństwo.
2: Czy ten alkohol pojawiający się przy okazji takich wypadów nad wodę to jest nagminny problem?
7: Zdarza się to bardzo często, zarówno na sprzętach pływających, jak i na plaży. Jest to bardzo niebezpieczne i po spożyciu alkoholu nie wchodzimy do wody.
0: Dodajmy, że więcej na temat chorób i zagrożeń wynikających z wysokich temperatur będzie można usłyszeć w sobotniej audycji Marzeny Śmierciak ze Zdrowiem Ci do Twarzy. Startujemy po 13:00.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Już niebawem ruszy długo oczekiwany remont ponad 4 km wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Opawy w miejscowościach Bliszczyce i Boboluszki w gminie Brenice. W czasie powodzi w 2024 roku obwałowania na tych odcinkach zostały bardzo mocno uszkodzone. Wody Polskie ogłosiły już postępowania przetargowe na wykonanie obu zadań. Inwestycja będzie kosztować ponad 50 milionów złotych. Dzisiaj w miejscu planowanych prac remontowych odbyła się konferencja prasowa. Z mikrofonem Radia Opole był tam Grzegorz Frankowski.
2: Wody Polskie realizują dwa zadania tutaj na tej ziemi. Jesteśmy na jednym z tych wałów, który będzie przebudowywany.
3: Mówi Mateusz Balcerowicz, prezes Wód Polskich.
2: Chodzi o to, że chcemy go w taki sposób umocnić, żeby zabezpieczały te wały miejscowości położone w powiecie. To łącznie jest ponad 4 km wału, w związku z tym te prace nie są tanie, wynoszą ponad 50 milionów złotych. Obecnie dostaliśmy dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej za pośrednictwem ministra spraw wewnętrznych i administracji i ministra infrastruktury. Te środki Wody Polskie mają już na koncie, w związku z tym my robimy dwa przetargi na odbudowę tych wałów i przebudowę, modernizację. Jesteśmy na etapie oceny ofert, które wpłynęły w tych przetargach. Z naszego punktu widzenia zadania muszą zakończyć się do kwietnia przyszłego roku, bo do maja musimy te środki rozliczyć.
4: Opadły troszkę na szczęście emocje mieszkańców, emocje ludzi. Ta wielka presja na zarządcę tych wszystkich obiektów hydrologicznych, wodnych, jakimi są Wody Polskie.
3: Mówi wicewojewoda Opolski Piotr Pośpiech.
4: Możemy nieco spokojniej realizować te zadania. Chcę podziękować za otwartość, za to, że pamiętacie o Opolszczyźnie, bo jeśli chodzi o Europejski Fundusz Solidarności i zadysponowane na zadania, na których tutaj dzisiaj jesteśmy, o których dzisiaj mówimy, środki, to z całego funduszu i na wszystkie zadania popowodziowe w skali kraju tylko Opolszczyzna otrzymała te specjalnie dedykowane pieniądze.
5: Województwo opolskie jest dość ciężko doświadczone, jeśli chodzi o powodzie. Nie tylko w roku 2024, ale w poprzednich latach.
3: Dodaje Robert Węgrzyn, wicemarszałek województwa opolskiego.
5: Otrzymywaliśmy jako samorząd województwa opolskiego wsparcie finansowe na usuwanie skutków powodzi. My po stronie samorządu województwa mamy swoje zadania do wykonania. To jest również infrastruktura drogowa. To, co zrobiliśmy do tej pory i to, co robimy, bo jeszcze te szkody naprawiamy, robimy dla mieszkańców. Taka jest nasza powinność, nasz obowiązek. Trzymam kciuki za sprawnie przeprowadzoną cały proces naprawy wałów.
6: Bo dla nas to jest dzisiaj bardzo szczególny dzień i szczęśliwy dzień.
3: Mówi Anna Kobierska-Mróz, starosta powiatu głubczyckiego.
6: Ja byłam od początku niepoprawną optymistką i wierzyłam mocno w to, że dla nas te środki wpłyną i bardzo jestem za to wdzięczna i bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy przekazać i komunikować mieszkańcom tą dobrą wiadomość, mieszkańcom Boboluszek i Bliszczyc, ale też naszego powiatu. Liczę, szczerze powiedziawszy, na więcej, bo jeszcze są mieszkańcy, którzy czekają na kolejne inwestycje zabezpieczające nas przeciwpowodziowo. Powiat głubczycki był bardzo dotknięty, zarówno i samorządy gminne i samorząd powiatowy. Mieliśmy duże ubytki w infrastrukturze i dołożyliśmy wszelkich starań, żeby te środki do nas wpłynęły.
3: Szczegółowy harmonogram pracy przedstawił Marcin Jarzyński, wiceprezes Wód Polskich.
7: Mamy dwa odcinki wałów. Jeden to jest odcinek w Boboluszkach o długości 2 km i w Bliszczycach, gdzie się znajdujemy, o długości 2-3 km. Zakres jest podobny, choć bardziej uszkodzony i bardziej nadszarpnięty stan techniczny jest wału w Boboluszkach. Odtworzony będzie cały korpus wału, odtworzona będzie jego korona, przywrócona zostanie niweleta. W osi wału zostanie wykonana przesłona bentonitowa uszczelniająca, bentomata od strony odwodnej. Po powodzi z 2024 rzeka zrobiła sobie kolejne koryta na międzywalu, więc te wszystkie miejsca, które mogą stanowić zagrożenie dla konstrukcji obiektu, one wszystkie zostaną również zniwelowane. Odtworzone zostaną wszystkie przejazdy wałowe, przepusty, zostanie zrobione odwodnienie. Na oczywiście koronach obwałowań będzie wykonana droga techniczna.
3: Prace remontowe lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Opawy w miejscowości Bliszczyce i Boboluszki mają zostać wykonane w ciągu 30 tygodni od momentu podpisania umowy z wykonawcą, nie później jednak niż do końca kwietnia przyszłego roku. Bliszczyce, Grzegorz Frankowski, Radio Opole.

0: W magazynie przenosimy się teraz do brzegu. Ponad 40 dzieci będzie mieszkać w komfortowych warunkach. Dziś po 3 latach budowy oddano do użytku 3 nowe domy pieczy zastępczej. Dzieci w wieku od 2 do 18 lat będą mieszkać w wygodnych dwuosobowych pokojach. Będą mieć także do dyspozycji nowoczesną świetlicę i kuchnię, a także plac zabaw i boisko. Na miejscu był Kuba Biel.
1: Dzisiaj bardzo ważny moment dla powiatu brzeskiego. Myślę, że jedna z najważniejszych inwestycji ostatnich lat, czyli budowa 3 zupełnie nowych domów pieczy zastępczej w brzegu. Jest to proces kończący tą długą, trudną realizację deinstytucjonalizacji tych naszych placówek pieczy zastępczej. Ostatnie 3 domy dziecka zostały dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów, czyli 14-osobowe domy dziecka, które są w pełni komfortowe, mają jak najbardziej przypominać charakter domu rodzinnego i myślę, że tak właśnie jest, także za chwileczkę dzieci będą tu mogły zamieszkać i przynajmniej pod tym względem poczuć się dużo lepiej, bo to są dzieci, które potrzebują tej pomocy jak najwięcej. Jacek Monkiewicz, starosta powiatu brzeskiego. Ja powiem tylko, że inwestycja rozpoczęła się w czerwcu 2023 roku, także dosyć długo trwało. Niestety nie obyło się bez utrudnień, ale to już myślę, że dzisiaj nie ma co wypominać. Cieszymy się, ponad 13 milionów cała inwestycja przy potężnym 85-procentowym wsparciu z Rządowego Funduszu Polski Ład, także bardzo, bardzo się cieszymy i to co najważniejsze, nasze dzieci, które potrzebują właśnie takich warunków, mogą cieszyć się nowymi, pięknymi domami.
2: To mi się bardzo podoba tutaj. Uważam, że tu będą jakby lepsze warunki do życia, do rozwijania się i myślę, że tutaj będziemy mogli wiele rzeczy swoich rozwijać. Po prostu jest lepiej niż w tamtym budynku. Jestem Nikola Zachęba, mam 14 lat, a od 6 lat mieszkam w domu dziecka. Jakby ktoś mnie o to zapytał, to czuję się jakbym była u siebie. Nie mam takiego czegoś, że nie lubię tego miejsca. Czuję się tu po prostu dobrze.
3: Ile osób tutaj jest młodych i jak wyglądają na co dzień wasze relacje? Czy wy jesteście jak rodzina?
2: Zależy, bo niektórzy się nie lubią, ale myślę, że jakby coś było, to staniemy zawsze w swoją obronę.
3: Która część podoba ci się najbardziej?
2: No to myślę, że najlepszą częścią tego miejsca jest właśnie świetlica. Bardzo mi się podoba. Jest dużo miejsca i myślę, że tutaj też innym się podoba, którzy są teraz obecnie w szkole.
3: Chciałbym cię zapytać, że twoje plany, marzenia i przyszłość. Są one konkretne? To miejsce, ci ludzie, otoczenie opieką pozwoliło mieć konkretne plany i marzenia?
2: Myślę, że tak.
3: A co chciałbyś robić w przyszłości?
2: Chciałabym być lekarzem, więc myślę, że tutaj kierunek liceum.
3: Dużo pracy przed tobą, ale zaangażowanie i motywacja jest.
2: Jest. Mam też wsparcie od wychowawców i też od właśnie rówieśników.
3: Mobilizują?
2: Tak, bardzo.
4: Agnieszka Gabruch, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.
3: Pani dyrektor, zastanawiam się, jak wygląda obecnie stan tej pieczy zastępczej, jeżeli chodzi o województwo opolskie. Czy to jest duży problem, czy wręcz przeciwnie? Jest mnóstwo osób chętnych, które podejmują się tego trudnego wyzwania.
4: Generalnie problem pieczy zastępczej dotyczy całej Polski, nie tylko województwa opolskiego, bo trzeba powiedzieć, że w całej Polsce mamy niewykonanych około 1800 postanowień dotyczących umieszczania dzieci w pieczy zastępczej i tej instytucjonalnej i rodzinnej. Natomiast w województwie opolskim jest to ponad 2000 dzieci. Na przełomie roku 2004-2025 wzrosła nam nieco też liczba dzieci w pieczy zastępczej, ale to, z czego się cieszymy, to, że wzrosła nam też liczba rodzin zawodowych, bo o 5 i rodzinnych domów dziecka o 4. Także mamy teraz 53 rodziny zastępcze zawodowe, 31 rodzinnych domów dziecka, ale tyle samo, bo też 31 mamy właśnie placówek opiekuńczo-wychowawczych, znanych potocznie jako domy dziecka.
5: Ewa Szwed, dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Brzegu. Bardzo ważny dzień. Na tą inwestycję czekaliśmy bardzo długo, bo ona troszkę się wlokła. Jeżeli chodzi o budowę, to zresztą pan starosta podkreślał. Natomiast to, że dzisiaj tutaj jesteśmy, to, że to tak wygląda, no dla mnie jest naprawdę wyjątkowe. Tutaj będą miały dzieci dwuosobowe pokoje. Są piękne łazienki, osobno dla chłopców, osobno dla dziewcząt, bo domy nasze są koedukacyjne, zróżnicowane są dzieci wiekowo, mamy łazienkę dla dzieci niepełnosprawnych, mają dzieci piękne patio, piękny plac zabaw, duże boisko sportowe, także przestrzeni jest tutaj bardzo dużo, żeby mogły dzieci wypoczywać, bawić się i dorastać.
0: Inwestycja kosztowała ponad 14 milionów złotych, a została sfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład.

0: Rady, pokazy i prezentacje zorganizowano dziś z okazji Dnia Energetyka przy Zespole Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku. Od ponad 2 miesięcy działa tam branżowe centrum umiejętności w dziedzinie energetyki. Wydarzenie było kierowane nie tylko do uczniów, ale do wszystkich osób zainteresowanych nowoczesną energetyką i edukacją zawodową. Na miejscu był także Witold Woźtak.
1: Otrzymają Państwo dzisiaj przyczepkę fotowoltaiczną. Co to za urządzenie, można sobie wyobrazić, ale jak ono ma tutaj służyć?
2: Przede wszystkim to jest cały zestaw do fotowoltaiki. Marzena Perucka, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Kluczborku, Centrum Kształcenia Ustawicznego, który będzie służył naszym uczniom, ale nie tylko naszym uczniom, bo też będzie w ramach Branżowego Centrum Umiejętności. Będziemy mogli prowadzić szkolenia, które będą szyte na miarę potrzeb pracodawców, ale też i sytuacji. Jest to dla nas bardzo duży atut, jeżeli chodzi o wyposażenie, dlatego że będziemy jedyną szkołą, która taki sprzęt będzie posiadała. Fotowoltaika i działanie takiego sprzętu nie będzie już dla naszych uczniów i dla naszych kursantów żadną tajemnicą.
1: Panowie, wygraliście konkurs dotyczący branży energetycznej. Co to za konkurs, jak wam się pracowało?
3: Ja jestem Krystian i zająłem 2. miejsce w konkursie promującym nowoczesne rozwiązania w polskiej elektroenergetyce, na przykład tam fotowoltaikę i jakieś tam wprowadzenie sztucznej inteligencji do zarządzania energią. Pierwsza eliminacja tego konkursu polegała na typowym teście wiedzy, było 40 pytań. W drugiej turze musieliśmy stworzyć nasz referat w grupie i następnie przedstawić go przed jury. To zajęło nam około 1,5 miesiąca.
1: Panie profesorze, czy pana zdaniem młodzi ludzie są zainteresowani tą branżą mocno, czy na razie bardziej to traktują jako ciekawostkę?
4: Tomasz Boczar, prorektor do spraw administracyjnych Politechniki Opolskiej. Wiadomo, że młodzież jest nastawiona na przede wszystkim social mediach, ale tam to również to wybrzmiewa, że sztuczna inteligencja, mówiąc kolokwialnie, zabiera pracę ludziom, którzy wykonują prace, które mogą być zautomatyzowane, a z drugiej strony zaczynają sobie zdawać sprawę, że umiejętności praktyczne i takie rzeczy, które sztuczna inteligencja nie wykona, już są w cenie i to jest pewna przyszłość. Dlatego będąc tutaj chcemy prowadzić krótkie kursy, ponieważ w tej chwili nie jesteśmy w stanie przewidzieć za 10 lat, jakie będą zawody. Kiedyś przewidywaliśmy, jakie zawody będą za 25 lat, teraz możemy mówić o 5 latach najwyżej.
1: Na czym polegała twoja praca? Czy długo ci to zajęło, czy to było trudne?
5: Zespołowo robiliśmy referat na temat wizji energetyki w Polsce do 2050 roku. Jestem Kuba Wróżczak. Czy było to trudne? Trzeba było zebrać sporo informacji, więc dość tak.
1: Jaką tę wizję przedstawiliście, zaproponowaliście?
5: Postawiliśmy na odnawialne źródła energii i na pozbycie się na przykład elektrowni węglowych w Polsce.
1: Czy dla ciebie ta branża energetyczna to potencjalna przyszłość, czy jeszcze nie jesteś pewien?
5: Jeszcze nie jestem pewien. Na razie jeszcze nie mam jakiejś obranej drogi, ale nie wykluczam energetyki.
1: Jesteśmy teraz w samochodzie. Co to za pojazd?
6: To jest hybryda typu plug-in, czyli z możliwością doładowania z gniazdka. Możemy sobie je wykorzystać do eco-drivingu. Bardzo ważnym zagadnieniem jest niemarnowanie energii. My najczęściej tę energię tracimy w procesie hamowania. Pewną sztuką jest wykorzystanie energii zmagazynowanej w pojeździe do kontynuowania ruchu.
1: Czy pana zdaniem nie ma ucieczki przed samochodami elektrycznymi i hybrydowymi? Są fani, ale są też przeciwnicy, którzy twierdzą, że nigdy nie kupią elektryka, bo wolą samochód spalinowy.
6: Boję się, że nie będą mieli wyboru i raczej się będą musieli przyzwyczaić do tego, że elektryki zagoszczą na naszych drogach. Elektryki zdobywają coraz większą popularność i trzeba przyznać, że pod każdym względem one są korzystniejsze, ale też w specyficznych warunkach. To też zależy na przykład, jaki mamy miks energetyczny w Polsce. Nawet Chiny w tej chwili mają już 50% energii z OZE, podobnie jak my, ale rozwijają odnawialne źródła energii zdecydowanie szybciej niż my i myślę, że spokojnie nas wyprzedzą.
0: Dodajmy, że przyczepkę fotowoltaiczną przekazało Opolskie Centrum Edukacji.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Aktywizacja sportowa osób z niepełnosprawnościami czy promowanie zdrowego stylu życia. Między innymi te cele przyświecają organizatorom rodzinnej paraolimpiady sportowej w Nysie. Gwiazdami sportu były dziś dzieci z różnych placówek, którym przygotowano szereg konkurencji. Na miejscu o wrażenia pytał reporter Radia Opole Adam Wołek.
2: Tomasz z Wierzbia.
3: Jakie zawody za tobą?
2: W piłce.
3: Biegałeś też?
2: Biegałem.
3: A jaki sport lubisz najbardziej?
2: I bieganie i...
3: A piłkę nożną lubisz?
2: Też.
3: A kibicujesz komuś?
2: Wszystkim po trochę.
4: Przemysław Kanarski, prezes Fundacji Sudetyn. Myślę, że nie ma barier, jeżeli chodzi o sport i rekreację i tutaj dzisiaj jest to spotkanie tego dowodem. Jako Fundacja Sudety napisaliśmy grant do Ministerstwa Sportu i Turystyki i uzyskaliśmy pozytywną aprobatę. Zainteresowanie ponad 150 uczestników. Robimy to już cyklicznie, po raz trzeci. Niesłabnące zainteresowanie i radość. Przede wszystkim to radość na twarzach.
3: Natomiast, żeby organizować tego typu imprezy, to chyba trzeba czuć powołanie.
4: Zawodowo pracuję w Zespole Placówek Specjalnych, stąd może i łatwiej. Wiem, jakie możliwości mają nasi podopieczni. To motywuje do tego działania, bo na co dzień widzimy, że ten sport, który wdrażamy w taki proces rehabilitacji czy resocjalizacji, tam gdzie ja pracuję, przynosi efekty. No tutaj każde pozytywne emocje są na wagę złota.
3: Konkurencje są dostosowane do też, podejrzewam, stopnia niepełnosprawności, z jakim zmaga się podopieczny.
4: Tak, oczywiście. Mamy tutaj podopiecznych z WTZ-ów, ZAZ-ów, szkoły tutaj od nas specjalnej i dostosowaliśmy te konkurencje możliwości. To są oczywiście elementy piłki nożnej, koszykówki, badminton, ucznictwo, oczywiście te bezpieczne ucznictwo, ale to jest coś, co daje dużo radości, ale też po części pozwala na wyłowienie tych osób, które później mogą się rozwijać dalej, jeżeli chodzi o ten sport wśród osób niepełnosprawnych.
5: Bartek jestem.
3: Bartek, w jakich zawodach brałeś udział?
5: Udział do piłki nożnej.
3: Lubisz piłkę nożną?
5: Oczywiście.
3: Co musiałeś zrobić z tą piłką, żeby dobrze zaliczyć ten test?
5: Musiałem dobrze rzucić do kosa.
3: A ty w jakich zawodach brałeś udział?
6: Też z piłką nożną.
3: Interesujesz się piłką na co dzień?
6: No.
3: A masz ulubionego piłkarza? Nie wiem, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, kto?
6: Cristiano Ronaldo.
7: Ja mam koszykówka i strzał był.
3: Czyli włócznictwo?
7: Tak.
3: A jeszcze coś przed tobą?
7: Piłka i tu.
3: Tu? Czyli slalom?
7: Tak.
1: I to już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów. Dziękujemy za uwagę. Justyna Maćkowiak i Maciej Dudek. Do usłyszenia w poniedziałek, jak zwykle po godzinie 14. Dobrego weekendu.

0: tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Gościem Radia Opole jest dziś porucznik Szymon Mościcki, rzecznik komendanta oddziału Straży Granicznej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie poruczniku, spotkałem się z taką opinią, że Straż Graniczna jest w ostatnich latach uznawana za służbę jedną z najbardziej obciążonych w Polsce. Czy zgodzi się pan z taką opinią?
2: Tak, zdecydowanie się zgodzę. Mamy, począwszy chyba, tak mi się tak, jeżeli sięgam pamięcią, od pandemii, praktycznie zadań nam przybywa i mamy bardzo dużo rzeczy do realizacji każdego dnia.
1: To jest oczywiście związane z tymi ruchami migracyjnymi, których doświadczamy, prawda, głównie?
2: No też, obecna sytuacja geopolityczna, właśnie obserwujemy, tak, napływ obcokrajowców do całej Europy, w tym też do Polski. No i właśnie my jako Straż Graniczna jesteśmy formacją, która tutaj musi przeciwdziałać temu zjawisku, jakim jest nielegalna migracja, kontrolować tą nielegalną migrację.
1: 35 lat formacja obchodzi, dzisiaj zresztą w Opolu uroczystość z tej okazji. Jak zmieniła się ta służba? To jest inna służba niż 35 lat temu?
2: Zdecydowanie, przede wszystkim, oczywiście jednym z zadań, takim jak kontrola ruchu granicznego, oczywiście my to cały czas wykonujemy, natomiast weszliśmy do Unii Europejskiej, do strefy Schengen. Tutaj na granicy południowej nie ma już kontroli granicznej. Straż Graniczna kiedyś działała głównie na granicy i w strefie przygranicznej. Obecnie tak naprawdę realizujemy działania na terenie całego kraju, wewnątrz kraju, a także poza granicami naszego kraju.
1: No ale to znaczy, że macie nowe uprawnienia, tak, do kontroli chociażby.
2: Te działania skupiają się przede wszystkim na kontroli legalności pobytu i kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. My jako Śląski Oddział Straży Granicznej, no oprócz wcześniej wspomnianego kontroli ruchu granicznego na terenie lotniska w Pyrzowicach, ochranialiśmy główne szlaki komunikacyjne. Natomiast dzisiaj skupiamy się mocno na tym, żeby weryfikować obcokrajowców, ich legalność pobytu, ich i zatrudnienia w wielkomiejskich aglomeracjach, tak? I to na terenie całego województwa opolskiego, jak i śląskiego.
1: Czyli jednym słowem co, wchodzicie do jakiegoś zakładu pracy i zaczynacie sprawdzać papiery?
2: Dokładnie tak. W zeszłym roku skontrolowaliśmy ponad 300 podmiotów gospodarczych. W tym roku mamy połowę roku, a już takich kontroli przeprowadziliśmy 200. Kilkadziesiąt mamy na biegu. Każdy przedsiębiorca, każdy podmiot gospodarczy, który zatrudnia obcokrajowców, musi się nas spodziewać. Nie ma dnia, żebyśmy nie przeprowadzali kontroli, czy to legalności pobytu, czy to legalności zatrudnienia. Często to jest ze sobą powiązane. Tak, bardzo często można spotkać właśnie w zakładach pracy, czy też w firmach pośrednictwa pracy.
1: A, no właśnie, bo to są jakby dwie osobne kategorie. No ja pamiętam z dawnych lat opowieści o tym, jak Polacy pracowali na przykład w Niemczech na budowach, czasem nielegalnie, i wchodzili tacy urzędnicy, inspektorzy różnego rodzaju, się zaczynało rozbieganie się po kątach, ukrywanie. To tak trochę dzisiaj u nas wygląda?
2: No poniekąd może tak, no te obrazki mogą być zbliżone. No zwyczajnie, zresztą przepisy się zmieniły w zeszłym roku, rok temu w czerwcu, tak, wyszła nowa ustawa. Funkcjonariusze Straży Granicznej mogą takie kontrole przeprowadzać na legitymację. Mamy swoje rozpoznanie. Tutaj też badamy to środowisko cudzoziemców. Sprawdzamy, gdzie są właśnie skupiska obcokrajowców, gdzie mieszkają, gdzie pracują. No i takie kontrole, najlepsza kontrola jest wtedy, kiedy się jej nie spodziewamy.
1: Mhm. A czym się kończy taka kontrola? Jeżeli ktoś nie ma odpowiednich dokumentów, to od razu go zatrzymujecie, czy tylko jest jakaś ścieżka urzędnicza?
2: Obcokrajowcy są też, no często dostają na przykład decyzję o tym, że muszą opuścić Polskę, nakładamy mandaty. Natomiast chyba tak najbardziej uciążliwą karą to jest właśnie po całej kontroli sporządzamy protokół po kontrolę i kierujemy do sądu wniosek o ukaranie podmiotu gospodarczego, który zatrudniał cudzoziemców w sposób nielegalny. I teraz najświeższa taka sprawa. W czerwcu sąd zdecydował o tym, że jeden z podmiotów, który zatrudniał obcokrajowców w sposób nielegalny, został ukarany karą w wysokości 42 tysięcy złotych.
1: To dużo czy mało w pana ocenie? 40 tysięcy?
2: Czy to jest dużo? No, myślę, że to jest dosyć taka spora kwota. Natomiast tutaj to też zależy od tego, czy ten podmiot, ile ten podmiot zatrudniał obcokrajowców, w jakim czasie, tak? I ta kwota jest oczywiście uzależniona od tych czynników.
1: A jeżeli ukażecie takiego pracodawcę, to jest gwarancja, że on już nie popełni tego przestępstwa więcej?
2: Wykroczenie. Mamy taką nadzieję, natomiast tutaj chciałem zwrócić uwagę, że to, że weszliśmy na kontrolę na jakiś podmiot gospodarczy i ujawniliśmy jakieś nieprawidłowości, nie wyklucza tego, że możemy tam ponownie zrobić kontrolę, przeprowadzić kontrolę, więc mam nadzieję, że tacy przedsiębiorcy wyciągną wnioski i będą bardziej pilnować tych formalności. Czasami zdarza się też tak, tutaj też trzeba o tym powiedzieć, że pracodawca jest wprowadzony w błąd przez obcokrajowca. Mimo to, że chciałby zatrudnić w sposób uczciwy, no taki obcokrajowiec na przykład przedkłada mu jakiś dokument, który jest podrobiony, przerobiony, ale to są takie sytuacje, gdzie my badamy, właśnie weryfikujemy, no i staramy się to eliminować.
1: Wspomniał pan o tym, że kontrolujecie również Agencję Pośrednictwa Pracy. No, z punktu widzenia, mieliśmy taki przypadek, o którym zresztą rozmawialiśmy jakiś czas temu, przypadek, że pracodawca był zaskoczony tym, gdy okazało się, że obcokrajowcy podesłani mu przez agencję byli zatrudnieni w sposób nielegalny. Nadal zdarzają się takie przypadki?
2: Od naszej ostatniej rozmowy nie było tego typu sytuacji, natomiast też właśnie często zwracaliśmy uwagę na to, żeby przedsiębiorcy, którzy korzystają z Agencji Pośrednictwa Pracy, żeby weryfikowali po pierwsze, czy taka agencja pracy jak długo istnieje, czy ma dobre opinie, to może im właśnie zapobiec potencjalnych ewentualnych nieprzyjemności. Myślę, że sami pracodawcy po tym, jak w ostatnim czasie dużo tego typu sytuacji miało miejsce, są też ostrożniejsi.
1: 35 lat to piękna rocznica, powód do tego, żeby świętować. Dzisiaj świętujecie w Opolu.
2: Dzisiaj w Opolu, tak, oczywiście. Rozpoczęliśmy świętowanie już od początku roku. Miesiąc temu mieliśmy swoje święto na Śląsku, w Bielsku-Białej, natomiast jesteśmy obecni w Opolu i na Opolszczyźnie, na terenie województwa opolskiego, gdzie tak samo, z taką samą troską dbamy o te relacje. Stąd też dzięki przychylności właśnie władz Opola, pana prezydenta, udało się doprowadzić do tego, że dzisiaj uroczyście będziemy świętować w Opolu.
1: Co się będzie działo?
2: Zaczniemy od mszy świętej, następnie uroczystość oficjalna zgodnie z ceremoniałem Straży Granicznej, a jako wisienka na torcie będzie koncert orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej. Wspólnie zagrają muzycy ze Straży Granicznej z zespołem Oberschleisen.
1: W Opolu. Dzisiaj wieczorem. Warto się wybrać. Ale skądinąd wiem, że podczas tych obchodów, tej uroczystości, nowi adepci złożą przysięgę. Jest problem z rekrutacją do służby?
2: Nie mamy żadnego problemu, na szczęście. Prowadziliśmy pewnego czasu taki wzmożony proces rekrutacyjny, promocyjny. Na tą chwilę mamy bardzo dużo podań, składają do nas dokumenty, bardzo wartościowi ludzie. Praktycznie dokładnie tak w tym tygodniu przyjęliśmy w poniedziałek nowych funkcjonariuszy. Dzisiaj podczas naszego święta złoży ślubowanie na sztandar 27 nowych funkcjonariuszy Straży Granicznej.
1: To są ci, którzy będą pracowali tutaj w Opolu?
2: Nie tylko. Ci są przewidziani, to są funkcjonariusze, którzy będą wykonywać zadania dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w jednej z naszych placówek. Tutaj najpierw, zanim to się rozpocznie, muszą jechać na kurs podstawowy, kurs podoficerski, następnie dostaną przydział kadrowy. Natomiast bardzo zwracam na to uwagę, żeby funkcjonariusze pełnili służbę jak najbliżej miejsca zamieszkania.
1: No ale z drugiej strony to jest służba bardzo mobilna, bo to trzeba się przemieszczać, żeby szukać tych ludzi, którzy nielegalnie przebywają, więc to nie jest trochę tak, że się pracuje tuż obok domu i w papciach można pójść do pracy.
2: No tak, jesteśmy formacją, która wykonuje zadania na dużym terenie, tak, bo tak jak powiedziałem, Śląski Oddział to rejon służby odpowiedzialności całe dwa województwa. Praktycznie wszędzie można się nas spodziewać, ale też wykonujemy zadania poza granicą samym kraju w ramach na przykład agencji pozarządowej Frontex, czy też w ramach jakichś umów bilateralnych z władzami innych krajów. Nasi funkcjonariusze także wspierają kolegów z nadużarzyńskiego i z morskiego oddziału Straży Granicznej i też w tym tygodniu kolejna grupa funkcjonariuszy pojechała na granicę polsko-niemiecką, by wesprzeć naszych kolegów.
1: A jeździcie też na granicę wschodnią?
2: Był taki czas, że jeździliśmy, natomiast teraz jest tak zwana regionalizacja. Chodzi o to, żeby optymalizować siły środki, więc jedne oddziały wspierają wschodnią granicę, tam gdzie mają bliżej, a my, nam bliżej jest tutaj na granicę polsko-niemiecką, więc też wspieramy tutaj tą zachodnią granicę.
1: Porucznik Szymon Mościcki jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście w internecie na stronie internetowej Radia Opole.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Sobotni trochę już taki letni poranek. Kłaniamy się Państwu nisko. Dzień dobry. Polskie Radio Pole w pasmach FM w internecie. Jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+, na zegarach 6. Krajowy trening pierwszej pomocy organizowany przez MSWiA w całym kraju, m.in. w Opolu, będzie działać prawie 1000 bezpłatnych punktów szkoleniowych. Sobota znów upalna w naszym regionie, do 32 stopni. Trzeba uważać. Na mundialu szybki gol w meczu Paragwaju z Turcją. Za chwilę druga połowa.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Jacek Rudnik. Zaczynamy. Pojedyncze zdarzenia bez zagrożenia dla ludzi i mienia. Tak w dużym skrócie wyglądały nocne interwencje opolskich strażaków do usuwania skutków lokalnie intensywnego deszczu i burz. Jak przekazała nam przed chwilą dyżurna stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, młodszy kapitan Elżbieta Zalewska, wśród powiatów, w których interweniowano najczęściej, były Kluczborski, Namysłowski, Strzelecki i Opolski, gdzie usuwano z jezdni oberwane przez wiatr gałęzie. Nie odnotowano poważnych straty w mieniu.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: Polska nie będzie respektować żadnych ustaleń w sprawie Rosji, które będą podjęte bez udziału naszego kraju. To mówi szef rządu Donald Tusk tuż po zakończeniu szczytu Rady Europejskiej w Brukseli. Tak odnosi się do informacji o decyzji przewodniczącego Rady Antonio Costy o otwarciu kanału dyplomatycznego z Rosją.
2: Od tego są instytucje i traktaty są tutaj jasne, a Polska nie będzie respektowała, i to jeszcze raz powtórzę, żadnych ustaleń, które będą podjęte bez jej udziału.
0: Jak Antonio Costa tłumaczy swoją decyzję, ustaliła Agata Król.
3: Antonio Costa mówił, że nie ma mowy o żadnych negocjacjach, tylko jest próba ustalenia ewentualnego kanału, gdyby Europa miała brać udział w przyszłych negocjacjach. Część liderów skrytykowała inicjatywę za brak konsultacji. Sam przewodniczący Rady bronił tej decyzji i mówił, że to były krótkie kontakty, bez negocjacji czy wymiany informacji.
0: Teraz Warszawa jest nowa prezes Szpitala Południowego. To bezpośrednia konsekwencja kontroli na oddziale ratunkowym, który miał bez kolejki przyjmować polityków rządzącej koalicji. Nowe władze placówki, to kolejne ustalenie, mają natychmiast podjąć współpracę z prokuraturą.
1: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
0: Krajowy trening pierwszej pomocy organizowany przez MSWiA. W sobotnią akcję angażują się szpitale, inne podmioty medyczne, wojewodowie, samorządowcy. Centralny punkt krajowego treningu pierwszej pomocy będzie zorganizowany na Błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie. Wszystkie te wydarzenia od godziny 11 do 16, prócz głównego treningu w stolicy, w całym kraju, m.in. w Opolu, będzie działać łącznie prawie 1000 bezpłatnych punktów szkoleniowych.
1: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
0: Dziś w całej Polsce znów gorąco. Najniższa temperatura to 27 stopni na krańcach północno-wschodnich, na zachodzie i południowym zachodzie Polski. Słupki rtęci pokażą 35 stopni. Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
4: W zachodniej części kraju pojawią się gwałtowne burze z ulewnymi opadami deszczu do 50 mm, porywami wiatru do 90 km na godzinę, a lokalnie także z gradem. Niedziela nieco chłodniejsza na północnym zachodzie i tam pogoda najspokojniejsza. Na pozostałym obszarze nadal upalnie i miejscami gwałtowne burze.
0: A w naszym regionie według najnowszych danych dziś do 32 stopni Celsjusza. Prosimy uważać.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Współgospodarz mundialu Stany Zjednoczone wygrały w Seattle z Australią 2-0 w meczu grupy D, zapewniając sobie awans już do fazy pucharowej. Szkocja przegrała z Maroko 0-1. W grupie C Brazylia nie dała szans Haiti, wygrywając 3-0. Tymczasem w drugim meczu grupy D Turcja mierzy się z Paragwajem. Na razie 1-0 dla Paragwaju po golu zdobytym już w drugiej minucie. Za chwilę druga połowa, w której Turcy zagrają w osłabieniu po czerwonej kartce dla Miguela Almirona. Sobotni mecz numer 1 to najpewniej starcie Szwecji z Holandią. Kibice zacierają ręce, początek 19.
1: Światowe agencje informują.
0: Jedna osoba nie żyje, kilkadziesiąt jest poszkodowanych po zderzeniu dwóch pociągów pasażerskich na północ od Londynu w pobliżu Bedford. Do wypadku doszło w godzinach popołudniowych szczytu. Jak przekazują brytyjskie służby, jeden ze składów uderzył w tył drugiego. W Pradze powstaje streetartowa galeria pod gołym niebem. Do tworzenia muralu, który ma liczyć ponad 700 metrów, zaangażowano kilkudziesięciu artystów z różnych krajów, w tym również Polaka.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Sobota w regionie opolskim pod znakiem zachmurzenia, początkowo małego i umiarkowanego. W godzinach południowych od zachodu Opolszczyzny wzrośnie do dużego. Proszę spodziewać się przelotnych, jak twierdzą synoptycy, opadów deszczu, lokalnie także burze. Dziś temperatury maksymalne znów bardzo wysokie. Od 30 do 32 stopni. Spodziewamy się wiatru słabego z kierunków zmiennych. Jeszcze spoglądamy na temperaturę. Bardzo przyjemny poranek w stolicy regionu. Mamy 20 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
5: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
6: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
7: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
8: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
7: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
8: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
7: Bądźcie z nami, razem możemy więcej.
9: Mój koniec świata był 863 dni temu.
10: Pierwsza myśl...
11: Dlaczego ja?
12: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
11: Wiedziałem, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
10: Jeszcze chciałabym pożyć.
13: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
1: Reklama społeczna.

Przed mikrofonem Katarzyna Doros-Stachoń. Dzień dobry. Zaczynamy Agroradio. Ubiegły weekend minął pod znakiem Opol Agry, czyli największej wystawy rolniczej w naszym regionie. Wspominaliśmy o tym w poprzednim programie. Tym razem porozmawiamy o wyzwaniach współczesnego rolnictwa, a z producentami i dystrybutorami maszyn oraz nawozów. Porozmawiamy o najnowszych i najciekawszych nowinkach technologicznych, jakie można było zobaczyć w ubiegły weekend w polskiej Nowej Wsi w gminie Komprachcice. Będziemy także w Izbie Rolniczej w Opolu. Tam zainaugurowano obchody Roku Kobiet Obszarów Wiejskich. Do stolicy regionu przyjechały przedstawicielki środowisk rolniczych z całego kraju, a my będziemy zastanawiać się, czy wieś kobietą stoi. Powiemy także o najnowszym wsparciu dla producentów owoców i warzyw, a także o wiadomościach z kraju i z zagranicy. Będzie m.in. o wsparciu dla poszkodowanych przez suszę i przymrozki. To wszystko i wiele innych ciekawych informacji przez najbliższą godzinę będzie można usłyszeć w Agroradiu, dlatego warto z nami zostać do godziny 7.00.

Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Ubiegły weekend minął w naszym regionie pod znakiem największej wystawy rolniczej na południu Polski, czyli na Opol Agrze. Ta odbywała się na terenie lotniska w polskiej Nowej Wsi w gminie Komprachcice i zgromadziła blisko 300 wystawców. Opol Agra to nie tylko nowoczesne maszyny i widowiskowe pokazy, to także miejsca spotkań, wymiany doświadczeń i zdobywania wiedzy przydatnej w codziennej pracy rolnika. A na miejscu była nasza reporterka Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Mariusz Jabłoński, główny organizator wystawy Opol Agra. Blisko 300 wystawców z kraju i zagranicy na prawie 30 hektarach powierzchni wystawienniczej, tyle ma cała Opol Agra. Wszystko co najnowocześniejsze, jeżeli chodzi o technologię, o technikę rolniczą, ciągniki, kombajny, drony, pojazdy bezzałogowe, cała gama produktów i oferty związanej z hodowlą zwierząt, szczególnie bydła, pasze, dodatki paszowe, wyposażenie budynków inwentarskich, nawozy, dodatki mineralne, pokazy oprysku dronem, pokazy rozsiewu nawozu, pokazy rozcinania bel.
2: Ja muszę powiedzieć, że niektóre kombajny, niektóre traktory, ciągniki wyglądają jak takie statki kosmiczne.
1: Mamy XXI wiek, ale czasami ta technologia naprawdę potrafi zadziwić, coraz więcej sztucznej inteligencji wchodzącej do najrozmaitszych rozwiązań, również właśnie do obór. Opol Agrze po raz pierwszy w polskiej Nowej Wsi towarzyszy wreszcie po przerwie Śląska wystawa bydła hodowlanego. Więc tak, rzeczywiście te maszyny wyglądają imponująco, nie są zapewne tanie, to trzeba sobie otwarcie powiedzieć, ale potrafią naprawdę wiele, potrafią wyręczyć rolnika w bardzo licznych obowiązkach. Patrząc na to, jak wygląda kwestia ludzi do pracy dzisiaj, jeżeli chodzi właśnie między innymi o rolnictwo, no to jednak te maszyny potrafią tego człowieka zastąpić i rzeczywiście dają dzisiejszemu nowoczesnemu rolnikowi ogromną przewagę.
0: Mariusza Jabłońskiego pytamy również o największe wyzwania współczesnego rolnictwa.
1: Na pewno susza, która dotyka większość chyba naszego kraju dzisiaj. Jasne, można dyskutować, można wymieniać poglądy na ten temat. Pewnie niewiele można w tej kwestii zrobić, bo jakiś mamy wpływ na klimat. Wiele dzisiejszych problemów, między innymi ceny takie produktów rolnych, z jakimi rolnicy borykają się już od dłuższego czasu, na które wpływ, jak wiemy, ma i wojna w Ukrainie, i umowa Mercosur, która gdzieś tam wchodzi, na ile mocno te czynniki wpływają na wahania, chociażby ceny mleka, tak, czy zbóż, ciężko to powiedzieć, ale targi jak właśnie miejscem do integracji, spotkania się, wymiany poglądów, zapytania i próby odpowiedzi na problemy, z którymi się rolnicy stykają. Jak sobie z tym radzisz ty? A co u ciebie? Jakich rozwiązań można szukać? Jakie rozwiązania podpowiadają nasi wystawcy? Jak sobie z tymi problemami radzić? Więc rzeczywiście mówi się o tym, że oczywiście w dobie internetu wszystkie oferty, jeżeli chodzi o maszyny, można znaleźć w sieci, ale spotkanie tutaj, twarzą w twarz, personalne spotkania i integracja całego środowiska rolniczego południowo-zachodniej Polski, to właśnie idea i ten punkt spotkań rolników z Opolszczyzny, Dolnego Śląska, Śląska, Wielkopolski, bo również gości stamtąd mamy. To tu można wymienić poglądy, to tu można znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania. Warto tu przyjechać, chociażby dlatego. Jest to na pewno plus, że w jednym miejscu rolnik może spotkać wszystkie te organizacje, wszystkie te instytucje i dowiedzieć się naprawdę wszystkiego, co nurtuje go, a z czym spotyka się na co dzień, tak? Bo to jest codzienność dzisiaj rolnika, kwestia programów, wniosków i rozwiązywania tych problemów i znajdowania dodatkowych środków na inwestycje.
3: Łatwo to już było, teraz tylko ciężej, wymagania, biurokracja i nie idzie to w tym kierunku, w którym powinno.
2: Z czym są największe wyzwania?
3: Unia, ekologia.
2: Czyli jednym słowem, rolnictwo teraz opłacalne nie jest.
3: Jest, ale na dużą skalę. Ale ci mali to raczej tylko hobbystycznie.
2: Tata z synem, tak?
4: Tak.
2: Czyli co, gospodarstwo rodzinne?
4: Tak. Mleczne, specjalizacja krowy mleczne.
2: No to jak jest z tą hodowlą krów, z sprzedażą mleka? Czy jest dobrze, czy nie dla rolników? No
4: w tej chwili jest kryzys, bo ceny mleka spada z miesiąca na miesiąc. Było kiedyś 2,70, teraz jest 1,70 zł, czyli to jest poważna sprawa. Starczy na przeżycie, a brak pieniędzy na inwestycje.
2: A ile Państwo już lat prowadzicie gospodarstwo?
4: Oj, 30 lat. Zmieniło się bardzo, bardzo dużo, bo po wejściu Polski do Unii to jest nieporównywalne, te maszyny, co mamy w tej chwili. To jest nieporównywalne jakość i technologie i ciągle to jest, trzeba unowocześniać, trzeba ciągle inwestować w nowe maszyny, w nowe technologie, żeby przeżyć, żeby łatwiej było na gospodarstwie. Do pomocy nie ma nikogo, trzeba samemu sobie radzić.
2: I to pan musi sprostać teraz wyzwaniu, żeby gospodarstwo nie padło.
5: Tak, tak.
2: Jest łatwo czy nie?
5: No nie jest łatwo. Szczerze, z krowami to tym bardziej jest dużo pracy.
4: Trudno inwestować w jakąś modernizację obory czy tego, bo to sąsiedzi, to śmierdzi, to za hałas. To coraz to gorzej pod tym względem jest, nie?
6: Antoni Konopka, członek Zarządu Województwa Opolskiego.
2: Rolnicy i sprzęt i wszystko inne w jednym miejscu to chyba idealna okazja do tego, żeby poznać, ale też zintegrować się, dowiedzieć się coś więcej, no i może trochę urozmaicić swoje gospodarstwo.
6: Tak, rzeczywiście można by się zastanawiać, czy jest miejsce w obecnych czasach internetu, gdzie wszystko jest dostępne w tych chmurach, czy jest sens przyjeżdżać na takie wystawy. Jak pokazuje tutaj rzeczywistość, już po raz 21 raz Opolagra, wielkie spotkanie wystawców, producentów maszyn, urządzeń, nowych technologii, rolników i tych, których interesują nowoczesne technologie właśnie w tym obszarze. To jest bardzo ważne, że to odbywa się na Opolszczyźnie. Rolnicy opolscy jako jedni z najlepszych i najlepsi w kraju zasługują właśnie na taką wystawę. To jest również możliwość i potrzeba szukania czy zwiększenia swojej konkurencyjności, zmniejszania kosztów w obecnej czy w nadchodzących jednak czasach, tak to nazwijmy, więc import z Ukrainy, Mercosur, z innych części świata, ta otwartość powoduje, że musimy być konkurencyjni. Jestem przekonany, tak jak dobrze wykorzystaliśmy to wejście do Unii, rolnicy polscy, przetwórcy wykorzystali ten czas, także jestem przekonany, że te trudności, które się wydają, te problemy, to jednak dzięki pracowitości, otwartości, innowacyjności rolnicy staną na wysokości zadania, a to jest jeszcze bardzo istotne, że to nie jest tylko problem rolników, ale to są setki, tysiące miejsc pracy w przetwórstwie rolno-spożywczym, a więc jest to również interes i producentów maszyn, ale również to jest kwestia miejsc pracy. Ta powierzchnia nawet, która te kilkadziesiąt hektarów, tu można powiedzieć, że można się zgubić, gdyby nie te oznaczenia, to rzeczywiście byłby problem. Ja chcę jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Świętowaliśmy 35-lecie KRUS-u, czyli Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na Opolszczyźnie i te cyfry, które mówią o tym, że spada liczba wypadków, że chodzi też często o dzieci, także to również jest to kwestia, nie tylko, że jest tych gospodarstw mniej, ale również jest to jakości klasy sprzętu, że już rolnicy nie jeżdżą tymi przysłowiowymi maszynami powiązanymi drutem, sznurkiem czy w jakiś inny sposób. Jest to również kwestia bezpieczeństwa. I chcę jeszcze raz podkreślić, żeby tylko rolników opolskich, polskich stać było na ten nowoczesny sprzęt.
0: Proszę z nami zostać, za chwilę wrócimy jeszcze na Opolagrę.

0: wracamy jeszcze do polskiej Nowej Wsi, gdzie w ubiegły weekend odbywała się Opolagra, a ta zgromadziła ponad 300 wystawców z Polski i zagranicy. Na 30 hektarach prezentowano najnowocześniejsze maszyny, drony rolnicze oraz technologie precyzyjnego rolnictwa. Na miejscu była nasza reporterka Monika Matuszkiewicz-Biel, która zebrała dla Państwa wszystkie najciekawsze nowinki od producentów i dystrybutorów maszyn i nawozów.
1: Jakub Kraska, firma Lidman Agro. Jesteśmy producentem nawozów wapniowych. To, czym się charakteryzujemy, robimy całkowicie bezpłatnie badania gleby dla naszych klientów profesjonalnym skanerem AgroKers. Pokazuje on 15 parametrów glebowych, wskazania nawozowe.
2: W czym to nam może pomóc, żeby wiedzieć, co możemy uprawiać, co nie możemy uprawiać, czy jak?
1: Przede wszystkim w oszczędnościach, przede wszystkim w tym, aby poprawić parametry glebowe, przede wszystkim w tym, aby rolnik, czyli końcowy nasz odbiorca, mógł zastosować to w swojej praktyce.
2: Wspomniał Pan też, że produkujecie nawozy, sprzedajecie nawozy, więc pytanie, no właśnie, z jakich tutaj najczęściej korzystają rolnicy, bo wiemy, że oni teraz mają tyle obostrzeń, że głowa mała.
1: Znaczy my zajmujemy się tak naprawdę bazą, bo jeżeli chodzi o rolnictwo, no to na wodę nie mamy wpływu. Mamy jedynie wpływ na pozostałe parametry, aby wspomóc gospodarkę. I tutaj jeśli chodzi o naszą firmę, to zajmujemy się drugim etapem schodów profesora Grzebisza, czyli regulacją pH. Natomiast produktów mamy 6 i zacząwszy od standardowego wapna, mamy jeszcze dolomit mielony. Natomiast wszystko, co produkujemy, to produkujemy z pudru, czyli mączki wapniowej, która jest w stanie być bardzo reaktywna w glebie. Produkujemy również czarnokredę granulowaną, produkujemy stymulator gleby, który jest z bakteriami. Bakterie tutaj, które są zastosowane, to one pozwalają na przywrócenie tego życia glebowego. Siarkomix to jest produkt wapno z siarką, tak pokrótce po prostu mówię, co mamy. Jeśli chodzi o dodatkowe produkty, to mamy specjalistyczny produkt na trwałe użytki zielone, który może być przydatny w skarmianiu zwierząt, bo on zawiera jeszcze oprócz tego, że wapno, magnez, to jeszcze sód, siarkę, potas, miedź i żelazo, więc pozwala on na wzbogacenie tej masy zielonej, tak, dla skarmienia zwierząt.
2: Czy ciężko jest nadążyć za tymi wszystkimi zmianami, które się pojawiają, jeśli chodzi o rolnictwo?
1: Otóż moja głowa mało na to, myślę, że musiałbym być tam na wiejskiej, żeby troszkę się więcej wypowiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o ten, tak, trudno. Ja myślę, że tutaj, tak jak rozmawiamy zarówno z dystrybutorami, jak i z rolnikami, w tej chwili wypadają substancje, które są ochronne w rolnictwie, no i musimy ten, natomiast my zajmujemy się taką bazą rolnictwa, tak, po to, aby wspomóc tych rolników właśnie tymi badaniami, żeby troszkę, no, mieli łatwiej, tak.
3: Piotr Soroko z tej strony, firma Agristal z województwa mazowieckiego, z miejscowości Ramotówko. Specjalizujemy się w produkcji głównie maszyn uprawowych. Najbardziej popularne modele, od bron talerzowych, ciężkich, na przykład tutaj z wózkiem centralnym, przez brony talerzowe składane hydraulicznie. Są agregaty bezorkowe, pług dłutowy, brona mulczowa, także najpopularniejsze produkty, które cieszą się z dużym zainteresowaniem zarówno na rynku polskim, jak i rynku zagranicznym.
2: Czy Wasze maszyny tak samo zmieniają się, jak zmieniają się traktory, ciągniki, no bo to wszystko ewoluuje i tak naprawdę mamy stację kosmiczną, a nie już pojazd, który ja przynajmniej pamiętam z dzieciństwa?
3: No cały czas musimy podążać za zmianami, które są na rynku, musimy śledzić trendy, które są obecne i cały czas modyfikujemy te maszyny, żeby ta praca jednak cały czas była na wysokim poziomie i była przede wszystkim bezawaryjna.
2: To co jest najważniejsze, na co musimy zwracać uwagę?
3: Przede wszystkim musimy zwracać uwagę na jakość wykonania, bo tutaj nie można stosować półśrodków, ponieważ prędzej czy później takie decyzje, no, wpływają niekorzystnie na pracę maszyny w polu. Stosujemy komponenty najwyższej jakości, bo wiemy, że dzięki temu, że mają dużą żywotność, no to sprawdzają się w polu, a co za tym idzie, potem mamy bardzo dobry feedback ze strony rolników.
4: Adam Szwiec, firma Agro z Wrońscy.
2: Powiem tak, tyle pojazdów na 1 m2 to rzadkość. Mamy tu wszystko, mamy i dla dużych, i dla małych, i na duże pola, i na mniejsze. No właśnie, rolnictwo to już nie te tradycyjne ursusy, które ja znam, tylko już masz porządne maszyny.
4: My jako firma Agro z Wrońscy staramy się dotrzeć do każdego rodzaju klienta, i do małych gospodarstw, do średnich i do wielkich, dlatego tak jak widać, no, nasze stoisko może nie jest gabarytowo największe, ale na pewno najciaśniejsze. Mamy maszyny dla każdego. Mamy ładowarki, mamy ciągniki, mamy maszyny uprawowe, mamy rozsiewacze, opryskiwacze, także zaczynamy gdzieś tam od 100 000, a kończymy na 2 milionach.
2: Posiadanie pola to nie wystarczy tylko wiedza, ale też potrzebny jest sprzęt i to chyba dobrej klasy sprzęt.
4: Założenie jest takie, że chcemy zrobić jak najwięcej w jak najkrótszym czasie. Okienka pogodowe są coraz krótsze, dlatego niejednokrotnie rolnicy pracują również na etacie, muszą zrobić coś popołudniami, dlatego ten sprzęt ma ułatwiać pracę i żeby jeszcze to odbywało się w komfortowych warunkach.
2: Ja muszę powiedzieć, że jak raz zobaczyłam traktor na moim polu, to wyglądał jak UFO, jakby wylądowało, bo to jest tak oświetlone, tak dostosowane, że właśnie ta praca w nocy nawet nie przeszkadza.
4: Gdybyśmy teraz te światła włączyli, to myślę, że zrobiłoby się jaśniej, a co dopiero w nocy, więc to oświetlenie na pewno pomaga, szczególnie przy dużych szerokościach maszyn towarzyszących. Musimy widzieć czasem na 12 metrów dookoła, więc to światło jest bezwzględne.
2: A mamy już tak, że mamy jakiś jeden przycisk i wszystko samo się nam robi, czy jeszcze nie?
4: Unijne dyrektywy nam tego zabraniają, natomiast gdybyśmy położyli worek kartofli na siedzenie, to ten ciągnik by sam pojechał.

0: Kobiety coraz częściej zarządzają gospodarstwami rolnymi, prowadzą działalność gospodarczą i są motorem rozwoju lokalnych społeczności. W Opolu zainaugurowano obchody Roku Kobiet Obszarów Wiejskich, a do stolicy regionu przyjechały przedstawicielki środowisk rolniczych z całego kraju. Podczas spotkania podkreślano, że współczesna wieś coraz częściej opiera się na aktywności kobiet, które nie tylko prowadzą domy i wspierają funkcjonowanie gospodarstw, ale coraz częściej przejmują całą odpowiedzialność za zarządzanie nimi.
1: Łukasz Smarczyk, Izba Rolnicza w Opolu, wiceprezes. Rok 2026 jest rokiem kobiet wiejskich, czyli obszarów wiejskich. I jest to święto tutaj dzisiaj, tak? Jest pokazanie szczególnej roli kobiet, tak? Bo często, a nawet praktycznie zawsze, kobieta jest przede wszystkim matką i jakby szefową w domu, potrafi działać społecznie i jeszcze jest księgową i pilnuje całego gospodarstwa. Myślę, że my, mężczyźni, nie mamy tak szerokiego wachlarzu i bez wsparcia kobiet praktycznie nie poradzilibyśmy sobie w kierowaniu gospodarstw. I tutaj chcemy podkreślić dzisiaj szczególnie, jakby tutaj wyróżnić rolę kobiet i w gospodarstwach, ale w życiu przede wszystkim społecznym i rodzinnym, tak, bo to są te trzy aspekty, na które tutaj kładziemy jakby uwagę. Goście przyjechali z całej Polski. Cała Rada Kobiet przy Izbie Rolniczej, przy Krajowej Radzie Izby Rolniczej składa się z dwóch przedstawicielek z każdego województwa, tak? I tutaj dzisiaj gościmy panie z całej Polski. Są też przedstawicielki naszej Rady Izby Rolniczej w Opolu. Konferencja...
2: Monika Jotko, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Możemy powiedzieć, że to jest taki rok kobiet. My jako Urząd Marszałkowski bardzo wspieramy inicjatywy, które są na rzecz kobiet. I taką jedną z inicjatyw jest właśnie tutaj dzisiejsze spotkanie, które jest dwudniowe. Jak to się mówi, przez żołądek do serca. Wiem, że mężczyźni też potrafią dobrze gotować, ale jednak jest to domeną kobiet, wkładają w to całe swoje serce. My będziemy tutaj dzisiaj przedstawiać też informacje na temat naszej inicjatywy opolskie ze smakiem, jak też inicjatyw, które jako departament organizujemy i wspieramy, jeśli chodzi właśnie o nasze kulinaria. Wspomnę też tylko, że kilka dni temu mieliśmy jubileuszowe 25-lecie konkursu kulinarnego, gdzie przez te 25 lat do konkursu wpłynęło prawie 1000 potraw i produktów z całego województwa opolskiego, a możemy się też poszczycić taką liczbą 78 lub 80, tego już teraz nie pamiętam, zdobytych pereł w konkursie w Poznaniu.
3: To mam pytanie, co według pani może być tą naszą perełką?
2: No właśnie tym niemodlińskim karpiem to chyba my jednak stoimy i słyniemy w całej Polsce, że tutaj nie ma chyba lepszego.
4: Anita Gorzelik, jestem przewodniczącą Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu z powiatu krapkowickiego. Ja myślę, że na dzień dzisiejszy kobiety to są głównie księgowe, pracują tak jakby w domu, ale pracują w biurze, no i oczywiście są paniami domu i poniekąd pracują też w gospodarstwie rolnym. Ja na przykład jestem z tych, która też wsiądzie na ciągnik i też pojedzie ciągnikiem w pole, też pójdzie do chlewni, porobi swoje. Także no mówię, dzisiaj kobieta to jest praktycznie w gospodarstwie chyba już ten menedżer pomału.
3: Widzimy programy, show telewizyjne, młode rolniczki szukają mężów, których chcą ściągnąć i za Chiny ludowe nie chcą porzucać gospodarstwa, bo to im daje radość, szczęście, no i też pieniądze.
4: Ja myślę, że tak, bo w dzisiejszych czasach już nie czarujmy się, sprzęt jest taki, jaki jest. Coraz więcej robimy sprzętem zdalnie sterowanym czy sterowanym, tak? A kobieta też potrafi wsiąść na ciągnik. Maszyny są już dzisiaj wysokiej jakości. No i kobieta też poprowadzi gospodarstwo w dzisiejszych czasach, także ja tylko ubolewam nad tym, to działa w dwie strony. Chłopacy też nie potrafią bardzo często na gospodarstwo znaleźć żon, a kobiety mężów na gospodarstwo. Nie wiem, czym to jest powodowane, no bo to jest tak, jakby po prostu trzeba to wziąć w ten sposób. Idę dziennie do pracy, no.
3: Czym my, bo słyszałem, że stawiamy na kulinaria, czym my możemy się pochwalić jako Opolszczyzna, co możemy z dumą prezentować na całą Polskę?
4: Nie jesteśmy nic gorsi od innych województw. Przede wszystkim jesteśmy małym województwem, gdzie no praktycznie wszyscy się znamy, tak? Jak coś robimy, to nas parę jest w tym kierunku i my wszyscy się znamy. Mamy piękne gospodarstwa, mamy piękne hodowle, mamy piękne już przetwórnie przydomowe na zasadzie MOL-a albo RHD. Mamy piękne gospodarstwa agroturystyczne, mamy góry, jeziora. Ja uważam, że Opolszczyzna naprawdę, no i piękne miasto Opole, także uważam, mamy się czym chwalić i mamy się czego wstydzić.
5: Jolanta Nawrocka, przewodnicząca Rady Kobiet przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych do spraw rodzin i obszarów wiejskich. My jako Rada Kobiet rozpoczynamy to świętowanie tego Roku Kobiet, bo ten rok rozpoczął się nadany przez ONZ już od początku roku, ale ponieważ jest to nasza pierwsza konferencja, więc oficjalnie rozpoczynamy dzisiaj to świętowanie w Opolu. Przede wszystkim bie się z kobietą. Kobiety zmieniają oblicze wsi, swoich gospodarstw, swoich rodzin. No i przede wszystkim to są główne osoby, które dywersyfikują dochód na wsi, tak wynika ze statystyk. Dlatego, że dzisiaj już tej pracy fizycznej w gospodarstwie jest coraz mniej, więc kobiety, żeby utrzymać dochód i stabilność w swoim gospodarstwie, podejmują pozarolniczą działalność. A to wynika z tego, że dzisiaj wieś to nie tylko rolnicy, ale głównie mieszkańcy wsi, którzy potrzebują wszelakiego rodzaju usług związanych właśnie z swoim bytowaniem na wsi. Dlatego też kobiety dywersyfikują dochód w ten sposób, że sprzedają swoje produkty bezpośrednio z gospodarstwa, bądź zajmują się takimi usługami, które są potrzebne dla mieszkańców wsi. No i oczywiście bardzo ważna rola kobiet to koła gospodyń wiejskich, które z roku na rok przybierają na znaczeniu i właśnie to są te motory innowacji i wszelkiego rodzaju szerzenia kultury, dziedzictwa narodowego na wsi. Dzisiaj żadne wydarzenie w gminie bądź na wsi nie może odbyć się bez udziału kół gospodyń wiejskich. A jeśli chodzi o to, dlaczego są przedsiębiorstwami, no bo musimy się rozliczać jak prawdziwe przedsiębiorstwo, czyli składamy CIT do Urzędu Skarbowego, rozliczamy się z Agencją Restrukturyzacji, mamy nadane numery producenta, numery REGON, numery NIP, więc to jest prawdziwe przedsiębiorstwo, którymi zajmujemy się na co dzień.
3: A z drugiej strony podtrzymujecie tradycję.
5: Dokładnie, więc to są tylko i nie tylko dziedzictwo związane z tradycją kulinarną, ale też dziedzictwo kulturowe, które jest niezwykle ważne, bo tyle z nas może być, ile znamy swojej historii. Jeśli nie znamy swojej historii, swojego pochodzenia, to wszystko inne jest mniej ważne i ta stabilność czy gospodarstwa, czy rodziny też ulega zachwianiu.

0: Sprawdzimy teraz najważniejsze wiadomości z agroświata. Jest zielone światło z Komisji Europejskiej w sprawie przekazania odpowiedniej puli pieniędzy na pomoc rolnikom poszkodowanym przez przymrozki i suszę. Resort rolnictwa uruchomił już procedury pomocowe. Po wiosennych przymrozkach do Komisji Europejskiej trafił wniosek o przyznanie środków kryzysowych. Na polecenie ministerstwa wojewodowie powołali komisje szacujące straty w gospodarstwach. Zbiorczy protokół z wykazem strat ma trafić do struktur europejskich. Wiosenne przymrozki i susza spowodowały olbrzymie straty w sadownictwie, uprawie krzewów jagodowych, warzyw, zbóż i rzepaku. Jest to widoczne gołym okiem na polach. Rolnikom należy się wsparcie. Mówiła w Pile wiceministra rolnictwa Małgorzata Gromadzka.
1: Gdzie komisarz Hansen ma poinformować, jakiego rzędu będzie to pomoc poziomu europejskiego, żebyśmy mogli to oszacować i oszacować, jaki jest możliwy wkład z budżetu państwa.
0: Małgorzata Gromadzka zapowiedziała też pomocy dla rolników z obszarów, gdzie z powodu ponad 3-miesięcznego braku opadów trwa klęska suszy. Jednocześnie, jak przyznała, trwają prace nad zmianą systemu szacowania strat, bo dotychczasowa aplikacja suszowa nie daje, według ministry, miarodajnych wyników. Przy okazji wizyty w siedzibie Pilskiego Banku Żywności Małgorzata Gromadzka mówiła również o planowanych zmianach w ustawie o niemarnowaniu żywności. Aż 60% wyrzuconej żywności pochodzi z gospodarstw domowych. Dlatego, jak podkreśla, potrzebna jest szeroka edukacja i dalsze wsparcie dla organizacji takich jak Banki Żywności, które pomagają najuboższym. A skoro o żywności mowa, to żywność prosto od rolników trafi do żłobków w całym kraju. Trwa nabór do pilotażowego programu. Udział mogą wziąć organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia, które dostarczą świeże owoce i warzywa bezpośrednio od producentów do placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi, mówi wojewoda łódzki Grzegorz Majewski z Nowej Lewicy.
2: Dzięki temu będziemy uczyli naszych najmłodszych nawyków stosowania zdrowej, smacznej polskiej żywności. To jest sytuacja win-win-win, jak ja to nazywam, bo korzystają z tego dzieci, korzystają z tego rodzice, ale przede wszystkim korzystają z tego producenci polscy.
0: Chodzi o przygotowanie 40-tygodniowego jadłospisu wykorzystującego w 70% produkty od lokalnych producentów. Natomiast 90% świeżych warzyw i owoców, które spożywają dzieci, mają być produkowane przez polskich rolników. Mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.
3: Do tego dopłacamy, żeby te produkty były wysokojakościowe, pochodziły z krótkiego łańcucha dostaw, czyli od lokalnego, sprawdzonego polskiego rolnika. By dzieci jadły sezonową żywność, polskie produkty rolnicze, by nie przeważały mandarynki i banany, które są do Polski sprowadzane, tylko by dzieci poznawały polskie warzywa i owoce.
0: Minister rolnictwa Małgorzata Gromadzka dodała, że najważniejsze, aby skracać łańcuchy dostaw, aby świeża żywność trafiała bezpośrednio do żłobków.
1: Żeby ta żywność była z pola na stół, czyli ci producenci, którzy produkują lokalnie, mogli dostarczać swoje produkty, ale też zapewnić tym rolnikom odpowiedni dochód i edukację rodziców i dzieci, skąd pochodzą te produkty i żebyśmy mogli się szczycić, że od sąsiada zakupiliśmy produkt i nim żywione są nasze dzieci. To jest coś wspaniałego, bo to jest budowanie lokalnego patriotyzmu, lokalnej tożsamości.
0: Na pilotaż przeznaczono 3 miliony złotych do końca roku, a nabór do pilotażowego programu potrwa do 29 czerwca. Program ma zacząć działać z początkiem nowego roku szkolnego. I zmieniamy temat. Europejski komisarz do spraw rolnictwa Christof Hansen wziął udział w 7 Krajowych Dniach Pola, które odbywają się w Szeptowie na Podlasiu. Dni Pola adresowane są przede wszystkim do młodych adeptów rolnictwa.
4: I dlatego właśnie do Szepietowa przyjechali uczniowie ponad 60 szkół rolniczych, dla których organem prowadzącym jest minister rolnictwa. To głównie do nich zwrócił się Christof Hansen, mówiąc, że są nadzieją na przyszłość rolnictwa nie tylko polskiego, ale i europejskiego. A to dlatego, że to w Polsce największa grupa rolników nie przekroczyła jeszcze 40 roku życia. Mamy ich ponad 20%, czyli niemal dwukrotnie więcej niż średnia w Unii Europejskiej. Polski. Większy niż przewidywano był także ostatni nabór do szkół rolniczych. Komisarz do spraw rolnictwa zwrócił się do uczniów tych szkół z prośbą o podtrzymanie żywotności terenów wiejskich, bo to szansa dla wszystkich. Przede wszystkim szansa na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, które jest równie ważne jak to militarne czy energetyczne. Christoph Hansen zachęcał młodych ludzi do wykorzystywania w pracy nowych rozwiązań i technologii, ale z jednoczesnym dbaniem o klimat i środowisko oraz o racjonalną gospodarkę wodną. Unijny komisarz do spraw rolnictwa ma w planie swojej wizyty na Podlasiu także odwiedzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w dziedzinie mleczarstwa w Wysokim Mazowieckim. Z Szepietowa, Adam Dąbrowski, Polskie Radio Białystok.

0: zawsze będzie.
1: Na koniec jeszcze świeża informacja prosto z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Większe możliwości rozwoju, lepsza organizacja produkcji i wsparcie inwestycji. Od czwartku 18 czerwca organizacje producentów owoców i warzyw mogą ubiegać się o dofinansowanie z Programu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Pieniądze można otrzymać m.in. na badania i rozwój, działania na rzecz ochrony środowiska, wycofanie z rynku owoców i warzyw, działania informacyjne, promocyjne i marketingowe, czy na poprawę wyposażenia technicznego wykorzystywanego do koncentracji dostaw i umieszczenia produktów na rynku owoców i warzyw. Wnioski będą przyjmowane do 27 lipca za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Agroradia. Ja serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i życzę dużo ochłody w ten upalny weekend. My słyszymy się już za tydzień, tradycyjnie w sobotę po godzinie 6. Do usłyszenia.

0: twój głos. Zadzwoń do nas o każdej porze. 774-541-541.
1: Reklama. Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77-40-22-500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77-40-22-500.
1: Po reklamie.
3: Piękny, sobotny poranek w Opolskim Radio Opole w pasmach FM, w internecie, w paśmie cyfrowym DAB+, na zegarach 7 wiadomości poranne, zaczynamy. Pojedyncze zdarzenia bez zagrożenia dla ludzi i mienia, tak w dużym skrócie wyglądały nocne interwencje strażaków do usuwania skutków lokalnie intensywnego deszczu i burz w Opolskie. W naszym regionie sobota kolejnym dniem upałów, dziś maksymalnie do 32 stopni. Na mundialu Turcja przegrywa z Paragwajem, mamy ostatnie minuty tego spotkania.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: A rozpoczynamy od zarzutów zabójstwa dla sprawcy morderstwa rosyjskiego opozycjonisty w Białej Podlaskiej. Przesłuchanie 36-letniego obywatela Gruzji Elnura A., jak ustalił Tomasz Maczulski, odbyło się w późnych godzinach wieczornych w prokuraturze w Lublinie.
4: Podejrzany Elnur A. podczas przesłuchania nie przyznał się do winy i całkowicie odmówił składania wyjaśnień. Śledczy nie zamierzają jednak ryzykować z uwagi na realną obawę ucieczki, matactwa oraz grożącą mu surową karę. Prokuratura skierowała już do sądu rejonowego w Lublinie wniosek o tymczasowy areszt. Elnur A. może spędzić za kratkami najbliższe 3 miesiące, a za zabójstwo może mu grozić nawet dożywocie.
3: Pojedyncze zdarzenia bez zagrożenia dla ludzi i mienia, tak w dużym skrócie wyglądały nocne interwencje opolskich strażaków do usuwania skutków lokalnie intensywnego deszczu i burz. Jak już wiedzą Państwo z wiadomości Radia Opole, wśród powiatów, w których interweniowano najczęściej, znalazły się Namysłowski, Kluczborski, Strzelecki i Opolski, gdzie usuwano z jezdni oberwane przez wiatr gałęzie. Nie odnotowano poważniejszych strat w mieniu.
0: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
3: Krajowy trening pierwszej pomocy organizowany przez MSWiA. W sobotnią akcję angażują się szpitale i inne podmioty medyczne, także wojewodowie i samorządowcy. Centralny punkt krajowego treningu pierwszej pomocy, tak to się nazywa, będzie zorganizowany na Błoniach Narodowego w Warszawie od godziny 11 do 16, prócz głównego treningu w Warszawie, w całym kraju, m.in. w Opolu. Będzie działać łącznie prawie 1000 bezpłatnych punktów szkoleniowych.
0: Poranne wiadomości Radia Opole.
3: Sobota kolejnym dniem upałów. W naszym regionie dziś do 32 stopni Celsjusza. Długotrwałe przebywanie na słońcu może być bardzo niebezpieczne dla zdrowia, skończyć się przegrzaniem lub nawet udarem, przypomina lekarka rodzinna dr Joanna Nestorowicz.
5: Bóle głowy, nudności, wymioty, zasłabnięcie naturalnie. Czasem też takim niepokojącym objawem jest, kiedy pacjent przestaje się pocić. W normalnych warunkach wiemy, że jeśli jest gorąco, pocimy się. Kiedy kończy się to pocenie, może to świadczyć o tym, że właśnie doszło do udaru i to też jest sygnał niepokojący. Naturalnie suchy język, sucha skóra. Kiedy chwytamy fałd skóry i widzimy, że ten fałd się nie prostuje samoczynnie, też świadczyć to może o odwodnieniu.
3: Tymczasem o bezpieczeństwie polskiego systemu elektroenergetycznego w okresie bardzo wysokich temperatur zapewnia wiceprezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Agnieszka Okońska.
6: My naprawdę działamy 24 na dobę, żeby ten system był bezpieczny. Oczywiście mamy wahania, jeśli chodzi o produkcję energii z OZE. Mamy już jej dosyć sporo. Nasz energetyczny kompas, aplikacja, która pokazuje, jaki jest udział energii ze źródeł odnawialnych, a jaki ze źródeł konwencjonalnych, pokazuje, że już każdego dnia mamy dużo powyżej 50%. W związku z tym energii w systemie nie zabraknie.
3: Teraz Strzelce Opolskie do 3 lipca potrwa tam przyjmowanie propozycji w ramach budżetu obywatelskiego, w którym na pomysły mieszkańców przygotowano w tym roku 420 tysięcy złotych. Weryfikacja formalna projektów potrwa do końca lipca, natomiast dwutygodniowe głosowanie ruszy 31 sierpnia. Zasady budżetu mają Państwo dokładnie opisane na stronie samorządu Strzelce Opolskie.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
3: Współgospodarz mundialu Stany Zjednoczone wygrały w Seattle z Australią 2-0 w meczu grupy D, zapewniając już sobie awans do fazy pucharowej. Szkocja przegrała z Maroko 0-1. W grupie C Brazylia nie dała szans Haiti, wygrywając 3-0. Natomiast w drugim meczu grupy D Turcja mierzy się z Paragwajem. Sprawdzamy, jak przebiega ta konfrontacja. przegrywają 0-1. Mamy w tej chwili już ostatnie minuty tego spotkania. Trwa 7 minuta doliczonego czasu gry. Sobotni mecz numer 1 to najpewniej starcie Szwecji z Holandią. Kibice zacierają ręce, początek 19.
0: Światowe agencje informują.
3: Nowy samolot prezydencki podarowany Donaldowi Trumpowi przez rząd Kataru dotarł do baz siły powietrznej Andrews pod Waszyngtonem. Wart 400 milionów dolarów luksusowy Boeing 747 wzbudził wcześniej poważne kontrowersje jako jeden z największych prezentów, jakie kiedykolwiek otrzymał rząd Stanów Zjednoczonych od innego państwa. W Pradze rozpoczyna się budowa kolejnego odcinka czwartej linii metra. Linia będzie w pełni zautomatyzowana, takie jest założenie. Pociągi mają jeździć bez maszynistów. To kompletna nowość. Otwarcie jest planowane na 2032 rok.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: 32 stopnie dziś w regionie opolskim. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków wiele wskazuje na to, że to faktycznie będzie mieć miejsce. To dlatego, że we wczesnych godzinach porannych już notujemy dość taki szybki wzrost temperatury w ciągu ostatniej godziny. Od 20 do 22 stopni. Spodziewamy się zachmurzenia początkowo małego i umiarkowanego. W godzinach południowych od zachodu Opolszczyzny wzrośnie do dużego. Wystąpią przelotne opady deszczu. Lokalnie możliwe także burze. Temperatury maksymalne właśnie do 32. Mamy też ostrzeżenie synoptyków o burzach. Obowiązuje od godzin wieczornych. Wiatr słaby, zmienny.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Poranny program w Radio Opole. Kłaniamy się. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, za konsoletą Paweł Oliwa. Niebawem obierze świat Barbary Tysnik. Przed nami bardzo, bardzo gorący dzień.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Reklama społeczna.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc.
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
8: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
9: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
8: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
9: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
8: Bądźcie z nami, razem możemy więcej.
10: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
1: Reklama społeczna.
11: Reklama.

0: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
1: Odmień swój szary świat na bardziej kolorowy i szykowny. Zajrzyj do świata outletowego w Ostrawie.
2: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
1: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
3: Po reklamie.

0: Opolanka Beata Śliwińska najchętniej wyrusza w góry z kołem turystyki górskiej numer 21, działającym w oddziale regionalnym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Śląska Opolskiego. Fascynuje się również turystyką pieszą i rowerową, dlatego jak przystało na ciekawą świata, nieustannie jest w drodze. W magazynie Obierzy Świat w radiową podróż właśnie z Beatą Śliwińską wyruszamy.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: A ja dziękuję, że pani przyjęła nasze zaproszenie. Zamieniam się w słuch. Dokąd pani nas dzisiaj zaprowadzi, w góry?
1: Z tych gór ostatnimi czasy troszkę zeszłam. To nie znaczy, że moja miłość do góry zmalała, ale ze zdrowiem bywa różnie. I to zdrowie troszkę mnie też przystopowało, niestety. Jak już widzę, że zdrowie troszkę mnie kieruje w stronę innych aktywności, bo tak należy spojrzeć, no to przecież nie samymi górami żyje człowiek, nie samymi górami żyję ja.
0: Co wcale nie oznacza, że
1: oczywiście
0: góry nie powrócą.
1: Bywają mniejsze, ale one są zawsze i nawet jeżeli ja teraz więcej jeżdżę na rowerze, to już mam góry zaplanowane za kilka miesięcy.
0: Ale nie rowerem.
1: No właśnie rowerem. Koniec sierpnia, początek września, Bałkany, dzikie serce Europy, Bośnia i Hercegowina.
0: A dzisiaj? Dokąd?
1: Dzisiaj Podlasie, ponieważ piękny rejon. A dwa lata temu w czerwcu 2024 to był taki czas, kiedy słyszeliśmy zewsząd, że tam niebezpiecznie. Myśmy wbrew temu, co było słychać, nie widzieli. Owszem, widzieliśmy Straż Graniczną, natomiast było bezpiecznie. Ale myśmy troszkę w takim cieniu tego, co się działo, jechali, ponieważ bardzo często było widać te druty kolczaste, niestety, że one gdzieś się tam między drzewami wiją. Ludzie żyli po swojemu tak, jak żyli i pani...
0: I na turystów czekali.
1: Tak, oczywiście. Turystów było mniej, ale co to dla nas oznaczało?
0: Gościnność.
1: X razy większą gościnność. Odpoczynek. Tam czas naprawdę zdaje się biec wolniej. Nie ma takiego tempa i to wcale nie dlatego, że myśmy tylko wioseczkami jeździli, bo wcale nie. Cały dzień jeździliśmy po Białymstoku. Historyczne miasto, widać, jak to się mówi, gospodarską rękę, zadbane, zaopiekowane, budynki odnowione, park odrestaurowany, tętniący życiem. Natomiast ludzie opowiadali, że no cóż, oni tam nie mają wyjścia, starają się żyć najlepiej jak mogą, żeby był dzień jak co dzień, jak było wcześniej. Panią, która nas gościła w Kleszczelach, pozdrawiam serdecznie, miałam zapisaną kartkę, jak się pani nazywa, niestety gdzieś kartka, jak to kartka, zniknęła, ale najpierw jechaliśmy grupą sześcioosobową, potem grupa wróciła z Hajnówki już do Białegostoku i do Opola, a ja uznałam z koleżanką to, jak my jeszcze mamy czas do następnego weekendu, to my sobie z Hajnówki pojedziemy tam do Siemiaty, czy zobaczymy troszkę Drohiczyna. Najdłuższe 75 kilometrów, tak, najdłuższy odcinek, jaki przejechałyśmy, było mokro, jak tylko się wyjechałyśmy z Hajnówki, ja już się tak rozdziałam, że dobrze, że ta bielizna była sportowa i zgorszenia nie siałam, natomiast temperatura była niesamowita, jak to w czerwcu. Licznik pokazywał kolejne dziesiątki kilometrów, ja już potem nie mogłam w tym upale, więc jak wieczorem po 21 pani nam otworzyła dom, pokazała, gdzie postawić rowery, tu jest pokój, tu proszę się umyć, tu można zjeść, tu herbaty, kawa i wszystko. Była taką starszą, kochaną panią, więc nas przeprosiła, że idzie spać, no to myśmy przeprosiły, że będziemy się starały jak najciszej. Byłyśmy tam tylko we dwie i ta pani w tym bodajże trzypiętrowym domu. Dzieci wyjechały i rano. Oj, rano to jest za duże słowo, bo wiadomo, że to było takie rano, do ósmej dodać co najmniej 60 minut. I myśmy wstały, zaczęłyśmy robić śniadanie, przyszła pani zapytać, czy może chcemy jajka, a może chcemy warzyw z ogródka, bo rosną, ma więcej niż sama zje, więc nas chętnie nakarmi. I my takie po wczorajszym wieczornym galopie bardzo chętnie oczywiście, bo gdzież tam zakupy nie zrobione i wcinałyśmy kołysząc się na takiej huśtawce przyogrodowej z widokiem na pola, na las, gdzieś Hety za Hajnówką, gdzieś w Kleszczelach przed Siemiatyczami i jeszcze het przed Drohiczynem. Tak się obudziłyśmy 20 bodajże 7 czerwca 2 lata temu. Piękna rzecz, jakbym to widziała dzisiaj.

0: bardzo gościnni ludzie, ogromne serca, spokój, piękne krajobrazy.
1: I przyroda.
0: I przyroda. Jest podlaski szlak bociani. Bocianów było mnóstwo. To były naprawdę dziesiątki bocianów i one sobie tam dreptały. A myśmy stanęły ani zdjęcia zrobić, ani jechać
1: Dlaczego
0: dalej.
1: Myśmy nie?
0: po prostu tak stanęły, oniemiałe od tego widoku.
1: No, takie piękne.
0: A miałyśmy telefony komórkowe. To żaden telefon takiego zdjęcia nie odda, więc my mamy... Tak.
1: Na dysku w głowie.
0: Tak, na dysku w głowie. Nasze wypatrywanie żubra nie skończyło się powodzeniem, więc jest powód, żeby na to Podlasie wrócić i żubrów wypatrywać, ale sama myśl o tym, że jesteśmy w krainie tak majestatycznych zwierząt, które 100 lat temu, bodajże w 1929 roku, zaczęła się próba restytucji żubra na 12 zachowanych jeszcze osobnikach, czyli po 100 latach dobrze wiedzieć, że to się jednak udało i teraz żyje na Podlasiu ponad 2400 dostojnych zwierząt, króla, puszczy. Przy odrobinie szczęścia można spotkać, no nam tego szczęścia zabrakło, ale to powiedzmy, że tym razem, może następnym. Co było chyba najpiękniejsze poza tym spokojem? W Białymstoku było jeszcze dużo ludzi, dużo turystów, jak do koniec czerwca, ale im dalej od Białego Stoku, za Hajnówką, te 75 kilometrów drogi rowerowej, zabytkowy wiatrak, piękny krajobraz, te niespodzianki na drodze, tu cerkiew, tu krzyże.
1: A gdzie takie piękne cerkwie?
0: Dubicze Cerkiewne. Jedziemy sobie już wymęczone z tej Hajnówki, a może powinnam mówić za siebie, że ja wymęczona, bo ja się rzeczywiście czułam wymęczona. I nagle... Jak już patrzymy, ile jeszcze o tych kleszczeli do tego noclegu, patrzę o prawej stronie, coś tam na środku tych pól majaczy. Szybko GPS w telefonie, co to tam jest? I się okazało raz, że zabytkowy wiatrak i dwa, niewiele dalej, piękna cerkiew. Cerkiew była zamknięta, natomiast zadbana, jak nowa, odmalowana. Okoliczny cmentarz, kilka nagrobków odmalowanych, co było ciekawe w kolorze tej cerkwi. Czyli tak na niebiesko-złotawo jak sama cerkiew i niedaleko obok ten wiatrak. I jak już dojeżdżałyśmy, to patrzę, coś się tutaj zmienia i wokół tego wiatraka kilkanaście domów i okazało się, że wiatrak jest na terenie gospodarstwa, wyszedł starszy pan, powiedział, a że tak, że się opiekuje tym wiatrakiem, to jeszcze tam z ojca, z dziadka. Potem doczytałam, że dostał jakąś nagrodę, że najlepiej zachowany wiatrak na Podlasiu. Oczywiście pan zaprosił do wnętrza. Udało nam się przemierzyć ten wiatrak od dołu do góry. Pan opowiadał, że jeszcze jego tata na tym wiatraku pracował. Wewnątrz znajdowały się nie dość, że zachowane poszczególne elementy wiatraka, to one jeszcze, gdyby je uruchomić, jeszcze by pracowały, działały. Na Podlasiu samochody, które naprawdę jeździły z rzadka, było niesamowite uczucie. I my na tych rowerach, który nie kopci, nic nie zużywa, a mówiąc trochę przekornie, cały organizm się oliwi, jak się jedzie na rowerze, więc piękna równowaga i w przyrodzie, i równowaga taka w nas. Zastanawiałam się o pani zaproszeniu, co ja najbardziej pamiętam z tego Podlasia. Najbardziej pamiętam wielokulturowość. Różne elementy kuchni tatarskiej, architektury prawosławnej, tatarskiej, katolickiej, piękne dwa krzyże, nie pamiętam gdzie, ale pamiętam, że jechaliśmy i krzyż prawosławny obok katolickiego i znowu była ręka, która dba, one były odmalowane, trawa była przycięta i sobie tak stały. Widok tych dwóch krzyży był takim symbolem, że można przeróżne narodowości, patrząc na historię i na wcześniejszą historię, na Rzeczpospolitą obojga narodów, w której części byli Litwini, gdzie przyjechał król Władysław Jagiełło na zaproszenie księcia Witolda, czyli do Sokółki na przykład. Opowieści o nazwie Sokółka, takie może z przymrużeniem oka troszkę legendarne, że jechał król Zygmunt III Waza, jechał karetą i nagle pyta woźnica, co tak trzęsie? Czy tam Sokółka? I woźnica odpowiedział, Sokółka, panie. I tak to opowiadają dowcipnie, że się wzięła nazwa Sokółka. Zapewne nie stąd się wzięła ta nazwa, ale mamy też Wazów, mamy Jagiellonów, mamy Jaćwingów, mamy akcenty litewskie, więc to są tereny zmienne historycznie i tyle narodowości, wyznania, które się tam nawet nie tyle musiały pogodzić, ile one się po prostu godziły i współistniały. Oni po prostu żyli, płot za płotem, zagroda przy zagrodzie.
1: Żyli, a obecnie?
0: Są takie miejsca, które przypominają, że owszem, cerkwie są, Piękny Mizar w Bochonikach, czyli cmentarz muzułmańsko-tatarski. Warto powiedzieć, że w Polsce jest ich 7, w Bochonikach 2, w Kruszynianach 1 i 2 nawet znaleźlibyśmy w Warszawie, czego by się może mało kto spodziewał. Natomiast na tym cmentarzu były niejednokrotnie na nagrobkach polskie imiona, tatarskie nazwiska i na odwrót. To już dobitnie podkreśla, że można było żyć, można było zawierać małżeństwa mieszane. Pewnie były różne animozje przy okazji, ale jeżeli ostatecznie zwyciężyła miłość, a myślę, że można tak powiedzieć, zrozumienie i chęć wzajemnej egzystencji wspólnej, to jest bardzo wymowne, mimo że na cmentarzu, czyli na takim miejscu, gdzie wspominamy tych, którzy odeszli, ale jednak przez wiele, wiele lat, bo to są czas liczony w setkach, można było. I potem nagle się stała wojna jedna i druga i z ludzi powychodziły najgorsze instynkty, które sprawiły, że jest jak jest. I niektórzy są na czarno-białych zdjęciach w miejscach pamięci, w centrach kultury.

te okolice, po których jeździliśmy na rowerze, to był szlak tatarski, czyli Sokółka, Bochoniki, Krynki, Poczopek, Kruszyniany, Supraś, nawet Białystok, to jest szlak tatarski. I najbliżej myślą jesteśmy wtedy, kiedy mówimy o meczetach, Bochonikach i w Kruszynianach. Meczety i Mizary, ale jeżeli chodzi o jakąś styczność z Tatarami, to najbliżej są Kruszyniany, ponieważ akurat trafiliśmy na, jak to z końcem czerwca, przychodzą wakacje, jest troszkę luźniej, troszkę więcej festiwali, takich form odpoczynku. Chyba w każdym regionie, a tam jest to szczególnie ciekawe właśnie przez to, że mogliśmy na przykład zajrzeć do jurty. Jak się siedzi w takiej jurcie, jak smakuje kawa po turecku zrobiona w gorącym piasku. Młody Tatar, który oczywiście mówił piękną polszczyzną, do tygielka nasypał kawy, nalał zimnej wody i do tego gorącego piasku i troszkę pomachał, przesuwał ten tygielek. Kawa była gotowa w chwilę, smakowała wybornie. Ktoś powie siekiera, ale no to jest urok kawy po turecku, więc przepyszna. Myśmy sobie tam usiedli w cieniu, żeby troszkę odpocząć. I niedaleko był zajazd tatarski. To była z kolei okazja, żeby popróbować przepysznej tatarskiej kuchni. Udało nam się spróbować pierogów z mięsem, czyli czebureki, one się bodajże nazywają. Pyszny pilaw, danie z ryżu, z mięsem, warzywami, z przyprawami. W otoczeniu takiego pięknego, drewnianego, myślę, że ponad stuletniego, jak nie więcej, budynku, ale był pięknie zaopiekowany. Na dole powiedzielibyśmy restauracja, czy nawet karczma, wyżej były noclegi. I na tych stołach, przy których siedzieliśmy, na blacie był wyrysowany w drewnie szlak tatarski. Te właśnie miejscowości, które się naprawdę bardzo, bardzo kojarzą przez architekturę, przez mieszkańców i przez te budowle, głównie sakralne, które się zachowały i są pielęgnowane do dzisiaj, to o tej kulturze tatarskiej nam mówią wiele. Tatarzy polscy byli cenieni, wiadomo, głównie za zasługi na polach walki. Jan III Sobieski w 1679 roku, czyli niewiele przed tą bitwą pod Wiedniem, nadał Tatarom kilka miejscowości, w tym chyba właśnie Sokółkę i Kruszyniany, jako takie dobra w nagrodę za zasługi na polu walki, za to męstwo. I zaczęłam sobie myśleć, no tak, my mówimy Polak-Węgier, dwa bratanki, ale Tatarzy w tym umiłowaniu przestrzeni, przyrody, oręża, przecież jak oni są nam bliscy, chociaż są taką mniejszością, o której dzisiaj zapominamy i wypadałoby się, pewnie byśmy po jakimś dłuższym zastanowieniu się pomyśleli, a faktycznie, no są jeszcze w Polsce Tatarzy. Było widać po rysach twarzy, że to potomkowie chyba tych od Jana III Sobieskiego, tych miłujących tą przestrzeń, konie, ziemię i to, co najbardziej dla nich cenne, to było tym skarbem, to było najcenniejsze. I my może myślimy teraz, och, Tatarzy, to byli kiedyś tam. Ja znalazłam w którymś przewodniku cytat z pięknego wiersza Selima Hazbijewicza. Napisał tak. Mieszka we mnie Polak i Tatar. Jeden nosi maciejówkę, drugi krynkę. Szablę w snach obaj ostrzą tak samo. Tatarską szablą walczę o wielką Polskę. Selim Hazbijewicz to wykładowca uniwersytecki, urodzony w 1955 roku, potomek ze szlacheckiej rodziny Tatarów polsko-litewskich i w latach 2017-2023 ambasador RP w Kirgistanie, więc to jest ta dusza tatarska, która bije teraz i napisał to w XXI, może nawet, jeżeli patrzymy, kiedy urodzony. I to jest najlepszy chyba nawet dowód tego, że może jest to mała mniejszość przywiązana do tej ziemi, chociaż pan profesor urodził się w Gdańsku. Jest to najpiękniejsze wyrażenie tego, że może już nieliczni, jedna z mniejszych mniejszości, jakby to nie brzmiało, w Polsce, natomiast żyją i dbają o to, co mają najlepszego, o to dziedzictwo, które jest i naprawdę możemy się cieszyć, że jest ten koloryt, że są, żyją i dbają o to i chyba tak najwyraźniej pokazują, że można żyć w różnorodnej wspólnocie, na jednej ziemi.

0: Zwróciła mnie pani z twoją opowieścią o Podlasiu. Też ciągle marzę, żeby tam pojechać. Raz jeszcze zainteresowała mnie forma waszej podróży rowerem. Proszę powiedzieć, jak przygotowywałyście się, panie?
1: Jak pojechałyśmy do Białegostoku z Opola pociągiem w 6 godzin. Intercity, stojaki na rowery. Przed 8 rano wyjechałyśmy, po 14 byłyśmy, więc taka pora obiadowa. W sam raz wysiąść z pociągu, nie byle jakiego, bo do Białegostoku. Ale z namiotami nie, ponieważ spałyśmy i w pensjonatach, i w domkach.
0: Ale
1: i...
0: tak na wszelki wypadek nie brałyśmy.
1: Też nie. Jak to jedna z koleżanek, chyba Patrycję, pomysłodawczynię, powinnam tutaj szczególnie przy tej okazji pozdrowić. Patrycja rezolutnie stwierdziła, no przecież nie jedziemy w jakieś znowu odludzie. Czasy będą takie przed wakacjami. Dużo takich miejsc przyjmujących turystów będzie działało, będzie pracowało.
0: Bez uzgodnienia.
1: Trasa była, Białystok i potem jak się uda, Białowieża, Sokółka, Krynki, Kruszyniany, Bochoniki. To nas chyba nie nęciło najbardziej, że owszem, gdzieś mówili, o tam niebezpiecznie, tam różnie i to może też było widać, nawet jeżeli początek sezonu to było no, wyjątkowo mało ludzi. To nas najbardziej zauroczyło, bo ja nie pamiętam, kiedy po powrocie z urlopu tak długo nie umiałam się odnaleźć, bo to nie była kwestia, czy ja mam energię, ja miałam, bo odpoczęłam cudownie. Tam naprawdę to była najcudowniejsza rzecz z tego Białegostoku wyjechać. Nie kupowałyśmy za wiele, ponieważ ciągle i jakieś sklepy, sklepiki, a wiadomo, jak marketów mniej, a lokalnych więcej, to było i smaczniej, i ciekawiej. Nie było jakichś wzniesień większych i takie naprawdę najbardziej irytujące były te fragmenty, kiedy było w lesie albo kamieniście. Na jednym odcinku, teraz nie pamiętam gdzie, ale dość piaszczyście. Ale ogólnie nie zbłądziłyśmy z punktu A do B do C i tak dalej. Dało się naprawdę sprawnie dojechać. Pogoda była wymarzona. Może wymarzona mniej pod koniec, jak już to słońce dawało o sobie znać, ale skóra podkolorowana, widać, że codziennie witamina D w dużych dawkach. Akurat jechałyśmy taką grupą, która na hasło jedziemy na urlop na rowerze, to mówi hura, jedziemy i się za długo nie zastanawia, więc gdzieś była tylko tego kwestia, gdzie śpimy, co ewentualnie można w okolicy obejrzeć. I mnóstwo historii na każdym kroku. Bardzo ciekawy region, z którego i tak, myślę, nie tylko ja wróciłam z niedosytem, bo mnóstwo tych tras, które pokonałyśmy, jeszcze miało, 10 km w lewo byłoby to, a tu 15 km w prawo byłoby to, ale nie da się, ponieważ tu wieczorem mamy spać, tam ktoś czeka, ktoś już dzwoni i pyta, czy my będziemy, no tak będziemy, także musimy być. Nawet jak sobie teraz przypominałam po zdjęciach, gdzie byłyśmy, to są niesamowite miejsca i naprawdę miło było widzieć, że one są poza jednym miejscem, że się rzeczywiście robiło trochę przykro, a mianowicie w Białowieży była to chata, dziedzinka na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Wstępu nie było, ale dziedzinka to jest przecież chata Simony Kossak. To jest z tych Kossaków, jak to się mówi, tych sławnych i z tych karier wielkich. Film Simona Kossak polecam serdecznie, przepięknie zagrany i nawet te sceny takie momentami magiczne w tej puszczy, jak spaceruje, jak bada te zwierzęta, no, przypominają o tym też, co ważne, żeby się zatrzymać i żeby też no mnóstwo siły,
0: tak,
1: oczywiście, zagrane naprawdę charakternie, więc jak w końcu w tej Białowieży kręciłyśmy się z tymi telefonami, to gdzie tu przejrzeć, a to w lewo w ścieżynkę, a w prawo ścieżynkę, bo tam poza tablicą na początku, tu w tym regionie mieszkała Simona Kossak i jest jej chata, no to trzeba się troszkę wysilić. Akurat musiało wtedy jedną noc chyba popadać, bo było dość błotniście i tak średnio. Ale jak zobaczyłyśmy, że tam jakaś chata za jakimś ogrodzeniem, to pomyślałyśmy, a może to, nie wiem, z nadleśnictwa. I jakaś tabliczka niepozorna mówiła, aha, tu jest dziedzinka, tu w latach mieszkała i żyła. Wstęp zupełnie zamknięty na ciemno i głucho. Akurat był tam samochód kogoś z parku i koleżanka dopytała, nie, absolutnie nie da się, nie można, nie do zwiedzania. Więc tak się zrobiło też nam troszkę przykro, bo są takie miejsca, w których żyli i tworzyli wyjątkowi ludzie. Są dworki, nie wiem, Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej. To są bardzo miłe ślady, niegdysiejszej bytności tych ludzi, którzy tyle zdziałali. Teraz my stoimy przy takiej chacie, która jakoś się jeszcze trzyma i tyle. Gdzie oddała Simona Kossa całe swoje życie tej pasji do zwierząt, do przyrody, na przekór temu, co ją spotykało ze strony władz, ba nawet własnej rodziny, gdzie przecież była jakąś wyklętą kossakówną.
0: Ale pod koniec mama
1: jednak zobaczyła to inaczej, te swoje zgorzknienie, jakąś złość wewnętrzną troszkę odłożyła na bok, żeby zobaczyć, że poszła córka za swoim marzeniem, za tym, co dyktowało serce, jest spełniona, szczęśliwa, tak, czyli to, czego byśmy sobie chyba wszyscy życzyli, było to trudne. Ktoś powiedział, że najtrudniej jest być samotnym wśród tłumu i faktycznie to jest najtrudniejsze, ale no, dla wytrwałych jest nagroda rzeczywiście wielka.

0: Pani Beato, chciałabym też być szczęśliwą i Pani może zrealizować to moje szczęście, jeśli przyjmie Pani zaproszenie na kolejne nasze spotkanie.
1: Bardzo chętnie, ponieważ to mi też przypomina, jeżeli mówimy o szczęściu, jakimś spełnieniu, że często gonimy za nie wiadomo czym. Dzisiaj trzeba coś mieć, pokazać, wrzucić zdjęcie tam i siam. Ale ja, przeglądając te zdjęcia, znalazłam oczywiście foldery innych zdjęć z lat poprzednich. Pomyślałam sobie, zobacz, masz zdrowie, żeby tam być. Możesz to zobaczyć. I to mi tak uprzytomniło i łapię się z wiekiem chyba i z czasem, że mi to przypomina coraz bardziej, że możesz wejść, możesz zobaczyć, możesz posłuchać, a na końcu dobrze też pamiętać o tym, że podróże podróżami, ale taka nagroda dla samej siebie na końcu to też miła rzecz, ponieważ gdzieś z Siemiatycz tam miałyśmy 12 w jednym miejscu i do Drohiczyna podjechałyśmy sobie tak już na, można powiedzieć, na leniwca i tam już tylko kajaki, wypoczynek. My 2 godziny na kajakach rzeką Bug, więc sobie uzmysławiam, o rany, to ja właśnie płynę tym Bugiem. Mam nadzieję, że tu nie jest zbyt głęboko, ale nie było za wiele, myślę 3,5 metra, więc ponad 2 godziny spływu. Przy okazji festiwal wczesnego średniowiecza Rubierze. I przypomnienie, no rzeczywiście tu dookoła są takie tereny często bardzo dziewicze, że jest Puszcza Białowieska, najbardziej żywa przyroda, najbardziej dziewicze tereny. A ja tu sobie teraz odpoczywam, ja tu sobie teraz leniuchuję w takim pięknym miejscu, że wracając ze świadomością, że nie byłam na szlaku bocianim, na szlaku w krainie otwartych okiennic i tak dalej, i tak dalej. Natomiast może nie wszystko naraz. Przyjemności dobrze sobie dawkować, więc to jest chyba tym milsze, że gdzieś w tych regionach, gdzie na przykład dworek miała myśliwski królowa Bona, gdzie przyjeżdżali inni królowie i polowali, gdzie królowie przybywali w takie dzikie tereny, żeby tam też odpocząć. I ja sobie teraz w pięknych miejscach odpoczywam, nabieram sił i się cieszę, że to, co mam, to naprawdę wiele. I nie należy się zniechęcać, słuchając tego, co się słyszy w mediach, już tak powiem przekornie. Dobrze te pewne rzeczy sprawdzać samemu, zwłaszcza jeżeli chodzi o turystykę, powiedziałabym, po Polsce.

do magicznego Podlasia na malownicze szlaki rowerowe zapraszała Beata Silimińska z Opola. Za chwilę na stronie internetowej Radia Opole w zakładce Obierzy Świat udostępniony zostanie dźwiękowy zapis magazynu ubogacony zdjęciami z wyprawy rowerowej Beaty Silimińskiej. Życząc ciekawego weekendu, a także wspaniałych rowerowych wojaży po czekającym na turystów w Podlasiu. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Nisko się Państwu kłaniając. Barbara Tyslik. Do usłyszenia za tydzień.

0: Radiem Opole.
1: A teraz coś dla miłośników Pragi, podróży, odwiedzania tego miejsca. Praga rozbudowuje sieć metra. Z ponad dwuletnim opóźnieniem w czeskiej stolicy rozpoczęła się budowa nowego odcinka czwartej linii podziemnej kolei.
2: Następca ojca Jana Góry, dominikanin Tomasz Nowak.
3: 30 lat spotkań to już naprawdę dużo.
2: Podczas oficjalnego otwarcia do młodych zgromadzonych na polach lednickich zwrócił się prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak.
4: Dziękuję wam za waszą obecność. Dziękuję za waszą odwagę wiary.
2: Poznańską kurię reprezentował emerytowany metropolita arcybiskup Stanisław Gądecki, który przez 30 lat opuścił jedno tylko lednickie spotkanie.
5: Myślę, że każdy, kto ma to serce ochrzczonego człowieka, chętnie wraca z powrotem na Lednicę.
2: Co przyciąga od tylu lat młodych ludzi na Lednicę? Współorganizująca apel trzeciego tysiąclecia siostra Lucja Rado.
6: Często mówią, że to jest po prostu ta modlitwa w ciszy i pole spowiedzi, gdzie mogą zostać sam na sam z Panem Bogiem.
2: Co roku na Lednicę przyjeżdżają ludzie z całej Polski.
7: Ci, którzy nie chodzą na co dzień czy od święta do kościoła, niech przyjadą, zobaczą, chociaż nic nie muszą robić.
1: Tak to wygląda, a my powracamy w Radio Opole do naszych muzycznych podróży. Dzisiaj na antenie muzyka, która chłodzi w czas upału i która podgrzewa, kiedy jest chłodno.

0: pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie. Tu Radio Opole, godzina 8 na zegarze, czas na kolejną porcję informacji.
2: Zaczynamy zatem w nich Polska w strefie mas bardzo gorącego powietrza w naszym regionie. Dziś znacznie powyżej 30. Prosimy uważać. Jubileuszowa 500. edycja biegu Parkrun Opole wystartuje za godzinę na wyspie Bolkowo-Polu. Na mundialu rozczarowanie w Ankarze. Turcja przegrywa z Paragwajem.
3: Wiadomości Radia Opole.
1: Jacek Rudnik.
2: Rozpoczynamy od akcji strażaków w Kluczborku, gdzie w jednym z domów wielorodzinnych przy ulicy Wolności po zgłoszeniu o wyczuwalnym zapachu gazu postanowiono o prewencyjnym ewakuowaniu 35 mieszkańców. Jak przekazał nam przed chwilą dyżurny stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu starszy aspirant Marek Zagórski, nikomu nic się nie stało, trwa jeszcze wietrzenie pomieszczeń i sprawdzanie instalacji. Na miejscu pracują 4 zastępy.
3: To są wiadomości Radio Opole.
2: Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew chwali decyzję prezydenta Nawrockiego o odebraniu Wołodymirowi Żałęskiemu orderu Orła Białego. We wpisie na platformie X nazwał prezydenta Ukrainy degeneratem, wskazał, że polski prezydent słusznie pozbawił go najwyższego polskiego odznaczenia. Słowa Miedwiediewa komentują przedstawiciele polskiego rządu. Minister finansów Andrzej Domański napisał: Moskwa zachwycona ruchem Nawrockiego, a rzecznik rządu Adam Szłapka nazwał reakcję rosyjskiego polityka gratulacjami spływającymi do kancelarii prezydenta.
3: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
2: Polska nie będzie respektować żadnych ustaleń w sprawie Rosji, które będą podjęte bez udziału naszego kraju. To premier Donald Tusk tak mówi po zakończeniu szczytu Rady Europejskiej w Brukseli, odnosząc się do informacji o decyzji przewodniczącego Rady Antonio Costy o otwarciu kanału dyplomatycznego z Moskwą.
4: Od tego są instytucje i traktaty są tutaj jasne, a Polska nie będzie respektowała, i to jeszcze raz powtórzę, żadnych ustaleń, które będą podjęte bez jej udziału.
2: Jak Antonio Costa tłumaczy swoją decyzję o uruchomieniu kanału dyplomatycznego z Rosją, informuje Agata Król.
5: Antonio Costa mówił, że nie ma mowy o żadnych negocjacjach, tylko jest próba ustalenia ewentualnego kanału, gdyby Europa miała brać udział w przyszłych negocjacjach. Część liderów skrytykowała inicjatywę za brak konsultacji. Sam przewodniczący Rady bronił tej decyzji i mówił, że to były krótkie kontakty, bez negocjacji czy wymiany informacji.
2: Dziś w całej Polsce będzie gorąco. Najniższa temperatura 27 stopni na krańcach północno-wschodnich, na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Słupki rtęci pokażą 35 stopni. Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
6: W zachodniej części kraju pojawią się gwałtowne burze z ulewnymi opadami deszczu do 50 mm, porywami wiatru do 90 km na godzinę, a lokalnie także z gradem. Niedziela nieco chłodniejsza na północnym zachodzie i tam pogoda najspokojniejsza. Na pozostałym obszarze nadal upalnie i miejscami gwałtowne burze.
2: A w naszym regionie sobota maksymalnie do 32 stopni. Tak to wygląda. Jubileuszowa 500. edycja biegu Parkrun Opole startuje o 9 na wyspie Bolko. Uczestnicy będą mieć do pokonania dobrze znaną 5-kilometrową trasę o nawierzchni zarówno asfaltowej, jak i szutrowej. Start i meta, jak zawsze, przy kawiarni Laba.
3: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
2: Współgospodarz Mundialu Stany Zjednoczone wygrały w Seattle z Australią 2-0 w meczu grupy D, zapewniając sobie awans do fazy pucharowej. W drugim meczu grupy D Turcja przegrała z Paragwajem 0-1. Szkocja to już inne mecze przegrała z Maroko 0-1. W grupie C Brazylia nie dała szans Haiti, wygrywając 3-0. Sobotni mecz numer 1 to najpewniej starcie w Szwecji z Holandią o godzinie 19. Godzinę później Niemcy zagrają z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Zapowiedź wydarzeń sportowej soboty, gdzie także siatkówka. Polki grają dzisiaj w Lidze Narodów z Holenderkami. W wiadomościach zapraszam na 9.
3: Światowe agencje informują.
2: Negocjacje pokojowe między Stanami Zjednoczonymi a Iranem pod dużym znakiem zapytania. Pierwsza runda rozmów, która miała ruszyć wczoraj w Szwajcarii, nie doszła do skutku. Według medialnych informacji Biały Dom nie rezygnuje jednak z dialogu i wysyła na miejsce swoich negocjatorów. W Londynie będzie dzisiaj cieplej niż w Atenach czy Lizbonie. Wielka Brytania przygotowuje się na kilka wyjątkowo gorących dni. Najcieplej ma być weekend i na początku przyszłego tygodnia. Temperatury maksymalne do 35 stopni.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Tak, będzie gorąco, butelka z wodą, może z jakąś cytryną, miodem, elektrolity na pewno się przydadzą, do 33 kresek na termometrach, ale dzisiaj także mogą miejscami pojawić się przelotne burze i opady deszczu, wówczas nawet lokalnie z gradem do 90 km na godzinę, wówczas wiatr, w nocy także może być burzowo, przed nami też gorąca i upalna niedziela, także cały weekend bardzo ciepło.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: I kłaniamy się ponownie. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, Paweł Oliwa za konsoletą, a teraz Justyna Steczkowska w duecie z Myszkowskim na antenie Radia Opole.

0: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
1: Adidas,
2: Gant,
3: Karl Lagerfeld,
4: Tommy Hilfiger,
5: Guess,
4: Diesel.
6: Moda markowa i ceny outletowe. To Outlet Arena Moravia w Ostrawie. Jest tutaj tanio i blisko granicy. Sprawdź nas na www.outletmoravia.pl. Zaprasza Outletowy Świat.
7: Po reklamie.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Teraz zajrzymy do Warszawy. Tam przez niemal 3 tygodnie serce miasta będzie biło w rytmie muzyki klasycznej, opery, musicalu, wielkich koncertów symfonicznych. Wczoraj na Placu Centralnym przed Pałacem Kultury i Nauki rozpoczął się nowy festiwal Centralny Plac Muzyki. Dzisiaj na plenerowej scenie zaśpiewa m.in. Grażyna Brodzińska, gwiazda operetki. Wystąpi w koncercie Viva la Musica. Artystka chwali ideę festiwalu.
2: Żeby miło po prostu wspólnie spędzić czas ze wspaniałą muzyką i tak urozmaiconym repertuarem, bo to przecież i opera, i operetka, i musical, i koncerty symfoniczne, także dla każdego coś miłego. I tutaj zacznę Bessame Mucho, to już jest hit światowy. Będę również śpiewała La Spaniole z panem Wiesławem Ochmanem. No i jeszcze z Arnoldem Rutkowskim zaśpiewamy operetkowy duet z hrabiny Maricy Ach, jedź do Varaždin. Rozśpiewany, roztańczony, też dla każdej publiczności.
1: Podczas festiwalu zaplanowano 13 wydarzeń muzycznych i teatralnych w wykonaniu najlepszych stołecznych teatrów, oper, orkiestr. Wśród nich także orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Muzycy wystąpią ze światowej sławy pianistą Lang Langiem 29 czerwca.

Słuchacie Radia Opole, trwają konfrontacje teatralne 50. jubileuszowe. Dzisiaj Ubu Król, który został wyreżyserowany przez Konrada Dworakowskiego, dyrektora Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu, ale ten spektakl przyjedzie do nas razem z grupą Coincidentia w Białymstoku i Teatrem Chorea w Łodzi. Nie ma już niestety wolnych miejsc, ale wciąż można wybrać się na potańcówkę na tarasie Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Wstęp jest otwarty. Wczoraj była muzyka taka z lat 80. i 90., a dzisiaj techno, house, trochę elektroniki. Takie rytmy będą królować właśnie podczas tego wieczoru. O 21.00 jest początek. Impreza otwarta dla wszystkich, nie tylko tych zainteresowanych teatrem. Taka integracja opolskich konfrontacji teatralnych, klasyka żywa i właściwie Opolan, którzy mają ochotę potańczyć dzisiaj wieczorem na tarasie Teatru Kochanowskiego w Opolu.

0: Słuchacie Radia Opola, teraz oczywiście czas na stały cykl z lekkim poślizgiem, dlatego że te wszystkie imprezy, wydarzenia kulturalne w Opolu to jest naprawdę potężna energia i żeby się jeszcze lepiej słuchać przy kafeju właśnie teraz na ten cykl zaprasza Agnieszka Ziętarska.
1: Dzień dobry, ludzie, Agnieszka Ziętarska. Są my dzisiaj w teatrze, bo jeszcze są opolskie konfrontacje teatralne, klasyka żywa i możecie Państwo się oglądać takie fajne spektakle. No i między innymi też były tkocze, co też o nich my gadali z Robertem Talarczykiem i też gadali my o Hamlecie. A dzisiaj już ze mną jest Dariusz Chojnacki.
2: Kłaniam się serdecznie, witam was.
1: Ja, to jest aktor związany z teatrem w Katowicach, ale też u nas miał żeś bardzo fajną rolę w Amatorze, w reżyserii dyrektora naszego teatru Norberta Rakowskiego. Co to była za rola tutaj u nas w Opolu?
2: No Jeronie, teraz to trudne pytanie, bo my to grali już dawno temu. Ale no grali no słynny film Amatora z Jerzym Szturem w roli głównej. No i stwierdziliśmy, że trochę wsadzimy ta historia do korporacji. No i co? I pobawiliśmy się parę miesięcy, no bo no, prób zapremierowania tego było chyba z 6, bo to był okres COVID-u. No ale w końcu się udało, pograliśmy to chyba ze 3-4 lata i chyba się to teraz, nie wiem, chyba to źle, no, już nie ma, chyba już ślazło.
1: Ja, ale my też to wszyscy tutaj pamiętamy bardzo dobrze, bo to się też cieszyło wielką popularnością. A chcę trochę podpytać o to granie po śląsku, jak to jest, no bo to teatr w Katowicach to jest taki pierwszy teatr, co tak chce pokazywać też śląski i Hamlet, no i te tkocze, co były pokazywane tutaj na festiwalu i ty też grasz po śląsku. Jest to do ciebie ważne?
2: No jest to do mnie jakoś najważniejsze, bo wreszcie mogę gadać po swojemu, nie? Jakby ja do końca 8 klasy podstawówki gadał ino po śląsku, więc potem była szkoła teatralna, kaj musiał żech się oduczyć i ten akcent był taki no niedobrze widziany. No też jak musiał z tego rezygnować i z moim ojcem to było najgorsze, że miał żech takie momenty, że tato nie godaj do mnie po śląsku, bo ja nie mogę z tą godać, albo ja się teraz miesiąc nie będę odzywał, bo muszę zrobić ta rola, a jak ja no, pogodą z tobą godzina, to od razu akcent mam na zot, nie? A ja rzeczywiście, że miał tak to bardzo mocno, że no jak właziły mi emocje, to ja mi to od razu akcent, więc granie po śląsku to jest no taki ja jest najprawdziwszy wtedy, no, bo to jest jo, to jest moja natura. Śląski to jest moja natura, Śląsk to jest moja natura. Więc jak mogę grać po śląsku, to no, to się cieszę. No, przed chwilą tu było, mieliśmy spotkanie i żech powiedział, że ja cierpię na dwubiegunówkę aktorską i rzeczywiście tak jest, bo ja po polsku jest innym aktorem. To jest jakoś inna emocja, to jest jakiś inny rodzaj wrażliwości głosu, języka, nie wiem jak to nazwać, ale ja się czuję taki, że mam to i to, nie? Że to jest dwóch różnych hopów.
1: A ja ci bliżej do tego śląskiego albo do polskiego?
2: Nie, no do śląskiego jest mi bliżej. Jak ja bym mógł grać po śląsku te rzeczy, co grą po polsku, to uważam, że byłbym lepszym aktorem na przykład. I to mnie czasem boli, że muszę się trochę czasem pozastanawiać, jak to po polsku, że czasem muszę pomyśleć, żeby nie powiedzieć po śląsku. Teraz już jest lepiej, nie? No wiadomo. Ale no na pewno mi to zawodzą strasznie czasem. I ja uważam, że jakbym mógł grać, no, te rzeczy, co grą po polsku, tam w filmach, serialach, czy na przykład, to bym grał lepiej.
1: A jak wyglądała praca na jak żeście przygotowywali tkocze? Do wszystkich to było łatwe? Czy cię też pytali? No bo nie wszyscy go dają po śląsku u was w teatrze. Są tacy, co dla nich ten język śląski jest taki bardzo blisko serca, ale też i tacy, co do których no trzeba było się na pewno też jakoś tak zastanowić albo trochę ich poduczyć.
2: No to jest odwieczny problem i nie problem, bo jakby problem to jest taki, że wszystkie Ślązoki wyjeżdżają, jakby dużo, większość Ślązoków wyjeżdża do Warszawy, bo tam jest kariera, bo tam jest film, bo tam jest i jakby tych Ślązoków my za wiele nie mamy. I my teraz z Robertem byli na takim etapie, że szukamy tych wszystkich takich młodych perełek i się udaje czasem, jak na przykład teraz Paweł Kępa, który zagrał Hamleta. no to my już wiemy, że dobra, następne pokolenie tam już jest przygotowywane, żeby to było. Ale na przykład no też wielko wyrozumiałość tych aktorów naszych spoza Śląska, że oni na przykład dostają taką propozycję, żeby zagrać w Tkoczach. I oni nie gadają od razu nie, i on nie umia, i no włażą i też ryzykują. No ryzykują, bo to niełatwo na Śląsku grać Ślązoka, no bo od razu tam, ale to ta literka nie tak, a to by też bardzo słychać, jak ktoś źle godo, czy się myli. A oni włażą, skakują na kepa w te sztuki i grają. No i fajnie, i chwała im za to. I o zawsze godom, nie krytykujcie ich za to. No bo oni sam przyjechali, oni się uczą i to nie jest naturalne. To tak jak my, jak ja jako aktor dostaję, nie wiem, propozycję na przykład, żeby zagrać w niemieckim czymś albo we francuskim, no to też nie będę Francuzem ani Niemcem, no. Ale uda się starą zrobić jak najlepiej.
1: Ja, ale my też bardzo gołdumy tutaj w audycji, że ten Śląski też się rozmywał, nie? Bo jak się nie gołdą tak na co dzień, no na przykład do szkoły podstawowej, a potem już to była gańba też po Śląsku rządzić i trzeba było się tego oduczyć i tego akcentu, no bo to jest też inny język, to wszystko jest inne. No to teraz to dzisiaj jest naprawdę bardzo, bardzo trudne i każdy ma do tego prawo, żeby się gołdać tak jak czuje, tak jak myśli. No,
2: dlatego jakby ta cała teraz, nie wiem, te afery o język śląski, czy on jest uznany, czy nieuznany, to jest do mnie drugorzędna sytuacja. Czy on jest uznany, nieuznany, to jest do mnie drugorzędne. Do mnie pierwszorzędne jest to, że język śląski zdycho. I on już jest, ja już nie wiem, czy on już umarł, czy jeszcze się odrodzi. Ja mam bardziej pesymistyczną wersję tego, że będzie ciężko to odnowić na zot, ale my musimy właśnie, no fajnie, że Teatr Śląski to robi, fajnie, że w Opolu właśnie przyjeżdżam do Opola i godzimy się tu po Śląsku do radia, bo im więcej ludzi będzie godało, no to te nasze dzieci, te nasze wnuki, to one coś będą pamiętały, coś może chycą, coś będą chcieli, potem zostaną aktorami, będą godali po Śląsku, będą może napiszą coś po Śląsku. Jakby fajnie, że mamy Twardocha, że mamy Rokita, jest Rokita, ale to jest no dwóch, trzech, czterech, pięciu pisarzy, a my potrzebujemy 30-50. Mamy Talarczyka i Teatr Śląski i tam 8-10 aktorów, a my potrzebujemy ich 100-200, żeby to szwungowało. No.
1: No i też potrzebujemy nową dramaturgię po śląsku pisaną, no, żeby to były też ono z dzisiaj, a nie jedno...
2: To jest taki kolejny etap, co z Robertem my dużo na ten temat gadali i z tego powstało Godaj do mnie, co jest, my gromy to w pokoju hotelowym, ale to jest Teatru Śląskiego. Że pomysł był taki, że dobra, tożsamościowo już mamy pora spektakli. Piąta strona świata, Holonek, teraz no Tkocze, jakby tożsamość jakby jest, jakby to, jakby o tym godaliśmy sobie już wiele razy. A teraz co to znaczy być 30-40-latkiem, który jest wykształcony przez tych górników, przez tych Ślązoków, skończył te studia, ma doktoraty i co to znaczy być Ślązokiem, co to znaczy godać po śląsku jako lekarz, jako filozof, jako psycholog, jako terapeuta, jako aktor. I zrobiliśmy sztukę o współczesnym prawnik psycholożka, nie? I co to jest w tych czasach? W tych czasach co to znaczy? No więc jakby to jest cały czas za mało. To jest jakby, ja godam, że to jest, czasem padło pytanie, nie? Zaś spektakl po śląsku, zaś książka po śląsku, to jest za mało, to jest 2, 3, 5, ile my zrobili w ciągu 13 lot, nie wiem, 13 lot, ile my zrobili, no. 12 sztuk, 13? Na całą Polskę to nie jest za wiele.
1: A jak żeście robili Tkocze, to też żeście pewnie go dali, jak ten Śląsk pokazać, no bo to jest taką uniwersalną historia o rewolucji, o nierównościach społecznych, ale też ten Śląsk tam jest obecny.
2: No tam jest obecny, no jest obecny, no i jakby to wszystko się kręci wokół Śląska, jasne, ale teraz co to zrobić, no Hamlet na przykład, no wsadziliśmy go też trochę do Śląska, ale ten Hamlet jest dramatem królewskim i my dramat królewski robimy po śląsku, ten nasz język też jest, może być królewski, ja nie wiem, chciałbych na przykład, fajnie, że masz ta audycja, to jest w ogóle genialne, ja myślę sobie, że żeby, no nie wiem, ciepia teraz jakiś jakby pierwszy pomysł, co przychodzi mi do głowy, spotkanie, kaj filozof, czy kochający literatura, piękno, ludzie go dają po śląsku na temat wyższej sztuki, na przykład. No i jakby, Jeronie, to jest ta zmiana, nie? I teraz, jak zrobić sztuka, która jest po śląsku, ale ona nie godo o śląsku i no godo o problemie, o ludzkim, ogólnoludzkim problemie, no. To idziemy dalej, no.
1: Też grał w wielu filmach i ja sobie tak myślałam, jakby taki film też zrobić po śląsku. To by też było, nie? Jakby to można było pokazywać na...
2: Zrobili teraz z tej sztuki Gadaj do mnie, zrobili my filmy, premiera być w październiku. I no i wrazili my ta historia korpo ludków trochę śląskich, co trochę się wyparli języka i nagle, żeby się poradzić z problemem, na ten Śląsk wracają i chcą odnowić ten język śląski w sobie, ale no to ma być taki film, który też do myślenia o tym wszystkim, co wyjechali na przykład, że my tu są na Śląsku, że można przyjechać, że to nie jest gańba, tak jak my byli uczeni przez mnóstwo czasu. No i zobaczymy, jak to zaszfunguje. No fajnie, no jakby te kino, no Kuc, bo ja fajnie, ale Kuc już był dawno, a teraz no młode reżysery, śląskie, ja jakby no jadę z tym koksem, bo to zdycho, umiero, no niestety, tak o jest prawda.
1: Ale ja mam takie poczucie, że Śląsk teraz jest bardzo atrakcyjny, jak się je i w Katowicach, ja, i tamty...
2: Ja, ale to jasne, to jest super robota, te koszulki, te hajery na koszulkach, te grubiorze, to wszystko jest super, to jest bardzo potrzebne. To my robimy teraz, nie wiem, seanse Pulp Fiction, Sex Mission i na żywo tłumaczymy po śląsku, są spektakle, to wszystko jest bardzo piękne, ale to jest dużo za mało. Bo jakby to nie może zostać ino na koszulce, że jo, czy tytuł filmu, czy jo ida na coś śląskiego, bo już nikt tak nie godo i się tak pośmiejemy trochę i będzie fajnie. A tu chodzi o to, żeby zrobić z tego coś też wysokiego, no, żeby to nie umarło, żeby my zaczęli godać, żeby te nasze dzieci zaczęły godać, nie? Ja mam problem, ja mam dwie cery i one nie godają, nie? I tak jo do nich godą, dziadki do nich godają i teraz, no, jak im zrobić w głowie tak, żeby one, ja chcę się tego nauczyć, bo jo chcę godać, tato, bo to jest ważne, bo muszę nieść to dali, bo chcę, żeby moje wnuki, prawnuki też go dały. No.
1: Musiałoby to być bardziej obecne w takiej przestrzeni społecznej i też w różnych instytucjach kultury.
2: To jest wielka walka i to nie jest jakby, to nie jest o to, żeby, nie wiem, tak jak się często godo, że to, nie wiem, jakby, nie wiem, to jest jakiś osobny naród się tworzy, nie tworzy, to jakby nie jest absolutnie jakby do mnie o tym i no to jest o tym, żeby ten śląski, piękny język nie umarł. I my wszyscy musimy wykonać robota. Ty taką audycją, co prowadzisz i rób to dalej, my będziemy robili w teatrze, niech będą następne twardochy, następne rokity i następne talarczyki. No jeden talarczyk to jest za mało, żeby ten okręt prowadzić, nie? My musimy stworzyć następnych talarczyków, Grażyny Bułki i innych śląskich aktorów, czy ludzi, co to kochają. No.
1: Ale widać, że ludzie chcą, nie? Bo i sala dzisiaj była pełna w teatrze i zawsze jest full.
2: No i to jest największy prezent. No. Na Hamleta fulla nie ma miejsca. To znaczy, że ludzie chcą. No i to naprawdę nie przychodzą. I no, my godzimy, że do teatru przychodzi 2,5% społeczeństwa. A naprawdę na Hamleta na przykład przyłazi wiele ludzi, co w życiu do teatru nie poszli, nie? Przyszli pierwszy raz, drugi raz, bo zaciekawiało ich. No i teraz, no, trzeba ten, no, jademy durś.
1: To jademy durś, bardzo ci serdecznie dziękuję, Dariusz Chojnacki.
2: Ja ci też dziękuję i ci przaja, że to robisz.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: I teraz powrócimy jeszcze raz na antenie Radia Opole. Przed chwilą było o tkoczach, a teraz powrócimy do polskich konfrontacji teatralnych Klasyka Żywa, do Księżniczki na opak wywróconej. To przedstawienie wczoraj z Teatru imienia Wilhelma Chorzycy w Toruniu przyjechało do Opola. Oczywiście widzieliśmy ten spektakl w reżyserii Pawła Ignera. To on interpretował Calderona de la Braque, autora Księżniczki na opak wywróconej. Aurora Lipartowska, aktorka opolskiego teatru, Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, wystąpiła gościnnie w tym toruńskim spektaklu. No i o swojej roli, o swojej postaci opowie teraz.
2: Mam przyjemność zagrać Dianę, czyli księżniczkę na opak wywróconą. Sam plot spektaklu jest dosyć prosty, jest to farsa. Mamy postać księżniczki, która jest nieszczęśliwie lub szczęśliwie zakochana. Ciężko powiedzieć, może widzowie ocenią pod koniec. Jest głęboko nieszczęśliwa wewnętrznie i jest taką szekspirowską, bym powiedziała, postacią, non-stop płacze, bo jej coś nie pasuje, ale wreszcie w pewnym momencie zbiera się w sobie i stwierdza, że trzeba coś zmienić i pomaga jej w tym inna postać, która stanie się księżniczką. Tu moja koleżanka Izabela Baran gra Gillette i w ten sposób się wymieniamy rolami i mam jeszcze przyjemność wtedy zagrać chłopkę, nie tylko księżniczkę. O samej postaci Diana jest wspaniałą, młodą kobietą mieszkającą w zamku i chyba nie zna realiów, ale ma swoje potrzeby i potrzeby te spełni.
1: To tyle o spektaklu, a teraz jeszcze przypomnienie, że dzisiaj też spotkanie pod tytułem Ze sceny i zza kulis o godzinie 16:00 przypomniana zostanie w teatrze historia o polskich konfrontacji teatralnych Klasyka Żywa. Te utrwaliły się w różnych materiałach, także radiowych.

0: Reklama.
1: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
2: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
3: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod Niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcie okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod Niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
0: Po reklamie.
4: Tu Radio Opole, godzina 9 na zegarze. Kolejna porcja informacji już teraz dla Was.
5: Krajowy trening pierwszej pomocy dziś w ponad 1000 miejsc w kraju, w tym także kilkunastu na Opolszczyźnie. Krapkowickie Centrum Zdrowia uruchamia w nowej części szpitala nowoczesny zakład opiekuńczo-leczniczy. W sporcie na mundialu rozczarowanie w Ankarze, Turcja przegrywa z Paragwajem, a polskie siatkarki zagrają w południe z Holenderkami w Lidze Narodów.
6: Wiadomości Radia Opole.
4: Jacek Rudnik.
5: Rozpoczynamy od Kluczborka, gdzie dobiegła końca akcja strażaków w domu wielorodzinnym przy ulicy Wolności. Po zgłoszeniu o wyczuwalnym zapachu gazu była prewencyjna ewakuacja 35 mieszkańców. Jak przekazał nam dyżurny stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, starszy aspirant Marek Zagórski, nikomu nic się nie stało, pogotowie gazowe sprawdziło instalację. Lokatorzy wrócili do mieszkań.
6: Tu są wiadomości Radio Opole.
5: To strategiczny błąd prezydenta Polski, na którym korzysta tylko Moskwa. Tak ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sibicha odnosi się do odebrania przez prezydenta Nawrockiego orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Pozbawienie ukraińskiego przywódcy najwyższego polskiego odznaczenia to, przypomnijmy, konsekwencja decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu imienia bohaterów UPA samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ Sił Zbrojnych Ukrainy.
6: Twoje źródło prawdziwych informacji.
5: Krajowy trening pierwszej pomocy zaplanowano na dziś w kilkunastu miejscowościach opolskiego. To okazja, by wziąć udział w praktycznych ćwiczeniach prowadzonych przez strażaków i ratowników medycznych. W programie m.in. nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej, obsługa automatycznego defibrylatora czy tamowanie krwotoków. Udział jest bezpłatny, nie wymaga żadnych zapisów. Jeden z treningów od 13 do 17 na stadionie w Byczynie.
7: Będzie można przygotować się do udzielania pierwszej pomocy, a także zapoznać się z sytuacjami zagrożenia i kryzysowymi. I myślę, że każdy z mieszkańców powiatu będzie miał okazję przetestować, czy potrafi udzielać pierwszej pomocy. Przede wszystkim jest to kolejne działanie w ramach naszych powiatowych akcji dla bezpieczeństwa. Niedawno był piknik dla bezpieczeństwa, pierwszy powiatowy.
5: Zapowiada starosta kluczborski Mirosław Birecki. W naszym regionie takie treningi, szkolenia też m.in. w Brzegu, Grodkowie, Głubczycach, Opolu, Kędzierzynie, Koźlu, Dobrodzieniu czy Strzelcach Opolskich. Szczegółowe informacje mają Państwo w internecie.
6: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
5: Ostatniej doby na różnych akwenach w kraju utonęły 3 osoby. Policja apeluje o zachowanie rozsądku i czujności nad wodą. Przypominają policjanci, że woda to żywioł, nawet moment nieuwagi może skończyć się tragedią. Każdego roku dochodzi do utonięć, którym przy zachowaniu przezorności można było zapobiec, zaznaczają funkcjonariusze. Krapkowickie Centrum Zdrowia uruchomiło w nowej części szpitala nowoczesny zakład opiekuńczo-leczniczy z wszystkimi gabinetami usytuowanymi na jednej kondygnacji. Zakład może przyjąć blisko 90 pacjentów. 1 lipca, warto pamiętać, właśnie w tej nowej części szpitala zaplanowano dzień otwarty dla mieszkańców powiatu krapkowickiego. Jubileuszowa, bo 500. edycja biegu Parkrun Opole rozpoczyna się właśnie na wyspie Bolko w Opolu. Uczestnicy będą mieć do pokonania dobrze znaną 5-kilometrową trasę, zarówno o nawierzchni asfaltowej, jak i szutrowej. Start i meta, jak zawsze, przy kawiarni Leba.
6: Światowe agencje informują.
5: W Pradze powstaje street artowa galeria pod gołym niebem. Duże przedsięwzięcie do otworzenia muralu liczącego rekordowe ponad 700 metrów długości. Zaangażowano kilkudziesięciu artystów z różnych krajów, w tym także jednego Polaka. BBC tnie taty, zamyka znane programy. Publiczny nadawca ogłosił właśnie największe zmiany organizacyjne od lat. W pierwszym etapie zniknie ponad 500 miejsc pracy, z anteny znikają także popularne audycje radiowe i telewizyjne. To część dużego planu oszczędnościowego, który w ciągu 3 lat może oznaczać nawet 2000 zwolnień.
6: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
5: 4 po 9.
6: Sport w Radiu Opole.
0: Grzegorz Frankowski, zapraszam. Paragwaj pokonał Turcję 1-0 w meczu grupy D piłkarskich Mistrzostw Świata. Na stadionie w Santa Clarze jedyną bramkę już w drugiej minucie zdobył Matias Galarza. W doliczonym czasie pierwszej połowy czerwoną kartkę za niesportowe zachowanie obejrzał Miguel Almiron. To efekt nowego przepisu zabraniającego piłkarzom zasłaniania ust podczas rozmowy z innymi zawodnikami na boisku. W innym meczu tej grupy Stany Zjednoczone pokonały Australię 2-0. W meczu grupy C Brazylia wygrała z Haiti 3-0. 2 gole Filadelfii strzelił Mateusz Kuna w 23 i w 36 minucie, a wynik ustalił w doliczonym czasie pierwszej połowy Vinicius Junior. W składzie Canarinhos zabrakło powracającego do zdrowia Neymara. W innym meczu tej grupy Maroko pokonało Szkocję 1-0. Dziś kolejne mecze na Mundialu. Holandia zagra ze Szwecją, a Niemcy z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Zmieniamy temat. Polskie siatkarki zmierzą się dziś z Holenderkami w meczu Ligi Narodów w Bangkoku. Po 2 spotkaniach biało-czerwone mają na koncie 2 zwycięstwa. W pierwszym wygrały 3-0 z Bułgarkami, a w drugim pokonały Ukrainki 3-1. Najbliższe rywalki charakteryzuje asystent selekcjonera Stefano Lavariniego, Nicola Vettori.
8: Holandia to jest bardzo fizyczny zespół, wysoki blok, dobra zagrywka. Są trochę charakterystyki, które też mamy, ale ogólnie będzie bardzo ważne dla nas pierwszy kontakt z piłką, więc przyjęcia, obrona, żeby było dla nas możliwe rozwijać swoją grę ofensywną, która stanowi jeden z naszych mocnych punktów.
0: Początek meczu Polska-Holandia o 12 w niedzielę o tej samej porze. Rywalkami biało-czerwonych będą Kanadyjki. Natalia Bukowiecka zajęła 2 miejsce w biegu na 400 metrów podczas meetingu Diamentowej Ligi w Dosze. Polka uzyskała czas 50 sekund i 10 setnych sekundy. Najlepsza okazała się Mary Lady Paulinho z Dominikany, a 3. była Kubanka Roxana Gomez. Drugim Polakiem w Katarze był Mateusz Kołodziejski, który startował w skoku wzwyż. Polak pokonał poprzeczkę na wysokości 2 metrów i 16 centymetrów. Wygrał Włoch Matteo Scioli wynikiem 2:29. Zastal Zielona Góra pokonał Legię Warszawa 76-74 w 6. spotkaniu finału Ekstraklasy Koszykarzy. Na sekundę przed końcem Zastal przegrywał 1 punktem. Po rozpoczęciu gry piłkę otrzymał Conley Garrison, który odważnym rzutem za 3 punkty dał gospodarzom zwycięstwo. W rywalizacji do 4 zwycięstw jest remis 3-3, decydujący mecz w niedzielę w Warszawie.
6: Pogoda.
4: Dzisiaj to będzie gorąco, do 33 kresek na termometrach, możliwe miejscami burze lokalne z gradem, wiatr nawet do 90 km na godzinę. Podobnie w nocy, trochę burzowo, noc też bardzo ciepła, czerwcowa, upalna niemal noc o 20 stopni Celsjusza, jutro 31 na termometrach, też może zagrzmieć.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Kłaniamy się serdecznie. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, Paweł Oliwa za konsoletą. Czas na kolejną godzinę programu Weekend z Radiem Opole.

0: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044. Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
1: Poczuj unikalne i wyjątkowe brzmienie przeżywających renesans płyt winylowych. Już w ostatni weekend czerwca winyle wracają do Opola. Odwiedź Vinyl Fest on Tour w NCPP w piątek i sobotę od 26 do 27 czerwca. Odsłuch płyt, prezentacja sprzętu hi-fi, prelekcje, konkursy, panele dyskusyjne, sprzedaż płyt, siesta na tarasie i dużo, dużo więcej. Vinyl Fest on Tour 26-27 czerwca w NCPP Opole. Zapraszają Vinyl Fest, NCPP, Muzeum Polskiej Piosenki i Radio Opole.
2: Reklamie.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: A przed nami najkrótsza noc w roku, według dawnych zwyczajów określana mianem Nocy Kupały. Przesilenie letnie było obchodzone przez dawnych Słowian, ale świętowane jest także współcześnie. To noc pełna symboliki, zaznacza Katarzyna Górewicz z Różyny Grodu Trzygłowa w Szczecinie.
2: Najważniejszy jest ogień i woda. To są takie dwa żywioły w święcie Nocy Kupały, ale też można powiedzieć, że to jest takie święto miłości. No i co trzeba było? Trzeba było stary ogień zgasić i nowy ogień rozniecić. No i po co ten ogień? Ten ogień jest po to, żeby przez niego skoczyć razem, wspólnie, żeby się oczyszczać między innymi.
1: Podczas Nocy Kupały rozpalane były duże ogniska. Przez ogień skakano, by się oczyścić, a potem rozniecano ceremonialne płomienie, które trafiały do domów. O tym też mówi Igor Górewicz z Drużyny Grodu Trzygłowa.
3: Wcześniej ognie wygaszano i następował taki czas poza czasem. To znaczy nie było życia. Oczywiście to wszystko w warstwie symbolicznej, takiej warstwie wierzeniowej. Dlatego podczas tej ceremonii należy zachować całkowitą ciszę, tak jak w chaosie. Nic nie ma.
4: Nagle pojawia się iskra.
3: Czyli to jest ten mit, byśmy dzisiaj powiedzieli, wielki wybuch. Ale pojawia się właśnie ten zaczątek, ten żar życia, ognia. A proszę pamiętać, że możemy być sobie super cywilizowani. Jak na razie nadal bez ognia nie będziemy mieli swoich laptopów.
1: Żar życia z pewnością lepszy niż obojętność. Kupała zwana też sobótką czy palinocką. To była tradycja przedchrześcijańska. Święto później zostało zaadoptowane przez chrześcijaństwo jako noc świętojańska.

0: Słuchacie Radia Opole. Pamiętajcie, bo dzisiaj upały o zwierzętach, o tym, żeby miały dostęp do świeżej wody, żeby miały zaciemnione, chłodne miejsce. No i też pamiętajcie, aby nie pozostawiać zwierząt w zamkniętych samochodach, także dzieci. Gdy jest na dworze upał, auto naprawdę błyskawicznie się nagrzewa, może stać się śmiertelną pułapką i to warto przypominać zawsze, kiedy są upały. O tym też mówi Anna Komola z Komendy Wojewódzkiej Policji.
1: Należy pamiętać, że we wnętrzu zaparkowanego pojazdu przy upałach tworzy się swojego rodzaju taka szklarnia, w której temperatura jest znacznie wyższa od tej na zewnątrz. Natomiast pozostawienie nawet na krótki czas dzieci, osób starszych czy zwierząt może nieść za sobą poważne konsekwencje dla ich zdrowia, a nawet życia.
0: No i dlatego widząc dziecko albo zwierzę pozostawione w zamkniętym aucie podczas upałów, nie wahajcie się, dzwońcie od razu pod numer 112.

0: Słuchacie Radia Opole. Teraz oczywiście czas na stały cykl, który przygotowuje w sobotnie poranki Ireneusz Prochera.
1: Medialny tygiel. Ireneusz Prochera, dzień dobry. Milion dzieci w wieku od 7 do 12 lat regularnie korzysta z serwisów społecznościowych, alarmują eksperci. Instytut Cyfrowego Bezpieczeństwa zaprezentował w Sejmie raport Internet Dzieci 2026, czyli najnowsze dane dotyczące czasu spędzanego przez najmłodszych w sieci i niebezpiecznych treści, które tam napotykają. Jak mówi Aleksandra Załęska z Gemius Polska, 4/5 najmłodszych jest online, korzystając regularnie z największych serwisów społecznościowych.
2: Dzieci, które korzystają z internetu, robią to bardzo, bardzo intensywnie. Dzieci spędzają średnio w internecie 4 godziny i 25 minut. Internet dzieci mieści się w smartfonie. 98% dzieci aktywnych online korzysta właśnie z urządzeń mobilnych.
1: Dr Konrad Ciesiołkiewicz z Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka podkreśla, że internet to środowisko wysokiego ryzyka dla zbyt młodych osób. Dlatego tak istotne jest wprowadzenie granicy wieku użytkowników serwisów i platform.
3: Pytanie, czy 13 rok życia to jest wystarczająca granica wiekowa? Wiemy, że nie, ale i tak 13 rok życia jest nieprzestrzegany. To środowisko wysokiego ryzyka, bo skala krzywdzenia, wszelkich form krzywdzenia, krzywdzenia seksualnego, a także innych form powiązanych z wykorzystaniem seksualnym, te formy przemocy bardzo mocno się ze sobą przeplatają i wiążą, rośnie w sposób niebotyczny.
1: Dr Anna Miotk z Uniwersytetu Warszawskiego zaznacza, że platformy unikają odpowiedzialności związanej z nieskuteczną weryfikacją wieku młodych użytkowników internetu.
4: Co możemy z tym zrobić? Przede wszystkim państwo i regulacje prawne. Państwo jest najsilniejsze i państwo tutaj może zdziałać najwięcej. To jest edukacja w szkołach. Edukacja dzieci, żeby się nauczyły myśleć krytycznie, żeby się nauczyły weryfikować informacje, ale też edukacja nauczycieli, żeby nie dawali dzieciom do dyspozycji mechanizmów, które nie są dla nich przeznaczone.
1: Z raportu Internet Dzieci 2026 wynika, że ponad 1 000 000 dzieci miało w sieci kontakt z reklamami alkoholu, 32% z treściami erotycznymi i pornograficznymi. W przypadku serwisów edukacyjnych dzieci poświęcają im średnio zaledwie 6 minut dziennie. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski zaskarżył do sądu umorzenie przez prokuraturę postępowania w sprawie publikacji zdjęcia nagiej nastolatki. Rok temu grupa uczniów podwarszawskiej podstawówki wygenerowała przy pomocy sztucznej inteligencji fotografię, używając do tego wizerunku koleżanki. Zdaniem prezesa urzędu potrzebna jest aktualizacja przepisów, bo śledczy nie potrafią korzystać z tych obowiązujących.
5: W moim przekonaniu przy innej postawie organów ścigania, przy poważnym traktowaniu takich spraw, te przepisy byłyby wystarczające. Natomiast niestety postawa poszczególnych prokuratorów dowodzi tego, że konieczne są zmiany w prawie, chociaż można powiedzieć, że przy najlepszych przepisach zawsze decyduje potem człowiek, czy one są wykorzystywane, czy nie.
1: Dlatego, podkreśla Mirosław Wróblewski, trzeba chronić wizerunek przede wszystkim dzieci.
5: Powtarzam ten apel o tym, że także powinniśmy my być odpowiedzialni za swoje dane. Tak jak nikomu obcemu nie dajemy kluczy do własnego domu, tak samo nie powinniśmy dawać na tacy zdjęć wizerunków naszych dzieci, bo przestępcy także wiedzą o tym, jak zachowują się organy ścigania i nie będą się wahać, żeby w takich przestępczych celach tych zdjęć użyć.
1: Nad przepisami, które mają uderzyć w osoby tworzące szkodliwe materiały typu deepfake, pracuje obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości. Brytyjski rząd chce całkowicie odciąć dzieci poniżej 16 roku życia od mediów społecznościowych. Premier ogłosił, że jeszcze przed Bożym Narodzeniem parlament ma przyjąć odpowiednie przepisy, a zakaz zacznie obowiązywać wiosną przyszłego roku. To jedna z najbardziej radykalnych decyzji dotycząca internetu dla młodych ludzi w Europie.
6: Ogłaszając decyzję na Downing Street, premier Starmer przekonywał, że korzyści z mediów społecznościowych nie równoważą szkód, jakie jego zdaniem wyrządzają one dzieciom i nastolatkom. Chcę, żeby ten przekaz wybrzmiał głośno i wyraźnie. Nie jestem gotów iść na kompromis, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i szczęście naszych dzieci. Dlatego ten zakaz musi zostać wprowadzony i dlatego zostanie wprowadzony, powiedział Keir Starmer. Nowe przepisy mają objąć największe platformy społecznościowe. Osoby poniżej 16 roku życia nie będą mogły zakładać na nich kont ani korzystać z ich funkcji. Rząd zapowiada także dodatkowe ograniczenia dotyczące serwisów streamingowych, platform gamingowych oraz usług, które umożliwiają nieznajomym kontakt z dziećmi. Premier argumentował, że media społecznościowe coraz silniej wpływają na codzienne życie najmłodszych. Według niego zabierają czas przeznaczony na naukę, czytanie, spotkania z rówieśnikami czy zwykły odpoczynek. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: MSWiA ostrzega przed dezinformacją dotyczącą migrantów i unijnego paktu migracyjnego. Chodzi o nagranie z okolic stacji metra Młociny w Warszawie, które w mediach społecznościowych obejrzane już ponad 600 tysięcy razy. Autorzy wpisów sugerowali, że widoczna na filmie grupa osób to migranci relokowani do Polski w ramach unijnego paktu migracyjnego.
7: Nagranie jest prawdziwe, ale zostało opatrzone fałszywym kontekstem. Według informacji służby przedstawia ono cudzoziemców, którzy legalnie przebywają w Polsce i codziennie dojeżdżają do pracy. Dr Paweł Rajba, ekspert cyberbezpieczeństwa z Uniwersytetu Wrocławskiego, zaznacza, że tego typu materiały mają wywołać niepokój społeczny i budować fałszywy obraz sytuacji.
8: Trend jest niestety wznoszący. Tego jest coraz więcej. Upewnimy się szczególnie, że informacja jest taka prowokująca, jeżeli informacja jest budząca dużo emocji, polaryzująca, to być może po prostu jest informacja zmanipulowana lub nieprawdziwa.
7: Michalina Grzelka z Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK dodaje także, że kluczowe jest zrozumienie, jak działają tego typu konta.
9: Szczególnie jeżeli skupiają się na przykład na konkretnej jednej narracji, którą bez przerwy powielają, wówczas powinniśmy być podejrzliwi.
7: Przypomnę, że Polska została zwolniona z mechanizmu solidarnościowego przewidzianego w unijnym pakiecie migracyjnym, między innymi ze względu na przyjęcie uchodźców z Ukrainy. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: Pracownicy czeskiego radia i czeskiej telewizji zapowiedzieli jednodniowy strajk ostrzegawczy. To reakcja na wprowadzone przez rząd Andreja Babisza zmiany w systemie finansowania mediów publicznych. Gabinet chce zlikwidować abonament radiowo-telewizyjny i finansować media bezpośrednio z budżetu państwa.
10: Zmiana ma oznaczać również wyraźne cięcia w budżetach czeskiego radia i czeskiej telewizji. Według dyrektorów obu instytucji przełoży się to na ograniczenie produkcji programów i zwolnienia pracowników. Dziennikarze obawiają się też politycznych nacisków na media publiczne. Ogłaszając jednodniowy strajk ostrzegawczy, który odbędzie się w poniedziałek, pracownicy radia i telewizji podkreślili, że nie mają innego wyjścia. Rządząca koalicja konsekwentnie ignoruje głos znacznej części społeczeństwa, stanowiska krajowych i międzynarodowych organizacji dziennikarskich oraz propozycje debaty składane przez kierownictwo telewizji i radia. Zamiast tego decyduje o zerwaniu bezpośredniej więzi między odbiorcami a mediami publicznymi. Poniedziałkowy strajk ostrzegawczy obejmie wszystkie stacje czeskiego radia i czeskiej telewizji z wyjątkiem kanałów dziecięcych. Organizatorzy zapewnili, że protest nie zakłóci realizacji najważniejszych zadań mediów publicznych, w tym nadawania programów informacyjnych i publicystycznych. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: BBC tnie etaty i zamyka znane programy. Brytyjski publiczny nadawca ogłosił właśnie największe zmiany organizacyjne od wielu lat. W pierwszym etapie zniknie około 550 miejsc pracy, a z anteny zejdą popularne audycje radiowe i telewizyjne. To część planu oszczędnościowego, który w ciągu 3 lat może oznaczać nawet 2000 zwolnień.

to już wszystko w dzisiejszym porannym programie Radia Opole. Za uwagę dziękuję i kłania się Katarzyna Zawadzka. Paweł Oliwa audycję zrealizował. Jutro o poranku spotka się z Wami Adam Wołek. A już niebawem kolejny program na naszej antenie i tym razem będzie to forum samorządowe, które poprowadzi dzisiaj Ireneusz Prochera. Do usłyszenia, dobrego weekendu.

0: Radio Opole. Muzyka na cały dzień.
1: Reklama.
0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
2: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo. W rytmie dnia. Blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17. W TVP1 i TVP Info.
3: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Hollow stworzysz designerski worko plecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę, 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
4: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod Niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcie okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod Niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Po reklamie.
6: Sobotnie przedpołudnie z Radiem Opole w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. 10 na zegarach. Wiadomości, zaczynamy. Szef biura prezydenta Ukrainy zrzeka się krzyża oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Od tego rozpoczniemy. Warsztaty pierwszej pomocy dziś w ponad 1000 miejsc w całym kraju, w tym kilkunastu na Opolszczyźnie, także w Opolu. Mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla muszą przygotować się od wtorku na komplikacje w centrum miasta, komplikacje w ruchu. Rusza remont ważnych traktów.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: Szef biura prezydenta Ukrainy Kryłu Budanow zrzekł się krzyża oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej w reakcji na odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. To prezent dla moskiewskiego agresora, który z pewnością wykorzysta to przeciwko obu naszym krajom, napisał. Nasze narody łączą długoletnie relacje i różne karty historii, zarówno heroicznej, jak i tragicznej, co powinno być okazją do głębokiej refleksji, a nie do prymitywnych spekulacji politycznych, napisał Budanow na komunikatorze Telegrama.
0: Twoje źródło prawdziwych informacji.
6: Policja w powiecie jędrzejowskim to świętokrzyskie poszukuje 49-letniego mężczyzny, który w Mierzawie zaatakował nożem teścia i ranił teściową. Raniony w wyniku obrażeń zmarł w szpitalu. Kamil Tokarski to rzecznik komendanta wojewódzkiego policji z Kielc. Mówił w TVP Info, że w poszukiwaniach uczestniczą policjanci, zaangażowany jest śmigłowiec, drony i psy tropiące.
7: Priorytet dla nas to teraz zatrzymać sprawcę. Oczywiście w trakcie również trwają czynności procesowe na miejscu zdarzenia. Tutaj zabezpieczamy dokładnie wszystkie ślady. Trwają, jeżeli chodzi o czynności zarówno poszukiwawcze z powietrza, jak i z lądu. Tutaj mamy zaangażowany policyjny śmigłowiec.
6: Jak ustalono, poszukiwany 49-letni mężczyzna to emerytowany policjant. Przed 3 laty pracował w pionie prewencji.
0: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
6: Krajowe warsztaty, treningi pierwszej pomocy zaplanowano na dziś w kilkunastu miejscowościach opolskiego. Takich miejsc w całym kraju jest około 1000. To okazja, by wziąć udział w praktycznych ćwiczeniach prowadzonych przez strażaków i ratowników medycznych. W programie m.in. nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej, obsługa defibrylatora czy tamowanie krwotoków. Udział w zajęciach jest bezpłatny, nie wymaga zapisów. Jeden z takich treningów dziś od 13 do 17 na stadionie w Byczynie. Inny właśnie teraz powinien rozpoczynać się przy szpitalu MSWiA przy Krakowskiej w Opolu. W naszym regionie treningi także m.in. w Brzegu, Grodkowie, Głubczycach, Kędzierzynie, Koźlu, Dobrodzieniu czy Strzelcach Opolskich. Mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla muszą przygotować się w najbliższym tygodniu od wtorku na utrudnienia w centrum miasta. Rusza kompleksowy remont ulic Konstantego Dambrota i Pionierów. To jedna z ważniejszych tegorocznych drogowych inwestycji powiatu. Wykonawca ma 3 miesiące na zrealizowanie tego zadania. Kolejne odcinki ulic będą czasowo wyłączane. Oczywiście wyłączane z ruchu w miarę postępu prac.
0: Światowe agencje informują.
6: Europa nie jest mediatorem w konflikcie w Ukrainie, to prawda, ale gdy zaczną się rozmowy pokojowe, będziemy domagać się miejsca przy stole negocjacyjnym. Zastrzega prezydent Francji Emmanuel Macron. Poruszył ten temat na zakończenie dwudniowego szczytu Rady Europejskiej w Brukseli. Amerykańsko-irańskie negocjacje w Szwajcarii odbędą się najwcześniej za kilka dni. Tak twierdzą władze w Teheranie. W kurorcie Birkenstock delegacje obu państw miały rozpocząć w trakcie tego weekendu już rozmowy dotyczące wdrażania porozumienia o zakończeniu wojny. Spotkanie odwołano z powodu izraelskich ataków w Libanie. 11. Zapraszam Państwa. Między innymi zaprosimy na krapkowicką Noc Kupały.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Szybko rośnie nam temperatura w Opolu. W tej chwili już 27 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane. W drugiej połowie dnia od zachodu opolskiego wzrośnie do dużego. Możliwe opady deszczu. Lokalnie mogą być intensywne. Możliwe także burze. Temperatury maksymalne dzisiaj do 32 stopni. Wiatr słaby, zmienny. Mamy także ostrzeżenie o burzach dla opolskiego. Takie gwałtowne zjawiska pogodowe w ocenie synoptyków mogą występować od godziny 17 do 4 już w niedzielę. Prawdopodobieństwo wystąpienia takich zjawisk szacuje się na 80%.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
1: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
2: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcia okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
3: Po reklamie.

0: Sami Rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.
1: Gościem programu Sami Rządzą jest dzisiaj wójt gminy Turawa, Dominik Pikos. Dobry panie wójcie.
2: Dzień dobry, witam pana, witam radiosłuchaczy.
1: To jak to jest z tym sezonem turystycznym w tym roku? Bo ja mam wrażenie, że chyba kilkanaście dni temu on już się raz zaczynał i chyba trochę falstart był, nie?
2: Nie, ja myślę, że ten sezon ogólnie się co roku coraz wcześniej zaczyna, a żeby jeszcze było śmiesznie, tak naprawdę już bardzo dużo turystów odwiedzało nas zimą, kiedy Jezioro Turawskie było zamarznięte, co się też nie co roku odbywa. No wiosna często jest coraz szybciej, ale wiemy, że akurat w tym roku rzeczywiście przywitała nas deszczowo. No a jak jest deszcz, to tych ludzi jest mniej, ale ogólnie sezon co roku obserwujemy, jeżeli jest pogoda, tylko to coraz wcześniej się zaczyna.
1: To w przypadku takich gmin, które żyją trochę z turystyki, albo nawet w znacznej mierze z turystyki, to dobrze, bo najchętniej to pewnie przez cały rok byście chcieli, żeby ci turyści napływali równym strumieniem.
2: Myślę, że na pewno rozłożenie tych odwiedzin byłoby przede wszystkim też dla naszych podmiotów gospodarczych, którzy tutaj usługi gastronomiczne, hotelowe mają. Dla nich pewnie by było to łatwiejsze do organizacji i też całoroczne wizyty spowodowałyby, że tutaj finansowo by było im łatwiej, a tak to jest skumulowane w jednym sezonie, ale myślę, że i dla przyrody, i dla otoczenia, i dla całej gminy też jest skazane, żeby moment przerwy był, ponieważ pamiętajmy, że tam oprócz atrakcji turystycznych, takich jak rowerki wodne, place zabaw, tyrolki, no są, jest również przyroda, są ornitolodzy, którzy obserwują ptactwo, są wędkarze, to też wymaga troszeczkę innej relacji z tym turystą i myślę, że to chyba jest dobrze tak poukładane.
1: A jeśli chodzi o tych przedsiębiorców z branży turystycznej, to ich przybywa? Widzi pan tutaj jakieś ruchy?
2: Tu proszę też pamiętać, że sam teren jest pewnym ograniczeniem, tak? Nie jesteśmy w stanie, znaczy podmioty gospodarcze nie są w stanie się budować cały czas coraz więcej, ponieważ no, teren Jezior Turawskich jest otoczony też pięknymi lasami. Są miejsca, których już nie można budować. Są nowe podmioty, jak najbardziej. Są też zapytania o to, ale te podmioty, które funkcjonują, są zadowolone z sezonu. Myśmy mieli w maju takie spotkanie coroczne, na którym byli przedstawiciele WOPR-u, przedstawiciele policji, ogniwa wodnego, które obecnie dba o bezpieczeństwo, przedstawiciele Wód Polskich, wszystkich możliwych instytucji, które mają tutaj jakikolwiek wpływ na życie nad jeziorami turawskimi, ale też proszę pamiętać, że gmina Turawa to również bardzo dużo przedsiębiorców, to Turawa Park i z tych podmiotów też jesteśmy zadowoleni i staramy się z nimi współpracować.
1: Tylko gdy się w taki ciepły, gorący nawet dzień przejdzie promenadą, to widać, że tych ludzi jest już tak dużo, że już po prostu przestają się tam mieścić.
2: Tak, dlatego w tamtym roku pojawił się pomysł Festiwalu Jezior Turawskich. Między innymi po to, żeby wypromować wszystkie jeziora. Najbardziej znanym jest Jezioro Turawskie, popularnie, choć nieprawidłowo zwane dużym, ale też jezioro

0: Jezioro Średnie, ale mamy również Jezioro Srebrne. W Turawie, popularnie mówię w Osowcu, ale jest to w Turawie, mamy Tongloch, mamy lasy, także mamy Małpane, Wispływy Kajakowe, także chcemy też pokazać, że oprócz jezior są różne miejsca, żeby właśnie między innymi ten strumień turystów się troszeczkę po tych jeziorach rozlokował. Równomiernie, chociaż nie jesteśmy w stanie tego zagwarantować. Mamy ścieżki pieszo-rowerowe, którymi docierają turyści i one też powodują, że ten strumień turystów troszeczkę jest ukierunkowany na dwa jeziora. Robimy co możemy, żeby osoby, które do nas przyjeżdżają, i mieszkańcy, i turyści, nie czuli aż takiego obciążenia tym tłumem, ale też cieszymy się, że jeziora są popularne. Ciężko to czasami wypośrodkować, staramy się w tym kierunku zmierzać.
1: No właśnie, kiedy rozmawiamy, to festiwal Jezior Turawskich już trwa. Jakie atrakcje dziś i jutro?
0: Tak, w sobotę, czyli na Jeziorze Turawskim, tym największym, tam przewidujemy malowanie wzorem opolskim, bardzo ciekawy aspekt, bo będą panie, które tym wzorem właśnie malują. Będą rodzinne wyścigi rowerkami wodnymi, czyli trochę na sportowo, również biblioteka pod chmurką, ale bardzo ciekawy moment, parada floty turawskiej, czyli z brzegu będzie można obserwować przepłynięcie floty, do której może dołączyć każdy chętny tak naprawdę. No i wieczorem to są również imprezy, które są przy tym. Trzecie Biedronkowe Wianki przy drugim festiwalu Aquamarine z Nienacka Projekt, czyli wieczorem będzie rzucanie wianków, szanty tutaj na brzegu północnym. No i oczywiście stoiska z ciekawymi różnymi rzeczami, współpraca z WOPR-em, z nadleśnictwem, także serdecznie zapraszamy.
1: Mhm. A ja mam pytanie właśnie a propos tej floty żeglarskiej, bo coraz częściej takie słyszymy zaproszenia właśnie na imprezy ściśle żeglarskie, jakieś regaty, jakieś...
0: Tak, w niedzielę właśnie zapraszamy również na regaty o Puchar Wójta. Tutaj ściśle współpracujemy z Jachtklubem Opolskim, który się zawsze angażuje w to, ale też Urząd Marszałkowski, który zawsze wspiera. I tu rzeczywiście z kolei z całej Polski przyjeżdżają katamarany, bardzo widowiskowy sport, można go podziwiać z brzegu, można też wziąć udział w takich regatach, jeżeli ktoś jest żeglarzem, także wykorzystujemy ten akwen turawski właśnie do tego typu sportów.
1: A to jest tak, że właśnie dzięki jeziorom turawskim popularność żeglarstwa w naszym regionie rośnie?
0: Myślę, że tak, jak najbardziej. Przede wszystkim, jeżeli nasi mieszkańcy z gminy Turawa, Opolanie, goście ze Śląska, z Dolnośląskiego przyjeżdżają i widzą pływających właśnie żeglarzy na katamaranach, na łódkach, myślę, że się uruchamia takie myślenie, że też bym chciał popływać, że też bym chciał zrobić sobie może tutaj no, papiery na to, żeby móc pływać. Na pewno działa to tak, że ludzie są świadomi tych sportów i szybciej na pewno spróbują właśnie tego typu atrakcji.
1: A turyści, którzy przyjeżdżają nad Jeziora Turawskie, płacą jakąś opłatę klimatyczną, turystyczną z tego tytułu?
0: Opłata klimatyczna, ta, która jest przewidziana ustawowo, tak, ale poza tym też trzeba pamiętać, że nasi przedsiębiorcy z nadjezior mają tą samą stawkę podatkową. To nie jest tak, że na przykład teren wokół jezior jest obarczony wyższymi podatkami. Dokładnie płacą te same podatki, co stolarnie, co zakłady produkcyjne, co Turawa Park, czyli jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to są tak samo traktowani jak wszyscy, ale z tytułu tej ilości tych przedsiębiorców jest to znaczący punkt w budżecie gminy Turawa. Mhm.
1: A oni nie oczekują od gminy, że jakichś zwolnień, preferencji, rekompensat?
0: Nie, na pewno liczą na to, na tego typu działania jak budowanie ścieżek pieszo-rowerowych, jak właśnie tego typu festiwale, jak inwestycje w infrastrukturę drogową, również tą związaną z nowoczesnymi placami zabaw, jak wybudowanie toalet na przykład, które będą dostępne dla odwiedzających, miejsc parkingowych. To wszystko na pewno powoduje, że ludzie chętnie odwiedzają Jeziora Turawskie i te jeziora są rzeczywiście coraz bardziej popularne.
1: Ale z punktu widzenia gminy, no to wydatki, to duże wydatki.
0: To są też duże wydatki, tak, bo my jak najbardziej piękny weekend, ale w poniedziałek służby tutaj z WIG Turawa, który między innymi jest odpowiedzialny za czystość nad jeziorami, wchodzą w teren, sprzątają, pojawia się firma usługowa, która odbiera od nas śmieci, które osobno opłacamy. Tak, to jest związane też z dużymi wydatkami, z dużą odpowiedzialnością. Za chwilę będziemy uruchamiać kąpielisko nad Jeziorem Średnim. Tam przecież też mamy ratowników, którzy też tam nie stoją społecznie, tylko oczywiście mamy z nim umowę, którą opłacamy. Także są to konkretne wydatki dla gminy Turawa i rzeczywiście no, nie wcale takie małe, jakby ktoś mógł sobie to wyobrazić.
1: A najbliższe plany, jeżeli chodzi o rozbudowę infrastruktury, są jakie?
0: Na pewno teraz wraz z powiatem opolskim, we współpracy z powiatem opolskim remontujemy dwie główne drogi tutaj dosyć istotne, ponieważ ulica Opolska od skrzyżowania tutaj za urzędem gminy w stronę Jeziora Srebrnego, to taki odcinek był bardzo zdegradowany, praktycznie już jest na ukończeniu przebudowa, nowa nawierzchnia asfaltowa, i ulica Kościuszki, która z kolei z centrum Turawy prowadzi w kierunku wału Jeziora Turawskiego i dalej na Średnie, również jest obecnie remontowany odcinek, na którym jak ktoś nie znał, mógł sobie urwać miskę olejową, bo były tam rzeczywiście spore już wyboje. Także tymi sposobami transport bezpłatny, który jest gęstą siatką, która obejmuje wszystkie jeziora turawskie, jest powiązana z miastem Opole. Bardzo dużo ludzi, którzy być może...
1: No właśnie, jak się sprawdza, bo to jak kiedy wprowadzaliście, to było tak trochę na zasadzie pewnego eksperymentu.
0: Tak, tutaj trzeba pamiętać i każdemu to będę doradzał, myśmy byli jednymi z pierwszych, że tak naprawdę to jest kwestia lat. Kwestia lat dosłownie. Trzeba po pierwsze tą siatkę na tyle stworzyć, żeby odpowiadała każdemu mieszkańcowi, ale również, żeby była dogodna dla sąsiadów. Mamy współpracę z gminą Ozimek, z miastem Opole. I też przede wszystkim dostępność, no informowanie o tym i ludzie się uczą. Jeżeli ludzie wiedzą, że przyjdą na przystanek i tam w ciągu gdzieś 15-20 minut coś przyjedzie, nawet jak nie sprawdzają, bo na przykład nie mają takich możliwości, to uczą się, że tym transportem rzeczywiście warto jeździć, a proszę pamiętać, to jest bezpłatne, oczywiście my go płacimy, mamy też dofinansowania tutaj krajowe, ale ludzie już się nauczyli, ale była to kwestia 2-3 lat.
1: No bo gdy w taki gorący dzień się pojedzie nad jeziora, to takim podstawowym problemem to jest brak miejsc parkingowych. No po prostu jest tyle samochodów, że trudno to miejsce znaleźć, więc tutaj rozwiązaniem jest właśnie ten często bezpłatny transport, którym można by tam dojechać.
0: Dokładnie,
1: i wrócić.
0: Dokładnie tak jest. Pierwszy punkt, bezpłatny transport. Drugi punkt, ścieżki rowerowe, którymi doprowadzamy nad jeziora. No i trzeci punkt, też rozmawiamy z nadleśnictwem, akurat Opole, bo tutaj teren nadleśnictwa dochodzą, będzie takie jedno miejsce po prawej stronie, dojeżdżając do Jeziora Średniego, gdzie tam nowe miejsca takie wytyczymy i dziękujemy też tu za współpracę właśnie nadleśnictwu, ale też proszę pamiętać, że atrakcją tego terenu jest właśnie ta otulina leśna, czyli my nie możemy spowodować tego z kolei, że wycinamy wszystko wokół jezior, bo też mało słyszymy takie głosy i robimy parkingi. Myślę, że urok tego miejsca mógłby niestety niezłośnie minąć.
1: No ale czasami też jest i to widać, że kierowcy tak dosyć niesfornie wjeżdżają w głąb lasu, zostawiają te samochody. Czy będzie jakiś pomysł na to, żeby przeprowadzać kontrolę, żeby
0: tak,
1: powstrzymać
0: tak. To ogniwo wodne tutaj policji, tu bardzo dobra współpraca z komendą miejską, właśnie między innymi są po to, żeby przypominać tym turystom, aby nie rozjeżdżali właśnie tych duktów leśnych, nie podjeżdżali na samą plażę, żeby nie stawiali samochodów w takich miejscach, które stanowią nawet zagrożenie, ograniczają widoczność, i rzeczywiście oni działają. Oczywiście nie zawsze się to spotyka z jakąś radością kierowcy, ale mając tego świadomość, jeżeli oni dalej później opowiadają, to my mamy nadzieję, że kolejnym turystom trochę to na wyobraźnię zadziała.
1: No i jeszcze jedna rzecz, o którą muszę zapytać, o ceny usług nad jeziorami. No, nie brak takich, którzy narzekają, że no trochę drogawo tam jest.
0: Tak, tak. I tu byśmy mogli wrócić do tego, o czym z panem redaktorem już rozmawiałem, że jest to działalność sezonowa. Czyli tak naprawdę, jeżeli pogoda pozwoli, jeżeli na przykład jesień szybko nie przyjdzie, to załóżmy pełne 3 miesiące, to jest taki dobry okres, to proszę sobie wyobrazić, że ci wszyscy właściciele podmiotów gospodarczych w czasie z kolei jesiennym, zimowym, oni muszą też jakoś przeżyć, też muszą funkcjonować. Nie wszyscy mają całoroczne tutaj te apartamenty i nawet gastronomię, także wydaje mi się, że na tą atrakcyjność terenu te ceny chyba są może nie najtańsze, ale chyba adekwatne do tego, co też podmiot gospodarz sobie może pozwolić, bo muszą obsłużyć bardzo dużą ilość turystów w krótkim czasie i też proszę pamiętać, że mają wyzwania związane z pracownikami, bo to jest praca sezonowa. Wiemy dzisiaj, że to nie jest takie proste takich pracowników znaleźć, bo oni by chcieli mieć całoroczną pracę. Także podejrzewam, że te ceny są związane z tymi wyzwaniami, ale wiemy też doskonale, jakbyśmy pojechali gdziekolwiek dzisiaj, no niestety te ceny wszędzie są dosyć wysokie.
1: No, szczególnie w szczycie sezonu turystycznego, tego urlopowego, prawda? Odczuwamy tak to, te słynne paragony grozy.
0: Ale my też widzimy, że dużo mieszkańców i turystów przywozi ze sobą i to też trzeba powiedzieć, to w dwie strony działa, tak? Ludzie dzisiaj są w stanie sobie plecak zapakować, usiąść na plaży i też mogą korzystać, nie muszą za to płacić, a mimo to na przykład nie korzystają z usług gastronomii i tacy też są ważni dla nas.
1: No, chociaż z punktu widzenia przedsiębiorców i samej gminy, no to tak korzyści są umiarkowane z tego typu.
0: Zostawiają, no tak jak pan
1: z tych turystów, prawda?
0: Tak, tak. No nie jesteśmy w stanie tego podzielić, posegregować, nawet byśmy nie chcieli, ale podejrzewam, że ci, co przywożą swoje produkty, a zostawiają po nich odpady, pewnie byłaby to znacząca grupa.
1: No, trzeba pamiętać o tym, że jak już jedziemy nad Jezioro Turawskie, to trzeba dać zarobić też przedsiębiorcom, bo oni się muszą przez cały rok utrzymać.
0: Tak? Właśnie o to chodzi. Oni mają obiekt. Każdy się wymaga wysokiego poziomu tak naprawdę i żeby wysoki poziom obiektu był, no to trzeba go utrzymywać, tak? Czy to wiosna, czy lato, czy zima, trzeba go ogrzewać, czy tam ludzie są, czy nie. Także ja rozumiem tych przedsiębiorców, że oni też muszą jakoś na tą resztę działalności, czyli można powiedzieć kilka miesięcy zarobić.
1: I długo, proszę Państwa, moglibyśmy jeszcze pewnie opowiadać Państwu o tych atrakcjach związanych z obecnością nad Jeziorami Turawskimi, ale przyjdzie jeszcze czas na podsumowanie sezonu, a za dziś dziękuję za wizytę w studio. Gościem programu Sami Rządzą był wójt gminy Turawa Dominik Pikos.
0: Dziękuję Panu za zaproszenie, dziękuję radiosłuchaczom za wysłuchanie.

0: Sami Rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.
1: Gościem programu Sami Rządzą jest dziś wiceprezydent Łukasz Sowada. Dzień dobry, panie prezydencie.
2: Dzień dobry.
1: Na rondzie imienia Jerzego Szczakiela w Opolu stanie jego pomnik. No trochę to trwało, ale wygląda na to, że jesteśmy już na takiej dobrej drodze do tego, żeby rzeczywiście w sposób trwały, tutaj tak podkreślmy, trwały upamiętnić pana Szczakiela.
2: Tak, faktycznie w grudniu zeszłego roku doszło do tego nieszczęśliwego zdarzenia, w wyniku którego samochód ciężarowy ściął ten wcześniejszy motocykl, który tam był posadowiony. Trwało to też z tego tytułu, że policja po prostu prowadziła też swoje czynności w tym miejscu, więc musiała zakończyć procedurę. My gdzieś już na początku roku spotkaliśmy się zarówno ze środowiskiem kolejarza Opole, czyli klubu, z którym związany był Jerzy Szczakiel, ale też środowiskiem dzielnicy, bo przypomnę, że ten wcześniejszy motocykl, który tam stanął, to był wyraz takiej społecznej aktywności mieszkańców, którzy chcieli jeszcze dodatkowo upamiętnić już samo rondo. W 2013 roku miało miejsce to odsłonięcie, czyli prawie 13 lat motocykl stał w tym miejscu. Odsłaniał go jeszcze wówczas Jerzy Szczakiel. Był zresztą bardzo dumny, byłem nawet obecny na tym wydarzeniu, więc bardzo takie sentymentalne też wydarzenie, do którego z miłą chęcią wróciliśmy i wspominaliśmy je, bo tak jak powiedziałem, to był wymiar taki społeczny tego upamiętnienia. Rada dzielnicy ówczesna, kibice kolejarza Opole, mieszkańcy dzielnicy, wspólnymi siłami żeśmy go tam posadowili przy dużym, mówię, zadowoleniu naszego mistrza, było uroczyste otwarcie. No i faktycznie po tych wielu latach sam motocykl już zbyt dobrze nie wyglądał, a to nieszczęśliwe zdarzenie trochę przyspieszyło tą dyskusję. Tak, o tym.
1: Czyli takie trochę deus ex machina.
2: Tak jest, tak jest. I faktycznie ze środowiskiem kolejarza i Rady Dzielnicy zaproponowałem, że poproszę naszego miejskiego grafika Zbigniewa Pelona o przygotowanie takiej możliwej instalacji, która byłaby trochę trwalsza. Zaproponował takie rozwiązanie wyniesione postaci na motorze żużlowym, w wirażu, w takiej dynamicznej formie, na pewnym postumencie, więc to będzie na pewno bardziej wyeksponowane i zdecydowanie bardzo trwałe rozwiązanie, które myślę, że na wiele, wiele lat upamiętni naszego mistrza.
1: Bo to też będzie taka, można powiedzieć, atrakcja turystyczna, to jedno, ale też i ważne miejsce dla wszystkich miłośników czarnego sportu z całego województwa.
2: Z całego województwa, a nawet spoza, bo jak tutaj informowali mnie działacze kolejarza, to bardzo wiele osób dopytywało o to, co dalej z tym miejscem, tak? Czy planujemy odtworzenie, czy może remont tego motocykla, który się absolutnie nie nadaje. To naprawdę doszło do całkowitej dewastacji tego motocykla. Więc zainteresowanie było szerokie i trochę chcieliśmy też, patrząc na to szerokie zainteresowanie, dać ludziom szansę włączenia się w stworzenie tego miejsca, ponieważ przy aprobacie Rady Miasta, musimy to oczywiście przeprocedować przez uchwałę Rady Miasta, ponieważ jest to forma upamiętnienia osoby. Planujemy tą uchwałę przekazać w lipcu na sesję. Przy akceptacji Rady Miasta chcieliśmy mieszkańcom dać szansę, aby włączyli się w budowę tego pomnika w takim cudzysłowiu. Kolejarz zaproponował, że zorganizuje zbiórkę na popularnym portalu takim zbiórkowym pod tytułem: chcesz dołożyć swoją cegiełkę w upamiętnienie postaci Jerzego Szczakiela, jesteś kibicem, fanem, sympatykiem, mieszkańcem dzielnicy, miasta, to możesz się dorzucić. Myślę, że na tym postumencie wygospodarujemy też miejsce dla tych takich największych darczyńców, czy instytucji, czy firm, którzy tak jakby współtworzą ten pomnik, ponieważ to będzie takie trochę nawiązanie do tego, jak te kilkanaście lat temu za pierwszym razem to tam powstało, tak? Czyli też takim dużym zaangażowaniem, a w zasadzie wyłącznie zaangażowaniem społecznym.
1: Ale czy to może też otworzyć w przyszłości drogę do podobnych inicjatyw, grup ludzi, którzy będą chcieli jakieś ważne postaci upamiętnić?
2: Myślę, że jak najbardziej tak. To nigdy nie jest wyłączone, natomiast podstawowym warunkiem w tym momencie jest uchwała Rady Miasta, tak? Bo to Rada Miasta w przestrzeniach publicznych musi wydać zgodę i dopiero po akceptacji Rady Miasta możemy już tak procedować formalnie upamiętnienie, i to w różnych wariantach, tak? Czasami są to tablice, czasami są to pomniki, w różnych jakby konfiguracjach jest to upamiętnienie realizowane i myślę, że jak najbardziej tak. musi być po prostu jakaś też grupa społeczna na pewno zaangażowana, zainteresowana, a tutaj ta grupa społeczna jest, bo to mieszkańcy dzielnicy, którzy jeszcze przecież pana Jurka doskonale pamiętają, znają i nawet taki symboliczny wymiar, bo zastanawialiśmy się, jak ma być usytuowany, którą stroną, w którym kierunku tego ronda nasz mistrz i tak doszliśmy do wspólnego wniosku, że będzie twarzą zwrócony w stronę swojej dzielnicy, w której się urodził, mieszkał i w której spoczywa na cmentarzu parafialnym.
1: No ale byłby to kolejny taki pomnik, bo to tego właściwego słowa trzeba użyć. No niedawno pomnik Kory został odsłonięty.
2: Tak.
1: Czy to się wpisuje jakąś taką szerszą politykę miasta, żeby właśnie różne postaci w ten sposób upamiętniać?
2: Ja myślę, że tak. Szczególnie ten wymiar artystyczny, tak? Czyli tych instalacji artystycznych, pomników osób związanych z polską piosenką, czyli jakby cały czas podkreślamy ten wymiar promocyjny Festiwalu Polskiej Piosenki, który jest niepodważalny, jest absolutnie najważniejszy, jeśli chodzi o promocję naszego miasta. Stąd też te pomniki osób związanych z muzyką, ale też murale artystyczne, murale przedstawiające zespoły muzyczne czy poszczególnych artystów, które zawsze towarzyszą nam przy Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki. Tak było też w tym roku, odsłonięcie pomnika Kory, występ artystyczny tam na tym placu. Myślę, że też bardzo fajne miejsce, które zyskuje coraz więcej takiej uwagi naszych mieszkańców. Dużo ludzi spędza tam czas na dworcu głównym, bo uważam, że jest to kapitalna rewitalizacja tego miejsca, które przypomnę jeszcze kilka lat temu, to było takim nie wiadomo czy straganem, czy miejscem handlu, czy takim po prostu niebezpiecznym przejściem z peronu już tutaj na deptak na ulicę Krakowską, czy dalej do przystanków komunikacji miejskiej. Więc myślę, że to jest fajne miejsce, godne miejsce, żeby pomnik Kory tam stanął i tak się zrealizowało. I myślę, że to nie jest ostatnie słowo, absolutnie. To jest trochę też rozwinięcie, przypomnę, inicjatywy profesora Niciei, który zapoczątkował te pomniki na wzgórzu uniwersyteckim. Zresztą mieliśmy taką ciekawą rozmowę z profesorem i z panem Kamilem Sipowiczem, mężem Kory, gdzie profesor mówił o tym, że właśnie tych artystów zacnych, którzy takie duży ślad w Festiwalu Polskiej Piosenki, w ogóle dla polskiej piosenki gdzieś tam zaznaczyli, warto w taki sposób upamiętniać, no i jakby on rozpoczął to na wzgórzu uniwersyteckim, a my wspólnie z panem prezydentem, z Radą Miasta chcemy to kontynuować już nie tylko w obszarze związanym z uczelnią, ale także po prostu w przestrzeni miejskiej.
1: Tak, żeby ta piosenka była obecna na każdym kroku.
2: Tak myślę. Chociażby tutaj pomnik Ewy Demarczyk niedaleko Radia Opole. Bardzo fajny też, subtelny pomnik, który daje taką trochę razem trasę festiwalową. Tak?
1: No właśnie.
2: Spacerując po mieście chcemy, żeby ktoś mógł sobie tak nawet kolokwialnie na mapce odhaczać. Byłem u Ewy Demarczyk, jestem u Kory, byłem na muralu Zbigniewa Wodeckiego, przy muralu Krzysztofa Krawczyka i idę i kończę na przykład na amfiteatrze, w którym to wszystko było realizowane. Myślę, że bardzo fajna, promocyjny wymiar miasta, którego musimy się trzymać, bo absolutnie, tak jak powiedziałem, festiwal jest największą marką.
1: Dla turystów to bez wątpienia atrakcja, no bo nie ma to jak zdjęcie przy pomniku,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak jest.
1: Jedna z atrakcji. A propos jeszcze kolejarza, a co ze stadionem?
2: Ze stadionem jesteśmy w zasadzie co do jakby porozumienia względem tego, że chcemy to realizować i modernizować ten obiekt, który tego absolutnie wymaga zgodni. Czekamy tylko teraz na decyzję ochrony środowiska o wykreśleniu tak zwanej remediacji, konieczności przeprowadzenia remediacji na części działki, która obecnie jest działką firmy Remtrak. Po sąsiedzku znajdują się zakłady naprawy wagonów i tam część działki jest potrzebna niezbędnie do przeprowadzenia prac modernizacyjnych. Po prostu sama przestrzeń obecnego stadionu jest za mała, żeby zlokalizować w niej nowy park maszyn, pomieszczenia biurowe, taki po prostu obiekt kubaturowy, który chcemy właśnie na tej działce postawić. Więc musimy te działki wymienić. Mamy zapewnienie, że to w lipcu, najpóźniej w sierpniu nastąpi. Wykreślenie tej konieczności z kartoteki, tak jakby tej nieruchomości. Wtedy mamy już przygotowane kosztorysy co do zamiany tych działek. Miasto przekaże równowartość w nieruchomości, a my pozyskamy tą działkę właśnie przylegającą od REM-traku i wtedy będziemy mogli zaproponować Radzie Miasta, myślę, bo to najwłaściwszy organ do tego, aby zdecydować o tym, kiedy wpisujemy do budżetu miasta, oczywiście na pewno w perspektywie wieloletniej, modernizację stadionu kolejarza.
1: A uznaje pan za realną taką perspektywę, że gdy ten stadion już powstanie, to na przykład zostanie stadionem imienia Jerzego Szczakiela?
2: Nie uznaję chyba, ponieważ ten stadion nosi imię Mariana Spychały, więc już jakby to sam obiekt
1: został... Ale to już
2: został...
1: będzie zupełnie nowy obiekt.
2: Teoretycznie będzie po modernizacji, natomiast chyba nie stosuje się takich praktyk, że zamienia się nazwy komuś, kto po prostu też jest zasłużony dla opolskiego sportu, dla sportu motorowego, więc myślę, że zresztą ta inicjatywa parę lat temu wybrzmiała. Nie ma może takiego zasięgu przez to, jak też ten stadion obecnie wygląda. Tak, on już wymaga tej modernizacji, stąd też na pewno będzie godniejsza ta nazwa świętej pamięci Mariana Spychały, kiedy faktycznie on przejdzie tą modernizację.
1: To teraz trochę inny temat. Opole znalazło się na czwartym miejscu wśród najlepszych polskich miast akademickich. No to spore osiągnięcie, zważywszy na to, że za Opolem znalazły się Wrocław, Kraków, Łódź, Katowice czy Gdańsk. Mm-hmm. Czyli potężne środki akademickie.
2: Bardzo, bardzo nas to cieszy. Zresztą to jest wyraz też takiego naszego podejścia trochę do strategii tego, jak byśmy chcieli widzieć nasze miasto w perspektywie kilku, kilkunastu lat. Jest to też mocno zaakcentowane w strategii rozwoju miasta, tej, którą niedawno uchwalaliśmy do 43 roku, czyli akademickość naszego miasta i tu nie chodzi tylko o liczbę studentów, bo najczęściej to jakby sprowadza się do tego, no to potencjał akademicki to jest to, ile macie w danym momencie studentów w mieście, tak? My mamy ich kilkanaście tysięcy, to jest chyba 18 tysięcy w tej chwili nieco przeszło liczba, więc oczywiście są miasta, które mają większą liczbę studentów i absolutnie tutaj nie ma co z tym polemizować, natomiast kwestia jest też samej jakości kształcenia, czyli tego, jak ten student u nas jest w cudzysłowie obsłużony przez uczelnię, jakie kierunki kształcenia proponujemy studentowi, jakie warunki infrastrukturalne na przykład do mieszkania w akademiku, czy mamy bazę, przepraszam, chociażby też lokali prywatnych, komercyjnych na wynajem, z których to właśnie studenci mogą korzystać, bo nie wszyscy przecież mieszkają w akademikach. Jak bardzo chcemy wspierać tą akademickość, czyli na przykład wspierać organizacje pozarządowe działające w obszarze uczelni wyższych i tak dalej. I tutaj faktycznie chcemy coraz większą uwagę zwracać na tą akademickość, żeby przyciągać nowych studentów. Uczelnie, jesteśmy zresztą w porozumieniu z uczelniami, mieliśmy takie większe spotkanie z rektorami obydwu uczelni naszych, czyli Politechniki Opolskiej i Uniwersytetu Opolskiego, ale też takiego środowiska biznesowego czy otoczenia biznesu, na którym chcieliśmy trochę dwie strony skojarzyć ze sobą, tak? Pokazać, że środowisko akademickie jest ważne dla was biznesu, a biznes jest ważny dla środowiska akademickiego, bo powinien się wzajemnie uzupełniać, wspierać. To są przecież kadry, które kształcimy właśnie dla środowiska między innymi też, tak, biznesowego w Opolu, więc było to bardzo owocne spotkanie. Myślimy nad pewnymi rozwiązaniami, aby jeszcze w tym rankingu podskakiwać wyżej. Na pewno też tutaj elastyczność i podejście naszych rektorów obu uczelni jest ważne. Widzę, że starają się być elastyczni, szybko reagować na zapotrzebowanie, które zgłasza rynek, czyli chęć studiowania na przykład konkretnego kierunku, bardzo szybko podejmować starania, aby ten kierunek utworzyć. No i nie bez kozery był też Wydział Medyczny, który otworzyliśmy parę lat temu, już mamy pierwszych absolwentów i widzimy, że to absolutnie zwiększyło potencjał Uniwersytetu Opolskiego.
1: Z punktu widzenia miasta to też jest kwestia ważna demograficzna, prawda? Bo przyciągnięcie ludzi, młodych ludzi spoza tego miasta, po to, by tutaj studiowali, daje szansę na to, że duża część z nich, albo przynajmniej no, znacząca część z nich zostanie tutaj.
2: Tak, my jesteśmy właśnie troszkę też ofiarą swojego dobrego położenia geograficznego, bo jesteśmy blisko dużych ośrodków akademickich na Śląsku, czy we Wrocławiu, tak, czy w Krakowie. Dzisiaj nie ma problemu komunikacyjnego żadnego dla młodych osób, tak. Oni decydują się na wyjazd, na uczelnię bez problemu, znajdują tam miejsce zamieszkania. Natomiast to też jest tak, że młodzi ludzie chcą często na ten okres studiów po prostu wyjechać, tak, z domu rodzinnego, troszkę na takie życie w cudzysłowie studenckie i tutaj nie ma co się temu dziwić i z tym polemizować, stąd też, tak jak pan redaktor zauważył, my mamy dużo studentów spoza miasta, tak, którzy przyjeżdżają z różnych ośrodków, często także z dużych miast do Opola studiować i teraz właśnie pełna zgoda. Musimy zrobić wszystko, aby ten człowiek, który przyjechał do nas poza Opola, spoza województwa opolskiego, po studiach zdecydował się tutaj już zostać na stałe. Czyli tutaj duża aktywność na przykład Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Budowa nowych, czynszowych mieszkań, bo też dostrzegamy to, że młodzi ludzie niekoniecznie wszyscy chcą się kredytować na okres kilkudziesięciu lat. Zresztą prawda, te koszty kredytów są ogromne. A na przykład oferta TBS-u najmu za kilkanaście złotych nowego mieszkania w standardzie wysokim deweloperskim, w bardzo fajnych okolicach, w nowoczesnej zabudowie, no jest taką dość atrakcyjną ofertą. I to sprawdza się bardzo mocno pod kątem tego, że ten człowiek, który kończy studia, jeżeli będzie mógł skorzystać z oferty na przykład TBS-u, no to to się zastanowi, czy faktycznie tutaj nie podjąć zatrudnienia i nie osiąść na stałe. No
1: właśnie, plus jeszcze to zatrudnienie, ale to też zależy w dużej mierze od tego, czy są chętni do inwestowania tutaj, do tworzenia nowych miejsc pracy.
2: Zdecydowanie, no to są naczynia powiązane. Myślę, że tutaj będziemy wręcz poszukiwać tych pracowników. Mamy w Opolu stopę bezrobocia na poziomie 3,5%. To jest w zasadzie takie bezrobocie, jak to się mówi, przejściowe, tak? Osoby, które zmieniają po prostu pracę, no to jest wynik. Lub są niezdolne na przykład do pracy z jakiegoś powodu, czasowo i tak dalej. Więc jakby to są dane, które mówią nam o tym, że my dzisiaj zatrudnienie znajdziemy. Jeżeli tylko chcemy pracować, to znajdziemy zatrudnienie, plus to, co się dzieje chociażby w strefie ekonomicznej we Wrzoskach, czyli planowane inwestycje, gdzie też ma znaleźć zatrudnienie kolejne dziesiątki, setki osób. Mamy przeświadczenie takie, że ta praca na pewno będzie. Będziemy na pewno bardzo aktywni w obszarze mieszkalnictwa, bo to, tak jak wspomnieliśmy, to się musi uzupełniać i mam nadzieję, że sporo osób będzie nasze miasto jako miejsce docelowe swoje na ziemi wybierało.
1: Przy okazji też powstaje młodzieżowa strategia miasta. Co ona ma zawierać i czemu ma służyć?
2: Młodzieżowa strategia to był taki trochę, taka trochę odpowiedź na tą strategię w ogóle rozwoju miasta Opola, w której w poszczególnych zespołach roboczych często mieliśmy młodych ludzi. Zapraszałem zresztą do swojego na przykład obszaru roboczego, miałem Obywatelskie Opole, tak? Zaprosiłem młodych ludzi z Młodzieżowej Rady Miasta. I oni zaczęli podnosić jedną rzecz. Mówią tak, miasto Opole jest miastem przyjaznym starzeniu się. Seniorzy opanowali rynek, seniorzy mają dni seniora, tak? Są aktywni w domach dziennego pobytu, organizują fantastyczne wydarzenia. No, bardzo dużo aktywności senioralnych widzimy i to jest super i będziemy to na pewno wspierać. Natomiast trochę nam mało o tej młodzieży, o tej na przykład młodzieży szkolnej, bo już inaczej traktujemy młodzież akademicką, tak, która już szkoli się, która ma na przykład swoje koła zainteresowań w ramach uczelni, która często już też podejmuje na przykład zatrudnienie, ale ta taka młodzież szkolna, która dzisiaj chodzi do szkoły i co ciekawe, do szkoły średniej też chodzi sporo osób spoza miasta.
1: Prawda,
2: czyli tak, to jest też dla nas pewna informacja, żeby spróbować ich tutaj zachęcić do studiowania i do osiedlenia się, aby gdzieś przyciągać tych ludzi do samego miasta. No i ta młodzież gdzieś wyeksponowała taką tezę, spróbujmy porozmawiać o takiej strategii, jak byśmy widzieli młodzieżowe Opole za lat kilkanaście. I faktycznie podzieliliśmy się, zaprosiliśmy młodych do stworzenia takiego zespołu, zgłosiło się kilkanaście osób. Wybraliśmy też przedstawicieli środowisk akademickich, środowiska Urban Lab związane z naszym nowym projektem tutaj na dworcu głównym, który jest realizowany. I mamy zespoły takie tematyczne, nad którymi debatujemy. Odbyło się już chyba czwarte czy piąte spotkanie. Ja też jestem w tym zespole. Jest część też urzędników, którzy zajmują się bezpośrednio chociażby dialogiem, tak jak Centrum Dialogu Obywatelskiego. I debatujemy nad poszczególnymi obszarami życia miejskiego, szeroko rozumianego w kontekście młodych ludzi. Czyli co dzisiaj możemy zaproponować w sferze kultury, sportu, osobom, które dzisiaj na przykład chodzą do liceum albo kończą szkołę podstawową. I są bardzo ciekawe wnioski, podam jeden przykład dotyczący kultury. Mówimy o tym, że w Opolu jest bardzo dużo jednostek kultury, instytucji kultury, pełna zgoda. Mamy filharmonię, mamy teatry, mamy kina plenerowe, mamy różne organizacje, już nie abstrahuję od festiwalu, który jest takim jakby przewodnim motywem związanym z kulturą Opola i tak dalej. Natomiast te instytucje kultury zazwyczaj dedykowane są osobom starszym i zazwyczaj pewnemu określonemu gronu tych osób. Jakbyśmy tak przeciętnego mieszkańca Opola zapytali, spotkanego może 10 osób na ulicy, czy byli we wszystkich tych naszych instytucjach kultury, to idę o zakład, że lwia część powie, że niestety nie.
1: To prawda, to doświadczenie wynikające chociażby z uczestniczenia w którymkolwiek koncercie Filharmonii Opolskiej widać, że średnia wieku to
2: tak jest. Ona jest zdefiniowana.
1: Wysoka, prawda?
2: I teraz młodzi ludzie powiedzieli tak, słuchajcie, jakbyśmy mieli chociaż część tych środków, które na przykład samorząd jeden czy drugi, instytucje państwowe przeznaczają na funkcjonowanie dużej instytucji kultury, na przykład organizację plenerowego, tygodniowego obozowiska kempingowego, pola namiotowego, z sceną muzyczną i z takim tygodniowym festiwalem dla młodych ludzi, w ramach którego młodzi by sobie jeszcze zadecydowali każdego dnia, kto ma występować w sądzie internetowej i tak dalej. Oczywiście w jakichś bezpiecznych warunkach, z pełnym wyposażeniem, obsługą i tak dalej, i tak dalej. I my mówimy, no kurczę, w sumie bardzo ciekawy pomysł, tak? Organizacyjnie niewiele kosztujący, no bo oni powiedzieli tylko w zasadzie plener. O przestrzeni, o plenerze, tak? Zróbcie nam plener, zapewnijcie nam bezpieczne w miarę warunki. A jakbyśmy zestawili koszt takiego tygodniowego, młodzieżowego eventu kulturalno-muzycznego z faktycznym kosztem na przykład funkcjonowania naszych dużych instytucji kultury, no to jest niewspółmierny. Mhm. A jednak byłby dedykowany dla młodych ludzi. I to jest pierwsze tak jakby z brzegu takie rozwiązanie, które młodzi ludzie jakby pokazali. Uważam, że bardzo słuszne. Bardzo, bardzo fajny kierunek taki dedykowania po prostu tej każdej oferty miejskiej, którą dzisiaj mamy, z takim troszkę może zauważeniem tych młodych ludzi.
1: Kiedy ta strategia zostanie zamknięta?
2: Chcieliśmy do końca roku stworzyć tą strategię i to też jest ciekawe, ponieważ chcieliśmy ją przedstawić Radzie Miasta i znowu rozmowa z młodymi, mówią nam tak, no słuchajcie, okej, stwórzmy ten dokument, niech on będzie tam dokumentem jak najmniej stronnicowym, żeby ktokolwiek go przeczytał, nie? Czyli tak celujemy w kilka stron, ale ja zaproponowałem takie rozwiązanie i o tym mówię bardzo często, słuchajcie, ale zróbmy z tego dokumentu też jakiś wyciąg w takim kanale komunikacyjnym, w którym ten młody człowiek będzie chciał go przyjąć. Czyli na przykład
1: zamiast grubej księgi,
2: 15-sekundowa rolka o wydarzeniach kulturalnych, 30-sekundowy filmik o sporcie, 20-sekundowy filmik o naszych szkołach, które mamy, czy uczelniach, tak? Spróbujmy to w taki sposób sprzedać, aby ten młody człowiek miał szansę do tego dotrzeć.
1: Tutaj poruszył pan bardzo ciekawy temat komunikowania się samorządów z mieszkańcami i szczególnie z tymi młodszymi mieszkańcami, bo jakby no pokutuje takie przekonanie, że tym narzędziem takim najbardziej poważnym to jest długi elaborat, prawda?
2: Tak jest.
1: No, ale tutaj czasy się już ewidentnie zmieniły. Jeszcze jedno pytanie. Zakończyła się cała seria spotkań w dzielnicach prezydentów z mieszkańcami. Jakie pan ma refleksje?
2: Mam refleksje takie, że nie było tłumów. I pan prezydent Wiśniewski zawsze mówi przy okazji takiego spotkania, gdzie ta frekwencja jest taka, powiedzmy, optymalna, mówi tak, jak nie ma ludzi, to znaczy, że nie ma problemów. I trochę tak jest. Dostrzegamy to, że oczywiście zazwyczaj na te spotkania z mieszkańcami przychodzą osoby, które chciałyby zgłosić jakiś problem. Gdzieś coś zauważyły, że nie działa, może gdzieś jest coś do poprawy. Ci ludzie najczęściej przychodzą troszkę się poskarżyć albo dać jakiś pomysł na usprawnienie czegoś. Oczywiście jest jakaś mała grupa osób tak ogólnie zainteresowanych spotkaniem z prezydentem czy z przedstawicielami Urzędu Miasta, natomiast faktycznie da się dostrzec to, że ludzie najczęściej zgłaszają takie prozaiczne sprawy, które dotyczą nas tu i teraz. Nierówny chodnik, niedziałające oświetlenie, nieskoszona trawa gdzieś przy drodze, nie wiem, godziny otwarcia biblioteki, może troszkę przesuńmy, nie wiem, ośrodek zdrowia ma schody, a wydawałoby się, że dobrze byłoby, żeby była jakaś taka pochylnia dla osób z niepełnosprawnością. Troszkę osób też z tego zasobu komunalnego przychodzi, czyli z zasobu takiego, który jest nasz miejski i zgłaszają, że gdzieś jest potrzeba remontu, na przykład klatki schodowej, że gdzieś jest podwórze do rewitalizacji. Więc to są takie rzeczy, które tu i teraz interesują taka mieszkańców.
1: Książka skargi wniosków troszkę jak z dawnych
2: tak,
1: lat.
2: Troszkę tak i to dobrze, bo jakby to też jest fajne, że mieszkańcy zwracają tą uwagę urzędnikom, tak, nam. Chcemy to oczywiście też gdzieś tam dostrzegać i naprawiać tak w miarę na bieżąco, w miarę posiadanych też środków na te różne cele. Mniej jest takiej dyskusji strategicznej, tak? Takiej o wizji miasta i tak dalej, aczkolwiek to też nie jest tak, że jej nie ma, bo czasami zdarzają się mieszkańcy, którzy nie przychodzą, abstrahują od tych takich bieżących spraw, a bardziej pytają, no to jak, panie prezydencie, wygląda ta polityka, co my zrobimy z tymi osobami na przykład starzejącymi się w mieście, tak? Czy my mamy plan, żeby wybudować kolejny ośrodek na przykład wsparcia tych osób senioralnych, tak? Czy mieszkania dla seniorów. No i to tak trochę bardziej są strategiczne pytania, więc też chętnie je podejmujemy, chętnie o nich rozmawiamy i myślę, że to są bardzo ważne spotkania w dzielnicach, ponieważ pan prezydent też jest osobą bardzo dostępną, wtedy na wyciągnięcie wręcz ręki, tak, można z nim porozmawiać i trochę się wtedy też łapie taką jakby stronę tą urzędniczą, bo nigdy nie jest tak, że my mówimy, nie zrobimy tego chodnika, bo nie, tak? My najczęściej mówimy, nie zrobimy tego chodnika, bo tam remontujemy 20 km ścieżki rowerowej, budujemy drogę i niestety w hierarchii priorytetów zarządu dróg tam to było no, troszkę ważniejsze, tak, bo było już totalnie zdegradowane, a tutaj ten chodnik, wiemy, że on wymaga remontu, ale on jest jeszcze gdzieś tam troszkę dalej w tej perspektywie i taki mieszkaniec wtedy widzi, że okej, to oni mi nie robią tak do końca na złość, tylko jest po prostu jakaś hierarchia ważności spraw, w której po prostu no, to zarządzanie w samorządzie to jest tak naprawdę sztuka kompromisów, czyli dokonywania wyborów, w jakiej kolejności poszczególne zadania będą realizowane.
1: Ale takie spotkanie to chyba zgodzi się pan ze mną, że to dobra tradycja.
2: Bardzo dobra, ona pokazuje otwartość, zresztą my jesteśmy otwarci też dla mieszkańców, mogą się zgłaszać nawet nie tylko w ramach cyklu spotkań z mieszkańcami, każdy z prezydentów ma raz w tygodniu strony, które przyjmuje, ja mam zawsze w czwartki mnóstwo ludzi, którzy przychodzą i chętnie z nimi rozmawiam, bo człowiek łapie też perspektywę problemu mieszkańca tej części miasta, innej części miasta, tak, czy osiedla, czy domku jednorodzinnego i to jest na pewno łatwiejsze później w zarządzaniu miastem.
1: Dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
1: Wiceprezydent Łukasz Sowada był gościem programu Sami Rządzą.
2: Bardzo dziękuję.

0: Radio Opole.
1: Sobotnie przedpołudnie w pasmach FM, w internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Redakcja informacji przygotowana do zaprezentowania Państwu wiadomości. Zaczynamy. W nich dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Jarosław Kostyła i ABC bezpiecznego postępowania w trakcie upałów. Andrzej Piaseczny, największą gwiazdą weekendowych dni Praszki. Sprawdzamy, co przygotowano. A sportowo? Polskie siatkarki zmierzą się w Lidze Narodów w południe z Holenderkami.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, od tego rozpoczynamy, ostrzega przed ulewami i burzami. Uwaga, dziś i jutro prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Unikaj otwartych przestrzeni, napisano w komunikacie RCB wysłanym do odbiorców w całym kraju. W naszym regionie dziś maksymalnie do 33 stopni, podobnie będzie w niedzielę. W tym czasie przede wszystkim warto pamiętać o regularnym piciu wody i unikaniu ekspozycji na słońce, radzi dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Jarosław Kostyła.
2: Przede wszystkim tych upałów unikać, czyli chronić się przed słońcem, przed nastawieniem na promienie świetlne, ale również unikać wysokich temperatur, czyli w samo południe czy po południu w rozgrzanym otoczeniu. Nie wychodzić po prostu na zewnątrz. Przede wszystkim poić dużą ilość płynów, wypijać, chronić się, nosić przewiewne ubranie.
1: Przy tak wysokich temperaturach nie wolno też zapominać o czworonogach, mówiła na naszej antenie behawiorystka Izabela Rabenda.
3: Nie wyprowadzać ich na długie spacery asfaltem, żeby szukać miejsc, jeśli już nie mamy możliwości, nie wiem, przejść 2 metry i wystawić pieska na trawnik, bo trawa jest okej w tym momencie, no to niech to będzie chociaż miejsce zacienione, jeśli, żeby to nie było tak, że naprawdę te odległości pokonuje pies po gorącym asfalcie w nieskończoność, tylko żeby jak najbardziej starać się miejsca mu wybierać zacienione i przede wszystkim na trawę, jak najszybciej na trawę. Jak już bierzemy go gdzieś nad wodę, to też pamiętajmy o cieniu, o jakimś namiocie dla niego, o zadbaniu o wodę do picia.
1: Takie wysokie temperatury dziś i jutro, od początku nowego tygodnia szansa na kilka stopni mniej.
0: Twoje źródło prawdziwych informacji.
1: Teraz Krakowice, tam od 15 na Błoniach przy Odrze i porcie jachtowym tradycyjne obchody Nocy Kupały. W strefie dla dzieci nie zabraknie dmuchańców, konkursów z nagrodami. Około 20 rozpocznie się koncert folkowo-mistyczny zespołu Sójki, zapowiada dyrektor krakowickiego Domu Kultury Aleksander Bernat.
4: Potem rozpalimy ogniska, czyli jeśli nawet ktoś sobie weźmie jakąś kiełbaskę, będzie chciał sobie usmażyć, posiedzieć przy ognisku, to będzie ku temu okazja i puścimy wianki na Odrę, które nawet będzie można sobie na tych warsztatach, bo też będzie jeden taki warsztat plecionkarski, gdzie będzie można sobie upleść taki wianek własnoręcznie i potem go puścić.
1: Andrzej Piaseczny tymczasem będzie największą gwiazdą weekendowych dni Praszki z Biesiadą Świętojańską. Artysta wystąpi o 22 na placu nad Wyderką. W planie obchodów m.in. wesołe miasteczko z Czech, strefa gastronomiczna z food truckami, a także tradycyjne obrzędy Nocy Świętojańskiej.
5: 20 czerwca będzie korowód świętojański, tam będzie rozstrzygnięcie konkursu na wianki świętojańskie, koncert laureatów praszkowskiego konkursu piosenki Sukces. Będzie też studio wokalne Dawida Adamskiego, a 21 czerwca praszkowska estrada przedszkolna. Będzie też studio wokalne m.in. Dali Plewysneki i koncert zespołu Derwana.
1: Zapraszam burmistrz Praszki Włodzimierz Stochniałek.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Polskie siatkarki zmierzą się w południe z Holenderkami w meczu Ligi Narodów. To spotkanie w Bangkoku, o czym z redakcji sportowej Grzegorz Łankowski.
6: Po 2 spotkaniach biało-czerwone mają na koncie 2 zwycięstwa. W pierwszym wygrały 3-0 z Bułgarkami, a w drugim pokonały Ukrainki 3-1. Początek meczu Polska-Holandia o 12 w niedzielę o tej samej porze. Rywalkami biało-czerwonych będą Kanadyjki.
1: Sprawdzamy jeszcze ciekawsze depesze agencyjne.
0: Światowe agencje informują.
1: Polska i Ukraina kłócą się o historię. Tak niemieckie media komentują informacje o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. Die Zeit przypomina, że ukraińska armia powstańcza była zbrojnym ramieniem organizacji ukraińskich nacjonalistów i brała udział w rzezi Polaków na Wołyniu, co do dzisiaj jest niezamkniętym tematem dla Polski i Ukrainy. Negocjatorzy Stanów Zjednoczonych i Iranu mogą spotkać się w Szwajcarii. Od czwartku trwa 60-dniowy okres przewidziany na uzgodnienie szczegółów porozumienia dotyczącego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Jak na razie planowane rozmowy nie doszły do skutku.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Dużo słońca w Opolu, dużo słońca w całym regionie, choć proszę uważać na intensywne takie lokalnie opady deszczu, możliwe także burze, gwałtowne zjawiska pogodowe będą mogły występować już od dzisiejszego późnego popołudnia w okolicach 17 aż do 4 w niedzielę. Mamy takie ostrzeżenie synoptyków, będą mogły temu towarzyszyć także lokalne wezbrania rzek i podtopienia niżej położonych budynków. Prawdopodobieństwo takich zjawisk oszacowano na 80%. Zachmurzenie dzisiaj na razie jeszcze małe i umiarkowane. Słońca oczywiście nie brakuje. Maksymalnie proszę spodziewać się 32, nawet 33 stopni. W tej chwili już wysoko. 29 kresek.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja. Najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
2: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
1: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
2: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
1: Bądźcie z nami. Razem możemy więcej.
3: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
4: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
5: Mój koniec świata był 863 dni temu.
6: Pierwsza myśl...
7: Dlaczego ja?
8: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
7: Wiedziałem, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
6: Jeszcze chciałabym pożyć.
9: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Reklama społeczna.
10: Reklama.
11: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
12: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
10: Po reklamie. We'll be right back.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: W Radiu Opole mamy kilka minut po godzinie 11:00, przed nami audycja Science bez fikcji, Kacper Śniegórski przy mikrofonie, a moim gościem dziś będzie Izabela Żbikowska z Fundacji Human Doc. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: A za chwilę porozmawiamy m.in. o niezwykłym szkoleniu, które odbyło się w Rogowie Opolskim. Miałem nawet okazję w nim wziąć udział. Skąd takie szkolenia, ile ich jest, te i wiele więcej tematów już za chwilkę na antenie Radia Opole.

0: W audycji Science bez fikcji w Radio Opole moim gościem Izabela Żbikowska z Fundacji Human Dog. I całkiem niedawno ja i Magda Szybińska mieliśmy okazję wziąć udział w szkoleniu niezwykłym w zamku w Rogowie Opolskim. No właśnie to było szkolenie, w trakcie którego uczyliśmy się na pewno działać w stresie.
1: Szkolenie wzięło się stąd, że musimy być przygotowani na kryzys, a przygotowani możemy być tylko przez ćwiczenia i przez opanowanie pewnych elementów, które nam zredukują stres i pozwolą zachować się racjonalnie w kryzysie, zmniejszyć ten poziom paniki i podejmować dobre decyzje. Szkolenie było organizowane przez Fundację Human Dog, dlatego że my pracujemy w kilku krajach, w których toczy się konflikt, obecnie w Ukrainie, Gazie i w Libanie. Tam mamy swoje projekty, musimy być przygotowani, a jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że społeczeństwo także potrzebuje takiej wiedzy, stąd też szkolenie, które finansowane było z Urzędu Marszałkowskiego.
0: I w trakcie tego szkolenia, jak ono, na czym polegało, z kim ono się odbywało?
1: Szkolenie prowadzili doświadczeni trenerzy, którzy mają za sobą, w zależności od trenera, ale około 20 lat w służbach specjalnych albo w jednostkach antyterrorystycznych. Oni połączyli siły i przygotowali taki program, w którym z jednej strony stopniowali napięcie, a z drugiej grupa uczestników przechodziła takie sytuacje, które mogą się wydarzyć właśnie w strefie konfliktu, ale mogą się wydarzyć także tutaj. To znaczy, jak bezpiecznie wydostać się z samochodu, a my akurat ćwiczyliśmy to, jak wydostać się pod ostrzałem, ale przecież wypadki komunikacyjne to nasza codzienność i może się zdarzyć tak, że będziemy uwięzieni w pasach albo będziemy musieli się wydostać z samochodu i wybić szybę, więc to też warto wiedzieć, jak to zrobić.
0: No i właśnie w trakcie tego szkolenia widać było, że trenerzy chcieli wywrzeć na nas jakąś presję, jakiś stres, żeby zobaczyć, jak będziemy funkcjonować w takim momencie.
1: O to właśnie chodziło, bo to był jednak, mimo tego, że sytuacje były mega dynamiczne, wszystko się bardzo szybko zmieniało, oni cały czas dokładali te cegiełki presji, ale właśnie robili to mimo wszystko w bardzo kontrolowanych warunkach, czuwali nad bezpieczeństwem i to były idealne warunki do tego, żeby właśnie się z tym stresem oswoić, poznać siebie, poznać reakcję swojego organizmu, zobaczyć, na ile jesteśmy odporni, czy ile nam jeszcze brakuje do tego, żeby tą odporność budować, i dzięki temu jesteśmy lepiej przygotowani na takie sytuacje. To było twoje pierwsze tego rodzaju szkolenie. Ja jako osoba, która pracuje w Human Dog od lat, to było już moje kolejne tego rodzaju szkolenie i ja widzę ten progres. Widzę, jak za pierwszym razem musiałam się wydostawać z auta pod ostrzałem i jak teraz to robiłam na ćwiczeniach. I nie chodzi o szybkość wydostawania się z samochodu, tylko o to, ile ja miałam w sobie stresu, tak? A rzeczywiście takie ćwiczenia pomagają. Jest pamięć mięśniowa. Wiadomo, że potem się analizuje te sytuacje i myślisz, okej, to można poprawić, to tutaj o czymś tam zapomniałam, ale i tak było lepiej niż za pierwszym razem, a na pewno lepiej niż gdybym tego nigdy nie przećwiczyła.
0: No właśnie, dla ciebie to było kolejne szkolenie, bo wy jako Fundacja Human Dog organizujecie regularnie takie wydarzenia.
1: Organizujemy je wtedy, kiedy zachodzi taka potrzeba, ponieważ tak jak wspomniałam, pracujemy w krajach, które wymagają zadbania o bezpieczeństwo zespołu, więc pierwszy zespół szkolił się w 2022 roku, tuż przed wyjazdem na wschodnią część Ukrainy, bo musieli tam dostarczyć karetkę. Więc to przygotowanie było potrzebne. Teraz z uwagi na to, że pracujemy w kolejnych krajach, gdzie jest niebezpiecznie, w Gazie czy w Libanie, no to powtarzamy te szkolenia, natomiast to nie jest tak, że one odbywają się co tydzień.
0: Do rozmowy z Izabelą Żbikowską z Fundacji Human Dog wracamy już za chwilę w audycji Science bez fikcji w Radio Opole.

0: staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
2: Wracamy do rozmowy z Izabelą Żybikowską z Fundacji Human Doc. Całkiem niedawno miałem okazję pojawić się razem z Magdą Szybińską na szkoleniu prowadzonym przez antyterrorystów lub chociażby specjalistów od pożarnictwa. I tutaj w trakcie tego szkolenia była też całkiem spora część taka teoretyczna, w trakcie której mogliśmy się przekonać, że z jednej strony wydaje nam się, że ta wojna jest gdzieś tam za granicą, wiadomo blisko, ale gdzieś za granicą, ale z drugiej strony ci instruktorzy starali się nam przekazać takie informacje, że to wszystko jest, nawet może być tutaj wokół nas.
3: Zdecydowanie, bo wspomniałam o tym, że jako fundacja się szkolimy, ale to nie jest tak, że przy szkoleniu powinni być tylko pracownicy organizacji humanitarnych. No nie, w szkoleniu brali udział także urzędnicy, którzy decydują w krytycznych momentach, no bo oni muszą też wiedzieć, jak reagować, i brali udział liderzy społeczni właśnie po to, żeby w sytuacjach kryzysowych wiedzieć, co robić, żeby nie poddać się panice, wiedzieć, jak zarządzać informacją i jak rozdysponować zadania, ale też myślę, że dobrym pomysłem byłoby namówić szeroko społeczeństwo do udziału w takim szkoleniu, chociaż raz w życiu, bo to z jednej strony naprawdę redukuje stres, a z drugiej strony uświadamia nam, jak w życiu codziennym, jak bardzo jesteśmy narażeni na różne rzeczy. Na przykład wiemy to, że od lat toczy się wojna kognitywna. To nam też właśnie trenerzy uświadamiali na szkoleniu. Pokazywali, że wojna dzisiaj to nie jest takie nasze wyobrażenie jak kiedyś, że są czołgi, idą tam żołnierze, maszerują i oni się na linii frontu ścierają. Dzisiaj to wygląda inaczej i z jednej strony są rakiety i drony, a z drugiej jest próba siania zamętu. W Polsce było sporo takich przypadków głośnych i ten zamęt można siać na różne sposoby, a często zaczyna się od tego, że zbiera się, że są ludzie, którzy są wykorzystywani do tego, żeby zbierać drobne informacje, które nam się wydają mniej istotne. Koło nas kręcą się jakieś osoby, które zadają pytania i one brzmią niegroźnie. Zaczynamy im opowiadać o swojej pracy, ile osób jest, nie wiem, w naszym biurze, albo jak wygląda dworzec kolejowy i tak dalej, a potem się okazuje, że to jakby sama w sobie jedna taka informacja niewiele znaczy, ale w połączeniu już, w szerszym kontekście, daje bardzo dużą wiedzę i jest podstawą do siania zamętu. Więc tego rodzaju szkolenie to też jest bardzo dobre uświadomienie sobie, że ostrożność powinna być też nieodzownym elementem naszej codzienności, że powinniśmy zwracać uwagę na to, z kim i o czym rozmawiamy.
2: W tego typu szkoleniach odnoszę takie wrażenie, nie jest kluczowe to, żeby wiedzieć, jak się zachować w momencie ostrzału, bo to nawet żołnierzom nie zawsze się zdarza, że musieli ewakuować się z pojazdu. Natomiast, żeby mieć tą czujność, żeby żyć cały czas w takim poczuciu, że może coś wokół mnie się wydarzyć, takiego nietypowego, co może mieć związek chociażby z tymi konfliktami zbrojnymi wokół nas.
3: Zdecydowanie. Wiesz, to wydostawanie się z samochodu pod ostrzałem, tak jak mówisz, ta sytuacja, mam nadzieję, że nigdy mi się nie zdarzy, ale też prawdopodobieństwo tego, że będę brała udział w takim zdarzeniu, jest rzeczywiście może większe niż u ciebie, ale wciąż minimalne. Ale jednak bycie w samochodzie pod ostrzałem, oczywiście kontrolowanym, to nie były też ostre naboje, powoduje bardzo duży wyrzut adrenaliny, jest ogromny stres i to o to chodzi, żeby przećwiczyć siebie, swoje reakcje organizmu w takiej sytuacji. Bo też jak będzie, wiesz, kolejna powódź albo jakaś klęska żywiołowa, to one wszystkie jakby w pewnym momencie będą wywoływały stres, będą wywoływały poczucie niepokoju, niepewność i brak tego, co się wydarzy za chwilę. I takie szkolenie przygotowuje, buduje odporność psychiczną po prostu. Przygotowuje nas na to, że momenty stresujące się wydarzą, ale to, jak my na nie zareagujemy, ma kluczowe znaczenie do tego, czy jakby polegniemy na tym i damy się ponieść fali paniki, czy stracimy jakby okazję do minimalizowania strat.
2: No tak, ale mieliśmy okazję również przecinać chociażby pasy. I to z tego się przekonałem, że sprzęt ma znaczenie, bo próbowałem takim jakimś tanim dziadostwem przeciąć te pasy i to było wręcz nierealne. I nagle sprzęt troszeczkę droższy, identycznie wyglądający i trwało to 3 sekundy.
3: No i teraz myślę, że wszyscy rodzice powinni uważnie nadstawić uszu, bo sytuacje na drogach zdarzają się, jakby kryzysowe sytuacje na drogach zdarzają się za często, a jednak to, jak mamy wyposażoną apteczkę i to, jak mamy wyposażone, no właśnie, jaki mamy sprzęt, czy on jest za 3 zł, czy jednak trochę zainwestowaliśmy i możemy uratować siebie i dzieci, ma bardzo duże znaczenie. Właśnie albo szkolenie z ekspertem od pożarnictwa, który tłumaczył nam, jak zachowuje się ogień. Co zrobić, kiedy jest zadymienie, kiedy ten ogień wybucha, my jesteśmy odcięci, nie mamy dokąd uciekać, musimy być w pomieszczeniu. No to są rzeczy, które mogą uratować nam życie, tak? Oczywiście sytuacja samochód pod strzałem jest dosyć medialny, ale to był tylko element z bardzo długiego szkolenia.
2: Do tej rozmowy wracamy już za chwilę.

0: Wracamy do rozmowy z Izabelą Żbikowską z Fundacji Human Dog, ale może porozmawiajmy stricte o fundacji, bo ty często wpadasz do nas, do porannych programów, mówisz o konkretnych akcjach, natomiast rzadko pada to pytanie, czym wy się tak na co dzień zajmujecie?
1: Na co dzień zajmujemy się różnymi projektami, ale one spinają je dwie główne idee, pomoc humanitarna i przeciwdziałanie przemocy, przy czym te projekty dzieją się w różnych miejscach na świecie, także w Polsce, żeby nie było. I wspomniałam dzisiaj o Libanie i Gazie między innymi i Ukrainie. No to to są nasze projekty, gdzie na przykład w Libanie wiemy, że z uwagi na wojnę bardzo wiele osób straciło domy. To już jest ponad 1 000 000 osób. I tam skupiamy się na tym, żeby zapewnić żywność dla osób, które są przesiedlone, które mieszkają w jakichś miejscach zbiorowego zakwaterowania, w jakichś shelterach i oni sobie po prostu nie mogą gotować, bo nie mają gdzie. Mają dach nad głową, ale nie mają kuchni. Więc my zapewniamy im jedzenie w Gazie, gdzie wciąż są bardzo trudne warunki, katastrofa humanitarna. Zapewniamy ludziom wodę, a w dalszej części będziemy zapewniać podstawowe produkty higieniczne. Czyli to, co my mamy, wiesz, w łazience, masz zapewne zapasy mydła czy papieru toaletowego, tam to są rzeczy, które są, no może nie na wagę złota, bo na wagę złota jest woda i żywność, ale zaraz za tym. Więc to są nasze główne działania.
0: To jest bardzo niebezpieczna praca.
1: Ale potrzebna. Więc na tym polega właśnie pomoc humanitarna, że niezależnie od tych warunków, które się toczą, czy media są obecne przy konflikcie, czy nie, ta pomoc powinna być dostarczona, bo każdy człowiek ma prawo do otrzymania pomocy i to jak najszybciej, więc tym się zajmujemy.
0: Natomiast jeżeli chodzi o was, to wy widzieliście na pewno w swoim życiu rzeczy, które bardzo długo i bardzo głęboko siedzą w głowie i wpływają też na was, tak jak żyjecie w tak pięknych i komfortowych warunkach, jakie mamy w Polsce?
1: Tak, i to jest też bardzo ważne, żeby umieć oddzielić trochę siebie i życie prywatne od tego, od pracy, bo w pewnym momencie, zwłaszcza ja powiem teraz o swoich doświadczeniach, zwłaszcza po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie, ja byłam tak już przytłoczona tym, co robimy, bo myśmy przez 2 miesiące po prostu pracowali po 14-16 godzin na dobę, potem sytuacja się nieco uspokoiła, bo rozszerzyliśmy struktury i mieliśmy już jakby te procedury działania, natomiast na początku było bardzo trudno, no to powiem ci, że za każdym razem, kiedy widziałam, że moje dzieci bezpiecznie śpią w ciepłym łóżku, to ja miałam wyrzuty sumienia, że moje dzieci mają tak dobrze, a nie wszystkie dzieci na świecie tego doświadczają. No ale to jest kwestia przepracowania tych elementów, bo inaczej, jeśli nie ogarniemy tych emocji, no to się po prostu szybko wypalimy i nie będziemy mogli świadczyć pomocy.
0: A jak to na ciebie wpłynęło? Zaczęłaś jakby bardziej doceniać to, co jest wokół ciebie?
1: Zdecydowanie zaczęłam doceniać. Też mi to trochę utrudnia moje urlopy, ponieważ no, gdzie nie pojadę na świecie, znaczy ja lubię podróżować na przykład do Ameryki Południowej, bardzo lubię ją pod względem przyrodniczym, ale są to kraje, gdzie jest sporo nierówności społecznych. To znaczy, żaden kraj nie jest idealny, ale tam akurat, gdzie ja się wybieram, dostrzegam te nierówności społeczne. Widzę, że pewne grupy ludzi, że to jest nie fair, że oni nie mają na przykład takiego startu, jak miałam ja, rodząc się w środku Europy. No ale nie na wszystko mam wpływ i to też muszę sobie powiedzieć. Także wiesz, nawet jak zaczynam wakacje, to muszę, to trochę czytam o kraju, potem obserwuję, co jest na miejscu, zastanawiam się, czy może możemy tutaj zrobić jakiś projekt. Nie zawsze, nie? I staram się cieszyć urlopem, ale jednak moja praca wpływa oczywiście na mnie, ale staram się ją oddzielić i nie dać się pogrążyć tym emocjom.
0: To jak reagujesz, jak są ludzie, którzy narzekają na swoje życie? To jeszcze walczysz jakby z tym? Starasz się przekonać, czy każdy ma prawo do swojego narzekania?
1: To znaczy, wiesz co, chyba w moim otoczeniu nie ma osób, które by tak narzekały dla samego narzekania. Wiadomo, że na przykład mojej pracy, ciemną stroną mojej pracy jest bardzo duża papierologia. Niestety musimy, jakby rozliczanie projektów jest bardzo wymagające, więc sobie oczywiście co jakiś czas ponarzekamy. Ale nie ma w moim otoczeniu osób, które tak z definicji by na wszystko narzekały, bo ja się odcinam od tego rodzaju myślenia, bo uważam, że w Polsce naprawdę żyjemy, to jest jeden z najbezpieczniejszych krajów na świecie. Nie mówię, że z mlekiem i miodem płynącym, bo mamy swoje problemy, ale wiesz, w Meksyku chcesz wjechać do marketu, to przed marketem stoi duże opancerzone auto, a na nim policjanci z długimi lufami, tak? Z karabinami. No to jest coś, co mnie nie uspokaja, tylko jeszcze w kominiarkach, tylko wręcz wprawia w jakieś tam rozdygotanie. We Włoszech przed dworcami kolejowymi też chodzą uzbrojeni z długimi lufami żołnierze. W Polsce tego nie ma, bo nie ma takiej potrzeby. No i już, więc myślę, że jeśli ktoś nie docenia jeszcze, w jakim kraju żyje, to zapraszam do poobserwowania tego, co się na przykład dzieje w Gazie. Social media dają taką możliwość. No i być może to pomoże nam zrozumieć, że jednak mamy sporo szczęścia.
0: Do rozmowy z Izabelą Żbikowską wracamy już za chwilę.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: W audycji Science bez fikcji w Radiu Opole rozmawiam dzisiaj z Izabelą Żybikowską z Fundacji Human Dog. Nasza rozmowa zaczęła się od zamku w Rogowie Opolskim, gdzie mieliśmy szkolenie faktycznie i tam obok tego przepięknego obiektu są takie specjalne opuszczone budynki, w których można było przeprowadzić to szkolenie.
2: PGR-y,
1: tak, takie stare PGR-y. Natomiast ten zamek to ma bardzo ciekawą ofertę, nie tylko taką szkoleniową, można powiedzieć.
2: No właśnie, ja chciałabym trochę odczarować to miejsce, bo jest zdecydowanie warte uwagi. Ja nie wiem, jak wielu Opolan wybiera się tam na przykład na spacery, a jest przepięknie. A dzisiaj to jest w ogóle wyjątkowy moment, bo na zamku dzisiaj jest Noc Świętojańska. Już po 18 zaczynają się atrakcje dla całych rodzin. Jeśli ktoś ma dzieci, to takie runiczne tatuaże, duże bańki, to jest i gry z zabawy, no to jest pewniak, jeżeli chodzi o dzieci. Jeśli ktoś chciałby coś dla osób dorosłych, to też nie ma problemu, jest zwiedzanie na zamku, jest zaplatanie wianków i opowieści o tradycji słowiańskiej. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ja na pewno wybieram się na strefę gastronomiczną, także myślę, że będzie bardzo dobrze. Więc, no i jak ktoś by chciał przy okazji zobaczyć, gdzie to szkolenie się odbywało, no to potem od zamku można przejść właśnie w stronę starych budynków. Może jeszcze zobaczycie Państwo jakieś pozostałości po kulach.
1: Tak, po kulach, chociaż to były bardziej takie kulki, ale po szkle z wybijanych szyb to już jest bardziej prawdopodobne.
2: Zdecydowanie, chociaż na samym końcu trochę pozamiataliśmy.
1: W takim razie zamek w Rogowie Opolskim jest już odczarowany i zachęcamy wszystkich, żeby tam wpadli i zwiedzili to miejsce. A moim gościem dziś w audycji Science bez fikcji w Radio Opole była Izabela Żbikowska z Fundacji Human Dog. Dzięki za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.

0: Pierwsza godzina naszej audycji Science bez fikcji w Radio Opole już za nami, ale warto z nami zostać. Będzie na pewno o obronności, ale też o ekologii. Także dużo ciekawych wątków w audycji Science bez fikcji w Radio Opole po godzinie 12.
1: Radio Opole. Top wybór.
2: Reklama.
1: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
3: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Hollow. Stworzysz designerski worko plecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę. 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
2: Po reklamie.
4: Bardzo gorąco w Opolu, gorąco w regionie opolskim. 30 właśnie przekroczona. Tak to wygląda. Na zegarach południe wiadomości. Zaczynamy. Lekarze sceptycznie o ustawie, która ma umożliwić sprawdzanie ich zarobków na podstawie numeru PESEL. W najbliższym czasie długo wyczekiwany remont wałów wzdłuż Opawy w miejscowościach Bliszczyce i Boboluszki. Sportowo polskie siatkarki rozpoczynają w Lidze Narodów mecz z Holenderkami.
1: Wiadomości Radia Opole.
4: Prawdopodobnie dziś jeszcze od tego rozpoczynamy. Sąd zdecyduje o tymczasowym aresztowaniu 36-letniego Gruzina Elnura A., podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego opozycjonisty, do czego doszło w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Zginął obywatel Rosji, artysta, który w przestrzeni medialnej funkcjonował jako Siemian Skrypiecki. Był zagorzałym krytykiem polityki Władimira Putina.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
4: Lekarze sceptycznie o ustawie, która ma umożliwić zbieranie informacji o ich zarobkach po numerze PESEL. Iwona Kania, to zastępca rzecznika prasowego Naczelnej Rady Lekarskiej, mówiła w Polskim Radiu, że dotychczas nie wiadomo w zasadzie, jak dane o zarobkach lekarzy będą wykorzystywane.
5: No jeżeli już taki wgląd dla rządzących, dla urzędników do PESEL i lekarzy, no to dlaczego nie do innych grup, do innych pracowników strefy budżetowej? Bo przecież nie tylko lekarze pobierają swoje wynagrodzenia z pieniędzy publicznych. Są urzędnicy, są spółki Skarbu Państwa, są funkcjonariusze różnego rodzaju.
4: Tymczasem prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski wystosował pismo do premiera z prośbą o rozmowy w sprawie rozwiązania problemów w ochronie zdrowia. Dotychczas samorząd lekarski nie dostał odpowiedzi w tej sprawie.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: Mieszkańcy regionu kolejny dzień mierzą się z upałami. Wiele osób wybiera wypoczynek nad wodą, dlatego ratownicy przypominają, o czym warto pamiętać, by było po prostu bezpiecznie.
6: Przy tak wysokich temperaturach bardzo ważne jest nawodnienie oraz bardzo ważne jest, kiedy wchodzimy na sprzęty pływające, aby założyć na siebie kamizelki co najmniej asekuracyjne lub ratunkowe, tak aby kiedy coś nam się stanie, żebyśmy byli zabezpieczeni. My jesteśmy na jeziorze Turawskim, gdzie nie ma wyznaczonego kąpieliska, jednak jest bardzo dużo osób, które się tam kąpią. Ciężko jest zabronić ludziom dobrej zabawy, tak? Dlatego idąc na takie kąpieliska bez ratownika, najważniejsze jest, aby robić to odpowiedzialnie i zadbać o bezpieczeństwo.
4: Mówi ratownik WOPR-u Turawy Maciej Buczek. O czym jeszcze warto pamiętać? W czasie upałów pytaliśmy najmłodszych Opolan.
7: O kremu z filtrem.
8: O czapce z daszkiem.
9: Jak jestem coś tam w wodzie, to rodzice mówią, wychodź, chodź do cienia.
10: Żeby mieć przy sobie wodę, krem przeciw poparzeniom i kapelusz.
4: W najbliższym czasie początek długo oczekiwanego remontu ponad 4 km wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Opawy w miejscowościach Bliszczycy i Boboluszki to gmina Branice. Wody Polskie w Gliwicach ogłosiły postępowania przetargowe na wykonanie obu zadań, co będzie kosztować ponad 50 milionów złotych. Wszystkie prace zakończą się najpóźniej do kwietnia przyszłego roku. No to jeszcze Turawa, drugi festiwal Jezior Turawskich, trzecie Biedronkowe Wianki, trzecia Bitwa Turawska. Dużo atrakcji dziś przy jeziorach właśnie w gminie Turawa. O 13 rozpocznie się parada floty turawskiej, ale pierwsze wydarzenia właśnie teraz powinny rozpoczynać się na promenadzie w ramach festiwalu Jezior. Pogoda dopisuje, relacje z tych wydarzeń będą oczywiście w wiadomościach popołudniowych.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
4: Piłka idzie w górę, polskie siatkarki zmierzą się za chwilę z Holenderkami w meczu Ligi Narodów w Bangkoku. Po dwóch spotkaniach biało-czerwone mają na koncie 2 zwycięstwa, 3-0 nad Bułgarkami, 3-1 nad Ukraińkami. W niedzielę o takiej samej porze rywalkami biało-czerwonych będą Kanadyjki.
1: Światowe agencje informują.
4: Wagony pociągu towarowego spadły w nocy z mostu na jedną z ruchliwych ulic Monachium. Jedna osoba zginęła. Policjanci i kolejarze ustalają okoliczności wypadku, do którego doszło przy przetaczaniu składów towarowych nad jedną z dróg wylotowych ze stolicy Bawarii. Tureckie portale sportowe utyskują nad przegraną z Paragwajem, co oznacza, że Turcy nie wyjdą z grupy. Selekcjoner Turcji mówił o wielkim rozczarowaniu i przekonuje, że drużyna w zasadzie zrobiła wystarczająco dużo, by uniknąć pożegnania z mundialem. Wskazał też na wymowną statystykę: 62 strzały w 2 meczach i ani jednego gola. Portale sportowe w zapowiedziach sobotnich wydarzeń mundialu zwracają uwagę przede wszystkim na rozpoczynający się o 19 polskiego czasu mecz Szwecji z Holandią.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Temperatura szybko nam idzie w górę. W tej chwili mamy już 31 stopni Celsjusza. Zachmurzenie jeszcze małe i umiarkowane, ale w godzinach południowych w najbliższym czasie od zachodu wzrośnie do dużego, aż do wystąpienia opadów deszczu i burz. Temperatury maksymalne dzisiaj do 32 stopni, wiatr słaby, zmienny. Mamy także ostrzeżenie synoptyków o burzach dla Opolskiego. Takie gwałtowne zjawiska pogodowe mogą występować mniej więcej od godziny 17 aż do 4 już nad ranem. W niedzielę prosimy wziąć to pod uwagę. Prawdopodobieństwo takich zjawisk oszacowano na 80%.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
2: czują się bezpieczne i kochane.
3: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
4: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
5: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
2: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
4: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
1: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
6: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
7: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
6: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
7: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
6: Bądźcie z nami, razem możemy więcej.
8: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.
9: Reklama.
10: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod niedźwiedziem w dębskiej kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcie okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod Niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
11: Poczuj unikalne i wyjątkowe brzmienie przeżywających renesans płyt winylowych. Już w ostatni weekend czerwca winyle wracają do Opola. Odwiedź Vinyl Fest on Tour w NCPP w piątek i sobotę od 26 do 27 czerwca. Odsłuch płyt, prezentacja sprzętu Hi-Fi, prelekcje, konkursy, panele dyskusyjne, sprzedaż płyt, siesta na tarasie i dużo, dużo więcej. Vinyl Fest on Tour 26-27 czerwca w NCPP Opole. Zapraszają Vinyl Fest, NCPP, Muzeum Polskiej Piosenki i Radio Opole.
9: Po reklamie.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Stany Zjednoczone bardzo pozytywnie wypowiadają się o stałej bazie w Polsce, natomiast premier Czech zapowiada, że nie wydadzą 2% na obronność. Ale to nie jedyne tematy, jakie poruszę w drugiej godzinie audycji Science bez fikcji w Radio Opole, bo również porozmawiamy chociażby o bocianach. Zostańcie z nami, Kacper Śnigurski.

0: Stany Zjednoczone mówią tak, dla dyskusji o stałej bazie wojsk w Polsce pismo z gotowością polskiego rządu do rozmów na ten temat trafiło za ocean kilkanaście dni temu. Natomiast kilka dni temu podczas narady szefów obrony państw NATO w Brukseli kierownictwo MON-u dostało pozytywną odpowiedź z Pentagonu. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który uczestniczył w naradzie, miał też okazję krótko porozmawiać o tej deklaracji z sekretarzem wojny Pittem Hegsethem.
1: Było pismo z gotowością, jest odpowiedź także z gotowością. Polski rząd rozpoczyna na poważnie konsultacje z USA w sprawie stałej bazy amerykańskich wojsk. Przekazał w Brukseli szef MON wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz. Kiedy i gdzie taka baza miałaby powstać?
2: To zawsze strona amerykańska będzie decydować o tym, jakie jest zaangażowanie. Polska jest gotowa inwestować, Polska jest gotowa zabezpieczyć teren, przygotować tą inwestycję.
1: Tłumaczył szef MON i zapowiedział szybkie konsultacje z Pentagonem na ten temat, a premier Donald Tusk nie krył zadowolenia z szybkiej odpowiedzi Amerykanów.
3: Jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać tę decyzję o stałej amerykańskiej bazie, co radykalnie zmieniałoby to poczucie bezpieczeństwa.
1: Obecnie nad Wisłą jest około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Stacjonują m.in. w Powidzu, Żaganiu i Orzyszu, ale również w Poznaniu i Wrocławiu, gdzie kończą się prace przy rozbudowie wojskowego lotniska. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Obecność amerykańskich oddziałów jest regulowana zarówno na podstawie uzgodnień bilateralnych, jak i w ramach zaangażowania sojuszniczego. Żołnierze zza oceanu są w Polsce rotacyjnie, wracają do kraju po kilku miesiącach służby.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Pozostajemy przy tematach związanych z obronnością w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole, ponieważ premier Czech potwierdził, że jego kraj nie wypełni w tym roku zobowiązania sojuszniczego i nie przeznaczy co najmniej 2% PKB na obronność. Andrej Babiš podkreślił, że priorytetem jego gabinetu pozostaje uporządkowanie finansów publicznych, co ma stworzyć warunki do zwiększania wydatków obronnych w kolejnych latach.
2: Państwa NATO uzgodniły stopniowe zwiększanie nakładów na obronność, które do 2035 roku mają osiągnąć poziom 5% PKB. Czechy mają jednak trudności z realizacją wcześniejszego celu zakładającego 2%. Nie udało się go osiągnąć w poprzedniej kadencji rządowi Petra Fiali i według deklaracji obecnych władz nie uda się to również w tym roku. Rząd Andreja Babiša ograniczył wydatki obronne do około 1,8% PKB. Procenty nie są święte. Nam chodzi przede wszystkim o rozwijanie armii, zwiększanie liczby żołnierzy oraz budowę systemu obrony powietrznej. Nie obawiam się Donalda Trumpa, to bardzo przyjemny człowiek. Powiedział premier Czech zapytany o wydatki obronne w kontekście zbliżającego się szczytu NATO. Sekretarz generalny sojuszu Mark Rutte poinformował, że oprócz Czech 2% progu w wydatkach obronnych nie przekroczą w tym roku także Albania i Słowenia. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.

0: W audycji Science bez fikcji w Radio Opole teraz ciekawostka, bo tłumy przebierańców przemierzają Poznań. W stolicy Wielkopolskiej rozpoczął się największy w kraju festiwal fantastyki. Pyrkon to impreza, która przyciąga miłośników baśni, gier i komiksów, a większość uczestników przebiera się za swoje ulubione postacie ze świata fantastyki. Z uczestnikami imprezy rozmawiał Maciej Szefer.
1: Skąd przyjechałaś tutaj na Pyrkon?
2: Z Krakowa. Na ziemi siedziałam 5 godzin.
1: Czym jest dla ciebie Pyrkon?
3: Zabawą, odskocznią od realnego życia. To jest bardziej święto fantastyki. Tutaj się dotują wszyscy fani fantastycznych, anime, filmów i tak podobnych rzeczy.
4: Wszystko, co jest związane z fantastyką, ze science fiction, z grami planszowymi, książkami, anime. To się takie prelekcje na przykład naukowe są.
5: Ja dopiero jestem tutaj pierwszy raz, no i tutaj mnie przyciągnęła córka, jej zainteresowania, która tam siedzi i czeka, a ja dzielnie ją tutaj reprezentuję w kolejce po odbiór biletów, więc jestem sama ciekawa, jak będzie, ale już mi się podoba, więc w przyszłym roku planuję też się przebrać.
0: W programie Pyrkonu są prelekcje, warsztaty, koncerty i spotkania z twórcami. Festiwal słynący ze specjalnie zaaranżowanych stref poświęconych m.in. mandze, anime czy fantastycznym zwierzętom potrwa do niedzieli, a weźmie w nim udział ponad 60 tysięcy osób.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Temat ekologiczny teraz w audycji Science bez fikcji, bo w województwie mazowieckim pierwsze bociany zaobrączkowane. Akcja rozpoczęła się od gniazda w miejscowości Dziewule w gminie Zbuczyn w powiecie siedleckim. Zakładanie obrączek koordynuje grupa ekologiczna. Kilka dni temu ekologom pomagały dzieci z gminnych podstawówek. Na miejscu była reporterka Polskiego Radia RDC Beata Głozak.
2: Chcecie obrączkować bociany?
3: Ten prawdopodobnie, który jest po lewej stronie, wykluł się jako pierwszy, ten był następny, ten następny, a zobaczcie ten czwarty, jaki jest malutki, jest jeszcze pokryty puchem. Teraz będziemy je obrączkować. Tu obrączkę metalową mamy założoną. W międzyczasie Wiktor założył obrączkę zieloną. Przy pomocy nitów je pospina. Widać?
4: Nie, widać.
3: Widać?
4: Teraz widać.
3: Zobaczcie. Te obrączki to są takie dowody osobiste. Będzie sobie bocian nosił całe życie.
5: VS8911. Długość dzioba 80 i 20.
6: Wiktor Caruk. To jest 12 rok mój, kiedy jestem na obrączkowaniu i przez ten czas...
7: Zwariowałeś na punkcie tego.
6: Zwariowałem to na pewno. To jest piękna praca. Badania są potrzebne.
1: Cel grupy ekologicznej na ten rok to zaobrączkowanie przynajmniej 400 bocianów. Dzięki odczytom obrączek można poznać lepiej zwyczaje bocianów dotyczące migracji. Obrączkowanie ma potrwać do 24 czerwca. To już 17 obrączkowania bocianów w powiecie siedleckim.

0: Ależ mamy upały w ostatnich dniach i one potrwają troszeczkę. 32,9 stopnia Celsjusza w cieniu. Tyle wyniosła najwyższa temperatura odnotowana w Polsce wczoraj. Rekord padł w Słubicach. Bardzo gorąco było także na Dolnym Śląsku. W Legnicy termometry pokazały blisko 32 stopnia, we Wrocławiu około 31. W wielu miastach uruchomiono kurtyny wodne, które pozwalają choć na chwilę odetchnąć od upału. Jak przekonał się reporter Radia Katowice Mateusz Czmiel, mieszkańcy i turyści we Wrocławiu chętnie z nich korzystają.
1: Widzę, że się chronicie przed upałami.
2: Tak, ja nie mam czapeczki, więc parasolkę miałam, bo zapowiadali, że będą opady, więc wzięłam parasolkę i bardzo się cieszę, bo teraz parasolka chłoni mnie przed słońcem.
3: Chcemy się trochę zmoczyć. No, podejdziemy tak, do tego.
2: Pamiętamy.
1: Idziemy, wszyscy się zmoczymy.
3: O, Krasna nas obleje troszeczkę.
1: Od razu lepiej.
3: Lepiej zupełnie. Rzeźko się czuję.
1: Przyjemniej od razu?
2: Tak jest.
1: Gorąco dzisiaj?
2: Gorąco.
1: Jak sobie radzicie z tymi upałami?
4: Jesteśmy z Mazur i właśnie my dopiero zaczynamy odczuwać ten upał. Jest bardzo fajnie. Szokował nas. Ale wiedzieliśmy, żeby zabrać ze sobą tylko bluzy i koszulki.
1: A czapka gdzie?
4: Czapka jeszcze nie.
1: Za czapkę przyjdzie pora.
4: Tak, przyjdzie pora.
0: Synoptycy ostrzegają, że wysokie temperatury utrzymają się także w weekend. W wielu regionach kraju nadal obowiązują alerty drugiego stopnia przed upałem.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Audycja Science bez fikcji w Radiu Opole już za nami. Do usłyszenia, Kacper Śnigurski.

0: Reklama.
1: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
0: Po reklamie.
2: Radio Opole w pasmach FM, w internecie. Jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy godzinę 13:00. Czas na wiadomości. Zaczynamy. A w nich ekspert portalu Defense24 o możliwych reakcjach Rosji na ewentualną stałą bazę amerykańskich żołnierzy w Polsce. Bezpłatne badanie i konsultacja medyczna na przystankach Zdrowie w Lubczy oraz Brzegu. Ten pierwszy właśnie się rozpoczyna. Sportowo polskie siatkarki mierzą się w Lidze Narodów z Holenderkami. Na razie wygląda to bardzo dobrze.
3: Wiadomości Radia Opole.
2: Na utworzenie stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce Rosja może odpowiedzieć zwiększoną aktywnością dywersyjną, uważa dr Jacek Raubo z portalu Defense24.
4: Na pewno trzeba się spodziewać rosyjskiej aktywności. Ja obstawiam, będą miały miejsce takie trzy elementy. Pierwsze to jest straszenie wojskami konwencjonalnymi, zagrożeniem, być może jakieś manewry dodatkowe. Drugi z elementów to będzie próba manifestowania znowu kwestii broni jądrowej. Być może usłyszymy o kolejnych jakichś procesach, na przykład dyslokacji rosyjskich systemów zdolnych do przenoszenia właśnie tych ładunków jądrowych na Białoruś. No ale trzeci jest większym wyzwaniem, to jest kwestia działań poniżej progu wojny. Wiemy, że Rosjanie są zaangażowani w różne formaty destabilizacji naszego regionu.
2: Tymczasem przegląd amerykańskich baz w Europie zapowiedział w trakcie ostatnich obrad ministrów obrony NATO w Brukseli szef Pentagonu, Pete Hegseth. Więcej w relacji Agnieszki Drążkiewicz.
5: Pete Hegseth ogłosił swój plan w kwaterze głównej NATO w trakcie sesji plenarnej. Ogłaszam dziś 6-miesięczny przegląd Departamentu Wojny, który ma sprawdzić amerykańskie siły zbrojne w Europie i nasze bazy do pół roku. Może być krócej. Mówił szef Pentagonu. Ostrzegł europejskich partnerów, że jeśli nie będą wypełniać zobowiązań z Hagi i wydawać 5% PKB na obronność, to USA także będą obniżały swoje składki.
2: Szef polskiej dyplomacji domaga się obecności naszego kraju podczas negocjacji dotyczących wojny w Ukrainie. W wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine Zeitung Radosław Sikorski krytykował przypisanie wiodącej roli Niemcom, Francji i Wielkiej Brytanii. Jesteśmy sąsiadami zarówno Rosji, jak i Ukrainy, a Niemcy nie, przypomniał szef MSZ w rozmowie z dziennikiem.
3: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
2: Bezpłatne badania i konsultacje medyczne proponują organizatorzy dwóch przystanków Zdrowie w Lubczy oraz Brzegu. Ten pierwszy właśnie się rozpoczyna na parkingu przy niepublicznym ZOZ-ie Sokół. Chętni nie muszą się rejestrować, wystarczy mieć ze sobą dowód osobisty, mówi Danuta Jakubowska, prezes Stowarzyszenia Zenasem.
6: Na przystanku zaparkują dermobus, gdzie będzie można wykonać badanie znamion skóry, trychobus, gdzie przebadamy stan włosów i skóry głowy, oraz osteobus, badanie tkanki kostnej. Ponadto badanie wzroku, badanie słuchu, EKG, USG tarczycy, badanie cukru, badanie kwasu moczowego, przegląd stomatologiczny, badanie cery, konsultacje podologiczne.
2: To ma być wyjątkowe święto lokalnej społeczności, pełne smaków, atrakcji, muzyki i dobrej zabawy dla całych rodzin, informują organizatorzy. Mowa o festiwalu truskawki, który po raz pierwszy odbędzie się w Lędzinach, miejscu kojarzonym z plantacjami tego owocu. Początek atrakcji z truskawką w tytule, godzina 14:00. Cały ten program wydarzeń za tamtejszą świetlicą.
3: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
2: W siatkarskiej Lidze Narodów Pań biało-czerwone mierzą się w Bangkoku z Holenderkami. Na razie pierwszy set dla Polek do 17, drugi też do 17. Po dwóch spotkaniach, warto pamiętać, biało-czerwone mają na koncie dwie wygrane. 3-0 nad Bułgarkami i 3-1 nad Ukrainkami. W niedzielę o takiej samej porze rywalkami biało-czerwonych będą Kanadyjki.
3: Światowe agencje informują.
2: Trzęsienie ziemi w Grecji o magnitudzie 5,2 stopnia. Epicentrum znajdowało się około 70 km na południe od Krety. Było pod dnem morza na głębokości około 10 km. Na razie nie ma informacji o ewentualnych zniszczeniach. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte spotka się w najbliższym tygodniu w środę z prezydentem Trumpem w Białym Domu. Rozmowa w atmosferze narastających napięć między Waszyngtonem a europejskimi sojusznikami ma dotyczyć m.in. zbliżającego się szczytu sojuszu w Ankarze. O 14 zapraszam. Skaterzy mają swoje święto. Na Placu Kopernika w Opolu rozpoczyna się dzień deskorolki. Kulminacyjną częścią będą widowiskowe zawody najlepszych skaterów.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Mamy zapowiadane przez synoptyków 32 stopnie w stolicy regionu. Dziś zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, ale w ciągu najbliższych godzin proszę spodziewać się, że lokalnie zachmurzy się mocniej, aż do wystąpienia opadów deszczu i burz. Lokalnie mogą być intensywne. Mamy ostrzeżenie synoptyków. Ważne jest od godziny 17 dziś do mniej więcej 4 już w niedzielę. Prawdopodobieństwo wystąpienia takich gwałtownych zjawisk atmosferycznych oszacowane na 80%.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Reklama.
7: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

0: Zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Dzień dobry, Marzena Śmierciak, witam w programie i zapraszam do godziny 15. A dziś będziemy mówić bardzo dużo o zdrowiu i o bezpieczeństwie zdrowotnym w czasie wakacji. W zasadzie temu poświęcimy te dwie godziny. Jakie infekcje zdarzają się nam w okresie letnim i jak je leczyć i dlaczego to angina? O to będę pytać m.in. naszych dzisiejszych gości. Będę też poruszać temat związany z bezpieczeństwem. Do jakiego rodzaju wypadków dochodzi najczęściej w okresie wakacyjnym? Co robić w razie zagrożenia zdrowia i życia? W końcu pozostał niespełna tydzień do końca roku szkolnego i zacznie się sezon urlopowy, a bywa, że w tej beztrosce czasem o zdrowiu zapominamy. Zapytam też naszych specjalistów dzisiaj o to, w jaki sposób wykorzystać urlop, żeby zadbać o lepsze samopoczucie. Dlaczego ten urlop jest nam tak bardzo potrzebny? Już za chwilę w naszym studiu pojawi się dr Jarosław Kostyła, to lekarz medycyny ratunkowej, dobrze znany, dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Po 14 odwiedzi nas internistka, lekarz pulmonolog, dr Anna Piskorowska-Pliś z Centrum Zdrowia. Zaczynamy, zapraszam.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Ze mną w studiu pierwszy gość, dr Jarosław Kostyła. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dobrze znany, specjalista medycyny ratunkowej, lekarz lotniczego pogotowia ratunkowego, dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i także m.in. wojewódzki konsultant medycyny ratunkowej. I trochę mogłabym jeszcze wymieniać, ale na tym poprzestanę, dobrze?
2: Wystarczy.
1: Panie doktorze, dzisiaj będziemy rozmawiać o bezpiecznych wakacjach. Jeszcze tylko tydzień i będą już te upragnione wakacje dla dzieci i młodzieży. Co zrobić, żeby te wakacje nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale także dla tej grupy pacjentów były bezpieczne? Na ten temat będę rozmawiać z naszym specjalistą. I tak jak mówi się, że praca uszlachetnia, to urlop, to taki czas, kiedy możemy w końcu może i nawet podreperować zdrowie, odetchnąć trochę. Generalnie wakacje powinny uzdrawiać, tak? Ale czasami właśnie różne zdarzenia się zdarzają. A jakie? O to będę pytać naszego specjalistę. No to z pana praktyki. Więcej mamy wypadków samochodowych, wypadków zdarzeń nad wodą. Jaką pracę macie wy jako ratownicy medyczni w okresie letnim?
2: Mamy bardzo dużo pracy związanej właśnie z wypoczynkiem i urlopami naszego społeczeństwa. Niestety to, co pani powiedziała na początku, co zrobić, żeby się ustrzec przed takimi wypadkami, urazami, zachorowaniami i tak dalej, to powiem tak, do czego zawsze wracam, że wystarczy myśleć. To, że jest urlop, to nie znaczy, że mamy wyłączyć myślenie, mamy być rozsądni, mamy możliwość przewidzenia pewnych rzeczy. Niestety właśnie rozluźnienie, które jest w sezonie urlopowym, powoduje to, że jakbyśmy przestawali po prostu myśleć i wielokrotnie wypadki, które się zdarzają, wynikają tak naprawdę z naszego nieprzemyślanego postępowania. Ja już nie będę mówił, że głupoty i totalnej ignorancji przepisów czy innych rzeczy, bo każdy powinien do środka swojego wejrzeć i zweryfikować swoje postępowanie, ale niestety większość wypadków, urazów, które są notoryczne i wielokrotnie się zdarzają w wakacje, wynika właśnie z naszego bezkonsekwentnego myślenia, postępowania. Ciężko powiedzieć. Urazy, które są, wypadki, które są, nagle nasilają się w momencie, kiedy wyjeżdżamy na wakacje. Wtedy woda, las, odpoczynek powoduje to, że nagle przestajemy mieć kontrolę nad tym, co robimy. Wydaje się nam, że wszystko wolno, natomiast tak do końca chyba nie wolno i nie powinniśmy robić. Wielokrotnie narażamy siebie i pozostałych, czy użytkowników ruchu drogowego na przykład, czy współbiorących udział w różnych imprezach, na to, że konsekwencjami są wypadki, zdarzenia medyczne i w konsekwencji niestety lądujemy w szpitalu.
1: A wakacje to powinien być czas beztroski, ale nie takiej dosłownie beztroski.
2: Dokładnie.
1: Bo nie możemy być zwolnieni z myślenia. No i jeszcze tutaj myślę, że pojawia się problem alkoholu, bo jednak wakacje być może częściej sięgamy po różnego rodzaju używki i potem robimy rzeczy, których nie powinniśmy robić.
2: Tak, dokładnie. Wakacje, odpoczynek, urlop w większości naszego społeczeństwa kojarzy się oczywiście z spożywaniem alkoholu. Niestety w społeczeństwie jest przekonanie, że alkohol jest środkiem takim, który jest obowiązkowy wręcz przy każdorazowo przy zabawie, przy jakimś wypoczynku i niestety nie mamy ograniczonej jakby ilości jego spożycia, nie mamy konsekwencji związanych z tym, że wypiliśmy za dużo alkoholu. Wtedy dopada nas tak zwana fantazja ułańska i robimy rzeczy, których normalnie na trzeźwo byśmy po prostu nie zrobili, a które kończą się niestety naprawdę tragicznymi zdarzeniami.
1: Zwłaszcza, że na przykład

0: ten alkohol jest spożywany gdzieś na plaży. Albo jest spożywany, po czym ta osoba wsiada za kierownicę.
1: Tak jest.
0: I potem są tragedie z udziałem też osób niewinnych, które zachowywały się tak, jak należy. A często jesteście wzywani na przykład do młodych ludzi, którzy nadużyli alkoholu. Widzicie taki narastający problem wśród dzieci i młodzieży?
1: Oczywiście, że tak. Koniec roku szkolnego, kiedy już tak naprawdę nie ma zajęć, a młodzież i dzieci są sklasyfikowane, powoduje to różne zachowania i wszelkiego rodzaju konsekwencje wynikające z tego, czyli spożywanie alkoholu, tak naprawdę przygodne, w ilościach, w których młody człowiek nie jest w stanie tak naprawdę rozgraniczyć, kiedy to jest spożycie alkoholu, kiedy to jest upojenie alkoholowe i kiedy to jest jakby okres już zatrucia alkoholowego. Śmiem twierdzić, że dorośli tego nie potrafią, tej granicy nie mają, natomiast niestety dzieci tym bardziej i nawet niewielka ilość alkoholu, która nie powinna być w ogóle spożyta, powoduje to takie, a nie inne zachowania wśród młodzieży i w konsekwencji prowadzi do różnych zdarzeń i wypadków.
0: Tutaj jest też presja rówieśników, prawda?
1: Dokładnie. To jest grupa społeczna, która ma ogromną siłę działania na danego młodego człowieka. Ten młody człowiek przede wszystkim nie powinien spożywać alkohola. Jeżeli już go spożywa, czyli jest w wieku, które dopuszcza spożywanie tego alkoholu, to powinien to robić z głową. Niestety tak się nie dzieje. Każdy z nas był kiedyś młody, każdy z nas popełniał błędy, natomiast niestety część z tych błędów kończy się tragicznymi konsekwencjami.
0: Panie doktorze, to pokiwaliśmy tutaj palcem.
1: Bardzo.
0: Profilaktyka tutaj najważniejsza, ale kiedy już coś się dzieje, co robić w takich sytuacjach, to będę prosiła o takie porady. To może zacznijmy od wysokich temperatur, bo to gorące lato już jest. Co robić, kiedy właśnie zaczynamy się czuć źle przy wysokiej temperaturze? Co to może oznaczać?
1: To oznacza przegrzanie organizmu, to znaczy, że nasze mechanizmy kompensujące właśnie działanie wysokich temperatur są na granicy wytrzymałości. Kiedy my źle zaczynamy odbierać słońce, ciepło, wysoką temperaturę, w tym momencie powinniśmy natychmiast się schłodzić, że tak powiem, i doprowadzić do wyrównania tych mechanizmów, pomóc organizmowi, żeby utrzymać właściwą temperaturę głęboką, żeby nie doprowadzić do dysfunkcji tych mechanizmów i w konsekwencji zaburzeń zdrowotnych w postaci zasłabnięcia, utraty przytomności, udaru cieplnego czy wszelkiego rodzaju konsekwencji wynikających z chorób podstawowych, czyli nadciśnienia, zawału serca, udaru mózgu, wszelkiego tego typu rzeczy.
0: I oczywiście tutaj to nie będzie zaskoczenie. Myślę, że wszyscy dobrze wiedzą, że najbardziej na te wysokie temperatury są narażone osoby starsze, osoby z chorobami przewlekłymi, ale także dzieci, zwłaszcza małe dzieci.
1: Oczywiście i dzieci i osoby starsze nie mają jakby mechanizmu wyuczonego, że pomimo tego, że nie mamy potrzeby spożywania płynów, chłodzenia się, to powinniśmy mimo wszystko w cudzysłowie na siłę to robić. Dziecko małe nie czuje potrzeby w ferworze zabawy czy okolwiek zdarzenia, nie czuje potrzeby picia odpowiedniej ilości płynów. Tak samo z człowiek starszy. Z natury nasz organizm jest tak skonstruowany, że jako starsze osoby nie potrzebujemy nadmiarowej ilości płynów. Natomiast w momencie, kiedy nasze mechanizmy regulujące odnośnie wysokiej temperatury potrzebują właśnie przesunięcia śródkantkowego płynów, odebrania tego ciepła, wydalania na zewnątrz, nawet potem, to w tym momencie my tego płynu w organizmie nie mamy. Nie czując jego potrzeby, powodujemy to, że do załamania się tych mechanizmów dochodzi bardzo szybko i w tym momencie organizm reaguje zasłabnięciem, utratą przytomności, nudnościami, wymiotami, bólami głowy, ale przede wszystkim to, co nam grozi w konsekwencjach, to udarem cieplnym oraz konsekwencjami chorób podstawowych, czyli w przypadku osób starszych, to ja powiedziałem, jest to nadciśnienie, zawały, niewydolność krążenia, obrzęki, problemy z oddawaniem moczu, to są udary, to są wszelkiego rodzaju stany zagrożenia zdrowia i życia.
0: I też takie wezwania macie, więcej jest ich w okresie wakacyjno-letnim?
1: Tak, to jest od 10-15% nawet takich wyjazdów więcej, kiedy jeździmy do miejsc publicznych, na chodniki, na ulice, gdzie osoby uległy zasłabnięciu. Zgłoszenie początkowo, które jest podawane jako zasłabnięcie bez utraty przytomności albo utrata przytomności, czy nagle szedł upad, w konsekwencji okazuje się przegrzaniem organizmu, udarem cieplnym, bądź zaostrzeniem tej jednostki podstawowej.
0: Stąd apele, żeby na przykład po zakupy nie chodzić w samo południe, kiedy to słońce jest jakby najintensywniejsze, ale żeby chodzić rano albo też wieczorem, kiedy ta temperatura jest już bardziej znośna, a lata są teraz coraz bardziej gorące.
1: Oczywiście temperatury będą rosły. Tak naprawdę rano bądź wieczorem możemy wychodzić na ulicę, natomiast w samo południe i po południu unikajmy tego, ponieważ nagrzane płyty betonowe, asfalt, chodniki powodują to, że to ciepło odbija się od dołu, działając również negatywnie na nasz organizm. I samo w sobie ta wysoka temperatura plus promienie słoneczne mogą spowodować pewne objawy udaru cieplnego.
0: No i jeszcze te przypadki, kiedy ktoś pozostawił dziecko na przykład w rozgrzanym samochodzie. Takie sytuacje dramatyczne też się zdarzają. Kiedy doszło do zasłabnięcia, co robić? Jak się zaopiekować taką osobą, która jest ewidentnie przegrzana? Oto też pracownicy, którzy pracują na świeżym powietrzu i oni nie mogą zejść o 12 ze słońca.
1: Przede wszystkim należy zadbać wcześniej o profilaktykę, czyli wypijać odpowiednio dużo ilość płynów.
0: A co to znaczy?
1: To znaczy, że 1,5 do 2 litrów płynów na dobę człowiek normalnie powinien wypić, więc jeżeli pracuje w wysokiej temperaturze, jeżeli pracuje w środowisku, gdzie jest ciepło, powinien tych płynów z automatu wypijać praktycznie 2 razy więcej. Nie patrzeć na to, że się poci w tym momencie i, przepraszam za kolokwializm, będzie śmierdział potem. Nie. Właśnie poprzez pot to jest podstawowy mechanizm regulacji naszej temperatury głębokiej. I wydzielając ten pot, doprowadzam do tego, że regulujemy, mówię sobie, wewnętrzną temperaturę organizmu. Więc przede wszystkim wypijać odpowiednią ilość płynów, ubierać się przewiewnie, żeby ten wiatr również nas otoczył, żeby on odebrał tą nadmiarową ilość ciepła i doprowadził do schłodzenia organizmu.
0: Nakrycie głowy też.
1: Oczywiście, nakrycie głowy. To jest unikanie skarpetek, unikanie takiej odzieży, która nas obciśnie, która nas powoduje, że będzie nam jeszcze tym bardziej ciepło. To jest nieprzegrzewanie dzieci. Nie przykrywanie kocykami, nie banie się tego, że ono się przeziębi, że go wiatr zawieje, tak?
0: Pieluszki, kocyki zarzucone przed słońcem na wózek.
1: To jest zmora naszego społeczeństwa, gdzie młode mamy i babcie zawsze twierdzą, że dziecku jest zimno. Nieprawda, ono jest takim samym człowiekiem jak my. Większość ciepła, które traci, traci przez głowę nieosłoniętą. I oczywiście czapeczka mu się przyda, ale to nie znaczy, że nóżki i rączki mogą być też zasłonięte. One powinny być odkryte, one powinny mieć przewiewne śpioszki, nie powinny być nadmiarowo okrywane, żeby się po prostu w nich nie zagrzało. Mhm. Tylko tyle.
0: No ktoś może pomyśleć, no mówicie o takich oczywistych sprawach, no ale mówimy, a takie sytuacje wciąż się zdarzają.
1: Ale co roku mówimy o tym oczywiście, że nie należy spożywać alkoholu, a społeczeństwo pije. A oczywiście nie należy przegrzewać dzieci, a społeczeństwo je ubiera. Nie należy wychodzić osobom starszym w samo południe i po południu, a one wychodzą. Człowiek jest tylko człowiekiem, więc mam nadzieję, że to gęste, częste powtarzanie spowoduje to, że naprawdę do jak największej ilości ludzi dotrze informacja, że może należy się zastanowić. Tu wracamy do naszego zwykłego, racjonalnego myślenia, tak? Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że kurczę, jest druga po południu, jest samo ciepło, samo południe, że jest naprawdę 30 parę stopni na zewnątrz, a możemy zakupy zrobić rano albo wieczorem, to zróbmy je rano, a wieczorem.
0: Za chwileczkę jeszcze więcej rad powtarzanych co roku, ale bardzo istotnych. Przypomnę, ze mną w studiu dr Jarosław Kostyła, dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.

0: Jest ze mną w studiu dr Jarosław Kostyła, specjalista medycyny ratunkowej, dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, także lekarz lotniczego pogotowia ratunkowego, a rozmawiamy o bezpieczeństwie zdrowotnym w czasie wakacji. Panie doktorze, no jak wakacje, to też takie różnego rodzaju urazy. Co robić, kiedy skręcimy sobie tę kostkę, czy też zwichniemy sobie rękę, przewrócimy się gdzieś na rowerze. No zdarzają się też takie sytuacje. Oczywiście o kaskach już nawet nie będziemy wspominać, dokładnie, bo nie tylko młodzież do tego 16 roku życia powinna być zaopatrzona w kaski, to już taki obowiązek, ale osoby dorosłe też jak najbardziej. Też macie takie sytuacje, że jesteście wzywani do osób, które jechały bez kasku i gdyby ten kask był, to może ten uraz byłby mniejszy?
1: Ale oczywiście, że tak. Cały czas zmorą jest to, że ludzie nie zakładają kasków, mimo że ta świadomość społeczeństwa wydawałoby się, że rośnie, to niestety wypadki na hulajnoga, wypadki na rowerach, wypadki na rolkach na przykład, wielokrotnie są spowodowane oczywiście niefrasobliwością danego jeżdżącego, ale konsekwencje wynikają przede wszystkim z tego, że nie miał ochraniaczy, nie miał kasku. I czego się boimy? Tak naprawdę nie boimy się złamanej ręki, złamanej nogi, bo to wszystko się wyleczy, to się nastawi, to się zrośnie, za pół roku nie będzie śladu. Ale uraz czaszkowo-mózgowy, który nam grozi w przypadku braku ochrony na głowie, może spowodować zagrożenie życia do śmierci włącznie. Urazy czaszkowo-mózgowe, które zdarzają się przy wypadkach, nawet na motorach bez kasku, na rowerach, na rolkach, na deskorolkach, na hulajnogach, powodują to, że szanse na przeżycie takiego człowieka są naprawdę małe. Nic nas nie chroni, jeżeli chodzi o głowę, tam jest kość czaszki, tam dalej jest mózg, to wszystko w momencie urazu powoduje obrzęk, to się nie ma gdzie rozejść, to się kończy neurochirurgią, zabiegami ratującymi życie, w konsekwencji oczywiście czasami wyzdrowieniem, ale często gęsto kalectwem do końca życia bądź też śmiercią.
0: Ja nie mam nic wspólnego z opieką zdrowotną, tylko realizuję takie programy, ale sama prywatnie znam kilka osób, które miały wypadki, zdarzenia na rowerze, wywrotki na rowerze, tak, i uratowały je, albo przynajmniej pomógł kask na głowie, ale znam też jedną osobę, która takiego zdarzenia nie przeżyła. Jechała rozpędzona, nie miała kasku, wjechał w tę osobę autobus, no i niestety tutaj skończyło się dramatycznie, tragedią.
1: Zdarza się tak niestety. Drodzy Państwo, najczęstszy błąd, który właśnie my powielamy jako społeczeństwo, jest taki, że a na chwilę wsiądę na rower, podjadę do sklepu, a na chwilę wsiądę na hulajnogę, podjadę dwie przecznice albo jedną przecznicę, albo wezmę motor na przykład i na chwilę go zaprowadzę do sąsiada czy gdziekolwiek. Krótkie, drobne przejażdżki, które kończą się wypadkiem i w tym momencie najbardziej narażoną częścią naszego ciała na uraz jest właśnie głowa. Głowa jest bardzo ciężka, trudna do leczenia. W momencie urazu czaszkowo-mózgowego tak naprawdę nasze szanse na przeżycie są znikome. Jeżeli nie mamy niczego, co by nas zabezpieczyło w postaci właśnie kasku, to miejmy świadomość tego, że każdy wypadek, czy to jest motor, czy to jest hulajnoga, bez osłony głowy może skończyć się śmiercią.
0: Oczywiście kask zabezpiecza tę głowę, też może się coś zdarzyć, ale jest większe prawdopodobieństwo, że ten uraz będzie dużo, dużo mniejszy.
1: Tak, kask przejmuje na siebie całą energię z uderzenia, prawda? Nawet jeżeli on pęknie, jeżeli część tej energii przejdzie na głowę, to powiedzmy konsekwencje mogą być w postaci guza, stłuczenia, utraty przytomności. Ale to nie będzie krwiak w głowie, to nie będzie stłuczenie mózgu, to nie będzie rzecz na tyle poważna, która może doprowadzić do utraty zdrowia lub życia.
0: Znowu pokiwaliśmy palcem w bardzo istotnej sprawie. A co robić, kiedy dojdzie do tych zwichnięć albo złamań?
1: Drodzy Państwo, są oczywiście różnego rodzaju zwichnięcia, złamania, skaleczenia i tak dalej. Mamy coś takiego jak pierwszą pomoc, o czym ludzie w większości zapominają. Nie z każdą rzeczą od razu trzeba dzwonić po pogotowie i iść na SOR. Czasami wystarczy samemu zaopatrzyć tego typu zdarzenie bandażem, opaską elastyczną, poczekać, czy coś się z niego nie rozwinie. Jeżeli to jest natomiast już powiedzmy bardziej cięższe zdarzenie, w tym momencie oczywiście możemy zgłosić się do lekarza rodzinnego, do poradni specjalistycznej, wziąć skierowanie, przyjść przez ortopedę, przez chirurga, zrobić zdjęcie, sprawdzić, jak to wygląda. Jeżeli natomiast to ten uraz był na tyle duży, że nie pozwala nam na funkcjonowanie, mówię głównie o kończynach dolnych lub górnych, czyli podejrzenie złamania, tak jak najbardziej wskazanie jest zgłosić się na SOR.
0: Wtedy jeżeli taka kończyna puchnie, robi się sina, tak?
1: Dokładnie.
0: Ewidentnie mamy do czynienia ze złamaniem. Mhm.
1: Tak, dokładnie. I w tym momencie, jeżeli to jest wiadomo, jest możliwość samemu jak najbardziej zgłoszenia się na szpitalny oddział ratunkowy, tak, oczywiście można samemu, natomiast jeżeli to jest powikłane innymi złamaniami czy ogólnym urazem, tępem nawet całego ciała, to w tym momencie jak najbardziej jest to wskazane, tym bardziej w przypadku urazu ulicznego czy wypadku drogowego, do wezwania zespołu ratownictwa medycznego.
0: A jakieś zwichnięcia? Wystarczy zaopatrzenie u lekarza POZ-u, na przykład w jakąś ortezę?
1: Oczywiście, zwichnięcie zazwyczaj leczy się tylko objawowo poprzez unieruchomienie kończyny. W przypadku zwichnięcia wystarczy, czasami jest skręcenia zwichnięcia, wystarczy tak naprawdę usztywnienie w postaci opaski elastycznej, ortezy, czy jakokolwiek do doraźnego środka, bycie u lekarza rodzinnego. Jeżeli on podejrzewa coś bardziej grubego, powiedzmy, to w tym momencie skieruje nas do specjalisty, czy do ortopedy, do chirurga, który przeprowadzi konsultację specjalistyczną i da nam zalecenia. Natomiast jeżeli to jest na tyle poważny uraz, tak jak powiedziałem, który zagraża naszemu zdrowiu lub życiu i nie pozwala na normalne funkcjonowanie, to jak najbardziej zgłoszenie się na SOR bądź wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.
0: No i jeżeli mamy do czynienia z jakimiś otarciami, naruszeniem naskórka, to rozumiem dobrze gdzieś tam mieć w torebce, w plecaku jakieś plasterki, jakiś środek do odkażania.
1: Dokładnie.
0: Tego też nie można bagatelizować. Pozostawienie zanieczyszczonej rany.
1: Ale oczywiście może dojść do zakażenia, w konsekwencji do rozwoju nawet sepsy, tak? Która jest bezpośrednim stanem zagrożenia zdrowia i życia. Tylko pamiętajmy o tym, że nie każde skaleczenie i nie każde nawet zakażenie rany od razu kończy się sepsą i śmiercią. To po to mamy właśnie ten racjonalny, swój zwykły, życiowy rozsądek, żeby taką ranę, na przykład jeżeli ona nie wymaga szycia, prawda, nie jest duża, po prostu zdezynfekować. Tak naprawdę każda jedna rana powinna być zdezynfekowana i zaopatrzona przylepcem, plastrem, bandażem i w tym momencie podlega ona obserwacji. Jeżeli jesteśmy szczepieni zgodnie z kalendarzem szczepień, to nie grozi nam dur brzuszny, tężec czy cokolwiek innego. W tym momencie spokojnie ta rana za 7 dni ulegnie wygojeniu. Natomiast jeżeli po drodze coś z tą raną się dzieje, jak najbardziej skorzystajmy z podstawowej opieki zdrowotnej.
0: A teraz tak się uśmiecham, bo sobie przypomniałam, jak byłam dzieckiem, jak wiecznie się chodziło z tymi zdartymi kolanami. Tak, co najwyżej babkę zerwaną gdzieś z trawnika, tak, przykładało się do takiego kolana. Panie doktorze, kolejne schorzenia, które mogą nam się przytrafić podczas wakacji, to myślę sobie teraz o zatruciach pokarmowych. Jemy czasami w różnych miejscach, też są wyjazdy, są różne zbiorowiska ludzi, więc takie rotawirusy, jakieś inne wirusy żołądkowe na przykład mają tutaj możliwość przenoszenia się. Duży problem?
1: Oczywiście, dlatego że są wakacje, są urlopy i to jest tak zwana choroba brudnych rąk. Pamiętajmy, że nasze służby, czyli stacje sanepidu, sanitarno-epidemiologiczne, one oczywiście działają, one kontrolują. W większości mamy już czy różne punkty gastronomiczne, czy mówię żywieniowe, tak skonstruowane, że te wszystkie zasady higieny, antyseptyki i tak dalej są zachowane. Natomiast podstawowym problemem w większości przypadków to są nasze własne ręce. Brudne ręce, niemyte przed spożyciem posiłku, mogą doprowadzić do tego, że przenoszone są bakterie, zarazki, wirusy, wszystko i one mogą spowodować w konsekwencji rewolucję żołądkowo-jelitową. Jaki by to wirus nie był, łącznie z salmonellą, z innymi rzeczami, mogą spowodować bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunki, rozwolnienia. Ja już nawet nie mówię o chorobie, klątwie Faraona, gdzie pije się wodę tak naprawdę niesprawdzoną, czy wodę z nieznajomych źródeł, prawda? Więc jeżeli tylko będziemy myśleć, przestrzegać pewnych zasad, że jeżeli woda, to z butelki, jeżeli nie ze strumienia, tylko z butelki, jeżeli żywność, to wiadomo, że przebadana z konkretnego baru, konkretnej restauracji. Jeżeli zachowamy czystość rąk, to takie coś nie powinno się nam zdarzyć.
0: A jeżeli już się zdarzy, to najważniejsze, żeby się nie odwodnić.
1: Tak, pić, ponieważ w szczególności wracamy do tego, że dzieci, osoby starsze, jeżeli wśród objawów towarzyszących będą nudności, wymioty, będzie biegunka, nie daj Boże, to znowu wracamy do kompensacji organizmu, gdzie mechanizmy regulują to, co mogą, ale w pewnym momencie te granice staną przekroczone i dojdzie do odwodnienia. Jeżeli dojdzie do odwodnienia, może dojść do zaostrzenia podstawowych stanów chorobowych, zasłabnięcia, utraty przytomności, odwodnienia, czyli wyniszczenia organizmu, nasilenia niewydolności krążenia i znowu zawałów, udarów, niewydolności wszelkich wielonarządowych, więc dbajmy po prostu, myślmy i tak naprawdę nic więcej.
0: Tutaj najważniejsze jest to nawadnianie, uzupełnianie elektrolitów, tak jest. To jest to, co lekarz podstawowej opieki przepisuje. Przypomnę, ze mną w studiu dr Jarosław Kostyłas, dyrektor Polskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, specjalista od medycyny ratunkowej. Proszę z nami pozostać.

0: Doktor Jarosław Kostyła, dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, cały czas jest gościem audycji i cały czas rozmawiamy o bezpieczeństwie zdrowotnym w czasie wakacji. Panie doktorze, to teraz chciałabym podpytać o bezpieczeństwo nad wodą. Już zaczęliśmy o tym mówić na samym początku. Oczywiście alkohol, woda, plażowanie, to się powinno wykluczać. Tym bardziej, że słońce jakby potęguje działanie alkoholu na nasz organizm.
1: Tak, nasila jego działanie i tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie rozróżnić granicy, kiedy już tego alkoholu po prostu wystarczy. Spożywając nawet niewielką ilość w momencie, kiedy organizm jest przegrzany, my dalej naruszamy to, o czym rozmawiamy, mechanizmy autoregulacji termicznej naszego organizmu, ale też powodujemy to, że ten alkohol w takim ogólnym stwierdzeniu on lepiej działa, tak? Czyli powoduje tak naprawdę zaburzenia świadomości, które na początku oczywiście są fajne, miłe i przyjemne, które odbieramy jako ludzie, natomiast w konsekwencji mogą prowadzić do nieprzewidzianych decyzji, nieprzewidzianych zdarzeń, skończyć się poturbowaniem, wypadkiem, urazem, no i śmiercią. Wiadomo, że alkohol, plaża, woda się wyklucza, tak jak pani powiedziała, natomiast tak naprawdę te wszystkie skoki na główkę, te wszystkie kąpiele po alkoholu, utonięcia, podtonięcia, zachłyśnięcia, to one zdarzają się właśnie po spożyciu alkoholu, gdzie człowiek świetnie się bawi do pewnego momentu i w pewnym momencie wyłącza się mu zdroworozsądkowe myślenie. Czyli co robi? Skacze na główkę do zbiornika, gdzie nie jest głęboko, gdzie jest płytko, gdzie skacze na główkę, gdzie dochodzi do uszkodzenia głowy, rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym, no i może to spowodować kalectwo na całe życie, w najlepszym wypadku, a w najgorszym śmierć organizmu.
0: Panie doktorze, i też miał pan takie sytuacje, oczywiście, że jechaliście do takich pacjentów?
1: Oczywiście, że tak. Wielokrotnie by zdarzało się, że wzywani byliśmy karetką czy zespołem lotniczego pogotowia ratunkowego do utonięć, podtopięć, reanimacji na akwenach wodnych, gdzie jakby w pierwszej rzeczy dany pacjent, dany człowiek po spożyciu alkoholu po prostu zanurkował pod wodę.
0: Jeszcze do tych skoków na główkę chciałabym nawiązać. Co robić, kiedy stał się taki wypadek? Jak zabezpieczyć takiego pacjenta, zanim przyjedzie pogotowie, zanim przyjadą specjaliści medycyny ratunkowej?
1: Drodzy Państwo, to trzeba też rozróżnić jakby dwie rzeczy. Jeżeli ktoś skoczył na główkę i doznał urazu kręgosłupa szyjnego, ale bez przerwania, bez naruszenia ciągłości rdzenia, czyli wyszedł, ale boli go głowa, boli go szyja, połóżmy go po prostu na wznak, nie ruszajmy tą głową, nie doprowadźmy do ruchów lewo, prawo, góra, dół, żeby nie douszkodzić jakby tego odcinka szyjnego kręgosłupa. Taki ktoś powinien być przytomny, bo własne siły wyszedł, spokojnie czekajmy na służby, na pogotowie ratunkowe, czy wcześniej na straż pożarną, albo wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe. Natomiast w momencie, kiedy taki pacjent, taki człowiek skoczył na główkę i nie wypływa, trzeba go ratować. Pytanie, czy my jesteśmy od tego? Od tego też są służby. Jeżeli jest dla nas bezpiecznie i możemy rzeczywiście wydźwignąć go z tej wody, to tak naprawdę w tym momencie walczymy o jego życie. On może pod wpływem urazu rdzenia kręgowego, odcinka szyjnego kręgosłupa być w zatrzymaniu krążenia, więc tak naprawdę oczywiście próbując zabezpieczyć, czyli podtrzymując szyję danego pacjenta, kręgosłup szyjny, staramy się go wyciągnąć jak najszybciej na zewnątrz i wdrożyć podstawowe czynności ratujące życie, czyli zabiegi RKO, resuscytować danego pacjenta, czyli prowadzić sztuczne oddychanie i zewnętrzny masaż serca. Tak naprawdę jakby w drugiej kolejności, mówiąc kolokwialnie, proszę mnie nie łapać za słowo, że nie do końca jest to zgodne jakby z procedurami naszymi medycznymi, ale mówię nie do medyków, tylko do państwa, jako ludzi, którzy nie są związani proceduralnie z Państwowym Ratownictwem Medycznym, więc starać się ratować mu życie. Jakby o kręgosłup będziemy walczyć potem, zabezpieczyć go, reanimować i próbować dotrzymać do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Natomiast w momencie, kiedy ten pacjent oddycha, może być półprzytomny, ale oddycha, czyli zakładamy, że ma zachowane krążenie, powoli ewakuujmy go, wyciągnijmy go na zewnątrz, połóżmy na brzegu i nie pozwólmy mu się ruszać, żeby nie doprowadzić do dalszych uszkodzeń rdzenia kręgowego.
0: I jeszcze jedna sytuacja, kiedy ktoś wchodzi do wody, jest na przykład po spożyciu alkoholu i doznaje szoku termicznego, nie wypływa. Oczywiście wyciągamy taką osobę, ale z zachowaniem bezpieczeństwa nas samych, tak osób ratujących. Co wtedy robić? Ile ten człowiek ma czasu pod wodą, żeby to nie zostawiło śladów w jego zdrowiu?
1: Drodzy Państwo, jeżeli doszło do zatrzymania krążenia, czyli nie mamy oddechu przy wyciągnięciu takiego pacjenta, to on nie ma czasu. To w tym momencie jak najszybciej powinniśmy wdrożyć sztuczne oddychanie, rezuscytację, czyli zewnętrzny masaż serca. Natomiast jeżeli taki pacjent oddycha, powinniśmy go spokojnie w pozycji bocznej, ustalonej umieścić na brzegu i czekać na przyjazd służb.
0: I po prostu wzywać w
1: dokładnie
0: tej sytuacji.
1: Każdorazowo, oczywiście.
0: A jak to jest z dziećmi, kiedy dojdzie do zachłyśnięcia wodą? Mhm. Są takie historie, takie artykuły w mediach nawet się pojawiły, że trzeba pilnować dziecka kilka godzin od plażowania.
1: Tak, dlatego że dziecko może zachłysnąć się wodą, wodą słodką, wodą słoną, co jest bardziej szkodorodne dla danego organizmu, ale obserwować go przez przynajmniej dobę. Dlaczego? Dlatego, że woda, którą część ono wykrztusiło z dróg oddechowych, oczywiście jak najbardziej wyszła. Natomiast część tej wody z tych, mówię, wody nieprzebadanej, ze zbiornika wodnego, tak jak powiedziałem, wody słodkiej lub słonej, pozostaje mimo wszystko w drogach oddechowych. To może spowodować duszności w konsekwencji dalsze, może spowodować zaburzenia oddychania, może spowodować zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli. Więc takie dziecko należy kontrolować, należy obserwować. Jeżeli w ciągu doby, dwóch nie doszło do niczego, to w tym momencie mamy nadzieję, że takie dziecko będzie zdrowe. Natomiast jeżeli jakiekolwiek oznaki nasilonego, wytężonego wysiłku oddechowego, czy duszności by się pojawiły w trakcie obserwacji, mamy obowiązek jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, czy ze szpitalnym oddziałem ratunkowym, czy w przypadku ostrej duszności wezwać zespół ratownictwa medycznego.
0: Swego czasu rozmawiałam z waszym ratownikiem medycznym na temat zachłyśnięć, zakrztuszeń u dzieci, co robić, jak postępować, więc odsyłam też na naszą stronę internetową, ale jakby pan doktor jeszcze tutaj przypomniał, jak postępować z dziećmi, jak postępować z dorosłymi, kiedy są zaburzenia oddechowe.
1: Jeżeli mamy podtopienie, mamy zachłyśnięcie, zadławienie, cokolwiek inne, przede wszystkim usuńmy ciało obce w granicach widoczności z buzi. Jeżeli mamy wodę, czy mamy zachłyśnięcie, nakłaniajmy do kaszlu. Jeżeli pacjent jest przytomny, niech on kaszle jak najwięcej, niech on się pochyli, niech on tą wodę stara się wykrztusić z dróg oddechowych. W momencie, kiedy pacjent jest nieprzytomny, a nie daj Boże nie oddycha, podejmijmy sztuczne oddychanie. W międzyczasie, jeżeli taki pacjent nie ma oznak życia, nie mamy wyjścia, sztuczne oddychanie, zewnętrzny masaż serca. Natomiast jeżeli oddycha, ułóżmy go zgodnie z pionizacją, w sensie w pozycji bocznej ustalonej, żeby ta część tego płynu, którą on ma w gardle, w górnych drogach oddechowych, wyciekła automatycznie siłą ciążenia na zewnątrz. Pilnujmy go, wezwijmy służbę.
0: Zmieniając zupełnie temat, ale pozostając przy wodzie, to są jeszcze takie sytuacje, o których też trzeba pamiętać. Jedziemy gdzieś za granicę, gdzieś na przykład nad morze i zdarzają się sytuacje, kiedy doświadczamy zapalenia ucha, bo ta słona woda weszła nam do ucha.
1: Tak.
0: Albo to też może mieć inne konsekwencje, na przykład dochodzi do zapalenia pęcherza, więc warto mieć takie środki ze sobą, prawda? Prewencyjnie.
1: Oczywiście, drodzy Państwo, dostępność tabletek przeciwbólowych, przeciwzapalnych na naszym rynku jest ogromna. Jeżeli mamy zapalenie ucha, to ucho zaczyna boleć rzeczywiście w wyniku tego, że pozostała tam jakaś ilość płynu po kąpieli czy cokolwiek. Przede wszystkim opróżnijmy to, czyli potrzęśmy głową w daną stronę, żeby ta część, mówię, tego płynu wyleciała. Jeżeli dalej nam pobolewa, możemy wziąć zwykłe leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, które są dostępne bez recepty. Paracetamol, ibuprofen, nurofen. To wszystko tak samo działa na czy ucho, czy na proces zapalenia pęcherza moczowego. To jest pierwsza jakby reakcja, która powinna dotyczyć każdorazowo nam w przypadku takich objawów jak pieczenie w cewce, jak problemy z oddawaniem moczu. Jeżeli to nie pomaga, wiadomo, musimy skontaktować się ze specjalistą, z lekarzem. Mamy też za granicą przecież kartę EKUS, prawda?
0: Tak jest.
1: Które upoważniają nas do tego, żeby tej pomocy za darmo doświadczyć. Więc w tym momencie, jeżeli pomimo działania leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych, prostych, które są bez recepty, nie dajemy sobie rady, skontaktujmy się z lekarzem.
0: Panie doktorze, czy są jakieś sytuacje, na które jesteśmy też narażeni, a które nie przyszły mi do głowy i o które nie dopytałam?
1: Jezu, ich jest strasznie dużo. To wyobraźnia.
0: No tak, no choroby zakaźne na przykład.
1: Tak.
0: Choroby zakaźne, ale tutaj też trzeba powiedzieć, na przykład nieodpowiedzialne zachowanie seksualne.
1: Oczywiście.
0: Podczas wakacji.
1: Oczywiście,
0: bo my
1: tak
0: chodzimy po lekarzach zakaźnikach, tak, szczepimy się
1: tak
0: przed wyjazdami egzotycznymi, ale też trzeba pamiętać o tego rodzaju sytuacjach, które mogą się zdarzyć i które mogą pozostać potem na całe życie z nami.
1: Pamiętajmy, że takie postępowanie, takie sytuacje nieoczekiwane pod kątem seksualnym dają nam objawy dopiero po czasie, jak wrócimy do kraju. Tak naprawdę to nie jest zaraz po danym zdarzeniu wystąpienie objawów, czyli swędzenie, pieczenie, problemy, jakieś zmiany towarzyszące narządom płciowym. To wszystko dopiero nas czeka.
0: Tak, więc no i tutaj nie jeździcie, nie jesteście wzywani
1: tu
0: do tego.
1: Nie jeździmy tutaj,
0: ale zwracamy na to uwagę. Jeżeli chodzi o pacjentów z przewlekłymi chorobami, to się pojawiło na samym początku, ale którzy pacjenci z jakimi grupami chorób, to podejrzewam na przykład pacjenci kardiologiczni, są bardziej narażeni na wysokie temperatury w okresie.
1: Oczywiście, wszyscy pacjenci kardiologiczni tak naprawdę, czyli wszyscy pacjenci, którzy mają tak zwaną niewydolność krążenia przewlekłą, związaną z nadciśnieniem, z chorobą niedokrwienną serca, z chorobą wieńcową, pacjenci po udarach, po zawałach, pacjenci z różnymi zmianami naczyniowymi, jeżeli chodzi o nasz organizm. Ci wszyscy pacjenci tak naprawdę w wyniku temperatur podwyższonych, działania ciepła, w wyniku utraty jakby zdolności regulacyjnych przez nasz organizm mogą doprowadzić do zagęszczenia naszych składników morfotycznych krwi, do odwodnienia, a to może mieć bezpośredni wpływ na to, że nastąpi zaostrzenie tej choroby podstawowej, czyli może być wzrost ciśnienia, może być przełom nadciśnieniowy, może być udar, zawał, może być migotanie przedsionków, mogą być obrzęki, może być obrzęk płuc, mogą być różnego stany naprawdę chorobowe, które wynikają z niewydolności krążenia, która w normalnych warunkach byłaby do, powiedzmy, tolerowana przez organizm. W momencie zadziałania wysokich temperatur następuje jej zaostrzenie, dekompensacja organizmu i stan zagrożenia zdrowia i życia.
0: Bo to jest duży stres, wysoka temperatura dla organizmu.
1: Oczywiście organizm sobie naprawdę stara radzić jak tylko może poprzez różne mechanizmy. Nadmierne pocenie się, wiadomo, przesunięcia międzytkankowe, to już taka fizjologia i patofizjologia, że tak powiem, medyczna, ale stara sobie radzić jak tylko może. W momencie, kiedy te mechanizmy się wyczerpią, dochodzi do zmian nieodwracalnych na poziomie komórkowym. To wszystko przekłada się na funkcjonowanie organizmu, na zaostrzenie tych objawów chorobowych, występowanie tych objawów chorobowych, doprowadzenie do rozregulowania się organizmu pomimo leków, które bierzemy na niewydolność krążenia i wystąpienia stanu zagrożenia zdrowia i życia, czyli nadciśnienia, przełomu nadciśnieniowego, udaru, zawału, TIA, czyli przejściowego niedotlenienia układu nerwowego, zmian naczyniowych, obrzęków, obrzęku płuc. Tak możemy wymieniać wszystko, ale to wszystko powoduje bezpośredni stan zagrożenia życia.
0: To życzymy dużo cienia, ale także udanych wakacji, zdrowego rozsądku, ale niech ten urlop też przyniesie dużo takiego relaksu, bo przecież my tego też potrzebujemy. Na co dzień na tym kortyzolu cały czas funkcjonujemy, to też nie jest dobre.
1: Ale oczywiście, poza tym, że naprawdę nie wolno nam wyłączyć zdrowego myślenia, pamiętajmy o tym, że te wakacje są nam potrzebne. I to, że odrobina szaleństwa wkradnie się w nasze życie w wakacje, jest jak najbardziej wskazane, bo na co dzień przecież funkcjonujemy w strasznym tempie naszego życia. Natomiast wakacje są po to, żeby naładować akumulatory, odpocząć, żeby się zrelaksować, żeby tą naszą psychikę postawić do pionu, ale też uspokoić organizm, czyli to nasze serce, to naszą głowę, dać im trochę odetchnąć, pomimo tego leczenia, ale też myśleć w każdej chwili, żeby nie doprowadzić do zgoła czegoś przeciwnego.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję ślicznie.
0: Doktor Jarosław Kostyła, specjalista medycyny ratunkowej, dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, wojewódzki konsultant medycyny ratunkowej, lekarz lotniczego pogotowia ratunkowego, odwiedził nas w studiu. Dziękuję serdecznie.
1: Bardzo Państwu dziękuję.
0: I do zobaczenia.
1: Dziękuję, do zobaczenia.
0: A ja z Państwem słyszę się po godzinie 14. W dalszym ciągu będziemy rozmawiać o chorobach, które mogą się zdarzyć w czasie wakacji, w okresie letnim, to na przykład infekcje, to na przykład choroby jak angina, ale więcej po 14.

0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata. Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
1: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Hollow stworzysz designerski worko plecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę, 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
2: Po reklamie.
3: Sobotnie w południe słuchają Państwo Radio Opole w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach godzina 14. Wiadomości zaczynamy. A w nich krajowy trening pierwszej pomocy przy szpitalu MSWiA w Opolu.
4: Bardzo pouczające. Będziemy wiedziały, jak na przyszłość w niebezpiecznej sytuacji się zachować.
3: Na placu Kopernika w Opolu rozpoczyna się dzień deskorolki. Kulminacyjną częścią będą widowiskowe zawody najlepszych skaterów. W Lidze Narodów trzecia wygrana polskich siatkarek. Tym razem z Holenderkami, choć momentami było dość nerwowo.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: Rozpoczynamy od stolicy regionu, od możliwych komplikacji w ruchu na skrzyżowaniu Częstochowskiej z ulicą Tysiąclecia po kolizji dwóch samochodów osobowych. Na miejscu są jeszcze policja i strażacy. Trwa usuwanie z jezdni płynów eksploatacyjnych, które wydostały się z pojazdów. Krajowy trening pierwszej pomocy. Taka akcja dziś w ponad 1000 miejsc w całym kraju, także w Opolu. Główny cel szkolenia prowadzonego w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej to doskonalenie umiejętności reagowania w sytuacji zagrożenia życia. Pierwszej pomocy mogą potrzebować wszyscy, niezależnie od wieku. Przekonuje Jacek Gaj ze Stowarzyszenia Proobronnego Regiment.
6: Tu właśnie panie uczyły się, jak oddławić dziecko, bo z reguły, jeżeli dziecko przestaje oddychać, prawie zawsze jest to zadławienie, jeżeli dziecko jest zdrowe. Przy osobach dorosłych mogą być różne inne rzeczy. Problemy z płucami, no zwykłe takie choroby towarzyszące, jak to się mówi.
7: Trudne to było?
4: Nie, i bardzo pouczające. Będziemy wiedziały, jak na przyszłość w niebezpiecznej sytuacji się zachować i jak pomóc dziecku.
7: A nie jest tak, że czasami boimy się udzielać tej pierwszej pomocy?
4: Czasami tak jest, ale to trzeba się zmusić i zrobić to.
8: Jeżeli mam początkową wiedzę, mogę starać się chociaż uratować. Zwykłe zadzwonienie po 112 to już jest pomoc.
3: Z uczestnikami szkolenia przy szpitalu MSWiA w Opolu rozmawiał Adam Wołek.
5: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
3: Do 30 czerwca, przypominamy, mieszkańcy Lewina Brzeskiego mogą decydować, jakie projekty będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wśród zgłoszonych propozycji są bardzo różne rzeczy, na przykład mobilne miasteczko ruchu drogowego przy podstawówce w Łosiowie, czy doposażenie jednostek OSP w Łosiowie i Skorogoszczy. Głosować można tylko na jedno zadanie, przypomina zastępca burmistrza Lewina, Dariusz Struski.
9: Mamy złożone dwa wnioski o tak zwane twarde środki i jeden wniosek o miękkie takie środki. Mieszkańcy co roku zdają się być zainteresowani bardzo tą formą wsparcia. Są to inicjatywy, które wynikają oddolnie od mieszkańców. Obserwujemy, że z roku na rok wzrasta zainteresowanie budżetem obywatelskim, że coraz więcej jak gdyby jest świadomości tego, że ludzie mogą wziąć sprawy w swoje ręce. Apeluję do wszystkich mieszkańców z gminy Lewin Brzeski o aktywne włączenie się do głosowania na te projekty.
3: A głosować można na stronie internetowej miasta, w aplikacji mobilnej lub osobiście w trzech punktach w różnych częściach gminy.
5: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
3: Pogoda sprzyja, skaterzy mają swoje święto. Na placu Kopernika w Opolu rozpoczyna się dzień deskorolki. Wśród atrakcji street art, wystawy, warsztaty i koncert legendy polskiego hip-hopu. Dzień deskorolki to od ponad dwóch dekad jest obchodzony w wielu miastach na całym świecie. Najważniejszym punktem będą zawody deskorolkowe, w których najlepsi zawodnicy zaprezentują swoje umiejętności. Mieszkańcy Kędzierzyna Koźla muszą przygotować się od wtorku na utrudnienia w centrum miasta. Rusza kompleksowy remont ulic Damrota i Pionierów, jedna z ważniejszych tegorocznych drogowych inwestycji powiatu. Wykonawca będzie mieć 3 miesiące na zrealizowanie zadania. Kolejne odcinki ulic będą czasowo wyłączone z ruchu w miarę postępu prac.
5: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
3: W siatkarskiej Lidze Narodów Pań biało-czerwone wygrały w Bangkoku z Holenderkami 3-1. Po 3 spotkaniach Polki mają na koncie także wygrane 3-0 z Bułgarkami, 3-1 nad Ukrainkami. W niedzielę w południe polskiego czasu rywalkami biało-czerwonych będzie reprezentacja Kanady.
5: Światowe agencje informują.
3: Iran zaprzecza informacjom, że zgodził się na zaproszenie do siebie inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Zaznacza, że do czasu uzgodnienia ostatecznego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi w kwestiach nuklearnych obowiązuje status quo. Nie milkną komentarze po decyzji sędziego w porannym meczu Turcji z Paragwajem, kiedy w doliczonym czasie gry pierwszej połowy Paragwajczyk Miguel Almirón zobaczył czerwoną kartkę za zakrycie ust podczas wymiany zdań z tureckim zawodnikiem. Według nowych przepisów za taki gest arbiter może wyrzucić piłkarza z boiska. Tak też się stało w tym przypadku. Mimo osłabienia Paragwaj wygrał 1-0. Turcja żegna się z mundialem.
5: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: 33 stopnie w tej chwili mamy w Opolu. Do końca dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Lokalnie jednak może wzrosnąć do dużego, zwłaszcza po godzinie 17, aż do godzin wieczornych, aż do wystąpienia opadów deszczu z burzami. Mamy takie ostrzeżenie synoptyków dla regionu opolskiego. Obowiązuje właśnie od 17 do 4 nad ranem. Już w niedzielę prawdopodobieństwo wystąpienia takich zjawisk oszacowano na 80%. Dziękuję Państwu. Spokojnego popołudnia. Życzę. Wiadomości od 15 będzie przekazywać Agnieszka Wawer-Krajewska.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod Niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcie okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod Niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl
1: Po reklamie.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji Ze zdrowiem ci do twarzy. Program cały czas realizuje Arkadiusz Czyżewski. Ja nazywam się Marzena Śmierciak. No i zapraszam jeszcze na tę godzinę, a naprzeciwko mnie w studiu nowy gość, dr Anna Piskorowska-Pliś. Dzień dobry pani doktor.
2: Dzień dobry.
1: To internistka, także specjalistka pulmonologii z Centrum Zdrowia w Opolu i będziemy kontynuować rozmowę na temat bezpiecznych zdrowotnie wakacji, ale tym razem skupimy się na infekcjach, bo jak się okazuje, w wakacje i w okresie letnim infekcje też mogą nas nękać. Pani doktor, czy teraz w przychodniach dużo mniej pacjentów niż w szczytach zachorowań w okresie zimowym, kiedy to mamy te grypy i inne wirusy?
2: Tak, zdecydowanie. Infekcji wirusowych, grypowych na pewno jest mniej, natomiast infekcje są. Są infekcje u dzieci.

0: pomieszczenia, gdzie pracujemy w parę albo wiele osób. Niestety to powietrze gdzieś tam jest, krąży między nami, nie jest dobrze wymieniane i ktoś, kto przyniesie jakąś infekcję, niestety ona rozsiewa się pomiędzy osobami. Nie zapominajmy też, że powolutku zaczynają się też wyjazdy, wyloty i z lotniska czy atmosfery takiej klimatyzowanej w samolocie też można nieźle przeziębionym czy zaziębionym wrócić.
1: Oj tak. I od klimatyzacji, bo to jest też kwestia czyszczenia tych wszystkich przewodów, to są te krążące wirusy między ludźmi, które przechodzą przez klimatyzację. No i to jest też ta różnica temperatur, o której pani doktor mówiła przed chwilą, kilka chwil temu.
0: Tak, tak. I to nie tylko dla osób dorosłych. U dzieci to jest jeszcze tak, że mamy gorący dzień, rano wychodzimy ubrani całkiem odpowiednio do porannego chłodu, później powoli te warstwy zdejmujemy. Dzieci szkolne, widzę, bardzo, bardzo mnie to cieszy, już to taki wakacyjny nastrój, rozebrane prawie zupełnie i stojące w kolejkach po lody. Oczywiście lodów nie zabraniamy, ale trzeba pamiętać, że to jest nagłe obniżenie temperatury i często sprzyja to niestety infekcjom gardła.
1: No właśnie, dlaczego lekarze tak nie lubią? Jeść pewnie i lubią, a może i nie, bo to słodkie, dużo cukru. Ale dlaczego tak lekarze zwracają uwagę na to, żeby w takie upały nie jeść zimnych lodów?
0: To jest niestety nagłe wychłodzenie organizmu. Natomiast trzeba pamiętać, że mnóstwo, no do 70% zakażeń gardła to są zakażenia naszymi bakteriami albo paciorkowcami, które łatwo podłapujemy, a obniżenie, zachwianie takiej właśnie równowagi, takiej stabilnej temperatury temu niestety sprzyja.
1: Zapalenie gardła, no coś do ssania na gardło, popsikamy, jest szansa, że 2-3 dni i na przejdzie. A jakie poważniejsze infekcje bądź też nawet choroby zdarzają się w lecie?
0: Zazwyczaj narasta też nie tylko zimą, ale czy jesienią, ale właśnie na początku lata ilość infekcji paciorkowcowych, czyli taka typowa angina. Często to jest aktywacja paciorkowców, które też gdzieś mamy w naszej jamie ustnej. Szczęśliwie jest to, że te paciorkowce dobrze się leczą, ciągle wrażliwe są na antybiotyki z grupy penicylin, ta wrażliwość nie spada. Ważne tylko jest, żeby zapamiętać, że kuracja antybiotykową trzeba wziąć do końca, akurat w leczeniu zapaleń gardła, żeby nie przeszło, nie było powikłań stawowych, sercowych. Ta antybiotykoterapia musi być przynajmniej 10-dniowa.
1: I zawsze przy anginie jest potrzebna antybiotykoterapia?
0: Jeżeli możemy sobie pozwolić i zrobimy ten wymaz, oznaczymy CRP i te wykładniki, czy szybki test w kierunku, ten strep test w kierunku paciorkowców jest dodatni, sugeruję zawsze antybiotykoterapię. Jeżeli możemy zrobić test combo, a większość poradni już je robi, testy w kierunku infekcji wirusowych, w tym grypy, paragrypy, wychodzi nam infekcja wirusowa, oczywiście takiego antybiotyku nie włączamy. Dla dzieci mamy jeszcze szybki test CRP z kropelki krwi, nieobciążający. I tutaj też, jeżeli to w CRP, czyli w wykładniku zapalnym, potwierdzi nam się, że jest podwyższone, możemy i czas trwania infekcji sugeruje, że ona z wirusowej mogła przejść w bakteryjną. Dobrze by było się jednak poddać tej antybiotykoterapii. Powikłania paciorkowców, takie jak zapalenia stawów, zapalenia kłębkowe, nerek popaciorkowcowe, czy zmiany na zastawkach serca, są powikłaniem bardzo poważnym. A prostą kuracją, antybiotykiem powszechnie dostępnym możemy temu zapobiec.
1: A zdarzył się pani taki pacjent, pacjentka, którzy mieli takie powikłania po anginie, zwykłej anginie?
0: Niestety tak. Niestety tak. Miałam okazję robić specjalizację z interny na oddziale nefrologii i tam kłębkowych, popaciorkowcowych zapaleń nerek troszkę było. Także w czasie mojej takiej pracy specjalizacyjnej w szpitalu wśród dzieci te powikłania były.
1: Pani doktor, ma pani bogate doświadczenie jako lekarz POZ-u, internista, pulmonolog. Kiedy widzi pani pacjenta, zagląda do jego gardła, to po czym rozpoznać, po czym pani doktor rozpoznaje, że to jest angina, że nie ma żadnych wątpliwości, niepotrzebne są testy, bo pani widzi, że to gardło jest tak spulchnione, tak czerwone, że to nie jest zwykłe zapalenie gardła?
0: Tak, właśnie po tym, o czym pani redaktor wspomniała, czyli zaczerwienione, to jest często żywo-czerwone gardło. Niejednokrotnie migdałki są szczopami ropnymi. To już tutaj nie ulega wątpliwości, że to jest infekcja bakteryjna. O płonicy, czyli takim zakażeniu paciorkowcami, czyli takiej anginie z odczynem ogólnoustrojowym u dzieci świadczy też wysypka, która później ustępuje z takim

0: puszczeniem się i często łuszczeniem skóry dłoni, wnętrza dłoni. I to jest jakby retrospektywnie oceniamy, że to rzeczywiście była płonica, czyli angina.
1: A ta angina bardzo osłabia potem ten układ odpornościowy? Dziecko czy też dorosły pacjent może być bardziej podatny na kolejne infekcje? Czy to może jest kwestia tego, że przyjmował antybiotyki, które no też mają swoje skutki uboczne, ale są bardzo potrzebne?
0: To jest często tak, że przekierowanie układu immunologicznego jest wtedy w kierunku odporności takiej przeciwbakteryjnej, czyli uruchamiane są leukocyty granulocyty obojętnochłonne. Natomiast osłabia to odporność, czyli produkcję limfocytów. Dlatego tak rodzice, którzy mają dzieci w przedszkolach, w szkołach, szczególnie w tych pierwszych klasach szkoły podstawowej, obserwują niestety to, że po infekcji typowo bakteryjnej, wymagającej leczenia antybiotykiem, zakażenie jakieś wirusowe, czyli kolejna infekcja niestety jest bardzo szybko.
1: Tutaj probiotyki jakieś są wskazane? Jak długo przyjmować po kuracji antybiotykami probiotyki?
0: Znaczy obecnie uważa się, że krótka kuracja antybiotykowa, taka do 7 dni, przy normalnej diecie, czyli z założeniem, że jemy praktycznie wszystko, nie wykluczamy jakichś pokarmów, właściwie nie jest aż tak potrzebna. Natomiast jeżeli ta antybiotykoterapia jest dłuższa, tutaj przy tym paciorkowcowym zapaleniu gardła potrzebna jest 10-dniowa antybiotykoterapia, to co najmniej kolejnych 10 dni, ale właśnie po zakończeniu antybiotykoterapii, nie w trakcie, potrzebny jest probiotyk.
1: I tutaj suplementacja D3 też jak najbardziej, mimo okresu letniego?
0: To nie działa tak od razu. Ta suplementacja ważna jest wcześniej, żeby mieć na odpowiednim poziomie witaminę D3. Wiem, że rutynowo nie oznaczamy, to badanie nie jest refundowane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, ale jeżeli sami zrobimy dziecku poziom D3, wiemy, że nie choruje ona na choroby przewlekłe typu astma oskrzelowa, gdzie ta suplementacja właściwie wskazana jest stale, to ten okres letni właściwie suplementacji możemy próbować odpuścić.
1: I dorośli też mogą w okresie letnim odpuścić D3, no chyba, że bardzo długo siedzą w pomieszczeniach i nie są wystawieni na słońce.
0: Tak, to wtedy tak. Dobrze jest znać swój poziom taki bazowy witaminy D3 i wtedy możemy dość tak dostosować do tego. Wiemy, że jesteśmy po infekcji, powiedzmy stosowaliśmy lub nie witaminę D3, jej poziom mamy niski, czyli wiemy, że tym bardziej po infekcji musimy ją uzupełnić.
1: Ale jesteśmy w takiej szerokości geograficznej, że przedawkowanie tej D3, tego hormonu D3, że chyba na mnie grozi.
0: Nie. Trudno powiedzieć niestety, ale bo jednak ten niedobór jest większym problemem. Są pewne jednostki chorobowe, w których nie powinniśmy suplementować witaminy D3. To są dość rzadkie choroby, ale jeżeli endokrynolog, który zajmuje się tego typu schorzeniami, nie zaleca suplementacji, to tylko takie osoby nie powinny pobierać witaminy D3. Wiem, że jest duża skłonność do stosowania tych dużych dawek witaminy D3, bo one są wygodne w stosowaniu. Takie 20 tysięcy aktywnej witaminy D3 raz w tygodniu zabezpiecza.
1: Żeby ktoś codziennie nie przyjmował. Tak. Raz w tygodniu, czy co 10 dni nawet.
0: Tak. Też są takie dawki, bo 30 tysięcy oczywiście też mamy w kapsułce.
1: To jeśli chodzi o D3, jak najbardziej jest zalecana, ale zawsze możemy dopytać lekarza POZ-u o to dawkowanie, czy też farmaceutę w aptece. Doktor Anna Piskorowska-Pli z Centrum Zdrowia w Opolu, internistka, specjalistka pulmonologii jest z nami w studiu. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.

0: Ze mną w studiu internistka, pulmonolog, dr Anna Piskorowska-Pliś z Centrum Zdrowia w Opolu, a rozmawiamy o infekcjach, o chorobach, które zdarzają się latem. Pani doktor, jest pani pulmonologiem, a czy zapalenia płuc też się zdarzają?
1: Pani redaktor ma na pewno na myśli, czy zdarzają się latem.
0: Tak.
1: Jak najbardziej, bo to, że przez cały rok mamy z nimi do czynienia, to nie ulega wątpliwości. Mamy już dość dużą grupę naszego społeczeństwa, która stosuje w leczeniu chorób przewlekłych leczenie immunosupresyjne, leczenie sterydami, szczególnie tymi ogólnoustrojowymi. Niestety sprzyja to zachorowaniom na takim powikłaniom zapalnym. Natomiast samo lato też oczywiście sprzyja, że zwykła infekcja wirusowa czy bakteryjna może przejść w zapalenie płuc. Zapalenie płuc zawsze powodowane jest taką drogą aspiracyjną, z górnych dróg oddechowych aż do zajęcia pęcherzyków płucnych. I też muszą być spełnione pewne warunki, także zaburzenie funkcjonowania organizmu, na przykład typu nieleczenie z tak zwanej zwykłej infekcji, czy gardła, czy zapalenia oskrzeli. Praca, jakiś wysiłek nadmierny podczas infekcji i później okazuje się, że dość szybko dochodzi do zajęcia pęcherzyków płucnych, czyli tym, co jest istotą zapalenia płuc. Dlatego nie lekceważmy takich objawów jak po infekcji nadal utrzymująca się temperatura, nasilony kaszel z odpluwaniem, duszności lub ból w klatce piersiowej. To wszystko może świadczyć o tym, że infekcja z infekcji górnych dróg oddechowych, gardła, krtani, czy też oskrzeli przeszła na zapalenie płuc, w zapalenie płuc, tkanki płucnej.
0: Ale to zapalenie płuc też może być takie utajone, że nie mamy takich wyraźnych objawów.
1: Bywa. Tak często się dzieje, kiedy my mówimy o tak zwanych osobach niereaktywnych, czyli które nie odpowiadają gorączką na infekcje, albo często zapadają na te infekcje, właśnie związane to jest z immunosupresją, czyli osoby, które chorują na reumatoidalne zapalenie stawów, wszelakie nieswoiste zapalenia jelit i są na leczeniach lekami immunosupresyjnymi, łatwiej jest, nie mówiąc też o osobach, które leczone są chemioterapią. U tych osób o zapalenie płuc jest dużo, dużo łatwiej.
0: Pani doktor, mamy teraz wśród młodzieży niestety bardzo popularne papierosy. To jest wręcz plaga. Rodzice nie są w stanie tego wyczuć, to ładnie pachnie, nie pachnie tak intensywnie jak papierosy. Młodzi ludzie sięgają po te papierosy i różnego rodzaju jakieś tam substancje. Jaki to może zostawić ślad w płucach młodego człowieka?
1: No niestety e-papierosy i tak zwane wejpy początkowo, czyli wdychanie substancji podgrzanych do bardzo wysokich temperatur, początkowo przedstawiane było jako sprawa dość bezpieczna. Nie zawierały te substancje benzapirenu, nie zawierały substancji smolistych, nie uważano, że nie powinny powodować poważnych powikłań takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc. Natomiast w 2019 roku w Stanach Zjednoczonych opisano pierwszy przypadek EVALI, czyli to jest e-cigarette lub e-vaping associated lung injury, czyli takie uszkodzenie, zapalenie płuc powodowane paleniem e-papierosów lub wdychaniem tak zwanych wejpów. Za to uszkodzenie odpowiadał octan witaminy E, czyli octan tokoferolu, który jest stosowany w tych substancjach i uszkadzał przegrody międzypęcherzykowe. Często te uszkodzenia były nieodwracalne, natomiast objawy były takie jak typowe dla ciężkiego zapalenia płuc, czyli ból w klatce piersiowej, duszność, kaszel, wysoka gorączka z dreszczami, ale też objawy z przewodu pokarmowego, nudności, wymioty, biegunki.
0: I to jest takie nowe zapalenie płuc?
1: Znaczy w Polsce zaczęto o nim mówić od ubiegłego, od ubiegłego roku. Myślę, że doświadczenie największe mają jednostki kliniczne. To nie jest bardzo powszechne, ale jest na tyle odczuwalne, że powstała ta jednostka chorobowa i w Stanach jest normalnie opisywana. To jest w granicach paru dziesięciu tysięcy na społeczność oczywiście mieszkańców Stanów Zjednoczonych.
0: Pani doktor,
1: nie mamy jeszcze polskich statystyk.
0: Ale z pani gabinetu i z pani doświadczeń, jak przyjmuje pani pacjentów 18+, tak? Czy widzi pani, czy słyszy pani po płucach, osłuchując pacjenta, że coś się dzieje? I czy ten pacjent w ogóle się przyznaje do tego, że to są e-papierosy?
1: Pytamy, mamy obowiązek od, w ogóle jako lekarze mamy obowiązek o to pytać, zadbać o to, natomiast dodatkowym takim obowiązkiem wynikającym z aktywnego zwalczania nałogu palenia papierosów mamy od stycznia bieżącego roku i w naszych odnotowaniach powinniśmy odnotować, czy ktoś pali tradycyjne papierosy, czy był palaczem. I oczywiście o te wdychanie podgrzewanej nikotyny, podgrzewanej innych substancji pytamy. Pacjent nie ma obowiązku nam przyznać do tego.
0: Zwłaszcza młoda osoba.
1: Tak, młoda osoba. Jeżeli to nie jest nic zaawansowanego, a przecież to nie dotyczy, to są na razie, na szczęście, sporadyczne przypadki. Tego niestety w płucach nie słychać.
0: To zaadresujmy, zaapelujmy do młodych ludzi, pani doktor. Jak szkodliwe są takie e-papierosy? Oprócz tego, że jest fajnie, że jesteśmy fajni w obliczu rówieśników, tutaj puszczamy sobie dymek. Jak to jest szkodliwe dla naszego zdrowia? No młodzi ludzie o tym zdrowiu trochę mniej myślą, bo nie muszą, tak?
1: Tak, a powikłania, myślę, że jeszcze wielu rzeczy nie wiemy, to też rozwija się, tak jak rozwija się ten rynek e-papierosów, tak będziemy obserwowali z roku na rok pewnie powikłania. W ocenie badaczy amerykańskich uszkodzenia na przykład trwałe, włókniste po przebyciu takiego zapalenia związanego z e-papierosami jest najczęściej nieodwracalne, czyli na utratę naszej takiej aktywności tkanki płucnej, która będzie postępowała z wiekiem, nałożą się już zmiany włókniste nabyte w bardzo wczesnym wieku.
0: Mhm. Czy e-papierosy mogą prowadzić też do chorób nowotworowych?
1: Na razie nie mamy takich badań, które by to potwierdzały. Natomiast są takie, ale bardzo silne już sugestie ze środowiska medycznego, że na zasadzie takiego uszkodzenia nabłonka rzęskowego skrzeli można niestety, może dochodzić do potem inicjacji procesu nowotworzenia.
0: A jakaś mniejsza wydolność, mniejsza sprawność fizyczna?
1: Myślę, że tutaj, ponieważ często to takie palenie papierosów czy wejpowanie jest takie powiedziałabym imprezowo sporadyczne, mogą młode osoby tego do końca nie odczuć. Natomiast one utrzymują danego młodego człowieka w takim przekonaniu, że warto po coś sięgnąć. Czyli tak na dobrą sprawę wzmacniają proces uzależnienia. Nawet jeżeli to nawet nie jest uzależnienie od nikotyny, ale jest uzależniające od sięgania w ogóle po jakąś substancję.
0: Trzeba pamiętać o tym, że te e-papierosy dopiero są badane, tak? I skutki zdrowotne też pewnie jakieś wnioski będą wyciągnięte za kilka lat.
1: Myślę, że tak.
0: Tak,
1: to jest pierwszy opisany przypadek Stany Zjednoczone 2019, a myślę, że za jakiś czas będziemy mieli też piśmiennictwo polskie i będziemy mogli coś więcej na ten temat powiedzieć.
0: Wracając do ogólnie zapalenia płuc, jak wygląda leczenie? Co robić? Czy tutaj wymagana jest hospitalizacja? Domyślam się, że to zależy od zaawansowania choroby, od pacjenta, czy ma choroby współistniejące.
1: Tak, oczywiście nie każde pozaszpitalne, bo o takim tutaj zapaleniu płuc mówimy, nie każde pozaszpitalne zapalenie płuc wymaga leczenia szpitalnego. Do oceny wstępnej pacjenta służy nam taka skala CRB-65. To jest skala, która bierze pod uwagę częstość oddechów, częstość akcji serca, ciśnienie tętnicze, poziom takiej świadomości, bo na to musimy też często zwracać uwagę u osób starszych, że tam ciężkość procesu zapalenia nie zawsze objawia się, nie manifestuje takimi mocnymi objawami typu gorączka i dreszcze, natomiast czasami takim sprątaniem. Stąd to w tej skali CRB to 65, to jest wiek powyżej 65 roku życia. I tam za każdy podpunkt, który oceniamy nieprawidłowy, przyznajemy po jednym punkcie. I w momencie, kiedy ta skala jest powyżej 3 punktów, to jest wskazanie do skierowania do leczenia szpitalnego. Ale jeżeli ktoś nie jest obciążony bardzo ciężką, nieuregulowaną cukrzycą, nie zdekompensowaną niewydolnością krążenia, spokojnie pozaszpitalne zapalenie płuc może być leczone w domu. To leczenie jest nawet o dziwo krótsze niż zalecane, krótsze niż zapalenie paciorkowcowego, zapalenia gardła.
0: Angina.
1: Tak, gdyż wystarczy odpowiednie stężenie antybiotyku po 7 7 dniach efektywnego, konkretnego pobierania antybiotyku możemy takie zakończyć leczenie takiego zapalenia płuc, a co do wyleczenia kierujemy się obrazem osłuchowym w badaniu fizykalnym, oznaczeniem CRP i wykonaniem kontrolnego zdjęcia klatki piersiowej, z którym też ja zawsze przekonuję moich pacjentów, że nie musimy się śpieszyć, gdyż proces zdrowienia tkanki płucnej troszkę trwa, więc możemy zrobić kontrolne zdjęcie klatki piersiowej nawet po 6 do 8 tygodniach od zachorowania.
0: O, no to trochę czasu jest. A jak w ogóle osłuchowo słychać ten stan zapalny w płucach?
1: To są różne tak zwane fenomeny osłuchowe. Najczęściej są to trzeszczenia, które są związane z tym, że są zajęte pęcherzyki płucne.
0: To jest charakterystyczny dźwięk?
1: Tak. Są też niestety zapalenia związane z infekcjami atypowymi, chlamydia pneumonii i mykoplazma pneumonii, których niestety nie wysłuchujemy zbyt dobrze słuchawką, gdyż tam dochodzi do zajęcia śródmiąższu, czyli same pęcherzyki płucne są wolne i słyszymy ten prawidłowy szmer pęcherzykowy, który powinniśmy wysłuchiwać. Ale tutaj ma ogromne znaczenie zdjęcie klatki piersiowej, wykładniki zapalne, nasilenie objawów szczególnie kaszlowych, bo one przy tych bakteriach atypowych, czyli chlamydia czy mykoplazma, są bardzo, bardzo wyraźnie zaznaczone.
0: Gościem programu jest dr Anna Piskorowska-Pliś z Centrum Zdrowia w Opolu, lekarz, internistka, pulmonolog. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Gościem audycji jest cały czas internistka, pulmonolog, dr Anna Piskorowska-Pliś z Centrum Zdrowia w Opolu, a rozmawiamy o chorobach i infekcjach, które zdarzają się w lecie, chociaż nie tylko w lecie, ale również w lecie my pacjenci możemy chorować. Pani doktor, oprócz takich pospolitych infekcji, które się zdarzają wynikających czy to ze zjedzenia lodów, czy z klimatyzacji, z jakiegoś przeziębienia, oprócz tego, że jesteśmy narażeni na tę anginę, to z jakimi problemami zdrowotnymi jeszcze szczególnie w lecie przechodzą pacjenci?
2: Czy okres wiosny, wczesnoletni związany jest jeszcze z dość dużą ilością alergenów, także wszystkie zaostrzenia astmy oskrzelowej, alergicznego nieżytu nosa, alergicznego zapalenia spojówek, nasilenia zmian skórnych. To typowe letnie infekcje, oprócz infekcji górnych dróg oddechowych, to są też infekcje dróg moczowych, czyli typowe zapalenia pęcherza moczowego, związane czy z korzystaniem z basenów, z naturalnych zbiorników wodnych i przebywaniem na przykład w mokrym stroju kąpielowym zbyt długo. Korzystaniem też z wspólnych miejsc, wspólnych nie wiem, toalet na wakacjach. Wiem, że to jest taki truizm, że gdzieś tam, gdzie jest nas dużo, to infekcje, szczególnie Escherichia coli, są nasilone, ale tak jest. Te leczenia też, objawy są na tyle charakterystyczne, że
1: bolesne,
2: częściej dotyczy to kobiet z uwagi na budowę cewki moczowej i wydaje mi się, że panie, które wiedzą, że mają skłonność do tych infekcji, wiedzą też szybko, jak zareagować. Wyjeżdżają na wakacje zawsze z jakimś zabezpieczeniu, przynajmniej furaginą, a jeśli trzeba, to wiedzą, że trzeba zgłosić się do lekarza, zrobić badanie moczu i wdrożyć antybiotykoterapię.
1: I warto mieć takie tabletki profilaktycznie ze sobą, bo to może być moment i nagle czujemy w toalecie, że bardzo boli i musimy chodzić co chwilę do toalety, a ból tylko narasta.
2: Tak, szczególnie wyjeżdżając za granicę, bo w Polsce raczej furagina jest dostępna bez recepty. Natomiast są kraje, gdzie właściwie tego typu leków bez przepisania na receptę nie dostaniemy.
1: No i też to było w pierwszej części, ale też przecież zapalenie ucha zdarzają się, kąpiemy się w różnych zbiornikach wodnych, no i czasami możemy złapać jakąś infekcję ucha.
2: Tak. Więc jeżeli ktoś wie, że to mu narasta, warto. Najczęściej pierwszym leczeniem jest leczenie jakimiś kroplami ze sterydami do ucha. Podobnie jest też z alergiami. Warto na te wakacje wyjechać, mieć w swojej tej takiej podręcznej apteczce lek antyhistaminowy i te krople lub maści do ucha.
1: A jak wysokie temperatury przekładają się na samopoczucie osób, które mają jakieś choroby przewlekłe? W pierwszej części też trochę z panem doktorem medycyny ratunkowej na ten temat rozmawialiśmy, ale z czym przychodzą pacjenci do lekarza POZ-u?
2: Niestety okres letni to jest taki, szczególnie tych wysokich temperatur. Ja bardzo zachęcam moich starszych pacjentów, żeby nie wychodzili, skorzystali z teleporad. Ja wiem, że to tak nieładnie może brzmi, że z teleporad. Chodzi mi o to, że często pacjenci, moi starsi pacjenci, którzy leczą się z powodu przewlekłej niewydolności krążenia, pobierają rano leki hipotensyjne, obniżające ciśnienie i leki moczopędne. Wyjście ich przy niedobrze nawodnionym organizmie, nawet kawałek drogi do poradni i potem powrót w pełnym słońcu doprowadza do odwodnienia organizmu, do nagłego spadku ciśnienia i różnych powikłań. A w tych powikłaniach niestety mieszczą się i upadki, i zaburzenia rytmu serca, i sprzyjanie niezbyt dobrze nawodniony organizm niestety narażony jest na powikłania zakrzepowo-zatorowe.
1: Tak, a starsze osoby przecież mają inne odczucie, słabsze odczucie pragnienia i mniej po prostu piją. Czyli tutaj mamy pacjentów z zespołem metabolicznym, tak? Którzy mogą odczuwać intensywniej to słońce, mogą być bardziej narażeni na to ciepło.
2: To już może nie zespół, bo w zespół metaboliczny wchodzą też takie powikłania jak cukrzyca, dna moczanowa i to może dotyczyć osób w każdym wieku. Bardziej mam tutaj na myśli i na uwadze osoby w wieku już takim mocno senioralnym, osoby, u których rozpoznana jest przewlekła niewydolność krążenia.
1: A jak jest z niewydolnością nerek, a upałami właśnie z tym piciem wody, nie piciem?
2: No niestety gorsze nawodnienie organizmu sprzyja też oczywiście gorszej filtracji, obniżonej filtracji nerkowej, czyli na już istniejącą na przykład niewydolność nerek, obniżony ten wskaźnik filtracyjny, czyli GFR popularnie, oprócz oznaczenia kreatyniny, oczywiście teraz za każdym razem wyliczamy też tę filtrację kłębkową związaną z odpowiednim wyliczeniem ze wzoru, to jest ten wskaźnik GFR, który pacjenci mogą zobaczyć na swoich wynikach badań, gdy je odbierają i pytają lekarza, co tam słychać w ich nerkach. I to odwodnienie sprzyja obniżeniu tego GFR-u, wzroście kreatyny, czyli świadczy to o progresji niewydolności nerek. Oczywiście to może być przejściowe i po dobrym ustabilizowaniu ciśnienia, nawodnieniu organizmu, ta czynność nerek może wrócić do poziomu sprzed zachorowania, sprzed pogorszenia. Ale musimy mieć to na uwadze.
1: Pani doktor, jeszcze tak pomyślałam sobie o wakacjach i jak wakacje, to jedzenie w różnych miejscach, no też jesteśmy narażeni na zatrucia pokarmowe.
2: Oj tak.
1: I o tym też z panem doktorem rozmawiałam, czyli ta choroba brudnych rąk, bo to przede wszystkim z tego wynika. I też rozumiem, lekarze POZ-u na to zwracają uwagę.
2: Tak, bo często jest to tak zwana tylko zwykła jakaś zaburzenie w przewodzie pokarmowym związane z jakimiś wymiotami, biegunkami, na które mówimy dyspepsja. Krótki moment przemijający, wystarczy dobrze nawodnić się elektrolitami, zahamować odruch wymiotny i wracamy do pełnego zdrowia, ale niestety przedłużający się taki stan biegunkowy zmusza nas też potem do diagnostyki, czy jednak w tej smażalni ryb, czy w tym jakimś miejscu żywienia niestety nie zakaziliśmy się jakąś bakterią patologiczną. Czy nie jest to tylko reaktywacja naszej Escherichii coli z przewodu pokarmowego, ale właśnie jakaś salmonella, czy inna bakteria, oby nie mówić o jakichś chorobach odzwierzęcych, właśnie pasożytach przewodu pokarmowego. I takie odwodnienie w przebiegu takiej choroby biegunkowej. My mówimy niestrawność, ale to tak nie jest do końca niestrawność, bo to już jest wywołane czynnikiem patologicznym w spożytym przez nas pokarmie. No, może sprzyjać odwodnieniu i różnym innym zaburzeniom. Właśnie pogorszeniu funkcji nerek, jeśli do tej pory była prawidłowa. I jakby całym szeregiem różnych zmian wynikających potem z tego.
1: Pani doktor, mamy sezon urlopowy. Możemy skorzystać teraz z tego wolnego czasu. Większość osób korzysta, ma ten tydzień, dwa wolnego. Jak istotny dla naszego zdrowia jest taki wolny czas? Ja nie mówię o jakichś wyjazdach, w jakieś egzotyczne miejsce, ale jak ważne jest, żebyśmy na chwilę się zatrzymali, żebyśmy trochę odpoczęli. Jak przekłada się to na nasz organizm?
2: Oj, to jest, myślę, że człowiek, który nie odpoczywa, nie odpoczywa od swoich obowiązków, to nie wiem, jak daje radę funkcjonować. I wiemy, że wiele zawodów związanych jest z pracą z ludźmi. I tutaj taki ten odpoczynek letni ma kolosalne znaczenie dlatego, żeby nie iść w wypalenie zawodowe. Natomiast każdy wypoczynek sprzyja też takiemu jak ustabilizowaniu funkcjonowania organizmu. Jednak nasze wyjście do pracy, to zawsze stres. Gonitwa z dziećmi do szkoły, przedszkola, zajęcia dodatkowe, to też stres, więc nawet takie obniżenie tych wszystkich hormonów stresu, to jest bardzo ważne.
1: A widzi pani doktor, że na przykład ktoś ma problemy kardiologiczne, jest po urlopie i te parametry badania poprawiają się, bo on po prostu się wyspał, wypoczął, może też zaczął się trochę lepiej odżywiać, no bo miał czas na przygotowanie posiłków.
2: Wizualnie na pewno tacy pacjenci się poprawiają. Sen jest i najlepszym kosmetykiem, i najlepszym lekarstwem. Natomiast co do takich długofalowego efektu tego wypoczynku, trudno wyrokować, bo właściwie trzeba było też na co dzień zmienić swoje podejście do pracy, do życia.
1: Work-life balance, tak?
2: Tak. Natomiast niezaprzeczalnym faktem jest to, że z wypoczynku trzeba korzystać. W niektórych krajach, tak na przykład skandynawskich, wszystkich uważa się, że przynajmniej 3 tygodnie powinien trwać urlop, żeby w pierwszym tygodniu przyzwyczaić się do tego, że jesteśmy na urlopie, w drugim wypoczywać, a w trzecim powolutku się szykować, że trzeba do pracy wrócić. Niewielu z nas może sobie pozwolić tak na taki dość długi urlop w jednym odcinku czasu, ale jeżeli to jest możliwe, to warto.
1: Pani doktor, a przychodzi do lekarzy POZ-u dużo pacjentów, którzy mają problemy natury psychicznej. No wiadomo, do psychiatrów długie kolejki. Najpierw swoje kroki kierujemy do lekarza POZ-u. Widzi pani doktor wielu takich pacjentów, którzy na przykład mają już objawy z ciała, ale ewidentnie to wynika z jakiegoś głębokiego stresu tego dnia codziennego.
2: Tak, tak, tych osób jest dużo, tak zwana somatyzacja objawów psychicznych jest bardzo częsta i myślę też, że trzeba trochę tego swojego pacjenta znać. To nie jest tak, proszę, przy pierwszej wizycie, jeżeli kogoś widzę pierwszy raz i ktoś mówi o przewlekłych bólach stawów, ja nie znam jego kontekstu funkcjonowania w pracy zawodowej, w rodzinie. Ja tego, ani żaden inny lekarz pierwszego kontaktu nie wyczujemy, nie jesteśmy w stanie ocenić. Tutaj znajomość drugiego człowieka i to, na ile on zechce nam zdradzić, co tak naprawdę go dotyka, powoduje, że przeczuwamy, że problemy, które nam zgłasza, takie somatyczne, związane z organizmem, wcale tak naprawdę tam źródła nie mają.
1: A jak stres na nas wpływa?
2: Oj, stres jest
1: takie obciążenie stresem, bo to, że stres jest, nam towarzyszy, zawsze był, jest i będzie i dobrze, że odczuwamy stres, no bo to też było kiedyś nasze bezpieczeństwo i sygnalizuje o jakimś tam zagrożeniu, ale kiedy jesteśmy przeciążeni tym stresem, jak to negatywnie na nas wpływa?
2: Niestety wielorako i to niekorzystnie, wielorako, wielokierunkowo, czyli wpływa na nasz układ krążenia, wpływa na produkcję i to, jak działają u nas neuroprzekaźniki. Wpływa na też nawet naszą postawę ciała, bo człowiek w przewlekłym stresie, to tak, czy w takim przewlekłym obciążeniu, nawet swoją postawą ciała manifestuje to, że jest mu ciężko.
1: Tak, potem jest przepięty i go zaczynają boleć. Tak. Czy to głowa, czy ramiona, barki.
2: Tak, tak.
1: Nawet się mówi, że nosimy ciężar na barkach, tak?
2: Tak, tak, tak.
1: Choroby serca tak samo, to oczywiście tutaj też to może mieć wpływ,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, tylko to składa się już na wieloletni wpływ takiego stresu. Ten taki, powiedzmy, stres działający, może nie na ostro, ale taki krótkotrwale działający, to przekłada się bardziej właśnie tylko na pomiary ciśnienia tętniczego, tętno, jakieś takie nasze zaburzenia postrzegania i ten układ taki kostno-stawowy, ale przede wszystkim taki nasz układ ciała.
1: Oczywiście nie jesteśmy w stanie wszystkiego zmienić i nagle żyć sobie beztrosko albo z jakimś malutkim stresem, ale korzystajmy chociaż z takich momentów i sprawiajmy sobie jak najwięcej takich momentów, żeby trochę odreagować ten stres. Niech to będzie spacer w lesie, prawda? Gdzieś w jakichś przyjemnych okolicznościach, czy jakieś popołudnie spędzone gdzieś nad jeziorem, czy nad stawem, żeby troszeczkę się oderwać od tego, co nas stresuje. Pani doktor, dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję również za rozmowę.
1: Doktor Anna Piskorowska-Pliś, internistka, pulmonolog z Centrum Zdrowia w Opolu, była moim i Państwa gościem. Dziękuję serdecznie, a ja Państwu dziękuję za uwagę. Dziś w audycji to wszystko. Jeszcze trochę będą to upragnione przez dzieci wakacje, jeszcze tydzień, ale już teraz życzymy przyjemnego wypoczynku, tego właśnie czasu wolnego i więcej luzu. Dziś w audycji to wszystko. Dużo zdrowia, dużo przyjemności na weekend. Do usłyszenia. Marzena Śmierciak.

0: A to oznacza, że czas na wiadomości w Radiopole. Proszę z nami zostać. Opolska Fundacja Dom świętuje 35. urodziny.
1: Misją fundacji jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
0: Szkolenia z pierwszej pomocy w całej Polsce, także na Opolszczyźnie.
2: Jeżeli nie mam prawidłowego oddechu, to zaczynam mocno i szybko uciskać klatkę piersiową.
0: Minęła godzina 15.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Bez nich krajobraz regionu byłby niepełny. Tak mówi się o Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym. Opolska Fundacja działa 35 lat i pomaga w funkcjonowaniu osobom z niepełnosprawnościami. Od rehabilitacji po edukację i pracę. Dziś świętuje na Placu Wolności w Opolu. Z państwem jednorogami, od których wszystko się zaczęło, rozmawiał Adam Wołek.
4: Kazimierz Jednoróg z Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, który tylko ogląda i cieszy się, że to wszystko pracuje, hula i się wszyscy cieszą, bawią.
5: Którzy kontynuują wasze dzieło.
1: Tak jest, Teresa Jednoróg. I cieszymy się, że, bo misją fundacji jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w zakresie rehabilitacji, w zakresie diagnostyki, leczenia.
0: A w Radiu Opole z okazji 35. urodzin składamy fundacji najlepsze życzenia i podziękowania.
3: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
0: Mieszkańcy całej Polski mogą pod okiem specjalistów nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. Od rana w kraju działa ponad 1000 bezpłatnych punktów szkoleniowych zorganizowanych przez MSWiA. Ratownik medyczny Filip Hajnus mówi, co należy zrobić, jeśli widzimy, że poszkodowany ma problem z oddychaniem.
2: Jeżeli nie mam prawidłowego oddechu, to zaczynam mocno i szybko uciskać klatkę piersiową, uprzednio oczywiście odsłaniając tą klatkę piersiową. Jeżeli ktoś ma koszulkę, to podwijam koszulkę. Jeżeli kobieta ma biustonosz, to podciągam ten biustonosz pod szyję. Mam mieć odsłoniętą klatkę piersiową i oczywiście wzywam służby, dzwonię pod numer 999 lub 112. Łączę się z profesjonalistą, który jest w stanie udzielić mi w razie potrzeby instruktażu krok po kroku, co mam zrobić. No i prowadzę mocno i szybko uciśnięcia klapki piersiowej.
0: Na Opolszczyźnie takie treningi prowadzone są w kilkunastu miejscowościach, a szczegóły na stronie facebookowej Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.
3: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Stosunki między Kijowem i Warszawą popsuły się jak nigdy. Tak jest ton komentarzy ukraińskiej prasy w sprawie odebrania przez Karola Nawrockiego orderu Orła Białego nadanego prezydentowi Zełenskiemu. To z kolei pokłosie nadania przez ukraińskiego prezydenta imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Więcej o tym Paweł Buszko.
6: Jak zauważa znana ukraińska politolożka i komentatorka Maria Załkina, decyzja Zełenskiego, choć wywołała oburzenie w Polsce, to miała wewnątrz państwowy charakter. Tymczasem decyzja Karola Nawrockiego była w zamierzeniu nieprzyjaznym gestem polityki zewnętrznej wymierzonym bezpośrednio w ukraińskiego prezydenta. Decyzja Nawrockiego wykracza poza czysto symboliczny gest i może wpłynąć na politykę wewnętrzną Polski i Ukrainy, a także na stosunki między państwami na kontynencie europejskim. Tak z kolei sprawę komentuje Swiatosław Chomenko z BBC Ukraina.
0: Bardzo dziękuję za relację. Jest tymczasowy areszt dla 36-letniego Elnura A z Gruzji, podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego opozycjonisty z Białej Podlaskiej. Zatrzymany nie przyznał się do winy, złożył przed sądem krótkie wyjaśnienie.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Upały w całej Polsce, także na Opolszczyźnie. Lekarze apelują o regularne nawadnianie się, a jeśli to możliwe, pozostanie w domu. A my w wiadomościach Radio Opole pytamy, jak radzić sobie z tak wysoką temperaturą.
5: Jakiś chłodny prysznic?
7: Kapelusz, żeby chroniło jednak oczy i głowę.
5: W cieniu gdzieś siąść, posiedzieć, nogi pomoczyć jak w wodzie. A najlepiej, no to nawadniać się. Dużo wody przede wszystkim.
8: Bo dopiero co to? 2 dni słońca. No, to niech będzie. Z umiarem, żeby uważać, kremy stosować.
0: A teraz szczegółowa prognoza pogody w naszym regionie.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami burze z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie nawet grad. Temperatura bardzo wysoka, maksymalnie od 30 do 33 stopni. Wiatr w czasie burz może wiać naprawdę bardzo mocno, do około 80 km na godzinę punktowo, możliwe porywy nawet do 100 km na godzinę. W nocy zachmurzenie małe, znowu burze 18-20 stopni, a jutro właściwie pogoda taka jak dzisiaj.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
9: Mój koniec świata był 863 dni temu.
10: Pierwsza myśl.
9: Dlaczego ja?
10: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
9: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
11: Jeszcze chciałabym pożyć.
12: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
13: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
14: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
15: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
16: czują się bezpieczne i kochane.
17: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
18: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
19: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
16: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
18: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
15: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
3: Reklama społeczna.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: Ta historia zaczęła się od arachnofobii, czyli strachu przed pająkami, ale nie naszego bohatera, a jego mamy. Teraz pasją absolwenta Technikum Leśnego w Brynku, Sebastiana Czeczora, są właśnie pająki, ale też owady. Na swoim koncie ma już publikacje naukowe. W pierwszej godzinie naszego programu będziemy spacerować po łąkach i zaglądać pod kamienie w poszukiwaniu tych maleńkich stworzeń. A w drugiej godzinie sporo o projekcie Ochrona Różnorodności Biologicznej w Opolu i aglomeracji miejskiej. Proszę z nami zostać do 17 ze słuchaczami Radia Opole, Agnieszka Wawer-Krajewska.

0: ale piękny nam się dzień trafił do spaceru w terenie, a jesteśmy dzisiaj nieopodal kamieniołomu w Ligocie Dolnej z Sebastianem Czeczorem, który jest absolwentem Technikum Leśnego w Brynku. Witam Cię, Sebastian, bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: A dzisiaj, no to będzie dopiero program, dlatego że dzisiaj z Sebastianem ruszamy w poszukiwaniu owadów, ale też w poszukiwaniu pająków. W niektórych publikacjach można znaleźć taką informację, że Sebastian jest młodym entomologiem albo ty wolisz młodym arachnologiem. Za chwilkę wszystko będziemy tłumaczyć. No generalnie Sebastian uwielbia owady, ale też uwielbia pająki. Czy to prawda?
1: No tak, jak najbardziej.
0: Trzeba tutaj zaznaczyć, że Sebastian zajmuje się tym już na poziomie naukowym, chociaż jest bardzo młodym człowiekiem, natomiast już ma za sobą 9 publikacji naukowych i o tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać. No i przede wszystkim będziemy szukać między innymi pająków, ale też psotników. O co chodzi? Wszystko będzie się powoli wyjaśniać. I zanim zabierzemy się za poszukiwania, Sebastianie, powiedz, skąd w ogóle twoja taka pasja do tych maleńkich stworzeń, bo wiadomo, że nam bliżej, rzecz jasna, do ssaków między innymi, nawet do gadów płazów.

0: we mnie.
1: Niesamowite, bo zwykle to na przykład kupuje się, nie wiem, no najczęściej pewnie kupuje się maluchom na przykład książki o dinozaurach, a tutaj skręcamy chyba, prawda, w prawo czy nie?
2: Aha.
1: Tutaj zostaniemy na tych ścieżkach, dobrze? Aha.
0: W zasadzie nie ma gdzie chodzić, tylko tutaj jest taki najciekawszy obszar, tam są jakieś takie dzikie ścieżki.
1: O, pająk, pająk. Gdzie ty pająka widzisz?
0: Tutaj, z rodzaju zelotes, z rodziny gnafosidae, czyli worczakowate.
1: Maleńki, to ja od razu powiem, maleńki czarny pająk, który bardzo szybko biega. Ja ledwie go byłam w stanie dostrzec.
0: No nie taki maleńki, to taki przeciętny pająk, bym powiedział, jak na polskie warunki.
1: Czyli przeciętny jak na polskie warunki to?
0: No tak, 6-7 mm, ale gdzieś nam uciekł niestety.
1: Zwiał, szybko. Ale dobrze, wróćmy jeszcze do tych początków twoich zainteresowań. Tutaj od razu powiem, że Sebastian podnosi kamień wapienny, żeby sprawdzić, co tam pod tym kamieniem. Inna sprawa, że na tym kamieniu, zobacz, chyba tu są skamieliny, prawda? Ale dzisiaj skamieliny nie szukamy. Zaczęło się w takim razie niesamowicie, no bo pewnie większość dzieciaków słucha opowieści o dinozaurach. Ty zacząłeś słuchać informacji i opowieści o pająkach i tak to się zaczęło. Natomiast, no właśnie, to nie tylko pająki. I tutaj chciałabym na samym początku naszej rozmowy wytłumaczyć, dlatego że nam, laikom, pewne rzeczy się sklejają w całość, czyli pająk to owad, między innymi, tak? Jest często takie przeświadczenie, tymczasem nie. No i tutaj na to należy zwrócić uwagę. Pająki a owady, jaka jest różnica między owadami a pająkami? Tutaj chyba między innymi o ilość odnóży chodzi.
0: No tak, właśnie owady i pajęczaki to jest dwie inne gromady zupełnie. No i najłatwiej właśnie rozpoznać po tym, że owady mają 3 pary odnóży, a pająki 4.
1: Czyli ten miał zdecydowanie 8 nóżek, tak. a nie 6. Zaczyna się robić ciepło i chyba się będziemy tutaj z tych kurtek rozbierać, chociaż przed chwilą jeszcze mocno wiało. Ale jeszcze, Sebastianie, wracając do tych twoich początków. Słuchałeś opowieści o pająkach jako dziecko, no i później pewnie w te pasje gdzieś mocno wchodziłeś. Tak jak już słyszeliśmy przed momentem, no operujesz bardzo biegle też między innymi łacińskimi nazwami. To trwało, prawda? To teraz kończysz już szkołę leśną, więc to zainteresowanie przyrodą, rozumiem, że bardzo mocno w tobie zakiełkowało.
0: No, najbardziej zakiełkowało dokładnie 3 lata temu i to jest taka moja oficjalna data rozpoczęcia z tymi pająkami. Na praktykach, na zajęciach praktycznych w lesie, jak sadziliśmy drzewka, wtedy już miałem jakieś pojęcie o pająkach, coś tam jakieś pospolite oznaczałem. No i kolega znalazł takiego dużego w sumie pająka, jak na polskie warunki, 18 mm, Alopecosa inquilina. Ja wówczas jeszcze z małym doświadczeniem błędnie oznaczyłem go jako tarantulę ukraińską. Jak wróciliśmy do internatu, to się okazało, że się grubo myliłem. No i taki zawstydzony przed samym sobą, bo miałem takie wyobrażenie, że coś nie coś tam wiem. No i się tak zawstydziłem przed samym sobą właśnie, że jednak nie umiem oznaczać tych pająków i się wgłębiłem. No i od 3 lat intensywnie szukam, czytam i badam, można powiedzieć, te pająki.
1: Ale piękne jest to, co mówisz, no bo nie jeden by się może na tyle zraził i zawstydził, żeby się wycofał. A ty stwierdziłeś, nie, dobrze, to faktycznie teraz podejmuję pracę, żeby wiedzieć więcej. No, absolutnie fantastycznie. Tutaj państwo tego nie widzą, Sebastian tylko tak nieśmiało wzruszył ramionami, ale naprawdę to bardzo, bardzo się ceni, bo tak jak mówię, to nie jest takie oczywiste i my dorośli, ale często młodzi ludzie potrafią zrazić się, albo ktoś potrafi nas zrazić. Ktoś coś nam powie. Ostatnio spotkałam dorosłą już kobietę, która powiedziała, że całe życie nie śpiewała, bo kiedyś w 3 klasie nauczyciel powiedział jej, że jej słoń na ucho nadepnął. Popatrz, jak potrafi słowo zmienić życie, a ty w tym wypadku nie zniechęciłeś się swoim błędem, prawda? Ale poszedłeś dalej.
0: Zgadza się.
1: Sebastian, bardzo skromny młody człowiek, natomiast naprawdę bardzo, bardzo dużo wie i ten świat owadów, świat pajęczaków jest mu bardzo bliski i do naszej rozmowy za moment będziemy wracać.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: Sebastianem Czeczorem, bardzo młodym entomologiem, ale też arachnologiem, czyli miłośnikiem owadów i pająków, wędrujemy dzisiaj w Ligocie Dolnej. Sebastian ma za sobą, tak jak już wspominałam, 9 publikacji naukowych, a to dlatego, że no właśnie, Sebastianie, tak jak wspominałeś przed momentem, masz coraz większą wiedzę o pająkach, jesteś w stanie już rzeczywiście bardzo precyzyjnie rozróżnić, jaki to gatunek pająków. Jeśli pojawiły się publikacje naukowe, to znaczy, że w tych publikacjach naukowych mogłeś opisać swoje odkrycia, odkrycia pająków i owadów. A co udało ci się odkryć?
2: No, na przykład ostatnio wyszła publikacja o psotnikach zespołu pałacowo-parkowego w Brynku, czyli no, terenu parku, gdzie chodziłem do szkoły, właśnie technikum leśne w Brynku. I między innymi udało się tam stwierdzić nowy dla Polski gatunek Trichadenotecnum inuptum.
1: Z tego, co czytałam, psotniki, zresztą w twojej publikacji, to owady, które są bardzo mało zbadane w Polsce.
2: No tak, w Polsce aktywnie nikt się nimi nie zajmuje obecnie. Jedyne dane faunistyczne, czyli dotyczące rozmieszczenia tych psotników w Polsce, pochodzą z poprzedniego wieku, a w obecnym wieku to zaledwie jakieś 6 publikacji chyba, z czego 2 moje.
1: A proszę, a dlaczego tak mało osób się tymi psotnikami zajmuje?
2: No, myślę, że dlatego, że może się wydawać to grupą nudną. Te psotniki są takie niepozorne, malutkie, mogą się wydawać mało ciekawe i właśnie myślę, że przez to.
1: Na zdjęciach widziałam, do czego tego psotnika porównać. Powiem szczerze, że trudno mi porównać do jakiegoś owada. Ma skrzydełka na pewno, ma 3 pary odnóży, bo owad, nie pająk, tutaj jeszcze raz podkreślamy, że pająk ma 4 pary odnóży. Ma taki ciekawy odwłok, natomiast jest maleńki i dlatego też chyba trudno dostrzec go. Niewprawne oko jak moje raczej mało prawdopodobne, że dostrzeże takiego owada.
2: No właśnie, no i też część gatunków trzeba pod mikroskopem oznaczać. Jakieś tam użyłkowanie skrzydeł lub budowa genitaliów, więc trzeba mieć też jakiś sprzęt.
1: Rozumiem. Jakbyś więcej troszeczkę powiedział o tych psotnikach. Nazwa jest bardzo ciekawa. Czy to ma coś wspólnego z tym, że lubią psocić?
2: No, tu nie odpowiem, niestety. Nie nadawaliśmy tej nazwy.
1: Gdzie lubią żyć?
2: No, szczególnie na jakichś gałęziach drzew. Niektóre gatunki również w ściółce, bo one się żywią jakimiś porostami, glonami, takimi rzeczami. Niektóre gatunki są synantropijne, czyli występujące blisko ludzi, na przykład Dorypteryx domesticus, czyli przeźrotek domowy. No, zapewne niektórzy z słuchaczy już mieli okazję go zobaczyć, bo często na grupach entomologicznych na Facebooku się widzi, że zwykli ludzie również często go obserwują. No i te gatunki synantropijne właśnie żywią się też jakimiś szczątkami naskórka albo żywnością.
1: My nie jesteśmy teraz blisko domostwa, natomiast chcemy poszukać tego psotnika. Przystanęliśmy przy sośnie. Powiedziałeś wcześniej, że na sosnach lubią czasami się pojawiać, tak?
2: No, zgadza się. Szczególnie jakieś gatunki z rodzaju mezopsokus na przykład kojarzą mi się właśnie z sosnami.
1: Spróbujemy znaleźć jakiegoś, bo tutaj od razu powiem, że Sebastian jest przygotowany, ma podbierak, dobrze?
2: Czerpak entomologiczny.
1: Ma przy sobie czerpak entomologiczny. A spróbujmy słuchaczom opowiedzieć, jak to wygląda.
2: No, taki podbierak to jest chyba dobre porównanie. To jest taka cienka siatka w środku i taka bardziej odporna na jakieś różne uszkodzenia mechaniczne z zewnątrz. No i tutaj taki kij od miotły akurat prowizoryczny zbudowany. No i w ten sposób możemy właśnie z traw i z gałęzi zbierać owady.
1: No to spróbujmy, dobrze? Tutaj teraz ja opowiem. Sebastian we wszystkie strony tym czerpakiem macha. Próbuje z gałązek ściągnąć, no właśnie, co się da. Tak jakby powietrze ściągał z gałązek. Aha, i teraz co my tutaj mamy w środku? Jak igliwie, szyszkę, która tutaj wpadła, wyrzucasz.
2: Tyłek sosny też widzę, ale owadów nie widać na razie.
1: Mhm. Ale musisz dobrze się przyjrzeć, dlatego że w tym pyłku sosny coś tam może chodzić.
2: No tutaj niestety tylko jakieś muchówki, nic ciekawszego tutaj nie widzę z rzeczy, które nas interesują.
1: Dzisiaj interesują nas przede wszystkim psotniki, ale powiedz jeszcze dwa słowa o tym konkretnym psotniku, którego znalazłeś. Bo jak to jest? Czy to jest tak, że na przykład zakładasz sobie, że konkretny gatunek cię interesuje i go szukasz? Czy działa to w ten sposób, że coś znajdujesz, oznaczasz i okazuje się, że to jest coś nowego?
2: No to zależy od specyfiki badań. Tutaj akurat zbadałem cały teren zespołu pałacowo-parkowego w Brynku pod kątem właśnie psotników, więc zbierałem wszystko, co się da i potem oznaczałem. I właśnie udało się znaleźć kilka osobników, łącznie 5. Pamiętam właśnie, że zrobiłem zdjęcie temu Trichadenotechnum i Nupnum i w szkole potem siedziałem, oznaczałem te psotniki i się okazało, że to jest właśnie nowy dla Polski gatunek, to aż musiałem wybiec szybko potem na przerwie i poszukać kolejnych osobników.
1: Z tej radości oczywiście, żeby sprawdzić, czy na pewno.
2: No właśnie, bo nie miałem pewności, czy zebrałem akurat tego osobnika, ale się potem okazało, że na szczęście zebrałem, więc można było wykonać zdjęcia cech diagnostycznych.
1: A, za chwilkę w takim razie powiemy, jak wygląda właśnie od samego początku, można by rzec, ten proces badawczy.

0: naszych słuchaczy. Zabraliśmy dzisiaj na spacer z Sebastianem Czeczorem. To młody człowiek, który kończy w tej chwili Technikum Leśne w Brynku. No i dalej przypuszczam, że będzie kontynuował tą swoją drogę związaną z przyrodą. Gdzie planujesz iść na studia?
1: No na razie planuję iść do Poznania na studia leśne.
0: Ale będziesz chciał być leśnikiem, czy raczej pójdziesz w tę stronę taką naukową?
1: No, na razie jeszcze nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Póki co chcę kontynuować tą ścieżkę, którą wybrałem. Tam w Poznaniu też mam znajomych od owadów, którzy się również tym zajmują, więc może uda się zahaczyć o jakieś naukowe środowiska.
0: Na pewno, jestem przekonana, że tak. Skoro w tej chwili masz lat 20 i za sobą już takie odkrycia. Przed momentem mówiliśmy m.in. o psotnikach, którymi Sebastian się zajmuje. Powiedz jeszcze, jak wygląda taka ścieżka od momentu, w którym znajduje się owada danego albo pająka, bo uwielbiasz też pająki, o tym też na pewno nieco później powiemy, tak jak w tym wypadku tego konkretnego psotnika, do momentu, gdy się o nim pisze w jakimś prestiżowym piśmie.
1: No to zależy, jak się jest obeznanym w tej grupie. Akurat psotniki w czasie, kiedy zacząłem te badania w Brynku, zaczynaliśmy dopiero wraz z moim przyjacielem Kamilem, który również ze mną się z nimi zajmuje, więc wtedy musiałem zbierać większość okazów, bo jeszcze nie byłem obeznany z tym, jak je oznaczać. Na przykład z pająkami już na tyle mam doświadczenie z nimi, że wiem w terenie już, czego mogę się spodziewać.
0: Czyli tak, zaczynasz od tego, że idziesz w teren z czerpakiem, próbujesz zbierać te owady. No i tak jak powiedzieliśmy przed momentem, znalazłeś takiego konkretnego owada, pobiegłeś do szkoły, żeby oznaczyć jego cechy. I jak to wygląda? Czy to z głowy robisz, czy wykorzystujesz jakieś publikacje? Jak to się sprawdza? Jak to ocenić? Czy to jest nowy gatunek? Gatunek jeszcze nieopisany.
1: Nowy gatunek dla kraju, lepiej tak by to zabrzmiało. No, w przypadku pająków jest dużo stron, na których są klucze do oznaczania właśnie głównie genitalia, bo to jest u pająków najważniejsza cecha diagnostyczna. No, u tych psotników trzeba się czasami bardziej natrudzić. Jest dobra strona z kluczem do oznaczania ich, brytyjska. Tego akurat gatunku Trichadenotecnum inuptum nie było na tej stronie, więc musieliśmy się trochę natrudzić z kolegą, żeby znaleźć publikację, która go opisuje. No, udało się na szczęście, no i tam są podane wtedy cechy i się porównuje. Akurat w przypadku tego gatunku plamki na skrzydłach i budowa genitaliów.
0: I jeśli już okazało się, że to jest gatunek jeszcze w Polsce nieopisany, więc na pewno radość wasza była ogromna. No i co dalej? Czy to potrzeba czasu na to, żeby to jeszcze zweryfikować, sprawdzać jakiś czas? Nie wiem, czy to trwa tygodnie, miesiące, czy trzeba powielać te badania w terenie? No bo ktoś musi się tym zainteresować, ale ktoś przede wszystkim musi wam uwierzyć, że zrobiliście to w sposób profesjonalny.
1: No dlatego w publikacjach naukowych się podaje metodykę, jakiego klucza użyto do oznaczenia. Można też zapytać specjalistów. No niestety w Polsce nie mamy specjalistów od tej grupy.
0: Ty jesteś teraz specjalistą.
1: No specjalistą jeszcze nie jestem, ale zapytałem znajomego z Niemczech i on właśnie jest specjalistą w tej grupie, no i on potwierdził oznaczenie, że to jest właśnie ten gatunek, no i można było go uwzględnić w publikacji jako nowy dla Polski.
0: Pięknie, naprawdę ogromne, ogromne gratulacje, bo myślę, że to jest ogromna radość w chwili, gdy dostrzeże się coś, czego nikt inny wcześniej w Polsce nie dostrzegł.
1: No powiem szczerze, że już się przyzwyczajam trochę do tego uczucia, bo w zeszłym roku udało się znaleźć chyba 10 nowych dla Polski gatunków. Jeszcze nie wszystkie zostały opublikowane, wiadomo, ale nad tym też pracuję, żeby to wszystko spisać.
0: Dobrze, to powiedzmy jeszcze przynajmniej o tych, z których odkrycia najbardziej się cieszysz.
1: Oj, najbardziej się cieszę, no to pewnie z tych jakichś zagranicznych, ale to teraz nie będę opowiadać o tym. Na pewno mój pierwszy nowy dla Polski gatunek Pteridion hannoniae, to jest taki 3-milimetrowy pająk z rodziny omatnikowatych, którego znalazłem w kamieniołomie w Gogolinie w Parku Bioróżnorodności. To już jest publikacja opublikowana, można o tym poczytać.
0: 3 mm, czyli jak dla mnie no maleństwo, bez złapania tego pająka i przyjrzenia się na siatce mu z bliska, chyba nie jest możliwe, żeby go tak dostrzec na trawie, tak jak my tutaj, no nie wiem, no nie jest to proste. Albo może jest tak, że to twoje oko już jest naprawdę wyczulone i widzisz dużo więcej niż kto inny.
1: No na pewno moje oko jest bardziej wyczulone, ale akurat w tym przypadku ten gatunek pająka siedzi pod kamieniami, więc po prostu obracając kamienie można go znaleźć.
0: A spróbujmy znaleźć w takim razie, co? Przed momentem zresztą jeden kamień podnosiłeś. Pod który kamień zaglądamy? A, większy, rozumiem.
1: No tutaj ta kubka. Akurat tego gatunku tutaj nie znajdziemy, bo mimo że środowisko jest odpowiednie, to pora roku jest zła, bo on dopiero pod koniec lata występuje. O, ale tu mamy coś. O, to jest pajączek z rodzaju Robertus. Dorosły samiec, bo można to poznać po zgrubieniach na nogu, głaszczkach, są to genitalia. No to jest gatunek, który akurat trzeba pod mikroskopem oznaczyć, ale
0: maleńki.
1: Ze względu na ciekawe środowisko to go zbiorę.
0: Sebastian teraz ma przy sobie taką małą próbówkę plastikową i do tej próbówki pajączek powędrował, rozumiem. Ale zobacz, tutaj z drugiej strony z kolei dwa pająki, które są jakby wplątane w sieć, ale zdaje się, że jeden chyba już nie żyje.
1: No właśnie, ten co nie żyje to nie jest pająk, tylko to jest wylinka tego pająka, który siedzi w tym obszędzie. To jest z rodzaju Drasodes.
0: Patrzcie, ucieka. A, czyli on wylazł z tej wylinki i teraz gdzieś powędrował. Uciekł był nam, tak? A pod drugim kamieniem?
1: O, tutaj nic nie siedzi akurat.
0: Akurat z kamieliny widać na tych kamorach. O, jest, ale chyba taki...
1: Jest wylinka.
0: Też wylinka, okej.
1: Okay. Możemy tamtego jednego kamienia, co tam okay. Jest taki duży, obrócić. Tam zawsze coś siedzi.
0: Czyli raczej pod te duże kamienie zaglądać, jeśli ktoś nie boi się pająków, rzecz jasna. A, taki potężny, tak jest.
1: O, coś tutaj siedzi, ale też właśnie młody pająk z rodzaju Drosodes, czyli ten, co przed chwilą. Tutaj kolejny taki sam.
0: Mhm. Dobrze im tutaj w takim razie.
1: No, mają tu cieplutko na pewno.
0: Mhm. Na takiej nasłonecznionej części. Ale jeszcze a propos, bo powiedziałam, że mogą sprawdzić ci, którzy pająków się nie boją. Naszą rozmowę zaczęliśmy od tego, że mówiłeś, że mama bała się pająków i ostatecznie tato kupił książkę o pająkach, żeby spróbować zwalczyć właśnie ten strach. Mama czytała ci tę książkę, a teraz boi się pająków?
1: No, już się nie boi, ale te większe wyrzuca na pewno z domu. Nie chce ich.
0: A jak patrzy na to twoje zamiłowanie w takim razie?
1: No, na pewno się cieszy, że się czymś zajmuje innym niż większość młodzieży.
0: A to prawda, że jest to coś naprawdę bardzo, bardzo wyjątkowego. I za chwilkę do naszej rozmowy, do naszego spaceru wracamy.

0: Jak nasi słuchacze wiedzą, dzisiaj jesteśmy na spacerze z Sebastianem Czeczorem. Od 3 lat tak bardzo mocno zajmuje się owadami, ale też pająkami i zdaje się, że te pająki są tobie bliższe.
1: No na pewno, bo od nich właśnie zacząłem, to głównie nimi się zajmuję, a to, że mam więcej publikacji o owadach, to jest w zasadzie przypadek, po prostu publikuję to, co jest warte opublikowania, no i tych owadów na razie więcej znalazłem, ale w przyszłości pojawi się też więcej publikacji o pająkach, już są szykowane, można powiedzieć.
0: Na profilu facebookowym Sebastiana na zdjęciu można zobaczyć, no rzecz jasna, pająka. Wygląda na olbrzymi okaz, no ale wiadomo, że to jest kwestia zdjęcia, ale jest dosyć groźny.
1: No, on ma w rzeczywistości 5 mm, ale właśnie dobre bardzo zdjęcie, bardzo porządnym sprzętem wykonał mi znajomy Adrian Truchta. No i jest to gatunek występujący tylko i wyłącznie na Malcie, czyli jest endemitem maltańskim. Właśnie znalazłem go na wycieczce szkolnej. Pojechaliśmy na Maltę i już zawsze przed wyjazdem za granicę sprawdzam sobie, albo czasami też wiem, jakie tam występują na miejscu gatunki. No, akurat miałem już na oku tego Palpimanus punctatus i udało mi się właśnie znaleźć kilka okazów, czego się osobiście nie spodziewałem.
0: Tutaj nie wiem, czy w głosie, ale na pewno na twarzy widać uśmiech Sebastiana, bo tak, jeśli się czegoś człowiek nie spodziewa, się udaje, to naprawdę jest ogromna radość. Ale wróćmy jeszcze tutaj na Opolszczyznę. To jeszcze jakbyś mógł powiedzieć troszeczkę więcej, bo już wspominałeś o jednym gatunku, o tych pająkach, które opisałeś, a wcześniej w Polsce nie były opisane.
1: No, opisane były, tylko nie były znalezione.
0: Opisane były, a nie były znalezione?
1: No właśnie, opisane w nauce to się mówi o pająkach, które po prostu zostały odkryte jako nowe dla nauki i wtedy opisuje się ich wymiary, ich cechy charakterystyczne. No tutaj bardziej można to nazwać, że zostały znalezione bądź odkryte po prostu.
0: A, czyli generalnie w literaturze jest znany ten gatunek, natomiast chodzi o to, żeby później faktycznie sprawdzić, czy na danym terenie w Polsce, czy chociażby tutaj, jak jesteśmy na Opolszczyźnie, czy on występuje, tak?
1: No właśnie. Przeważnie jest to po prostu kwestia przypadku, tak jak u mnie to było. Wówczas jeszcze nie zajmowałem się tym tak naukowo, to bardziej była taka pasja, że chodzę sobie i szukam. No i udało się znaleźć przypadkiem tego Pteridion hannoniae w Gogolinie i to mnie tak wciągnęło już bardziej w tą naukę, bo chciałem samemu napisać właśnie ten artykuł naukowy. Pomógł mi w tym kolega Dominik Szymański, któremu bardzo za to dziękuję. No i został opublikowany i teraz działam już kolejne projekty samemu.
0: Kolejne projekty związane z owadami, z tymi psotnikami, o których mówiłeś, ale nie tylko. Tutaj pojawia się jeszcze jedna nazwa. Tak poza mikrofonem powiedziałeś mi, że jeszcze udało ci się odnaleźć, i teraz mnie popraw, jeśli źle wypowiadam, skoczogonka.
1: Tak jest. Właśnie nimi się w ogóle nie zajmuję. To nawet nie są owady ani pajęczaki. Przypadkiem udało mi się znaleźć właśnie ten gatunek o wdzięcznej nazwie Fastios minturus quinque fasciatus. On żyje na kretowinie u mnie za domem w rowie.
0: No dobrze, jeśli nie jest owadem, nie jest pajęczakiem, to czym jest?
1: No skoczogonkiem po prostu jest, sześcionogiem chyba, tak się ta grupa nazywa po polsku, heksapoda, czyli do niej chyba owady też należą, tylko to jest takie rozdzielenie, że te skoczogonki nie są owadami, tylko skoczogonkami po prostu.
0: Czyli to jest tak, że on był opisany, ale nie był jeszcze, że tak powiem, zarejestrowany, odnaleziony, tak?
1: No właśnie, bo to też jest słabo zbadana grupa, one są przeważnie jeszcze mniejsze od psotników, no więc po prostu nikt się nimi nie zajmuje, bo to też jest trudna grupa, nawet trudniejsza od psotników, bo jest znacznie więcej gatunków, brakuje kluczy do oznaczania, są nawet możliwe nowe dla nauki gatunki, nawet w Polsce, więc to jest ciężki temat bardzo.
0: A da się w ogóle, Sebastianie, oszacować, ile jest, no nie tysięcy, pewnie milionów, miliardów owadów, no już nie mówię na świecie, ale w Polsce?
1: No w Polsce miliardów na pewno nie. Akurat z owadami nie wiem, jak to jest, ale pająków w Polsce mamy nieco ponad 870, coś takiego.
0: Czyli blisko 900 gatunków, ale to może być tak, że no to są te pająki, rzecz jasna, które są opisane, odnalezione, tak? A da się w ogóle oszacować, ile może być takich gatunków, o których po prostu jeszcze nie wiemy?
1: No, w Polsce myślę, że raczej takie sytuacje się nie zdarzają. No, nie sądzę, żeby było ich jakoś dużo. Może z 10.
0: Naprawdę? Ten świat pająków dobrze w Polsce jest przebadany?
1: No, pod poszczególnym rozmieszczeniem gatunków nie, ale taki skład fauny został dobrze zbadany.
0: Czyli tak, może być tak, że są gatunki opisane, już o tym też wspominaliśmy, które nie są jeszcze odnalezione, więc rozumiem, że ty się na nie zasadzasz, żeby jednak je w Polsce, na przykład na Opolszczyźnie, odnaleźć.
1: No właśnie, właśnie tak jest i jednego takiego udało mi się znaleźć, Dystera cechica. On został opisany dopiero w 2018 roku, więc to jest w zasadzie świeża sprawa. I już miałem wcześniej na niego oko, nawet jechałem specjalnie gdzieś tam w Kotlinę Kłoską go szukać, a się okazało, że występuje tutaj u nas właśnie, w Gogolinie go znalazłem i w Ligocie Górnej.
0: Rewelacja, a gdzie później artykuły naukowe się ukazują?
1: No, do różnych wydawnictw. U mnie to jest najczęściej Akta Entomologica Silesiana, czyli czasopismo Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego. W tym przypadku akurat będzie to Fragmenta Faunistica.

0: Radio Opole na 103,2 FM w Prudniku.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Hollow stworzysz designerski worko plecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę, 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
1: Po reklamie.
4: Za kilka sekund godzina 16, za moment dosłownie wiadomości w Radiu Opole. Zapraszam na nie bardzo serdecznie. Piknik dla małego Stasia w Głuszowicach.
5: Integrujemy się, bawimy się wspólnie.
4: A w Opolu na Placu Wolności 35 lat istnienia świętuje Fundacja Dom.
6: 35 lat historii, 35 lat bardzo dobrych i bardzo trudnych momentów.
4: Sprawdzamy też, jak Polska promuje się w Pradze.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Razem możemy więcej. To hasło 14. pikniku integracyjnego w Nowych Gołuszowicach. W tym roku wydarzenie połączone jest ze zbiórką charytatywną dla kilkunastomiesięcznego Stasia Platy. Staś jest wcześniakiem z ogromnymi obciążeniami. Koszty jego leczenia przewyższają nasze możliwości, mówi Wiktoria Pierończyk, mama Stasia.
7: Przede wszystkim na rehabilitację, na turnusy rehabilitacyjne, na sprzęt medyczny, bo oczywiście dostajemy taki, który mamy stacjonarny w domu, ale żeby mógł funkcjonować mniej więcej jak zdrowe dzieci, to potrzebujemy takiego też sprzętu przenośnego. Ta cała opieka nad tracheostomią PEG-iem no też wymaga pewnych sprzętów medycznych, pewnych opatrunków, no które też po prostu kosztują.
4: Spotykamy się, by pomóc Stasiowi. Jest bardzo dużo ludzi, ale liczymy, że będzie jeszcze więcej, mówi Ewa Bartusik, dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach, organizator wydarzenia.
5: Integrujemy się, bawimy się wspólnie. Nasi uczestnicy są dzisiaj gospodarzami, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy. Bawią się, integrują się. Wspomagamy dzieciaczka. W tym roku jest to Staś Plata.
4: A na pikniku, który potrwa do 19:00, między innymi występy artystyczne, pokazy tańca, sztuk walki, zawody sportowe i wiele innych atrakcji. Radio Opole jest patronem medialnym wydarzenia.
0: To dzieje się teraz w regionie.
4: Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym na Placu Wolności w Opolu świętuje swoje 35. urodziny.
6: Małgorzata Jagieluk, prezes zarządu Fundacji Dom. Przede wszystkim mamy nadzieję, że jesteśmy potrzebni dla tych, którzy potrzebują naszego wsparcia. 35 lat historii, 35 lat bardzo dobrych i bardzo trudnych momentów.
8: Zuzanna Donatka-Siura, wicemarszałkini województwa opolskiego. Ja jestem bardzo wdzięczna za to, jak konsekwentnie uczą nas wrażliwości na drugiego człowieka.
4: A Opolska Fundacja pomaga w funkcjonowaniu osobom z niepełnosprawnościami od rehabilitacji po edukację i pracę.
0: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
4: Polska promuje się w Pradze. W ogrodach ambasady trwa rodzinny piknik połączony z prezentacją oferty turystycznej, regionalnej kuchni i polskiej kultury. Motywem przewodnim tegorocznego Dnia Polskiego jest turystyka rowerowa. Więcej Wojciech Stopa.
9: Czesi są turystami, którzy lubią aktywnie wypoczywać.
10: Mówi dyrektorka Instytutu Polskiego w Pradze Monika Olech.
9: W tym roku przyjechał do nas po raz pierwszy Warmia i Mazury. To jest region, którym czeka na aktywnych turystów.
10: Przychodzimy tu co roku. To wspaniałe, ciekawe wydarzenie. Cieszy mnie, że Polska jako nasz sąsiad tak pięknie się prezentuje. Ja mieszkam na pograniczu w Karkonoszach. Wraz z żoną chętnie jeździmy do Polski. Jesteśmy tu, bo ta impreza stanowi okazję do jeszcze lepszego poznania tego kraju.
4: A na Dniu Polskim w Pradze jest też 10. Opolska Brygada Logistyczna. Żołnierze przygotowali dla odwiedzających grochówkę. Na ich stoisku można też dostać materiały informacyjne i ulotki. ulotki zachęcające do odwiedzin województwa opolskiego. I jeszcze na koniec, reprezentacja Polski w siatkówce kobiet pokonała Holandię 3-1 w meczu Ligi Narodów w Bangkoku. Tym samym biało-czerwone odniosły 6. zwycięstwo w tym cyklu. Libero Aleksandra Szczegłowska tak opisuje to spotkanie.
11: Cieszy na pewno wygrana, za 3 punkty, fajne te powroty, bo znowu był troszkę przestój w tym trzecim secie, ale zaadaptowałyśmy się, może troszkę za późno, ale jednak to zrobiłyśmy, dziewczyny weszły na boisko, pomogły też nam i gdzieś tam ta atmosfera nas poniosła, więc bardzo się cieszę z kolejnego zwycięstwa.
4: A na zakończenie turnieju w Tajlandii w niedzielę Polki zmierzą się z Kanadyjkami.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Po południu i wieczorem raczej więcej słońca, choć też pojawią się chmury. Z tych chmur może spaść przelotny deszcz, lokalnie grad, mogą pojawić się burze. W czasie burz wiatr będzie wiał bardzo mocno, do 80, nawet w porywach do 100 km na godzinę. Temperatura maksymalna od 30 do 33 stopni. W nocy również burze, minimalnie od 18 do 20 stopni na termometrach, a jutro właściwie podobnie jak dzisiaj. Spoglądam na radiowy termometr, 31,8 stopnia.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: W tej godzinie naszego programu będziemy rozmawiać o projekcie Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i aglomeracji opolskiej. Na czym ten projekt polega? Jak w działania lidera, czyli miasta Opola, włącza się Instytut Biologii Uniwersytetu Opolskiego? O tym już za kilka chwil. Powiem tylko, że w stolicy regionu ma powstać tak zwany ogród deszczowy. Proszę z nami zostać. Zapraszam do 17:00. Agnieszka Wawer-Krajewska.

0: tam czerwiec w przyrodzie. Wszystko wybuchło, prawda? Przyroda wybuchła. Czym ostatnio się zajmowałeś?
1: O czym się zajmowałem? Oj, powiem szczerze, że ten sezon jest bardzo intensywny. Faktycznie mam to szczęście akurat. Mam to szczęście, że jestem bardzo często w terenie i to całe szczęście dosyć różnorodnie, bo mam i prace badawcze w lesie, czyli w takim środowisku moim najbardziej ukochanym, ale równocześnie robimy inwentaryzację ptaków na stawach rybnych na terenie Borów Niemodlińskich. Także chodzę trochę po środowisku wodnym, trochę po bagnach. Całe szczęście najmniej mnie jest w środowisku, chyba najmniej przeze mnie lubianym, czyli w takim totalnie otwartym krajobrazie rolniczym.
0: Ale nie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, chociaż potroszę, bo na pewno temat ptaków się pojawia, to dlatego, że dzisiaj więcej na temat projektu pod hasłem Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i aglomeracji opolskiej. Ten projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Liderem jest miasto Opole, natomiast Instytut Biologii jest partnerem. Partnerem, który odpowiedzialny jest za działania edukacyjne. Zanim jeszcze o tych działaniach edukacyjnych, to słów kilka tak generalnie o tym projekcie, bo okazuje się, że tutaj w ramach miasta naprawdę kilka niezwykle ciekawych inicjatyw związanych właśnie z dbałością o bioróżnorodność.
1: Tak, no faktycznie my jako Instytut jesteśmy tutaj partnerem odpowiedzialni za tą sferę edukacyjną, natomiast większość i środków i przede wszystkim działań dotyczy samego miasta, Urzędu Miasta w Opolu i z tego co się dowiedziałam, a też no, nie chciałbym tutaj być rzecznikiem miasta w opowiadaniu o tych działaniach, ale no, kilka bardzo ciekawych przedsięwzięć miasto realizuje, na przykład nie w kategoriach ważności, ale inwentaryzację gatunków obcych i inwazyjnych, no w jednym z naszych takich przyrodniczych perełek na terenie miasta Opola, czyli na terenie użytku ekologicznego Grudzicki Grąd, który faktycznie jest taką perełką, która no w sumie powołana została dla utrzymania i ochrony takiego pięknie wykształconego drzewostanu liściastego, grądowego, ze stanowiskiem bardzo rzadkiej rośliny cieszynianki wiosennej. Późniejsze badania też chociażby wykryły tam jedyne stanowisko nocka Bechsteina, ale przez to, że to jest taki malutki kompleksik trochę na uboczu lasów przy obszarze zabudowanym, to no jest on jednak wrażliwy na wnikanie gatunków obcych, inwazyjnych, czy też generalnie działanie takich czynników destabilizujących. I miasto słusznie stwierdziło, że warto zinwentaryzować te gatunki, które mogą zagrażać tej naturalności tego drzewostanu, czyli gatunki obce inwazyjne.
0: A no właśnie, tutaj też w naszych programach od czasu do czasu zwracamy uwagę na te gatunki inwazyjne. One niejako wpraszają się w tę naszą przyrodę i niestety wypierają nasze rodzime gatunki. Tutaj chodzi o to, żeby jak największa dbałość była o tą rodzimą przyrodę. Ale to jeden z projektów,
1: jeden z,
0: prawda?
1: No, troszkę więcej nie powiedziałam, ale drugi projekt dotyczy na przykład zmiany użytkowania obszaru, który wcześniej należał do miasta. Miasto dzierżawiło rolnikom, czy rolnikowi, nie wiem, dzierżawiło w każdym bądź razie kilka takich obszarów przylegających do parku Bolko. Były to obszary użytkowane intensywnie rolniczo. No, miasto słusznie stwierdziło, że przyda się taki bufor znowu dla wielkich walorów przyrodniczych, tych zielonych płuc Opola, można powiedzieć, wcale nie bez przesady, czyli Parku Bolko i w tej strefie utworzy taki obszar buforowy, taki trochę ekoton, który znowu będzie znacznie bardziej zabezpieczał tą przyrodę Wyspy Bolko i po prostu na tym obszarze wcześniej zajętym przez no, monokultury rolnicze, chyba już zresztą zaczęto sadzić i będą dosadzane tylko i wyłącznie rodzime gatunki krzewów, rodzime gatunki drzew charakterystyczne dla tych środowisk, będą tam instalowane w miarę oczywiście sukcesji też ekologicznej, pojawiania się spontanicznie roślinności kwitnące, jakieś będą tam instalowane domki dla dzikich zapylaczy. To jest ten drugi obszar działań, czyli faktycznie to będą takie trochę, jak ja tak o tym usłyszałem czy przeczytałem, takie trochę oazy dzikości i naturalności. Czyli to nie będzie bardzo, bardzo jakiś kształtowany krajobraz, kształtowany drzewostan, tylko no, będzie to obszar, gdzie będzie promowana ta taka naturalna sukcesja ekologiczna, spontaniczne procesy ekologiczne.
0: Czyli tak, żeby docelowo, tak sobie wyobrażam, ta przyroda potrafiła poradzić sobie sama, żeby nie było potrzeby dbałości dokładnie o każdy.
1: Dokładnie tak.

0: po każde drzewko, tak?
1: Ale przez to, że jest to obszar położony trochę na skraju wyspy Bolko, to on ma być tym, można powiedzieć, taką pierwszą flanką.
0: Rozumiem.
1: Chociażby dla wnikania jakichś niepożądanych czy zjawisk przyrodniczych, ekstremalnych chociażby temperatur, które no też jednak razem z wiatrem napływają i zawsze taka gęsta roślinność, no to jest taki bufor chociażby dla działania wiatru, ale też dla chociażby gatunków niepożądanych.
0: A propos tych wysokich temperatur, faktycznie teraz jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Jak jest gorąco, no to myślimy o wodzie, jak woda. Znowu kolejna inicjatywa w ramach tego projektu ochrony różnorodności biologicznej.
1: Tak, to jest projekt utworzenia tak zwanego ogrodu deszczowego. Ja chyba tutaj technicznie najmniej mogę Państwu opowiedzieć, natomiast no, ma być to znowu taka alternatywa trochę dla obszarów no, mocno jednak w mieście czasem przekształconych, zabudowanych, jak to często się mówi, właśnie betonem. Taka alternatywa do tej betonozy chyba, no takie tak. Dosyć modne hasło obecnie w Polsce, właśnie ta betonoza, czyli zamykanie przestrzeni, czasem właśnie wcześniej ładnej, zielonej w miastach, jakąś kostką brukową, polbrukiem i betonem, czyli taki skwer, to w ogóle będzie na skrzyżowaniu ulicy Ozimskiej i Reymonta. Obszar zadrzewiony, a dlatego nazywa się też ten ogród deszczowy, dlatego że będzie to obszar, który będzie wychwytywał deszczówkę i ją zagospodarowywał. Nie żeby szybko odprowadzić do rzeki, czyli tak naprawdę do sąsiada, tylko pewien system oparty na gospodarce zamkniętej wodą.
0: Do tych inicjatyw, do tych projektów będziemy jeszcze rzecz jasna wracać. Mam nadzieję, że tam docelowo będę mogła pojawić się z mikrofonem Radia Opole, natomiast za moment powiemy więcej na temat tego, czym w ramach projektu Ochrona Różnorodności Biologicznej w Opolu i aglomeracji opolskiej zajmował się Instytut Biologii Uniwersytetu Opolskiego.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Wracamy do rozmowy z naszym gościem, a dzisiaj wyjątkowo w tej godzinie naszego programu nie w terenie, a w studiu rozmawiamy z doktorem Grzegorzem Hebdą z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Słów kilka, nawet więcej niż kilka o projekcie Ochrona Różnorodności Biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej. Liderem tego projektu jest miasto Opole, natomiast tak jak już wspominaliśmy, Instytut Biologii jest partnerem odpowiedzialnym za działania edukacyjne. I z tego co wiem, Grzegorzu, tych działań edukacyjnych w ramach tego projektu naprawdę było sporo. Objętych zostało nim ponad 200 osób, a więc taka konkretna działalność edukacyjna, która ma młodym pokazywać, jak ważna jest bioróżnorodność w przyrodzie.
2: Więc założeniem projektu, które składaliśmy, to było faktycznie 200, można powiedzieć, przeedukowanej młodzieży, 200 osób przeedukowanej młodzieży w czasie samych warsztatów, tylko i wyłącznie warsztatów. Natomiast tymi działaniami oczywiście została objęta większa liczba osób, bo oprócz warsztatów były również otwarte wykłady dla mieszkańców Opola czy Opolszczyzny, odbywające się w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego. Były to absolutnie otwarte dla wszystkich prelekcje dotyczących różnych aspektów bioróżnorodności, różnorodności biologicznej. I to były takie bardziej spotkania, można powiedzieć, teoretyczne. Chociaż bardzo często właśnie ta dyskusja, która była stałym elementem tych naszych spotkań wykładowych czy prelekcyjnych, przejawiała się w absolutnie jakby taką praktyczną stronę, można powiedzieć, problemów zarządzania bioróżnorodnością.
1: Zarządzanie bioróżnorodnością to jest takie stwierdzenie klucz. Można powiedzieć, na czym to polega? Bo tak brzmi trochę enigmatycznie.
2: Zarządzanie, raczej nie dopowiedziałam, zarządzanie, ochrona różnorodnością biologiczną, bo tutaj to troszeczkę by trzeba było wstępu faktycznie zrobić, że różnorodność biologiczna, takie często można powiedzieć wyświechtane trochę słowo, ma kilka poziomów, kilka aspektów. Jest ten poziom taki najmniejszy, można powiedzieć, niedostrzegalny, czyli poziom genetyczny, bo różnorodność biologiczna może dotyczyć właśnie różnorodności genetycznej tego samego organizmu. Natomiast ta najbardziej, można powiedzieć, przez ludzi kojarzona różnorodność to jest ten poziom gatunkowy, tak? Bo przez bioróżnorodność najczęściej rozumiemy jakby liczbę gatunków, nie wiem, drzew, które widzimy za oknem, tak? Jeśli w parku są dwa gatunki czy trzy gatunki drzew, no to bioróżnorodność jest niska. Jeśli gatunków drzew za oknem w parku będzie 20, no to bioróżnorodność jest wyższa. No i ten trzeci, tak oczywiście to upraszczam, i ten trzeci poziom jakby bioróżnorodności to jest już poziom bardziej ekosystemalny, krajobrazowy, czyli możemy tak na przykład przelecieć nad Opolem samolotem chociażby, czy nad aglomeracją, i jakby zmapować różnorodność przeróżnych siedlisk, tak? Czyli mamy środowiska leśne, mamy środowiska wodne, mamy środowiska wodno-błotne, mamy środowiska rolnicze i w każdym z tych środowisk też możemy podzielić na grupy, bo mamy chociażby lasy sosnowe, lasy liściaste, lasy mieszane, lasy łęgowe, mamy zbiorniki naturalne, mamy zbiorniki sztuczne, mniejsze, większe i tak dalej, i tak dalej. I to jest ta właśnie różnorodność krajobrazowa.
1: Tutaj chodzi o to, żeby ta bioróżnorodność była jak największa.
2: Ta ochrona, zarządzanie bioróżnorodnością, w skrócie chodzi o to, abyśmy dbali faktycznie o tą dużą różnorodność gatunkową, ale też naturalną, bo ja niestety czasem jak słucham, czytam o jakichś projektach dotyczących tej bioróżnorodności, no to ze zdziwieniem czytam opisy projektu czy opis działań i okazuje się, że ta ochrona bioróżnorodności polega na tym, że ktoś gdzieś wsadza na przykład gatunki obce, no gatunki właśnie inwazyjne, gatunki, które nawet jeśli nie są obce, inwazyjne, to nie powinny tutaj być, a ktoś się wsadza tylko dlatego, że ładnie kwitną, mu się podobają. No jednak ochrona i zarządzanie bioróżnorodnością powinna, według mnie to jest jakby podstawowy warunek, dotyczyć naturalnej, naszej różnorodności biologicznej, czyli taka, która kształtowała się przez tysiąclecia naturalnie i której warunki siedliskowe od zawsze tutaj odpowiadały. W związku z tym ona naturalnie, spontanicznie tutaj się wytworzyła.
1: Ale jeszcze wracając do tej działalności edukacyjnej Instytutu Biologii, no to jeśli chodzi o tematy warsztatów, spoglądam tutaj kątem oka. No niezwykle ciekawe, ale też bardzo różnorodne, a propos różnorodności, opolskie dinozaury i spółka. Historia...
2: Różnorodność. Tak. Przepraszam, że ci przerwę, ale to jest też jeden z kontekstów różnorodności, że to nie jest tylko różnorodność ta obecna, tylko to jest ta również różnorodność biologiczna zaprzeszła. Mówimy właśnie wtedy o georóżnorodności.
1: Stąd też pewnie kolejny temat, historia tysiąca i jednej łuski, mieszkańcy prehistorycznych mórz Opolszczyzny. Cóż jeszcze, bioróżnorodność pod lupą mikroskopem, oznaczanie roślin, co jest w powietrzu, czyli o mchach widzę tutaj prelekcje, wybrane metody izolacji DNA. O, proszę bardzo, w czym rzecz tutaj? Jak tutaj ta bioróżnorodność łączy się z tym?
2: Różnorodność biologiczna właśnie ma ten aspekt genetyczny, czyli badanie chociażby różnorodności genetycznej, heterozygotycznej, więc w ramach tych warsztatów w ogóle młodzież, a tutaj mówimy o młodzieży ponadpodstawowej, bo tej młodzieży jakby dotyczył projekt, uczyli się w ogóle, czy poznawali to nie właśnie w postaci wykładu czy prelekcji, tylko no, dostali narzędzia podstawowe do izolacji DNA, czyli w jaki sposób w ogóle my to DNA, nasi biolodzy w Instytucie Biologii, te warsztaty przeprowadzał dr Paweł Domagała, w jaki sposób wyciąga się materiał genetyczny, w jaki sposób się izoluje, w jaki sposób się namnaża i w jaki sposób w przyszłości później się w dalszych etapach identyfikuje, analizuje.
1: Wśród tematów między innymi mięczaki naszych wód, warsztaty entomologiczne, budowa, rozpoznawanie owadów, a tutaj widzę, że na pewno to był twój temat, różnorodność pokarmu słów, preparacja wypluwek w poszukiwaniu kości i czaszek. Mylę się?
2: Też tak, taki był faktycznie. Faktycznie takie warsztaty manualne, kiedy młodzież może dostać do ręki jakąś pensetę, igłę preparacyjną, jakiekolwiek takie narzędzie fachowe, biologiczne, preparacyjne, to cieszą się naprawdę dużym zainteresowaniem i w ramach tych warsztatów faktycznie uczniowie dowiadywali się, w jaki sposób analizuje się pokarm zwierząt, że jedną z tych metod jest analiza resztek pokarmowych, konkretnie resztek kostnych, które duże zwierzęta, sowy, ptaki drapieżne, bociany chociażby pozostawiają, pozyskując je chociażby z wypluwek, odpowiednio preparując, oglądając pod mikroskopem, możemy dokładnie dowiedzieć się, no, co sowa czy jastrząb zjadł na obiad.
1: A no właśnie, bo tutaj też musimy wytłumaczyć, czym jest wypluwka. Pamiętam kiedyś spacer z tobą, gdy w centrum Opola w środku dnia pokazywałeś mi, gdzie mieszkają uszatki. Ale właśnie to było ciekawe, że prosiłeś, żebym nie patrzyła w górę, no bo dla mnie to logiczne było, prawda, żeby gdzieś wśród gałęzi szukać tych ptaków, tylko żeby patrzeć pod nogi. No i właśnie, tutaj pojawiły się te wspomniane wypluwki i na tej podstawie można było bardzo łatwo stwierdzić, na którym drzewie mieszkają uszatki, bo wypluwki to...
2: Bo wypluwki to niestrawione resztki pokarmowe, które gromadzą się w przedniej części żołądka, przechodzą do przełyku i ptaki drapieżne, sowy, szponiaste raz, dwa razy w ciągu dnia przez przełyk, czyli przednią częścią przewodu pokarmowego, pozbywają się ich i to jest totalnie wytrawione z tych części miękkich, brzydko pachnących, pozostaje tam sierść i kość wytrawiona aż do białości. I tak nawiązując w sumie do tematu naszego spotkania, to jest też świetna metoda badania różnorodności gatunkowej, chociażby drobnych ssaków w mieście, bo jeśli zbierzemy no, dużą liczbę tych wypluwek i oznaczymy każdy gatunek ofiary, to możemy w bardzo łatwy sposób określić chociażby różnorodność gatunkową drobnych ssaków, czyli wprost odpowiedzieć na pytanie, jakie drobne ssaki żyją w Opolu. My nie musimy zakładać pułapek, my nie musimy
1: ich
2: odławać.
1: Takie badanie prowadziliście z tego, co pamiętam, prawda?
2: Tak, my nie musimy ich odławać, nie musimy chodzić nocą po terenie i szukać. Za nas to robi sowa, która jest oportunistą pokarmowym i będzie łapała wszystko to, co żyje w promieniu 2 kilometrów. Więc ona, można powiedzieć, za nas zrobi badania w terenie, a my już później siedzimy tylko w laboratorium przy mikroskopie i sprawdzamy, tak, co ona zjadła.
1: Ale to jest też ciekawe, jak naukowiec patrzy na badanie, bo dla mnie oczywistym byłoby to, że właśnie trzeba gdzieś tam w terenie wypatrywać tych małych ssaków, tak jak mówisz, zakładać pułapki. Tymczasem nie, tymczasem rozumiem, że można zaprząc do pomocy sowy. Trzeba czasami jakby z innej perspektywy spojrzeć na temat.
2: Ale dobrze znać mimo wszystko ekologię organizmów i czasem ludzie pytają się, a po co takie badania czasem robimy? Ja zawsze powiem, no po to, żeby wiedzieć jedno z najbardziej prymitywnych naszych potrzeb, tak, wiedza, jak jest świat zbudowany, ale czasem wykonując właśnie badanie podstawowe, czyli badając podstawową biologię, ekologię organizmu, dowiadujemy się rzeczy jakby kluczowych, żeby później robić kolejny etap badań. I gdybyśmy najpierw nie zbadali tego, nie dowiedzieli się, że są gatunki, które są oportunistami pokarmowymi, czyli generalistami, łapią wszystko to, co żyje w ich otoczeniu i te właśnie, ich pokarm badając, możemy dowiedzieć się, jakie drobne ssaki żyją w terenie, ale są inne sowy, inne ptaki drapieżne, które są specjalistami pokarmowymi, które w 90% będą łapać tylko i wyłącznie nornika. I no, jakby badanie ich diety też jest ważne, ale badanie ich diety no, nie przyniesie nam informacji, co żyje w terenie, skoro one preferują tylko jeden, jedyny rodzaj pokarmu.
1: No tak, i to trzeba wiedzieć.
2: To trzeba, tak, najpierw trzeba o tym się dowiedzieć.
1: Za chwilkę do naszej rozmowy wrócimy.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Studiu dzisiaj nie w terenie. Dr Grzegorz Hebda z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Dzisiaj rozmawiamy o projekcie Ochrona Różnorodności Biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej. W ten projekt włączył się Instytut Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Między innymi realizowane były wykłady, warsztaty dla młodych ludzi, ale także otwarte wykłady dla mieszkańców Opola. Przeróżne, bo tutaj widzę tytuły niezwykle ciekawe. Dlaczego metopozaura bolały plecy? Na przykład obcy przybysze w cieniu zmian klimatycznych, rola gatunków inwazyjnych w przekształcaniu przyrody opolszczyzny. Niezwykle ważny temat. Polowanie na dinozaury. Widzę, że tutaj ten temat związany z dinozaurami też cieszył się ogromną popularnością. Ale i tutaj znowu wracamy do naszego gościa. Jednym z tematów warsztatów był temat opolszczyzna na trasie wędrówek ptaków. O czym mówiłeś tym młodym ludziom i nie tylko tym młodym ludziom na tych warsztatach? Na co zwracałeś uwagę?
2: To były wykłady. Akurat o wędrówkach ptaków, to co czytałaś, czy dlaczego metopozaura bolały plecy, obcy w naszych ogrodach, wpływ zmian klimatu na różnorodność biologiczną, to nie były warsztaty, to były właśnie te otwarte wykłady, czyli to była już forma taka bardziej pogadanka niż część jakby manualno-praktyczna i to było faktycznie przedstawienie naszym słuchaczom, to były spotkania otwarte dla wszystkich, no pewnej takiej aktualnej, syntetycznej wiedzy poglądowej na dany temat. Ja tutaj miałem faktycznie taki temat dotyczący opolszczyzny na trasie wędrówek ptaków i o samej wędrowności ptaków, bo to też świetnie pasuje do tematu różnorodności biologicznej, skąd wynika chociażby różnorodność gatunkowa ptaków w województwie opolskim, w Opolu, jak kształtowało się wędrowność ptaków, dlaczego pewne ptaki obserwujemy zimą, pewne ptaki obserwujemy latem, w jaki sposób zdobywaliśmy wiedzę na temat ich wędrówek, na temat miejsc ich zimowania. No i w tej końcowej części tej prelekcji też było, czy opolszczyzna i Opole to jest dobre miejsce do obserwacji wędrówek ptaków?
1: No to zadam Ci takie pytanie.
2: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, aczkolwiek tutaj miasto Opole troszkę mniej się do tego przykłada, ale nie w sensie, że coś zniszczyło, ale w tym sensie, że są ciekawsze obszary położone, ale bardzo blisko Opola, bo chociażby zbiornik Turawski. Więc mamy na opolszczyźnie duże zbiorniki zaporowe, Nyski Otmuchowski i Jezioro Turawskie i mamy przede wszystkim też Dolinę Odry, czyli takie miejsca jak Odra, które w czasie migracji ściągają ptaki wodno-błotne i przez jakiś czas one mogą wzdłuż dużej doliny rzecznej migrować. Natomiast nasze zbiorniki zaporowe z jednej strony utrzymują dobre warunki dla ptaków gniazdujących, chociażby dla kaczek, dla prykozów, ale z drugiej strony są bardzo atrakcyjnym i bardzo potrzebnym w skali europejskiej, a one mają rangę ostoi ptaków o randze europejskiej oficjalnie.
1: Proszę.
2: Jako miejsce przystankowe dla ptaków migrujących celem uzupełnienia zapasów energetycznych, które tracą w czasie wędrówki gdzieś tam z północy na południe albo wiosną odwrotnie.
1: Bardzo często obserwujesz ptaki, jesteś też ornitologiem. Taki gatunek, który no, wydał ci się albo jest taki najbardziej wyjątkowy w kontekście może nie tylko opolszczyzny, ale tak jak mówisz, może Europy, a nawet świata. Można o takich mówić tutaj u nas, w naszym regionie?
2: Ciężkie pytanie. Na pewno opolszczyzna może się tym pochwalić, że właśnie na terenie zbiorników zaporowych zaobserwowano gatunki po raz pierwszy w Polsce, że wydaje się, że no co to jakaś tam opolszczyzna, tak? Ale faktem jest, że na zbiorniku Turawskim, na zbiorniku Nyskim zaobserwowano gatunki, które nigdy wcześniej nie były obserwowane w Polsce. Także to świadczy o tym, że naprawdę jesteśmy bardzo ważnym miejscem przystankowym na trasie wędrówek, przede wszystkim ptaków siewkowych. Te siewkowe to jest chociażby batalion, biegus czy czajka. Swego czasu mogliśmy się pochwalić tym, że mieliśmy jedyną populację chociażby orlika krzykliwego na Śląsku. Wciąż mamy chyba największą populację bielika na terenie całego Śląska.
1: To jest temat naprawdę bardzo, bardzo szeroki. Moglibyśmy rozmawiać o tym bardzo długo, ale jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej albo porozmawiać z naukowcami, to będzie taka możliwość, a to dlatego, że już w najbliższy wtorek organizowana jest konferencja, która będzie takim podsumowaniem tegoż projektu.
2: Tak, 23 czerwca o godzinie 10 w Auli Błękitnej Uniwersytetu Opolskiego będzie takie spotkanie podsumowujące tą część projektową realizowaną przez Instytut Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Będzie zaproszonych dwóch zacnych prelegentów, profesor Kadej z Uniwersytetu Wrocławskiego, taki nasz zaprzyjaźniony też ekspert od różnorodności biologicznej z olbrzymim dorobkiem naukowym, który właśnie będzie opowiadał o różnorodności biologicznej w różnych aspektach, z różnymi problemami, oraz nasza absolwentka, nauczycielka biologii w Liceum nr 3 w Opolu, pani Magdalena Cielnia, która będzie też opowiadała o tej współpracy czy o partnerstwie nauczania biologii i współpracy z Uniwersytetem Polskim przy realizacji tego projektu dydaktycznego.
1: Bardzo, bardzo ciekawe tematy. Myślę, że nie tylko zainteresują miłośników przyrody. Dziękuję uprzejmie. Dr Grzegorz Hebda z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego był moim i państwa gościem.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę. Czuję

bardzo dziękuję za dzisiaj. Zwykle na koniec naszego programu zachęcam naszych słuchaczy do spacerów, ale tym razem tego nie zrobię. Proszę unikać przebywania na słońcu, proszę pić dużo wody albo w tej wodzie się chłodzić. Do miłego usłyszenia, Agnieszka Wawer-Krajewska.

0: Zbliża się godzina 17 w Radio Opole. Czas na najnowsze wiadomości z kraju, świata i regionu.
1: A w wiadomościach zaglądamy nad Jeziora Turawskie, a tam w weekend między innymi...
2: Drugi festiwal Jezior Turawskich, przepiękna zamówiona pogoda.
1: Na placu Kopernika w Opolu organizowany jest Dzień Deskorolcz.
3: Zawody deskorolkowe, nie jest to łatwy sport, wymaga bardzo wiele poświęcenia.
1: W całym regionie można uczestniczyć w warsztatach pierwszej pomocy.
0: Wiadomości Radia Opole. Zaprasza Agnieszka Bauer-Krajewska.
1: Miłośnicy żagli w Turawie już po raz trzeci upamiętniają swoją koleżankę kapitan Grażynę Wodiczkowel-Biedrona. Jednocześnie jest to żeglarski pomysł na celebrowanie Nocy Świętojańskiej. W tym roku impreza trwa równolegle z Festiwalem Jezior Turawskich. Pamiętamy o naszej przyjaciółce, wielkiej osobowości i zasłużonej dla żagli, mówi Ryszard Sobieszczański, organizator Turawskich Wianków.
4: Ta cześć tak zwanej Biedrony, czyli kapitan Grażyny Wodiczko, no i ta impreza z roku na rok nam się coraz bardziej rozwija. W tym roku przede wszystkim po raz pierwszy parada floty turawskiej. Zaprosiliśmy wszystkich wodniaków. Na wieczorem o godzinie 19 na cyplu Mariny Lok Turawa i Wentury zaczynamy koncert szantowo-folkowy do późnego wieczora.
1: Na miłośników czeka jeszcze sporo innych atrakcji w czasie trwającego festiwalu. Każdy znajdzie coś dla siebie, mówi wójt gminy Turawa Dominik Pikos.
2: Drugi festiwal Jezior Turawskich. Przepiękna zamówiona pogoda. Wspaniała woda, dużo gości, aktywnie, czy na łodziach, czy na brzegu, ale na pewno ciekawie dla każdego coś. Wczoraj zaczynaliśmy na Srebrnym, dzisiaj jesteśmy na Turawskim Dużym, popularnie zwanym, jutro na Średnim.
5: Justyna Merc, instruktor ratownictwa wodnego. Pierwszy słoneczny weekend praktycznie od majówki, więc będzie dużo użytkowników wód, nie tylko tych, co biorą udział w festiwalu, więc tak czynnie włączamy się w tą imprezę.
6: Turawa to jest przepiękny zbiornik do właśnie do żeglowania, do uprawiania wszelkich sportów wodnych, bo przez kajaki, słupy, tak naprawdę wszystko można tu uprawiać.
1: A jutro zostaną rozegrane regaty o Puchar Wójta Gminy Turawa.
0: To dzieje się teraz w regionie.
1: Opole opanowane przez deskorolki, miłośnicy mocnych wrażeń, skateparków i niebezpiecznych, ale widowiskowych trików prezentują Opolanom swoje umiejętności na placu Kopernika. Oprócz tego można m.in. zapoznać się ze sztuką graffiti. To w ramach drugiej edycji Dnia Deskorolki.
3: Dominik Cymba, Skate Spot Opole. Dodaliśmy trochę ciekawych atrakcji. Nasze mini lokalne, nawet Muzeum Deskorolki. Powstaje nowy mural na mapie Opola, z czego też jestem bardzo dumny. Te zawody deskorolkowe, nie jest to łatwy sport, wymaga bardzo wiele poświęcenia.
7: Podobno z tego się nie wyrasta.
8: No mam prawie 50 lat i jak widzisz cały czas skaczę, ile mogę.
1: A na placu Kopernika z mikrofonem Radia Opole był Adam Wołek. Dodam, że na zakończenie Dnia Deskorolki o godzinie 21.30 na scenie wystąpi raper Włody.
0: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
1: Krajowy trening pierwszej pomocy. Taka akcja odbywa się w całym kraju, także w Opolu i innych miejscowościach Opolszczyzny. Szkolenia prowadzone są w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, organizowanej przez MSWiA. Pierwszej pomocy mogą potrzebować wszyscy, niezależnie od wieku, mówi Jacek Gaj ze Stowarzyszenia Proobronnego 4 Regiment.
9: Tu właśnie panie uczyły się, jak oddławić dziecko, bo z reguły, jeżeli dziecko przestaje oddychać, prawie zawsze jest to zadławienie, jeżeli dziecko jest zdrowe. Przy osobach dorosłych mogą być różne inne rzeczy. Problemy z płucami, no zwykłe takie choroby towarzyszące, jak to się mówi.
10: Trudne to było?
11: Nie, i bardzo pouczające. Będziemy wiedziały, jak na przyszłość w niebezpiecznej sytuacji się zachować i jak pomóc dziecku.
10: A nie jest tak, że czasami boimy się udzielać tej pierwszej pomocy?
11: Czasami tak jest, ale to trzeba się zmusić i zrobić to.
12: Jeżeli mam początkową wiedzę, mogę starać się chociaż uratować. Zwykłe zadzwonienie po 112 to już jest pomoc.
1: Informacje o warsztatach na stronie facebookowej wojewódzkiej PSP.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: I na koniec Wołodymyr Zełenski odesłał odebranym Order Orła Białego. Zdawało nam się, że Order Orła Białego przyznano w 2023 roku narodowi ukraińskiemu i naszej armii. Tak wtedy mówiono. Dziś odsyłam order prezydentowi Polski. Tak napisał ukraiński prezydent w mediach społecznościowych. A przypomnijmy, Karol Nawrocki pozbawił prezydenta Ukrainy orderu za nazwanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA. Po tej decyzji polskich odznaczeń zrzekli się również szefowie MSZ Ukrainy i szef kancelarii prezydenta Załańskiego.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda. W pogodzie przynajmniej na razie bez zmian, nadal jest bardzo gorąco i parno. W stolicy regionu blisko 32 stopnie Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Wieczorem zachmurzenie wzrośnie do dużego i wówczas miejscami mogą pojawić się burze z przelotnymi opadami deszczu, a lokalnie nawet z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz to około 25 mm, a lokalnie około 40. Temperatura maksymalna wieczorem i w nocy do 30 stopni. Wiatr słaby południowo-wschodni i południowy. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę, a punktowo możliwe porywy nawet do 100 km.
13: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
2: czują się bezpieczne i kochane.
3: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
4: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
5: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
2: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
4: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
1: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
6: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
7: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
8: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
9: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
10: Ty też możesz nam pomóc!
9: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
11: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
9: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
12: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.
1: Reklama.
13: Cześć, sąsiad. Jak firma?
14: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
13: Ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
14: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
13: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
14: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
15: I to jest piękna gra!
16: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
15: Tak, wiedziałem!
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Money, money, money!
18: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
17: Wygrałam w Cherry Money.
18: Cherry Money?
17: Nowy Ekspres Los.
18: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Po reklamie.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: 16 minut po godzinie 17 rozpoczynamy sportowe spotkanie na antenie Radio Opole. Grzegorz Frankowski, Marcin Kobza, dzień dobry. W takim składzie będziemy z wami przez najbliższe blisko 2 godziny. Co dziś w naszym programie? Przede wszystkim piłka nożna, przede wszystkim mundial, Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. Po raz pierwszy w historii Mistrzostw Świata w 3 krajach jednocześnie rozgrywane są zawody. I po raz pierwszy aż 48 drużyn. Jedni mówią za dużo, drudzy za mało, niektórzy, że w sam raz niespodzianek nie brakuje, zwrotów akcji. Zwolennicy takiego rozdmuchanego wręcz udziału drużyn z całego świata mówią, że są różne style, że to jest bardzo ciekawe, a przeciwnicy zwracają z kolei uwagę, że no, poziom niektórych spotkań pozostawia wiele do życzenia. Z drugiej strony emocji na pewno nie brakuje. Szkoda, że w tym mundialu zabrakło od wielu lat biało-czerwonych. W ostatnich spotkaniach również sporo się działo. USA, Australia 2-0, Kanada, Katar 6-0, Meksyk, Korea Południowa 1-0. Dzisiaj w nocy Szkocja przegrywa z Maroko 0-1, Brazylia pokonuje Haiti 3-0, Turcja przegrywa z Paragwajem 0-1. Ten mecz również z innego powodu przeszedł do historii, bo po raz pierwszy zawodnik występujący w spotkaniu mistrzowskim otrzymał czerwoną kartkę za zakrywanie ust. Ma to miejsce w związku z nowymi przepisami, jakie obowiązują właśnie od tego mundialu. No i niestety ten wynik na pewno również miał spory wpływ na końcowe rezultaty tego spotkania. Dziś 2 mecze. Godzina 19. Holandia, Szwecja. Duże emocje. W pierwszym spotkaniu Holendrzy zremisowali z Japończykami, a Szwedzi rozbili Tunezyjczyków. Szwedzi, przypomnijmy, to ekipa, która pokonała nas, mówię nas jako biało-czerwonych, naszą reprezentację w barażu o awans do Mistrzostw Świata. No i zobaczymy, jak zaprezentują się zawodnicy ze Skandynawii, czy pójdą za ciosem, czy będą tak skuteczni jak w tym pierwszym spotkaniu. A w drugim dzisiejszym meczu o godzinie 22 czasu polskiego Niemcy zagrają z Wybrzeżem Kości Słoniowej, czyli lider i wicelider grupy F. Niemcy 3 punkty, Wybrzeże Kości Słoniowej także. W pierwszym spotkaniu nasi zachodni sąsiedzi pokonali Curaçao 6-1, a Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador. Zobaczymy, jak ta konfrontacja europejsko-afrykańska się zakończy. Na pewno Niemcy są faworytem, ale dopiero ten drugi mecz pokaże, w jakim są miejscu i czy będą i są faworytem tylko do zwycięstwa w tym drugim meczu, do wygrania grupy, czy też są tutaj jednym z faworytów także do odniesienia końcowego zwycięstwa w tych zawodach. Sporo miejsca poświęcimy także wydarzeniom lokalnym. Aktywizacja sportowa osób z niepełnosprawnościami czy promowanie zdrowego stylu życia. Między innymi te cele przyświecały organizatorom rodzinnej paraolimpiady sportowej 3.0 w Nysie. Gwiazdami sportu były dzieci z różnych placówek. Za kilka chwil relacja z tego wydarzenia. Pomnik Jerzego Szczakiela ma stanąć na rondzie imienia, jego imienia w Opolu. Przypomnijmy, że do grudnia zeszłego roku był tam pamiątkowy motocykl żużlowy, jednak został on zniszczony przez 32-letniego kierowcę samochodu ciężarowego, który wjechał na środek ronda. Teraz miasto

razem z mieszkańcami Grudzic i kolejarzem Opole postanowili stworzyć nową formę upamiętnienia żużlowego mistrza. No i tak, Argentyna, Meksyk, Maroko czy Egipt, choć prawdziwy mundial trwa za oceanem, młodzi piłkarze ze szkół opolszczyzny i Śląska rozegrali własne Mistrzostwa Świata w strzelcach opolskich, za nimi kolejna edycja mundialu Świętego Jacka i o tym także będziemy mówić w naszym programie.

0: Pomnik Jerzego Szczakiela, pierwszego polskiego mistrza świata w jeździe na żużlu, ma stanąć na rondzie jego imienia w Opolu. Miasto Opole razem z mieszkańcami Grudzic i kolejarzem Opole postanowili stworzyć nową formę upamiętnienia żużlowego mistrza.
1: Chcielibyśmy przekazać informację o inicjatywie, wspólnej inicjatywie zarówno Rady Dzielnicy Grudzice, jak i Klubu Sportowego Kolejarz Opole, jak i miasta Opole, która ma na celu godne, właściwe upamiętnienie naszego wielkiego mistrza Jerzego Szczakiela. Jak Państwo doskonale pewnie wiecie i pamiętacie, w grudniu zeszłego roku niestety doszło do nieszczęśliwego zdarzenia drogowego, w wyniku którego ciężarówka przejechała przez rondo naszego mistrza, niszcząc posadowiony tam kilkanaście lat temu, dokładnie w 2013 roku, pamiątkowy, symboliczny motocykl, który zresztą został w takiej uroczystej atmosferze odsłonięty wówczas przez samego mistrza i który był posadowiony tam tak naprawdę czynem społecznym mieszkańców dzielnicy, ówczesnej Rady Dzielnicy, ale także Klubu Sportowego, Klubu Kolejarz Opole, który przekazał ten motocykl. On został wtedy odrestaurowany, jakby opatrzony takim napisem dodatkowym z imieniem, nazwiskiem, z tytułem mistrzowskim z Chorzowa z 73 roku. No i przez te kilkanaście lat ten motor zdobił rondo imienia Jerzego Szczakiela. Niestety w wyniku tego zdarzenia drogowego został doszczętnie zdewastowany, zdemolowany, zniszczony i przez te kilka miesięcy zastanawialiśmy się wspólnie, w jaki sposób można albo odnowić ten motocykl, albo zaproponować nową formę takiego, myślę, godnego upamiętnienia naszego wielkiego mistrza. I stąd, dzięki tutaj uprzejmości naszego miejskiego plastyka, grafika pana Zbigniewa Pelona, powstał taki projekt, który na planszach za moimi plecami, projekt pomnika, który posadowiony jest na specjalnym wyniesionym postumencie, takiego pomnika, który myślę, że jest formą dużo trwalszą niż ta poprzednia forma zwykłego motocykla, który był tylko odrestaurowany. Myślę, że jest to bardzo fajny sposób upamiętnienia wielkiej postaci mieszkańca też dzielnicy Grudzice, co istotne. No i stąd też dzisiejsza nasza konferencja, aby Państwa o tym poinformować i aby też jakby zaprezentować formułę, w której chcielibyśmy włączyć jeszcze kibiców w to posadowienie tego pomnika, włączyć wszystkich sympatyków kolejarza, wszystkich mieszkańców, nie tylko Grudzic i Opola, ale myślę wszystkich tych, którzy pana Jurka znali, pamiętają go z jego wielkich dokonań i o tym włączeniu za chwilę powiemy, ponieważ to będzie troszkę nawiązanie do tego, w jaki sposób w 2013 roku ten motor pierwszy na tym rondzie stanął.
2: Moje nazwisko Dominika Osmolińska, jestem przedstawicielką Rady Dzielnicy Szóstej Grudzice, reprezentując zarówno Radę Dzielnicy Grudzice, jak i wszystkich naszych mieszkańców. Zwróciliśmy się z prośbą do miasta w porozumieniu z Towarzystwem Żużlowym Kolejarz, aby wspólnie podjąć inicjatywę dla upamiętnienia naszego znakomitego mieszkańca, który urodził się, całe życie spędził w Grudzicach i w 1973 roku został pierwszym indywidualnym mistrzem świata na żużlu. W 2013 roku pan Jerzy Szczakiel osobiście odsłaniał motocykl, który z inicjatywy ówczesnej Rady Dzielnicy, mieszkańców, sympatyków żużla, powstał właśnie na rondzie również imienia Jerzego Szczakiela przy wjeździe do Opola od strony Strzelec Opolskich. Bardzo miło mieszkańcy, cała dzielnica wspomina pana Jerzego Szczakiela, zasłużonego mieszkańca miasta Opole, jako niezwykle sympatycznego, pomocnego, oddanego dzielnicy mieszkańca i właśnie z tego powodu chcemy wspólnie podjąć inicjatywę, upamiętniając, postawiając godny pomnik, także tutaj chcemy wspólnie podziałać tak, aby na stałe, na wiele lat ten pomnik mógł przypominać pana Jerzego Szczakiela, mieszkańca Grudzic i naszego mistrza świata.
3: Dzień dobry wszystkim. Grzegorz Grabalski, dyrektor zarządzający Kolejarza Opole. Nie mogliśmy sobie wyobrazić tej inicjatywy oczywiście bez współpracy, bez udziału naszego opolskiego kolejarza. Sam jestem grudziczaninem, tak jak pan Jurek, jak właściwie większość z nas tutaj przy tym stole. Więc koncepcja jest dla nas bardzo doniosła i bardzo z tego powodu się cieszymy. Mieliśmy mnóstwo zapytań po tym wypadku, który miał miejsce w grudniu od całej społeczności żużlowej, z całego, właściwie z całego kraju. To nie byli tylko nasi kibice. To były zapytania z różnych innych klubów, od kibiców, którzy przyjeżdżali do nas na mecze. Co się stało? Kiedy mamy w planie coś z tym zrobić? A może by faktycznie wyglądało dobrze, gdyby ten postument albo to upamiętnienie pana Jerzego wyglądało w inny sposób. No i dzięki temu spotkaniu z Radą Dzielnicy, dzięki również tutaj panu prezydentowi, doszliśmy do takiego momentu, że trzeba coś z tym zrobić. My jako klub sportowy będziemy, ponieważ potrzebujemy uzbierać budżet pewien na to przedsięwzięcie, więc my będziemy jako Towarzystwo Sportowe inicjatorem zbiórki, którą założymy na pewnym portalu zbiórkowym. O tym poinformujemy oczywiście w odpowiednim czasie. Najpierw musimy mieć decyzję Rady Dzielnicy, Rady Miasta i w odpowiednim momencie ruszymy ze zbiórką poprzez portal, o którym wszystkich poinformujemy. Będziemy generowali specjalne kody QR na naszych meczach, również ze współpracą z miastem, ze współpracą z Radą Dzielnicy. Będziemy się starali w jak najszerszym towarzystwie przekazać te wszystkie informacje, żeby dotarły do naprawdę wielu osób. Inicjatywa szczytna, mam nadzieję, że uda nam się w określonym czasie, o którym też jeszcze poinformujemy, uzbierać środki, które w dużej mierze lub w całości pokryją tą inicjatywę.
4: Tylko jeszcze może uzupełniająco podam, że aby faktycznie ta forma mogła mieć miejsce, musimy to przeprocedować przez Radę Miasta Opola, ponieważ jest to już pomnik, jest to ślad jakby upamiętniający postać. Wobec tego wymaga to zgodnie z przepisami uchwały Rady Miasta. Wobec tego my tutaj z pozycji Urzędu Miasta Opola przygotujemy stosowną uchwałę, przedłożymy ją Radzie na, myślę, że sesji w lipcu, aby radni mogli się z tym zapoznać. Nie przewiduję problemów, zachęcam wszystkich radnych do tego, żeby poparli tę inicjatywę, bo przecież już samo rondo zostało nadane nazwą imienia Jerzego Szczakiela, motor upamiętniający był na tym rondzie, natomiast formalności musi się stać zadość i taką uchwałę Rady Miasta musimy mieć podjętą, a wtedy, kiedy będziemy mieli podjętą tą uchwałę, czyli zielone światło do działania, to tak jak pan Grzegorz z Kolejarza powiedział, chcielibyśmy po prostu włączyć chętnych darczyńców do tego, aby współtworzyli ten pomnik. Nawet mamy tutaj, nasz pan architekt zaprojektował na tym postumencie takie miejsce, w którym pewna część tych największych darczyńców będzie mogła być wyeksponowana. Myślę, że to jest też rzecz, która zachęci tych poszczególnych ludzi albo też podmioty w postaci firm różnych do tego, żeby się włączyć w upamiętnienie tego, no bo na trwałe ślad tych darczyńców tutaj na postumencie pod motorem będzie wyeksponowana. O tych szczegółach będziemy informowali, kiedy myślę, że ta zbiórka wystartuje, kiedy będziemy mieli już konkretny kod QR. Myślę, że to będzie gdzieś na początku lipca, jeżeli Rada Miasta oczywiście podejmie uchwałę. Ma to mieć taki wymiar społeczny, tak jak powiedziałem na wstępie, tak jak miało to lat temu 13, kiedy po raz pierwszy ten motocykl na tym rondzie takim zupełnie społecznym czynem i zaangażowaniem mieszkańców został postawiony. Zresztą chyba za moimi plecami na zdjęciach to widać też etap prac i samego odsłonięcia w 2013 roku. Szacowany koszt około 150 tysięcy złotych. Chcielibyśmy, aby ta zbiórka trwała kilka tygodni. Myślimy, że ten okres wakacyjny, być może do końca września, o tym poinformujemy. Chcielibyśmy, aby faktycznie ta zbiórka była takim trochę elementem mobilizacyjnym, dlatego już podczas zawodów nawet kolejarza, tak będziemy kibiców informować na różnych naszych portalach, mediach społecznościowych i tak dalej. I zobaczymy w momencie zakończenia zbiórki, jaką kwotę udało się uzbierać. Przekażemy na podstawie listu intencyjnego te środki na rzecz budżetu miasta, Wydziału Sportu i będziemy realizować te inwestycje. Zobaczymy, jak to czasowo się wydarzy. Jeżeli udałoby się nam to zamknąć wszystko w tym roku, byłbym, myślę, zadowolony i myślę, że wszyscy usatysfakcjonowani z takiego rozwiązania.

0: Amerykanka Katie Douglas pobiła rekord świata na dystansie 50 metrów stylem dowolnym. Dokonała tego podczas zawodu w Indianapolis. Przepłynęła ten dystans w 23 sekundy i 59 setnych. To wynik o 2 setne lepszy od rezultatu dotychczasowej rekordzistki szwedki Sary Sjersten sprzed 3 lat. Wracamy do regionu. Argentyna, Meksyk, Maroko czy Egipt, choć prawdziwy mundial trwa za oceanem, młodzi piłkarze ze szkół Opolszczyzny i Śląska rozegrali właśnie Mistrzostwa Świata w strzelcach opolskich. Za nimi kolejna edycja Mundialu Świętego Jacka, turnieju z blisko 20-letnią tradycją. Na tych zawodach z mikrofonem Radia Opole był nasz redakcyjny kolega Kuba Biel. Posłuchajmy.
1: Adam Kała, nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w strzelcach opolskich.
2: I opowiedzmy o tej historii turnieju. Dlaczego tutaj zawodnicy z różnych rejonów, bo słyszymy Gliwice, słyszymy strzelce opolskie, okolice strzelec opolskich. Skąd to się wzięło i dlaczego Mundial Świętego Jacka?
1: Od 2008 roku robiliśmy taki projekt poświęcony rocznicy bodajże śmierci świętego Jacka Odrowąża, tutaj pochodzącego jedynego chyba świętego z okolic tutaj Strzelec Opolskich i Opola. No i był taki projekt, który tam się składał z różnych wycieczek, konkursów, no i między innymi był ten turniej sportowy, czyli jakby połączyliśmy różne dziedziny. No i jakby ten turniej, który teraz jest po raz 17, jest jakby pokłosiem tego projektu. Potem włączyliśmy się jeszcze w projekt taki łączący sport z wiarą, no i jakby przy współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, jakby to takie poszerzenie tego jakby. No i no co roku jest jakby taka inna formuła. Raz są ligi europejskie, raz jest euro, teraz w tym roku z racji tego, że jest rok mundialowy, jest mundial. Mistrzostwa piłce nożnej świata. No i każda drużyna, która tu przyjeżdża, są dwie kategorie, bo zasadniczo to robi szkoła dla szkół. Jest oddzielny puchar dla szkół podstawowych i oddzielny puchar dla szkół ponadpodstawowych.
2: Czyli nie ma tak, że przyjeżdżają tutaj ministranci albo marianki, które kopią w piłkę?
1: No możliwe, że są akurat w tych drużynach, ale są to szkoły. I to nie jest tak, że to są zorganizowane jakieś grupy, jeśli chodzi o na przykład kluby sportowe albo szkółki piłkarskie, tylko to są po prostu drużyny szkolne, reprezentacje szkolne z różnych szkół.
2: Słyszałem o tym, że reprezentacje, które grają dziś, są losowane. W sensie dana szkoła wybiera dany kraj. Wybiera według własnego uznania, czy mamy na przykład, nie wiem, Curaçao i Wyspy Zielonego Przylądka, które reprezentują tutaj na Murawie Stadionu w Strzelcach Opolskich?
1: Zasadniczo w planach było to zrobić na 2 dni. Chcieliśmy to po prostu zrobić, bo wiadomo, nie o jeden puchar, ale byśmy grali na przykład o 4 puchary. Chodziło o podzielenie na takie mniejsze kategorie. No i wtedy chcieliśmy właśnie, żeby tyle samo drużyn było jak na mundialu, czyli te 48. W tym dniu dzisiaj mamy 24, czyli połowę z tego jest zasadniczo połowę meczy, które jest na mundialu, bo tam jest 104, a my mamy tu 52.
2: Czy ktoś się pokusił o wybór Curaçao albo Jordanii?
1: Akurat dzisiaj, jeśli chodzi o, bo robimy tylko jednodniowy ten turniej, w końcu nie doszło do tego, żeby był też drugi, wybraliśmy te takie bardziej poważne reprezentacje, które się liczą.
3: A, czyli bardziej znane.
1: Znane, no dokładnie. Wybraliśmy te bardziej znane, które po tej pierwszej kolejce mundialowej, bo już w sumie taka pierwsza kolejka już się odbyła, no wiodą prym, że tak powiem, w tych swoich grupach, nie? No i też są ciekawsze, no, interesujące dla tych młodych, którzy na pewno wolą grać jako na przykład Argentyna czy Brazylia, niż jako reprezentacja Zielonego Przylądka, nie?
3: Matuszek Dawid, przyjechaliśmy z Gliwic, zespołu szkół ekonomiczno-technicznych.
2: Historia tego turnieju to już ładnych 12 lat. Natomiast w tym roku odsłona mundialowa. No i pytanie, bo losowaliście drużyny, jaką drużyną jesteście? No i jak na razie idzie w tym turnieju?
3: No my już przyjechaliśmy po raz chyba nasty tutaj na ten turniej. W tym roku los wylosował nam zespół gospodarzy, czyli Meksyku. Rozpoczęliśmy tutaj te zmagania, także takie fajne wyróżnienie po tylu latach przyjeżdżania tutaj, że zostaliśmy jakby gospodarzem, mimo że można powiedzieć mieliśmy tutaj najdalej. Jak nam na razie idzie? No jeden mecz wygrany, jeden przegrany, ale dzisiaj no liczy się przede wszystkim sportowa rywalizacja, możliwość spędzenia czasu na świeżym powietrzu i piłka nożna.
2: Wy przyjeżdżacie tutaj już kilkanaście lat na ten właśnie turniej. Pan jest po raz pierwszy. Zapytam o wrażenia. Pierwsze wrażenia z tego, jak jest zorganizowany, jak to wygląda.
3: Ja powiem tak, już kilka lat się wybierałem tutaj, tylko zawsze jeden z nas WF-istów ze szkoły się wybiera tutaj na turniej i chciałem zawsze przyjechać, zobaczyć, jak to wygląda, bo uczniowie już na początku września zawsze pytają, czy będzie turniej w Strzelcach Opolskich. Więc to myślę, że jest najlepsza reklama tego. Ja jestem pierwszy raz, jestem naprawdę pod wrażeniem organizacyjnym, jak to tutaj wygląda, poziom sportowy też super, także mogę mogę się wypowiedzieć w samych superlatywach.
2: No właśnie, czy wy przygotowywaliście się specjalnie jakoś do tego turnieju, czy to jest grupa taka zbieralina chłopaków, którzy, nie wiem, na przykład reprezentują szkołę na rozgrywkach jakichś międzyszkolnych, wojewódzkich i tak dalej, czy zupełnie przypadek, zabraliście, kto może, to zapraszamy, czy były rzeczywiście faktycznie treningi i przygotowania do tego turnieju?
3: Znaczy powiem tak, my się przygotowujemy jako szkoła, można powiedzieć, cały rok, uczestniczymy tam w Mistrzostwach Gliwic, kolejno w turniejach służb mundurowych, bo jesteśmy szkołą, która ma oddziały przygotowania wojskowego, więc jest to grupa takich chłopców, którzy gdzieś tam na co dzień w piłkę grają, w tą trawiastą odmianę w różnych klubach, ale tutaj jakby trenują, można powiedzieć, raz czy dwa razy w tygodniu na dodatkowych zajęciach szkolnych i zawsze chcą tutaj przyjechać, chcą się pobawić, mimo że już rok szkolny zbliża się do końca, to jest to taka dodatkowa mobilizacja, żeby jednak tutaj do tych Strzelec Opolskich zawitać.
4: Mam na imię Jakub Kopacki, jestem z Lewina Brzeskiego, chodzę do szkoły Staszica w Opolu.
2: Mistrzostwa Mundial Świętego Jacka, który przybrał w tym roku formułę Mistrzostw Świata i zacznę od tego, jak idzie do tej pory, jaką reprezentację losowaliście, czy jesteście zadowoleni z tego losowania, czy to był ten moment najbardziej ekscytujący, na kogo chcieliście trafić, kim chcieliście być, a kim zostaliście?
4: Chcieliśmy zostać Brazylią, ale nie wyszło, zostaliśmy Egiptem. Nie jest źle. No, na mundialu jest bardzo fajnie, na razie idzie bardzo dobrze. Myślę, że będzie jeszcze lepiej.
2: Czy te grupy przypominają te faktyczne grupy na Mistrzostwach Świata, czy zupełnie przypadek?
4: Można powiedzieć przypadek.
2: Z kim gracie?
4: Graliśmy z Koreą i z Belgią.
2: Okej, jeszcze jakiś przeciwnik przed wami?
4: Znaczy jest, ale nie znamy klubu.
2: Okej, dobra, nie znacie reprezentacji. No i jak do tej pory, jak się grało, jakie wyniki? Czy poziom wyrównany, wysoki, czy nie?
4: O, poziom wyrównany, na razie 1-0, wygraliśmy jeden i drugi zremisowaliśmy 0-0.
2: Czy były jakieś specjalne przygotowania do tego turnieju, czy to jest tak, że nauczyciel zebrał reprezentację szkoły i po prostu tak z marszu żeście przyszli?
4: Nie, no w szkole zrobili przed tym ligę i coś tam pograliśmy, to tak zebrali trochę osób na mecz.
2: Rozumiem, wy na co dzień gdzieś trenujecie, ty gdzieś trenujesz, czy nie?
4: Trenowałem w Olimpii Lewin Brzeski, u nas jest kolega na bramce z MKS Gogolin, z Ligi Opolskiej. Niektórzy tam w A-klasie, w B-klasie.
2: To teraz jeszcze nawiązanie do tego tradycyjnego, normalnego mundialu. Pewnie śledzisz, zakładam, że oglądasz, nie wiem, czy zarywasz nocki, ale wyglądasz na wyspanego. Komu kibicujesz? Kto jest faworytem twoim zdaniem, a kto na razie najbardziej rozczarował?
4: No, moim zdaniem kibicuję Hiszpania, czym jak ktoś rozczarował, to na razie nie.
2: Hiszpania?
4: No, ale no Hiszpania trochę tak, no można tak powiedzieć.
5: Dzień dobry, jestem Golarz Jakub, jestem z okolic Gliwic i reprezentujemy Meksyk.
2: Meksyk. Czy Meksyk to jest ta reprezentacja, którą chcieliście wylosować, albo ty chciałeś wylosować, czy jest jakaś zupełnie inna?
5: No, chcieliśmy inną wylosować, no.
2: Jaką?
5: Argentyno.
2: No wiadomo, mistrza świata każdy chce wylosować. Jak idzie do tej pory, bo turniej trwa, z kim graliście, z jakimi reprezentacjami, jakie wyniki?
5: Graliśmy z Belgią, przegraliśmy 1-0 i graliśmy z Koreą, wygraliśmy 2-0. Jeszcze został nam mecz z Egiptem bodajże i to jest mecz o awans z grupy, o wyjście z grupy.
2: To jest tak, że jakoś specjalnie się przygotowywaliście do tego turnieju, czy jesteście taką grupą zebraną po prostu z całej szkoły, na co dzień może reprezentujecie szkołę w turniejach szkolnych, regionalnych, a tutaj tak przyjechaliście z marszu, czy była jakaś selekcja?
5: No, w szkole mamy klub, szkolny klub sportowy, co tydzień w piątek mamy takie treningi, kto chce, to przychodzi i z tego nauczyciele wybierają i też mamy międzyklasowe turnieje w szkole i to też tam wpływa na wybór trenerów.
2: Zapytam Cię o organizację tego turnieju, przyjechaliście, zagraliście już mecze, jak oceniasz to, jak to wygląda, jak to jest zorganizowane?
5: No zawsze na wysokim poziomie, no żadnych opóźnień, zawsze wszystko na czas. U nas w szkole też jest taka coroczna tradycja, że zawsze jest czerwiec, zawsze jest turniej w Strzelcach Opolskich, więc zawsze gramy.
2: Okej, dobra, to jeszcze zapytam Cię o trwający mundial, bo zakładam, że jako piłkarz śledzisz to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Zapytam Cię o Twojego faworyta, prywatnie już tak, komu kibicujesz? Kto wywarł na Tobie największe wrażenie, a kto Cię troszkę jednak rozczarował, jak na razie do tej pory?
5: No, największe wrażenie to według mnie Norwegia, bo pierwszy raz od długiego czasu są na mundialu i wygrali dość wysoko 4-1. No, a faworytem Argentyna, no. Nie ma co się oszukiwać. Messi, pierwszy mecz, hat-trick, najstarszy gracz, który zdobył hat-tricka na Mistrzostwach Świata, sam o sobie świadczy.
2: I to jest też drużyna, której kibicujesz?
5: Tak, tak, tak, tak.
2: Okej, okay, a rozczarowanie na razie największe?
5: Hiszpania, bo 0-0 z taką reprezentacją to trochę za mało. Hiszpania.

0: Komentarz Sport w Radiu Opole.
1: 8 minut pozostało do godziny 18. W naszym programie w dalszym ciągu pozostajemy w regionie. Aktywizacja sportowa osób z niepełnosprawnościami czy promowanie zdrowego stylu życia. Między innymi te cechy przyświecają organizatorom rodzinnej paraolimpiady sportowej 3.0 w Nysie. Gwiazdami sportu były dzieci z różnych placówek. Relacje z tego wydarzenia przygotował Adam Wołek.
2: Tomasz z Wierzbia.
3: Jakie zawody za tobą?
2: Piłce.
3: Biegałeś też?
2: Biegałem.
3: A jaki sport lubisz najbardziej?
2: I bieganie, i ten, i różne.
3: A piłkę nożną lubisz?
2: Też.
3: A kibicujesz komuś?
2: Wszystkim po trochę.
4: Przemysław Kanarski, prezes Fundacji Sudety.
3: Świetna impreza, trzeba powiedzieć, bo dzieciaki świetnie się bawią, a ruch to chyba najlepsze lekarstwo na wszystkie smutki.
4: Ale oczywiście, to myślę, że nie ma barier, jeżeli chodzi o sport i rekreację, i tutaj dzisiaj jest to spotkanie tego dowodem.
3: Współpracowaliście z Ministerstwem Sportu i Turystyki, tak?
4: Tak, jako Fundacja Sudety napisaliśmy grant do Ministerstwa Sportu i Turystyki i uzyskaliśmy pozytywną aprobatę. Otrzymaliśmy środki na organizację dzisiejszej paraolimpiady tutaj rodzinnej. I tak jak widać, jest sporo zainteresowanie, ponad 150 uczestników. Robimy to już cyklicznie, po raz trzeci. I niesłabnące zainteresowanie i radość. Przede wszystkim ta radość na twarzach.
3: Natomiast, żeby organizować tego typu imprezy, to chyba trzeba czuć powołanie.
4: Zawodowo pracuję w zespole placówek specjalnych, stąd może i łatwiej. Wiem, jakie możliwości mają nasi podopieczni i to motywuje do tego działania, bo na co dzień widzimy, że ten sport, który wdrażamy w taki proces rehabilitacji czy resocjalizacji, tam gdzie ja pracuję, przynosi efekty. No tutaj każde pozytywne emocje są na wagę złota.
3: Natomiast 150 osób, sporo.
4: Tak, sporo. Ja myślę, że więcej, mówię, to 150 deklaracji, a osób się zawsze więcej przewija, no nikomu nie odmawiamy. Tutaj wiadomo, że jeżeli przyjdą i ktoś chce się poruszać, to trzeba mu to umożliwić.
3: Konkurencje są dostosowane do też, podejrzewam, stopnia niepełnosprawności, z jakim zmaga się podopieczny.
4: Tak, oczywiście. Mamy tutaj podopiecznych z WTZ-ów, ZAZ-ów, szkoły tutaj od nas specjalnej i dostosowaliśmy te konkurencje możliwości. To są oczywiście elementy piłki nożnej, koszykówki, badminton, łucznictwo, oczywiście te bezpieczne łucznictwo, ale to jest coś, co daje dużo, dużo radości, ale też po części pozwala na wyłowienie tych osób, które później mogą się rozwijać dalej, jeżeli chodzi o ten sport wśród osób niepełnosprawnych.
3: Jeżeli chodzi o paralimpiady i sportowców z naszego regionu, to jest kogo podziwiać. No mamy przecież Barbarę Bieganowską-Zając.
4: Tak, ale to nie tylko. Ja już tutaj powinienem nawiązywał do naszego lokalnego podwórka, ale my tutaj mamy niejednokrotnie mistrzów Polski w różnych dyscyplinach, to szczególnie lekkoatletycznych. Tutaj Włosi są bardzo zaangażowani. Jesteśmy jednym z większych placówek na Opolszczyźnie i tak jak widać, ta infrastruktura sportowa jest tutaj nowa. Udało się ten budynek oddać do użytku ledwie 5 lat temu i zarówno sala gimnastyczna, jak i ten orlik służy na co dzień. Nie jest tylko do tego, żeby go podziwiać, ale żeby na nim przebywać.
5: Bartuś jest tam.
3: Bartek, w jakich zawodach brałeś udział?
5: Udział do piłki nożnej.
3: Lubisz piłkę nożną?
5: Oczywiście.
3: Co musiałeś zrobić z tą piłką, żeby dobrze zaliczyć ten test?
5: Musiałem dobrze rzucić do kosza.
3: A ty w jakich zawodach brałeś udział?
6: Też z piłką nożną.
3: Interesujesz się piłką na co dzień?
6: No.
3: A masz ulubionego piłkarza? Nie wiem, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, kto?
6: Cristiano Ronaldo.
7: Ja mam koszykówkę i strzał. Był.
3: Czyli łucznictwo.
7: Tak.
3: A jeszcze coś przed tobą?
7: Piłka i tu.
3: Tu, czyli slalom.
7: Tak.
1: Dodajmy, że zorganizowaną przez Fundację Sudety imprezę Radio Opole objęło patronem medialnym, a do sportu na naszej antenie powracamy po godzinie 18.00.

0: Zawsze blisko, zawsze aktualne. Radio Opole. Twoje źródło informacji i muzyki.
1: Za kilka sekund dosłownie wybije godzina 18 w Radio Opole. Czas na najnowsze wiadomości z kraju, świata i regionu.
2: Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem. W wiadomościach również ratownik o bezpiecznym wypoczynku nad wodą.
3: Bardzo ważne jest, kiedy wchodzimy na sprzęty pływające, aby założyć na siebie kamizelki.
2: Na górze Świętej Anny uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Powstań Śląskich.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Zaprasza Agnieszka Wawer-Krajewska.
2: IMGW ostrzega przed silnymi burzami w zachodniej i centralnej Polsce. Zostały wydane ostrzeżenia drugiego stopnia dla tych regionów, a strefa burzowa stopniowo przemieszcza się w kierunku wschodnim, mówi Marek Pruchniewicz, dyżurny synoptyk IMGW.
4: W najbliższych godzinach burze będą występowały na Pomorzu, Wielkopolsce i Opolszczyźnie. Z kolei w nocy strefa przelotnych opadów i burz przemieści się dalej na wschód, sięgając od linii Pomorza przez Kujawy, wschodnią Wielkopolskę, ziemię łódzką w kierunku Śląska.
2: Szczegółowa prognoza pogody w naszym regionie za kilka minut. Tymczasem, by przetrwać upały, mieszkańcy Opolszczyzny ruszyli nad wodę. Ratownicy przypominają, o czym warto pamiętać, by było bezpiecznie. Mówi Maciej Buczek, ratownik WOPR Sturawy.
3: Przy tak wysokich temperaturach bardzo ważne jest nawodnienie oraz bardzo ważne jest, kiedy wchodzimy na sprzęty pływające, aby założyć na siebie kamizelki co najmniej asekuracyjne lub ratunkowe, tak aby, kiedy coś nam się stanie, żebyśmy byli zabezpieczeni. My jesteśmy na jeziorze Turawskim, gdzie nie ma wyznaczonego kąpieliska, jednak jest bardzo dużo osób, które się tam kąpią. Ciężko jest zabronić ludziom dobrej zabawy, tak? Dlatego idąc na takie kąpieliska bez ratownika, najważniejsze jest, aby robić to odpowiedzialnie i zadbać o bezpieczeństwo.
2: A dodajmy, że do jutra obowiązuje ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia właśnie przed upałami.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
2: Narodowy Dzień Pamięci Powstań Śląskich to najmłodsze święto narodowe w Polsce. Jego ustanowienie nastąpiło 7 czerwca 2022 roku. Dziś uczczono bohaterów pod pomnikiem czynu powstańczego na Górze Świętej Anny. Powstańcy wydatnie przyczynili się do powstania ram granic Polski, powracającej na mapę świata po 123 latach zaborów, mówi Robert Węgrzyn, członek Zarządu Województwa Polskiego.
5: Kiedy Rada Regencyjna rozpoczęła proces tworzenia państwa polskiego, granice Polski były tworzone przez okres 5 lat. Myśmy w trakcie Konstytucji Marcowej z 1921 roku dopiero mieli ukonstytuowane granice i te granice były w miarę stabilne, bo gdy wybuchało pierwsze powstanie śląskie, te granice, szczególnie tu na terenie południa Polski, były pod dużym znakiem zapytania.
2: Dbamy o pamięć i edukację, informuje Joanna Ojdana, zastępca dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego.
6: Tematyka powstań śląskich jest bardzo dobrze pielęgnowana, tutaj właśnie w szczególności w Górze Świętej Anny. Za to odpowiada między innymi funkcjonujące tutaj Muzeum Czynu Powstańczego. To nie tylko działania związane z obszarem upamiętniania tych szczególnych wydarzeń, ale przede wszystkim bardzo duży poziom i wysoki poziom rozwoju popularyzacji i edukacji w zakresie powstań śląskich.
2: Narodowy Dzień Pamięci Powstań Śląskich został ustanowiony na pamiątkę wkroczenia wojsk polskich na Górny Śląsk w 1922 roku.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
2: Irańczycy zamknęli cieśniny Ormus. To reakcja na nieprzestrzeganie postanowienia o zaprzestaniu walk w Libanie. A wiadomo, że wstrzymane są rozmowy pokojowe między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, które miały zacząć się wczoraj w Szwajcarii. Obie strony zapowiedziały, że dojdzie do nich prawdopodobnie właśnie w najbliższych
0: dniach. Wiadomości Radia Opole.
2: Lider kolarskiego wyścigu dookoła Szwajcarii, Tadej Pogacar, wygrał sobotnią jazdę na czas, będącą czwartym etapem imprezy. Jadący na 23-kilometrowej trasie czasówki jako ostatni Słoweniec z niesamowitym zrywem na ostatnich metrach zdystansował prowadzącego do tej pory Holendra Matthew van der Poela. Różnica na mecie między nimi wyniosła niespełna sekunda.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Jeszcze ciepło, jeszcze parno w całym regionie od 30 do prawie 33 stopni Celsjusza, ale to już niebawem może się zmienić, jak zapowiadają synoptycy. Zwiększy się zachmurzenie, miejscami czekają nas burze z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie z gradem prognozowana wysokość opadów w czasie burz około 25 mm, a lokalnie około 40. Temperatura maksymalna do 30 stopni, wiatr słaby południowo-wschodni i południowy. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę, a punktowo możliwe porywy nawet do 100 km.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: 9 minut po godzinie 18 rozpoczynamy drugą godzinę sportowego spotkania na antenie Radia Opole. Grzegorz Frankowski, Marcin Kobza. Dzień dobry. W takim składzie będziemy z wami do godziny 19, a w tej godzinie więcej o futbolu, więcej o mundialu. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk. W tych trzech krajach trwają Mistrzostwa Świata. Po raz pierwszy w historii aż 48 drużyn. W nich występuje niestety bez biało-czerwonych. Dzisiaj kolejne dwa spotkania, kolejne emocje. Holandia, Szwecja to już niebawem, bo o godzinie 19, a później o godzinie 22 nasi zachodni sąsiedzi, czyli Niemcy, zagrają z Wybrzeżem Kości Słoniowej, reprezentacją z Afryki. No to porozmawiamy teraz sobie o tym najbliższym spotkaniu, czyli Holandia-Szwecja. Właśnie w Houston, w drugim meczu grupy F, te drużyny rozegrają to spotkanie. Holenderskie media porównują do siebie zeszłotygodniowe debiuty tych drużyn. Podczas gdy Szwecja zaczęła mundial wspaniałym zwycięstwem nad Tunezją 5-1, drużyna Holandii nie ma najlepszego nastroju. Komentarz w kraju pomarańczowych zebrała Katarzyna von Ryjen.
2: Portal Soccer News przypomina remis pomarańczowych z Japonią, której dwukrotnie udało się odrobić straty. Polityka wymiany zawodników Ronalda Koemana pozostawia wiele do życzenia. Sam trener przyznaje, że popełnił błąd. To nie było dobre i odpowiedzialność leży po mojej stronie. Podczas meczu rozmawiasz o tym, co można zmienić. I czasami zmiany te są lepsze, a czasami gorsze. Soccer News komentuje także wybór sędziego na dzisiejszy mecz ze Szwecją. Michael Oliver jest pomarańczowym dobrze znany ze złej strony. Zawodnicy uważają, że nie panuje nad meczem. Kibice zaś w mediach społecznościowych piszą, że jest bezwartościowy, co może mieć wpływ na przebieg gry. Bardziej optymistyczny jest portal NOS. Podpierając się komputerowymi analizami wyników meczów, stwierdza, że pomarańczowi wygrywając ze Szwecją na prawie 100% przejdą do następnej rundy. Aby się tak stało, drużyna Koemana musi się rozwinąć i poprawić styl gry. Potrzeba więcej dynamiki, więcej ruchu, potwierdza trener. Na tym się skupiliśmy podczas przygotowań. W pewnych momentach trzech napastników musi wywierać większą presję na trzech obrońców. Być może podczas tego meczu większą niż do tej pory. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna van Rooyen.
1: Tak jak Państwo słyszeli, Holendrzy wiedzą, co mają grać, wystarczy to zrealizować na boisku i będzie dobrze. No ale nie zawsze teoria ma się później tak samo do praktyki. Teraz głos z drugiej strony, czyli polski piłkarz, były piłkarz i trener Piotr Piekarczyk, który w latach 90. zeszłego wieku występował w lidze szwedzkiej i jest pod wrażeniem konsekwencji postawy drużyny Trzech Koron. Posłuchajmy.
3: Grają wyjątkowo skutecznie, już można powiedzieć, od baraży z Polską. Z stałego kształtu gry to nawet te wysokie zwycięstwo z Tunezją. Wygrali dużo lepiej niż z Polską, a praktycznie też wygrali w sumie dosyć wysoko. To jest turniej, wie pan, i to jest praktycznie dyspozycja dnia i tu można powiedzieć, można mieć słabszy jeden dzień, dwa i jedzie się do domu. Także pierwszy mecz im otworzył, można powiedzieć, wielką szansę na awans do fazy play-off.
1: Zdaniem Piekarczyka Holandia preferuje zupełnie inny styl gry niż Szwecja, dlatego Skandynawowie będą musieli użyć sposobu, żeby powstrzymać faworyta z Niderlandów.
3: Ja tu się nie spodziewam tych fajerwerków z strony Szwedów. Na pewno zagrają swoje, tak z Polską i tak z Tunezją. W sumie chociaż tu troszkę mi się wydaje bardziej grali otwarcie, ale przede wszystkim to, co zaskakuje, to skuteczność, bo tu w tych sytuacjach oni nie stwarzają w sumie dużo i już potrafią z niczego zdobywać w sumie bramki. Tu z Holandią, która lubi znowu grać pozycyjnie, to tu też w jakimś sensie woda na młyn Szwedów, bo tu na pewno będą szukali w sumie sukcesów w tych kontratakach. Wątpię, żeby chcieli grać otwartą grę z Holendrami.
1: Holandia-Szwecja to o godzinie 19. Szwedzi prowadzą w grupie F. Mają 3 punkty po pierwszym spotkaniu. Holendrzy po remisie z Japończykami na pozycji numer 3. Ja się

0: piłkarskich mistrzostwach świata trwają mecze drugiej kolejki. Dobrze w tym turnieju radzą sobie zespoły z Afryki, które jak Demokratyczna Republika Konga czy Republika Zielonego Przylądka remisują z potęgami Portugalią i Hiszpanią albo wygrywają jak Gana, Wybrzeże Kości Słoniowej czy Maroko. Henryk Kasperczak, uczestnik dwóch mundiali, który doskonale zna afrykański futbol, bo pracował jako trener m.in. w Maroku, Tunezji i Mali, bacznie obserwuje to, co dzieje się w Ameryce Północnej.
1: Grają wyjątkowo skutecznie, już można powiedzieć, od baraży z Polską. Z całego kształtu gry to nawet te wysokie zwycięstwo z Tunezją wygrali dużo lepiej niż z Polską, a praktycznie też wygrali w sumie dosyć wysoko. To jest turniej, wie pan, i to jest praktycznie dyspozycja dnia.

0: I tu można powiedzieć, można mieć słabszy jeden dzień, dwa i jedzie się do domu. Także pierwszy mecz im otworzył, można powiedzieć, wielką szansę na awans do fazy play-off.
1: Niespodzianka, że jednak wszystkie drużyny po prostu są przygotowane do tych mistrzostw świata. Tendencja jest w tej chwili, że zespoły, teoretycznie mówiąc, słabsze, chcą doścignąć tych najlepszych. I to ta rywalizacja jest dosyć ciekawa i interesująca na przyszłość, prawda? Że nie można lekceważyć żadnego przeciwnika. Także jest tendencja w dobrym kierunku. Poziom w tej chwili wykazuje, że na pewno czeka nas dużo interesujących meczy.
2: Henryk Kasperczak jest pod dużym wrażeniem również postawy reprezentacji Maroka, która zremisowała z Brazylią i pokonała Szkocję.
1: Od 3 lat to zrobili wielkie postępy. Wzięli przykład z pracy, jaka jest we Francji. Wzięli przykład ze struktur sportowych, jakie istnieją we Francji, żeby po prostu zawodnicy jak najdłużej zostali w Maroku, szczególnie ci młodzi, prawda? I szkolili się w systemie francuskim młodzieżowym. Także dało to wielkie rezultaty. Ci zawodnicy w tej chwili są rozchwytywani i będą rozchwytywani, bo rzeczywiście reprezentują już od dawna, od jakichś może 4 lat i to jest dla dobra piłki marokańskiej, a także i światowej, no tak bym to powiedział.
2: Marokańczycy mają na koncie 4 punkty i zajmują 2. miejsce w grupie C tuż za Brazylijczykami. My już czekamy wspólnie z kibicami nie tylko w naszym kraju na mecz grupy F, godzina 19 Holandia-Szwecja, no a później o 22 Niemcy zagrają z Wybrzeżem Kości Słoniowej.

0: teacher know how to throw a party?
1: Well, it's over.
2: Pozostajemy przy mundialu. Piłkarze reprezentacji Niemiec po efektownym zwycięstwie 7-1 nad Curaçao w drugiej kolejce grupy E Mistrzostw Świata zmierzą się z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Drużyna z Afryki ma za sobą triumf 1-0 z Ekwadorem. Przedmeczowe nadzieje i obawy w Niemczech zebrał Adam Górczewski.
3: Najwięcej optymizmu widać w redakcji Frankfurter Allgemeine Zeitung. Niemcy są wyraźnym faworytem, uważa redakcja i prezentuje dowody. W rankingu FIFA drużyny dzielą 22 pozycje. Rynkowa wartość piłkarzy Juliana Nagelsmana jest blisko dwa razy wyższa niż Iworyjczyków. Statystyki wyliczają prawdopodobieństwo zwycięstwa Niemiec na poziomie 63%. To mniej niż 94% wyliczone na mecz z Curaçao, ale nadal dużo. Kicker, który wcześniej wyliczał, jak Niemcy mogą zapewnić sobie jednym meczem awans z trzeciego miejsca, teraz kalkuluje, co musi się stać, by już dziś zagwarantować zwycięstwo w grupie. Stanie się tak, jeśli Niemcy wygrają, a Ekwador straci punkty z Curaçao. Coach reprezentacji ostrzega jednak przed siłą fizyczną rywali w środku pola i szybkością napastników. O recepcie na wysokie tempo graczy Wybrzeża Kości Słoniowej z obrońcami rozmawia od kilku dni Manuel Neuer.
4: Ważne
3: będzie, żebyśmy dobrze się ustawiali. Musimy trzymać jedną wysokość linii obrony. Wiemy, czym grozi przeoczenie jednego ruchu tego przeciwnika. Znamy graczy Wybrzeża Kości Słoniowej nie tylko z meczów międzynarodowych, ale i z Bundesligi. U nich wszystko gra, mają poukładaną ofensywę, dlatego nie możemy ani na chwilę się wyłączyć i płynnie musimy zmieniać ustawienie, gdy będziemy tracić i odzyskiwać piłkę. Podkreślał mundialowy weteran w bramce Niemiec. Z krajowych boisk Neuer zna m.in. Jana Diomandę. Gracz RB Lipsk z Amadem Diallo pokazali w pierwszym meczu, jak dużo zagrożenia sprawiają defensywie rywali. Z Ekwadorem Iworyjczycy wygrali tylko 1-0, ale mają tyle samo punktów co Niemcy, zauważa telewizja CDF, która wskazuje na trzy elementy zagrożenia ze strony przeciwników. Siłę fizyczną, zdecydowanie w pojedynkach i bezkompromisowość w walce o górne piłki. Adam Burczewski, Polskie Radio.
2: No to posłuchajmy jeszcze jednej opinii przed wieczornym spotkaniem Niemiec z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia na temat tego spotkania Marek Leśniak, były reprezentant Polski, który przez wiele lat występował w Bundeslidze.
5: Niemcy podchodzą do każdego meczu, jeżeli grają o punkty, czy są na mistrzostwo świata, podchodzą do każdego meczu. Zmobilizowani, to jest, można powiedzieć, gdzieś taka mentalność. I mi się wydaje, że to jest kwestia pierwszego gola. Jak Niemcy strzelą pierwszego gola, to siłą Niemców zawsze była obrona. Na tych mistrzostwach mi się wydaje, że mają lepszych zawodników ofensywnych niż w defensywie, ale mi się wydaje, że powinni sobie dać radę.
2: Niemcy Wybrzeże Kości Słoniowej o godzinie 22:00, za pół godziny spotkanie Szwecji z Holandią. Teraz inne informacje pozamundialowe. Lider kolarskiego wyścigu dookoła Szwajcarii Tadej Pogacar wygrał jazdę na czas, będącą czwartym etapem imprezy, jadący na 23-kilometrowej trasie czasówki jako ostatni Słoweniec. Niesamowitym zrywem na ostatnich metrach zdystansował prowadzącego do tej pory Holendra Matthew van der Poela. Różnica na mecie między nimi wyniosła niespełna sekundę. Trzeci był Norwek Tobias Foss, 6 sekund za triumfatorem. 20 miejsce zajął Michał Kwiatkowski, minutę za zwycięzcą, a 120 był Kamil Gradek ze stratą ponad 4 minut. Pogacar zachował oczywiście żółtą koszulkę i tylko kataklizm mógłby mu odebrać końcowy triumf. Wyprzedzam o blisko 4,5 minuty Ekwadorczyka Richarda Carapaza i o 4 minuty 27 sekund Czecha Matiasa Wacka. Kwiatkowski jest 66, a Gradek 121. W niedzielę ostatni, piąty etap wyścigu. Liderka światowego rankingu tenisistek Aryna Sabalenka po raz drugi z rzędu odpadła przedwcześnie z turnieju WTA i to w podobnie słabym stylu jak poprzednio. W półfinale zawodów rangi WTA 500 na trawiastych kortach w Berlinie Białorusinka uległa Amerykance Jessice Peguli 4-6, 7-6, 0-6. To niemal bliźniacza przegrana Białorusinki jak w jej poprzednim starcie we French Open w Paryżu też oddała ostatniego seta do zera w ćwierćfinale z Rosjanką Dianą Schneider. Pegula w finale zagra z lepszą z pary Linda Noskowa z Czech, Aleksandra Ela Filipiny.

0: Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet pokonała Holandię 3-1. Pierwszy set biało-czerwone wygrały do 17, w drugim triumfowały także do 17, w trzecim no ten set do zapomnienia, bo rywalki wygrały wysoko 25-14, no i w partii numer 4 25-23, w sumie 3-1 w meczu Ligi Narodów w Bangkoku. Tym samym biało-czerwone odniosły 6. zwycięstwo w tym cyklu. Najwięcej punktów dla naszej reprezentacji 20 zdobyła Julita Piasecka, a libero Aleksandra Szczygłowska tak opisuje to spotkanie.
1: Cieszy na pewno wygrana, za 3 punkty, fajne te powroty, bo znowu był troszkę przestój w tym trzecim secie, ale zaadaptowałyśmy się, może troszkę za późno, ale jednak to zrobiłyśmy, dziewczyny weszły na boisko, pomogły też nam i gdzieś tam ta atmosfera nas poniosła, więc bardzo się cieszę z kolejnego zwycięstwa.
0: Środkowa Magdalena Jurczyk tak tłumaczy się z trzeciego wyraźnie przegranego przez Polki seta 14-25.
2: Może pomyślałyśmy, że Holenderki już odpuszczą, że ten trzeci set pójdzie tak jak pierwsze dwa, ale wiadomo, tak się nie stało. Też myślę, że dużo dało u nich to, że zmieniła się rozgrywająca, z którą zespół wyglądał, myślę, że znacznie lepiej, przede wszystkim środkowe. Myślę, że to gdzieś tam sprawiło nam dużo problemów, ale mimo to skontrolowałyśmy. Wiadomo, było ciężko w tym czwartym secie, bo i prowadziły Holenderki i ona cieszy ta końcówka, która była na naszą korzyść.
3: Bardzo dobrze broniłyśmy przez pierwsze dwa sety i myślę, że później troszeczkę ten nasz system blok obrona trochę zaczął gorzej działać. No ale koniec końców gdzieś tam potrafiłyśmy to kontrolować i na tyle, żeby wygrać mecz.
0: Na zakończenie turnieju w Tajlandii w niedzielę Polki zmierzą się z Kanadyjkami. To spotkanie o godzinie 12 czasu polskiego.

16 minut pozostało do godziny 19. Czekamy na rozpoczęcie spotkania Szwecja-Holandia. To na Mundialu o godzinie 22. Niemcy zagrają z Wybrzeżem Kości Słoniowej. W chińskim Guang odbywa się Puchar Świata w boksie. Sześcioro reprezentantów Polski walczyło w sobotę w półfinałach, ale wszyscy niestety ponieśli porażki. W kategorii powyżej 80 kg Elżbieta Wójcik przegrała z Chinką Lian Zan 2-3. Pozostałe biało-czerwone przegrały walki jednogłośnie. W kategorii 48 kg Angelika Krzysztoforska z uzbeczką Farzą Fozilową. W kategorii 65 kg Kinga Krówka z Angielką Sachą Hiki. W kategorii 75 kg Agata Kaczmarska z Kanadyjką Tamarą Thibault. I w kategorii 80 kg Emilia Koterska z Chinką Chao Meng Wang. W rywalizacji panów w kategorii 75 kg Mateusz Urban uległ 1-4 na punkty Ramiemu Kiwanowi z Bułgarii. Zwycięstwem Macieja Jankowskiego zakończył się sprint poprzedzający sobotnie zmagania w piątej eliminacji Grand Prix na żużlu na stadionie we Wrocławiu. Polak wyprzedził Brytyjczyka Roberta Lamberta i Australijczyka Maxa Fricki. Wygrana w tej konkurencji oznacza, że Janowski dopisze sobie 4 punkty do generalnej klasyfikacji Grand Prix. Grand Prix we Wrocławiu startuje już za kilka chwil dosłownie, bo o godzinie 19. Florecistki Marta Jakubowska, Amelia Olszewska, Julia Walczyk-Klimaszyk i Hanna Łyczbińska zajęły 6. miejsce w drużynowym turnieju rozgrywanych w Antony pod Paryżem Mistrzostw Europy. Szanse na awans do strefy medalowej Polki straciły po ćwierćfinałowej porażce z faworyzowanymi Włoszkami 27-45. W rywalizacji o lokaty od 5-8 biało-czerwone wygrały z Węgierkami 45-40 i przegrały z Niemkami 34-45. Szabliści Szymon Chryciuk, Olaf Stasiak, Benedykt Denkiewicz i Krzysztof Kaczkowski uplasowali się na 8. pozycji. Na drodze do czołowej czwórki Polakom stanęli Włosi, którzy w ćwierćfinale wygrali 45-40. Walce o miejsca 5-8. Nasza drużyna dwa razy przegrała 42-45 z Hiszpanią i 42-45 z Niemcami. Reprezentacja Polski ma do tej pory na koncie 2 indywidualne medale Mistrzostw Antony, srebro Andrzeja Rządkowskiego we florecie i brąz Alicji Klasik w szpadzie. Szymon Walków w parze z Hiszpanem Sergio Martosem Gornesem wygrali tenisowy Challenger w Poznaniu. W finale pokonali polski debel Karol Drzewiecki, Piotr Matuszewski 6-3-7-5. W singlu triumfowali Brazylijczyk Gustavo Haidé po pokonaniu Argentyńczyka Facundo Diaza Acosty 6-2-6-2. Matthew Scalet, 29-letni Francuz z polskim paszportem, dołącza do Odry Opole. Wcześniej grający w środku pola zawodnik występował w Motorze Lublin i odegrał ważną rolę w awansie do ekstraklasy tego zespołu. Piłkarz grał także w Śląsku Wrocław czy pod Beskidziu Bielsko-Biała. Kontrakt nowego nabytku Odry będzie obowiązywał do końca sezonu 2027-28 z opcją przedłużenia. Wcześniej szeregi niebiesko-czerwonych zasilił były piłkarz Górnika Łęczna, Słowak Branisław Spacil. W klubie z Olejnika są także ubytki kadrowe. Odrę opuszczają Oliwier Sukiennicki, Damian Trąd, Mateusz Abramowicz, Lukas Ramos, Adam Chrzanowski, Adrian Łyszczarz, Jakub Bartosz i Szymon Kobusiński, a także Tomasz Prykryl. Z pewnością w najbliższym czasie poznamy nazwiska piłkarzy, którzy zastąpią tych zawodników.

Piłkarskie emocje związane z mundialem już za moment znowuż się rozpoczną. Holandia-Szwecja, ten mecz o godzinie 19. Zobaczymy, czy Szwedzi pokażą klasę i wygrają po raz drugi, czy Holendrzy odbiją się po remisie w pierwszym spotkaniu. Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, to spotkanie o godzinie 22. A w nocy Ekwador, Curaçao, Tunezja, Japonia, Hiszpania, Arabia Saudyjska, to już po południu, jutro o 18:00, o 21:00 Belgia, Iran. Przypominamy także, że reprezentacja Polski w siatkówce kobiet pokonała Holandię 3-1 w Lidze Narodów w Bangkoku. Jutro gramy na zakończenie turnieju w Tajlandii z reprezentacją Kanady. A dzisiaj w audycji cały nasz sport. To już wszystko. 8 minut pozostało do godziny 20, do godziny 19. Oczywiście czas biegnie szybko, ale nie tak szybko. Tak więc dziś emocje sportowe. Już niebawem mecz Holandia-Szwecja punktualnie o godzinie 19. A dziś to wszystko. Grzegorz Frankowski, Marcin Kobza. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Po reklamie.
2: Za moment wiadomości Radio Opole, za moment dosłownie godzina 19, a później ważne informacje o pogodzie. Uwaga, synoptycy ostrzegają przed burzami. W Krapkowicach mieszkańcy i goście świętują początek lata. W Chorwacji rozpoczyna się największy ruch na Adriatyku.
3: Wiadomości Radio Opole.
2: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Ale na początek, IMGW ostrzega przed silnymi burzami w zachodniej i centralnej Polsce, także na Opolszczyźnie. Zostały wydane ostrzeżenia 2 stopnia dla tych regionów, a strefa burzowa stopniowo przemieszcza się w kierunku wschodnim. Burze będą najbardziej aktywne wieczorem, natomiast w nocy stopniowo osłabną. W czasie burz porywy wiatru mają sięgać do 90, lokalnie nawet 100 km na godzinę. Więcej informacji o pogodzie w naszym regionie już za kilka minut.
3: Wiadomości Radio Opole.
2: Jutro o 10.26 rozpoczyna się astronomiczne lato. To gdy słońce wejdzie w znak raka. Jego początek jest uzależniony od przesilenia letniego, czyli momentu, w którym Ziemia maksymalnie wychyla się w kierunku słońca. Jest to zarazem najdłuższy dzień w roku, a po nim następuje najkrótsza noc. Od przesilenia letniego dni, choć powoli, będą stawać się coraz krótsze, a noce coraz dłuższe. A z tym czasem związane są ludowe wierzenia. Mężczyźni skakali przez ogień, kobiety wiły i puszczały na wodę wianki. Tak tradycyjnie obchodzona była noc kupały, czyli właśnie najkrótsza noc w roku. To czas, kiedy według wierzeń można znaleźć miłość. Jak to zrobić? Wyjaśnia Katarzyna Górewicz ze Stowarzyszenia Drużyna Grodu Trzygłowa.
4: Plecimy taki wianek, tam specjalne zioła, m.in. ruta, bylica, może być rumianek, szałwia. I co? Zakładamy na głowę, idziemy nad rzekę, rzucamy ten wianek, no i tak trzeba się zastanowić, jak go rzucić, żeby ten chłopak później mógł go złapać i wyłowić.
5: Jak wyłowi, to dobrze. Jak nie wyłowi, to tak trzeba będzie poczekać.
4: No trzeba będzie poczekać. No to wtedy można ten wianek zasuszyć i na następną kupałę spalić.
2: A początek lata świętowany jest m.in. w Krapkowicach. Na Błoniach, przy Odrze i porcie jachtowym jest strefa dla dzieci z muchańcami, animacjami i zabawami. O 20.00 ma rozpocząć się folkowy występ zespołu Sójki, mówi Aleksander Bernat, dyrektor Krapkowickiego Domu Kultury.
4: Lecimy taki wianek, tam specjalne zioła, m.in. ruta, bylica, może być rumianek, szałwia. I co? Zakładamy na głowę, idziemy nad rzekę, rzucamy ten wianek, no i tak trzeba się zastanowić, jak go rzucić, żeby ten chłopak później mógł go złapać i wyłowić.
5: Jak wyłowi, to dobrze, jak nie wyłowi, to tak trzeba będzie poczekać.
4: No trzeba będzie poczekać, no to wtedy można ten wianek zasuszyć i na następną kupałę spalić.
2: No w noc kupałę zdarzają się przeróżne niespodzianki, także w Radio Opole. A właśnie teraz, właśnie w Krapkowicach rozpoczynać się mają zajęcia z tańca w kręgu. Prowadzone będą przez kobiety z klubu tanecznego Sieradan.
3: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
2: Na Adriatyku trwa przygotowanie do najbardziej intensywnego okresu sezonu żeglarskiego. Chorwackie służby przypominają, że latem po tamtych wodach może jednocześnie poruszać się nawet około 200 tysięcy jednostek.
6: Potem rozpalimy ogniska, czyli jeśli nawet ktoś sobie weźmie jakąś kiełbaskę, będzie chciał sobie usmażyć, posiedzieć przy ognisku, to będzie ku temu okazja i puścimy wianki na Odrę, które nawet będzie można sobie na tych warsztatach, bo też będzie jeden taki warsztat plecionkarski, gdzie będzie można sobie upleść taki wianek własnoręcznie i potem go puścić.
7: Latem na Morzu Adriatyckim według danych chorwackich służb skupia się ogromna część ruchu morskiego. Władze podkreślają, że przy takiej liczbie jednostek nawet drobne błędy mogą prowadzić do poważnych wypadków. Największym zagrożeniem w czasie żeglugi pozostają brawura, nadmierna prędkość i nieprzestrzeganie zasad w pobliżu plaż oraz wysp. Kapitanaty prowadzić będą regularne kontrole na całym wybrzeżu, od Istrii po południową Dalmację. Chorwackie służby apelują też do turystów wynajmujących łodzie i skutery, aby nie traktowali Adriatyku jak spokojnego akwenu bez zagrożeń. Piękna pogoda i spokojne morze często powodują fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Kilka dni temu w zderzeniu kilku jednostek zginęły 4 osoby.
2: Bardzo dziękuję za relację.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Wieczorem w części regionu zachmurzenie małe, ale mogą pojawić się również chmury. Z nich spadnie deszcz, lokalnie deszcz z gradem. Możliwe również burze. Lokalnie może spaść do około 40 mm. W czasie burz porywy wiatru do 80, nawet 100 km na godzinę. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, również burze. Temperatura minimalna od 18 do 20 stopni. Sprawdźmy, co jutro. Zachmurzenie umiarkowane i małe, okresami wzrastające do dużego. No i właściwie pogoda się powtarza, a więc również jutro burze i również gorąco.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
0: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
8: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
9: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
10: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
11: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
12: Ty też możesz nam pomóc!
11: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
13: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
11: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
14: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci. A około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
15: czują się bezpieczne i kochane.
16: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
17: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
18: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
19: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
20: Razem możemy zmienić świat.
21: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
14: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
3: Reklama społeczna. Opolska lista polskiej piosenki.

Witold Sułek, dobry wieczór. To była pierwsza propozycja dzisiejszego wydania polskiej listy polskiej piosenki. Kolega, który przysłał mi to z redakcji, mówi: słuchaj, Zimna fala, taki właściwie Kapitan Nemo troszeczkę. No i coś w tym jest. Oczywiście absolutnie nie tylko. Brzmi to bardzo nowocześnie, ale z dużym rzeczywiście ukłonem do lat 80. Zarówno do Zimnej fali, troszeczkę do New Romantic. Artysta nazywa się Philip Seven. Gdybyście chcieli sobie poszukać, to zamiast W jest V, czyli tak jak Seven po prostu, a Filip już normalnie pisane. Piosenka miała tytuł Jak widać. No i jak widać, pewne nurty, pewne style, pewne gatunki wydawałoby się, że dawno przeminęły. Nikt już nie będzie do tych staroci w cudzysłowie wracał, bo jak państwo stali słuchacze wiedzą, u nas akurat tak zwanych staroci jest całkiem sporo i mają się na liście bardzo dobrze, bo moim zdaniem dobra muzyka się nigdy, absolutnie nigdy nie starzeje. A wszystko w gruncie rzeczy w waszych rękach, bo to od waszych głosów zależy to, czego będziemy słuchali. I tak przechodzimy do propozycji numer 2. Zupełnie inny klimat. Bardziej łagodny, bardziej pop. Ania Karwan i zupełnie nowy jej singiel, który ma tytuł Wiem, co było warto.

Ania Karwan. Wiem, co było warto. Oj, dobrze by było wiedzieć, a czasami przecież bywa tak, że wcale nie wiemy. Mamy różne propozycje, różne możliwości i nie wiadomo, co wybrać. Nie zawsze mamy pewność, ale w gruncie rzeczy dobrze jest iść chyba za głosem serca. Propozycja numer 2, Ania Karwan, a jako trzecia artystka, którą dobrze poznaliście w tamtym roku. Mówiłem o niej tak nieco żartobliwie, ale oczywiście to słychać było wyraźnie w piosence Tak Ty, takie powinowactwo z Kate Bush. No już pewnie wiecie, Mademoiselle Dorota przygotowała zupełnie nowy singiel i tutaj napisałem do niej tak. Od Kate Bush poszłaś w stronę Majki Jeżowskiej. Czy moje skojarzenie było dobre? Przekonacie się za chwilę. Piosenka ma tytuł Zniknął jak dym.

Nie wiem, czy słyszeliście Majkę Jeżowską, ale na pewno jest tu dużo tych elementów, tak jak było poprzednio i tak jak jest też na płycie Mademoiselle Doroty. Lubi pokombinować, lubi zmieniać nastroje, różne intrygujące dźwięki wprowadzać do piosenek. A że klimat inny, dobrze, bo trudno byłoby nagrywać w kółko ballady takie w typie tej piosenki, którą mieliśmy rok temu na liście. A teraz będzie duet. Faustyna Maciejczuk i Rubens bez porównań.

rzeczywiście porównania są niewskazane. Podobno nie wypada, no chyba, że to jest komplement, prawda, że jesteś na przykład piękny jak Belmondo, na przykład ktoś by mi powiedział, to bym się pewnie za takie porównanie nie obraził, chociaż co do tego, czy Belmondo był piękny, pewnie i tak zdania byłyby podzielone, ale bez wątpienia był wielkim amantem kina. Ja wyglądam jednak chyba zdecydowanie inaczej. Tak czy siak z porównaniami bardzo, bardzo ostrożnie. To była propozycja numer 4, Faustyna, Maciejczuk i Rubens, a jako piąta piosenka retro. 74 rok. Ukazała się później płyta po latach. Raz dawno temu na liście jedna piosenka Renaty Lewandowskiej była, ale ta płyta w gruncie rzeczy w całości nadaje się, żeby ją prezentować. No i utwór idealny, pomyślałem też na wakacje, na lato. Będziemy wyjeżdżali, prawda, na jakieś jeziora, w morze, w góry, a wtedy będziemy przemieszczali się szosą. No to piosenka Magia Szos.

Magia Shows, Renata Lewandowska, 74 rok. A teraz wracamy do współczesności. Singiel, który jest bardzo, bardzo nowiutki, ma kilka dni. 16 czerwca dostałem go w serwisie mailowym. Jest to Zui, a tytuł piosenki Brak tchu.

Utwór, jak napisała sama artystka, o nim opowiada o emocjach po rozstaniu, o tym momencie, kiedy napięcie i uczucia stają się tak intensywne, że dosłownie trudno złapać oddech. Rzeczywiście, duży stres, taki cios, który na nas spada, zapiera nam dech w płucach, abyście Państwo takich sytuacji nie mieli. Tutaj za fortepian, mix i mastering odpowiada Józef Brachcichowicz, Tomasz Józef Brachcichowicz, między innymi współpracujący z Irą i z Mafią. Stąd chociaż to nie rockowe granie, to jednak był tutaj rockowy pazur. A teraz będzie folk rockowo, soft rockowo, balladowo, bo przed nami zespół Husky i Dysocjacja.

Kiedyś już Husky raz byli na liście z bardziej energetycznym utworem, a ten taki spokojny, myślę, że na letnie wieczory, bo czy letnie utwory muszą być koniecznie żywiołowe, dynamiczne i do tańca? Nie muszą. Będzie jeszcze balladowo, właściwie do końca będzie tak pół na pół, folkowo, balladowo, nieco nostalgicznie, a pierwszy przykład już za chwilę. Iga Posta, Widzę Cię od nowa.

no, co się chowa. Akurat Iga Posta się nie chowa, bo jak Państwo sprawdziliście, ja też sprawdziłem, singiel jest opatrzony zdjęciem intrygującym. No, możemy powiedzieć, że nie wiadomo do końca, co chowa się tam gdzieś w oczach, gdzieś na dnie, w tyle głowy. To była propozycja numer 8. Echo 9, duet. Artur Rojek, Dawid Podsiadło, Yeti.

0: skąd to wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: No to pytanie będziecie Państwo musieli sobie sami odpowiedzieć. To była propozycja numer 9. Artur Rojek i Dawid Podsiadło. Myślę, że obu artystów absolutnie nie trzeba przedstawiać. Natomiast dawno nie słyszałem tak emocjonalnie śpiewającego Artura Rojka, przyznaję. Bo jakoś tak w tę elektronikę poszedł, te inne klimaty nie do końca. W Mysłowic oczywiście bardzo mi się podobało. A tutaj myślę, że to jest też coś, co spodoba się fanom dawnego Mysłowic. No i propozycja numer 10. Ostatnia, Fida. Fida w 2025 roku też się na chwileczkę pojawiła z utworem Miodowe Lata. No i nawet się Państwu spodobała. Ta piosenka jest zdecydowanie inna i bardzo głęboki tekst, bo piosenka ma tytuł Perły za kredensem. No i może to być coś, że komuś się po prostu perły rozsypały i po latach znalazł je za kredensem. Nie, to byłoby zbyt proste. Moim zdaniem to jest taka mini powieść psychologiczna, mogłaby posłużyć za kanwę do jakiejś książki, bardzo takiej dramatu romantycznego. Posłuchajcie Fidy.

0: Opolska lista polskiej piosenki.
1: Za nami 10 propozycji, a przed nami finałowa 30. I jeżeli chodzi o finałową 30, to otworzy ją od razu premierowa piosenka tydzień temu w propozycjach i na 30 debiutują Mlecze i Tracę Czas.

wlecze po raz pierwszy, a dwie jedynki, czyli po raz jedenasty, będzie kolejna piosenka Half Light i Rdzawy.

No, bywali już znacznie wyżej. Może troszeczkę, nawiązując do tytułu, troszeczkę zardzewiały palce głosującym, bo trzeba o tym pamiętać. Dzisiaj będą przynajmniej dwie spore, myślę, niespodzianki na temat piosenek, które były w pierwszej dziesiątce, a już ich nie ma. Tyle na razie zdradzę. Wiecie, że na pewno coś się wydarzyło, bo skoro mamy premierę już na 30. miejscu, to ktoś listę musiał opuścić. Ale zanim do tego dojdziemy, piosenka, którą dobrze znacie, po raz 10. Igor Herbut, Tak ma być.

0: za kilka sekund godzina 20, za moment dosłownie wiadomości w Radiu Opole. Proszę z nami zostać. Upały spada nasza koncentracja, szczególnie muszą o tym pamiętać kierowcy. W wiadomościach komentarz do decyzji Karola Nawrockiego w sprawie orderu Orła Białego. W tej chwili mija godzina 20.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Ale na początek, synoptycy ostrzegają przed burzami wieczorem i w nocy. Wiatr może wiać z prędkością do 80, lokalnie nawet 100 km na godzinę. I mamy w regionie już pierwsze zdarzenie związane z sytuacją pogodową. Jak informuje kapitan Łukasz Nowak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, straż otrzymała zgłoszenia o pierwszych wiatrołomach, głównie niebezpiecznie pochylonych drzewach. 6 zastępów Straży Pożarnej interweniuje w tej chwili w powiecie brzeskim, w miejscowościach Lewin Brzeski, Krzyżowice i Stroszowice.
1: Radio Opole, twoje źródło informacji.
0: Temperatura powoli spada, ale nadal jest gorąco. Jutro także będzie bardzo ciepło, powyżej 30 stopni. Upał i zmiany ciśnienia w związku z burzami mogą mieć duży wpływ na nasze samopoczucie i koncentrację. Także szczególnie trzeba uważać za kierownicą, mówi młodszy aspirant Barbara Pluta.
2: Dlatego szczególnie apelujemy do kierowców o zachowanie rozwagi i ostrożności za kierownicą. Upał może powodować zmęczenie, senność oraz spowolnienie reakcji. Dlatego podczas dłuższych podróży warto robić przerwy i pamiętać o odpowiednim nawodnieniu organizmu. Nie zapomnijmy o zabraniu ze sobą butelki wody, która w czasie upałów jest niezbędna.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: Decyzja o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu mocno osłabiła szansę na dobre relacje Polski z Ukrainą, uważa profesor Agnieszka Kasińska. Metryka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wczoraj prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Zełenski odesłał order pocztą, o czym poinformował w mediach społecznościowych. Profesor tłumaczy, że decyzja o odebraniu orderu była mało dyplomatyczna.
3: Bo oczywiście można mieć rację w sensie historycznym czy w sensie moralnym, no ale trzeba też uprawiać dyplomację. I stąd to kluczowe pytanie, no właśnie kto zyskuje? Czy mamy tylko przewagę moralną, czy w sytuacji realnego zagrożenia za wschodnią granicą nie powinna być jednak szukana jakaś inna strategia wyjścia z tego impasu?
0: W ślad za prezydentem Ukrainy poszli jego współpracownicy. Szef biura ukraińskiego prezydenta, szef i ambasador Ukrainy w Polsce zrzekli się odznaczeń. Orderu Orła Białego zrzekł się również były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: I wracamy do regionu. Do 30 czerwca mieszkańcy Lewina Brzeskiego mogą zdecydować, jakie projekty będą realizowane w ramach 6 edycji budżetu obywatelskiego. W tym roku na ten cel gmina przeznaczyła 70 tysięcy złotych. Głosować można tylko na jedno zadanie, tłumaczy Dariusz Struski, zastępca burmistrza Lewina Brzeskiego.
4: Mamy złożone dwa wnioski o tak zwane twarde środki i jeden wniosek o miękkie takie środki. Mieszkańcy co roku zdają się być zainteresowani bardzo tą formą wsparcia. Są to inicjatywy, które wynikają oddolnie od mieszkańców. Obserwujemy, że z roku na rok wzrasta zainteresowanie budżetem obywatelskim, że coraz więcej jak gdyby jest świadomości tego, że ludzie mogą wziąć sprawy w swoje ręce. Apeluję do wszystkich mieszkańców z gminy Lewin Brzeski o aktywne włączenie się do głosowania na te projekty.
0: A można głosować na stronie internetowej miasta, w aplikacji mobilnej lub osobiście w 3 punktach w gminie. I jeszcze na koniec. Już niebawem rusza długo oczekiwany remont ponad 4 km wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Opawy w miejscowościach Bliszczyce i Boboluszki w gminie Branice. W czasie powodzi w 2024 roku obwałowania na tych odcinkach zostały mocno uszkodzone. Wody Polskie RZGW w Gliwicach ogłosiły postępowania przetargowe na wykonanie obu zadań, a inwestycja będzie kosztować się ponad 50 milionów złotych.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: Jeśli chodzi o pogodę, wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami burze z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie z gradem. W czasie burz, tak jak wspominałam, porywy wiatru do około 80 km na godzinę, punktami nawet do około 100 km na godzinę. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, znowu mogą pojawić się burze, a jutro sprawdźmy, właściwie pogoda taka jak dzisiaj, momentami zachmurzenie mamy małe, ale momentami deszcz z gradem albo burze.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
5: Mój koniec świata był 863 dni temu.
6: Pierwsza myśl...
7: Dlaczego ja?
8: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
7: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
6: Jeszcze chciałabym pożyć.
9: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
10: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
11: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
12: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
13: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
14: Ty też możesz nam pomóc.
13: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
15: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
13: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
16: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
17: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
1: Reklama społeczna. Opolska lista polskiej piosenki.

Kiedy ktoś wam mówi bądź taki, nie bądź taki, bądź taka, nie bądź taka, bądźcie po prostu sobą. Manam. A za chwilę trochę starsza, bo kiedy Manam zaczynał, to Krystyna Prońka była już wielką, wielką gwiazdą. Ciemności złote, ciemności srebrne.

Tylko 3 lata dzieli datę urodzenia od kolejnego artysty, Krystynę Prońko, nieco starsza, ale ciągle w wyśmienitej formie, o czym przekonaliśmy się na festiwalu. No a w przyszłym roku minie 10 lat, odkąd nie ma z nami Zbigniewa Wodeckiego. Za to jest na liście.

No neonem może nie chciałbym być, ale uwielbiam neony. Taka wieczorna kawa w ręce, jakieś miasto rozświetlone pięknymi neonami. Cudowna przestrzeń. Jak najwięcej neonów, jak najmniej różnych takich majajów dziwacznych na ścianach. No to teraz o kawie będzie, skoro nie mówiłem. Kawa Stygła, Lidia Jazgar.

Gorillaz jest już 14 tygodni. No, byłem bardzo ciekaw, czy uda się i ilu piosenkom powtórzyć sukces z poprzedniego notowania. Utrzymała się na liście Sara. Po raz drugi Spieszę się powoli.

A w waszych rękach, przypomnę, głosowanie. Warto spieszyć się powoli, ale ważne, żeby nie zapomnieć oddać głosu na ulubionego artystę czy artystkę. Rozpoczynamy drugą dziesiątkę. Miejsce 20, po raz 29. Happy Set, nie będziemy płakać.

Oczywiście nie ma co płakać, trzeba patrzeć śmiało w życie i do przodu, bo przed nami zawsze jest jakaś przestrzeń, a u nas przestrzeń to Karolina Lewińska.

Przestrzeń i Karolina Lewińska. A teraz pierwszy spory spadek też, no ale dobrze, że nie wypadek w ogóle. Z 11 na 18. Tala i Kobieta.

Tala i kobieta na 18, a za chwilę piosenka, która już myślę dotrwa do lata rzeczywiście. Ola Równiak, Paweł Lisek, Letnie dni.

tamten śmiech i łzy. No tak to bywa latem. Ja życzę wam oczywiście tylko i wyłącznie śmiechu, a jeżeli łzy, to łzy ze śmiechu. Jesteśmy prawie w połowie dzisiejszego wydania. Leszek Komosa, Sen o Tobie.

Od razu mam dobrą wiadomość. Leszek Komosa obiecał odwiedzić Radio Opole. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to w przyszłym tygodniu posłuchacie rozmowy z artystą, bo do swojego projektu zaprosił różnych innych śpiewających artystów. Sam jest pianistą, jest muzykiem, kompozytorem. To jego właśnie kompozycja. A jeżeli chodzi o wokalistkę Wasilewską, słyszeliście ją na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki. Dobrze, to teraz już jesteśmy w połowie, naprawdę. 15 miejsce. Kotyś de Wis, najwyższa pozycja. Po raz trzeci pod Dworcem Głównym w Warszawie.

0: Za moment godzina 21. Zbliżają się wiadomości w Radiopole. Po nich informacje o pogodzie. Proszę z nami zostać. Podtopienia na Dolnym Śląsku zalało Stadion Olimpijski. Powiemy też o opolskim Camino i krajowym święcie truskawki. Nie zabraknie również informacji ze sportu.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Synoptycy ostrzegają przed burzami wieczorem i w nocy. Na razie jednak w naszym regionie nie mamy informacji o poważniejszych zdarzeniach związanych z gwałtownymi ulewami i wiatrem. Ale inaczej jest u naszych sąsiadów. Na Dolnym Śląsku burze i podtopienia. We Wrocławiu zalało Stadion Olimpijski. Nie wiadomo, czy odbędą się planowane tam zawody żużlowego Grand Prix Polski. Od rana strażacy interweniowali ponad 400 razy. W Wałbrzychu i okolicach obowiązuje ostrzeżenie trzeciego stopnia do pierwszej w nocy, mówi rzecznik prasowy wojewody dolnośląskiego Tomasz Jankowski.
2: W tym czasie prognozowane są bardzo silne burze z opadami deszczu do 70 mm, porywami wiatru do 110 km na godzinę oraz lokalnie dużym gradem. Przypomnę, że na pozostałym obszarze województwa dolnośląskiego obowiązuje ostrzeżenie przed burzami drugiego stopnia. Ostatnie ostrzeżenia wygasają w niedzielę około godziny 10.
0: Powalone drzewa zablokowały drogę między Kłodową Zdrój i Radkowem w Kotlinie Kłodzkiej. Drzewa leżą również na drodze na wjeździe do Bystrzycy Kłodzkiej od strony Polanicy Zdroju. Służby apelują o unikanie przebywania na zewnątrz podczas burz i zabezpieczenie przedmiotów na balkonach.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Były ukraiński prezydent Leonid Kuczma zrzekł się orderu Orła Białego. To odpowiedź na odebranie tego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Prezydent Karol Nawrocki podjął taką decyzję z powodu nadania przez ukraińskiego prezydenta imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. O szczegółach Paweł Buszko.
3: Leonid Kuczma napisał, że miał zaszczyt być odznaczonym orderem Orła Białego w 1997 roku przez Aleksandra Kwaśniewskiego, ale w związku z obecną, jak podkreślił, nieprzyjazną decyzją Karola Nawrockiego, zrzeka się orderu. Były ukraiński prezydent zaznaczył, że jego kraj walczy z Rosją, która uzasadniała swoją inwazję roszczeniami historycznymi. Jak dodał, inne państwa nie mogą dyktować Ukrainie jej historii i określać, kogo Ukraińcy mają czcić. Leonid Kuczma zaznaczył, że choć odczuwa dziś smutek i niepokój, to wierzy, iż przyjaźń i sojusznicze relacje między Ukrainą a Polską zostaną zachowane. W odpowiedzi na decyzję Karola Nawrockiego swój order Orła Białego do Polski odesłał Wołodymyr Zełenski.
0: Orderu Orła Białego zrzekł się także inny były prezydent Wiktor Juszczenko.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Za nami czwarte Camino diecezjalne z udziałem biskupa Andrzeja Czaj. Opolski hierarcha prowadził pątników w sanktuarium świętego Józefa w Prodniku Lesie do opolskiej katedry.
4: Wszędzie byliśmy serdecznie witani, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Bardzo dziękujemy. Jednocześnie też był to taki czas dobrych spotkań naszych pielgrzymów między sobą i pielgrzymów z tymi, którzy nas przyjmowali. Pielgrzymów dość dużo, bo właściwie zaczynaliśmy, już była powyżej setka, w niektórych momentach to prawie 200 osób.
0: Pielgrzymka zbiega się z odpustem Matki Bożej Opolskiej oraz 50. rocznicą śmierci biskupa Franciszka Jopa. Jutro o 19.00 wyruszy procesja ulicami miasta z kościoła Matki Boskiej Bolesnej i świętego Wojciecha do kościoła katedralnego. Z kolei w niedzielę uroczystość Matki Boskiej o 12.00 w sumie odpustowej przewodniczyć będzie biskup Paweł Stobrawa, natomiast o godzinie 18.15 odbędzie się przywitanie uczestników czwartego diecezjalnego Camino.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: Amatorzy truskawek świętują w Buczku w województwie łódzkim. Tam trwa dwudniowe 10. Krajowe Święto Truskawki. Na uczestników czekają koncerty, konkursy, ale przede wszystkim możliwość spróbowania truskawek na ciepło i zimno.
5: Proszę bardzo. Truskaweczki. Możemy znaleźć tutaj napój, taki chłodzący też truskaweczkami.
6: Są słodkie.
7: Jest najsłodsza.
6: Z Buczku. Cały czas mamy w sprzedaży truskawki z naszych plantacji, z naszej gminy Buczek. Mamy przeróżnego rodzaju ciasta.
7: Dużym powodzeniem cieszą się knedle. No i oczywiście bułeczki z truskawkami.
0: Przyznam szczerze, że nabrałam ochoty na ciasto z truskawkami.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: A teraz 4 minuty po godzinie 21.
1: Sport w Radiu Opole.
8: Grzegorz Frankowski, zapraszam. Piłkarze reprezentacji Niemiec po efektownym zwycięstwie 7-1 nad Curaçao w drugiej kolejce grupy E Mistrzostw Świata zmierzą się z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Drużyna z Afryki ma za sobą triumf 1-0 nad Ekwadorem. Marek Leśniak, były reprezentant Polski, który przez wiele lat występował w Bundeslidze, wierzy w siłę tamtejszej drużyny.
9: Niemcy podchodzą do każdego meczu, jeżeli grają o punkty, czy są na mistrzostwa świata, podchodzą do każdego meczu zmobilizowani, to jest, można powiedzieć, dziś taka mentalność i mi się wydaje, że to jest kwestia pierwszego gola. Jak Niemcy strzelą pierwszego gola, to siłą Niemców zawsze była obrona. Na tych mistrzostwach mi się wydaje, że mają lepszych zawodników ofensywnie niż w defensywie, ale mi się wydaje, że oni sobie bez rady.
8: Mecz Niemcy Wybrzeże Kości Słoniowej w Toronto rozpocznie się o godzinie 22 polskiego czasu. Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet pokonała Holandię 3-1 w meczu Ligi Narodów w Bangkoku. Tym samym biało-czerwone odniosły 6. zwycięstwo w tym cyklu. Najwięcej punktów, 20, zdobyła Julita Piasecka. Libero Aleksandra Szczygłowska tak opisuje to spotkanie.
10: Cieszy na pewno wygrana, za 3 punkty, fajne te powroty, bo znowu był troszkę przestój w tym trzecim secie, ale zaadaptowałyśmy się może troszkę za późno, ale jednak to zrobiłyśmy, dziewczyny weszły na boisko, pomogły też nam i gdzieś tam ta atmosfera nas poniosła, więc bardzo się cieszę z kolejnego zwycięstwa.
8: Na zakończenie turnieju w Tajlandii w niedzielę Polki zmierzą się z Kanadyjkami. Florecistki Marta Jakubowska, Amelia Olszewska, Julia Walczak-Klimaszyk i Hanna Łyczbińska zajęły 6. miejsce w drużynowym turnieju rozgrywanym w Antony pod Paryżem Mistrzostw Europy. Szanse na awans do strefy medalowej Polki straciły po ćwierćfinałowej porażce z faworyzowanymi Włoszkami 27-45. Amerykanka Kate Douglas pobiła rekord świata na dystansie 50 metrów stylem dowolnym. Dokonała tego podczas zawodów w Indianapolis. Przepłynęła ten dystans w 23 sekundy i 59 setnych. To wynik o 2 setne lepszy od rezultatu dotychczasowej rekordzistki Szwedki Sary Sjöström sprzed 3 lat.
1: Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, momentami burze. Temperatura minimalna od 18 do 20 stopni. Jutro znowu gorąco, 29, 31 stopni. I również momentami mogą pojawić się burze.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Opolska lista, polskie piosenki.

słowo farelka stało się jednym z ulubionych słów. Gdyby było słowo roku u mnie w domu, to słowo farelka. To wszystko przez tę właśnie piosenkę. Michał 93 i Palant. A na 13 również najwyższa pozycja w historii, na razie obecności na liście. Po raz trzeci Defekt i Szy.

muszę brać. Pokarmem są bezglutenowe gluty warzyw moc, a z cukrów to banana czasem mogę.

mną i nawet gdy upał jest, ubieram się w bawełnę białą, bo tak boli mniej. Myślałem raz, by zabrał mnie do siebie boski pan. Nie byłoby bólu, cierpienia, łez i myśli złych.

18 na 13 Defekt. Ale to nie koniec sensacji w tym wydaniu. Na 12 trzecia dzisiaj premiera, a jest to Bruszewski i Nowy Świat.

Gruszewski i Nowy Świat. Nowość na polskiej liście polskiej piosenki. Zamykamy drugą dziesiątkę. Na 11. po raz 48. Lucyna Owsińska, Lech Nawrocki. Jaki jesteś?

a tydzień temu udało się wejść do dziesiątki. Przypomnę, najczęściej miejsce 13, no ale z 9 na 11 nie jest źle. Natomiast swoje 10 utrzymały Groszki, Magda i Artur.

groszki, sukienka w groszki, a groszki mogą być też taką posypką, albo groszek na przykład zielony. Dawno nie było rzeczy kulinarnych. Groszek zielony, świeży, taki pachnący. Oj, miam, miam, już się nie mogę doczekać. I na pewno Państwu jakiś przepis wtedy zdradzę. Natomiast do dziesiątki wrócił Bartek Wojnar Ekscess z piosenką By przez ciebie nikt nie płakał.

Bad ma premiera, a teraz piosenka, której tydzień temu udało się prawie tak milimetry wejść na podium. Była to Berry Brew na fali, a tym razem na miejscu siódmym, ale to jest ciągle pierwsza dziesiątka, po raz 27.

Berblu na fali na 7. Szóste bez zmian od już 38 tygodni. Oczywiście nie zawsze byli na miejscu 6, ale rzeczywiście w pierwszej dziesiątce. Dziki Blues Band i Szerokości.

Jeżeli komuś się wydawało, że teraz będą już tylko te znane piosenki, to mówię nie. Sensacją jest, że z pierwszej dziesiątki poza listę wypadł w tym tygodniu Uszopląs z Tramwajem. No jest to ogromne, przyznaję, zaskoczenie. Ale za to w dziesiątce piąta dziś premiera. Bardzo wysoko na piątym miejscu Honker i Rzeczywistość.

No, powiem, że blues rockowy i generalnie rockowo zrobiło się w finałowej dziesiątce. Prawie podium, prawie podium. Na czwarte wrócił, więc tuż za podium Smoketown, blisko siebie.

0: Opolska lista polskiej piosenki.
1: No sporo się dzisiaj wydarzyło, jeżeli chodzi o nowości. Jestem ciekaw, czy ktoś w końcu też rozbije tą trójcę na podium. Oni się tam często ze sobą wymieniają głosami. Powiem, że poza Uszopląsem, poza listą Ewa Aksamit, Sandra Klimańska, Jan Bednarz i Czorski, te zespoły pożegnaliśmy. A jeżeli chodzi o finałową trójkę, to jest dokładnie tak jak tydzień temu. Coldfire na trzecim, Freedom Birds na drugim i Ania Blush na pierwszym. Oni za chwilę przed wami. Ja wam życzę dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: Za moment godzina 22, więc czas na wiadomości w Radio Opole. Proszę z nami zostać. Burze i nawałnice na zachodzie kraju. Straż interweniowała prawie 800 razy. Policja wystosowała list gończy za mężczyzną, który miał zabić teścia i usiłował zabić teściową. Zakład opiekuńczo-leczniczy otwarty w Krapkowickim Centrum Zdrowia.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska, ale na początek uwaga kierowcy. Kolizja na A4 na 208 km w kierunku na Katowice na wysokości miejscowości Sarny Wielkie. Doszło do zderzenia dwóch samochodów. Nie ma osób poszkodowanych. Auta blokują tylko prawy pas, lewy można przejechać. Na miejscu dwa zastępy Straży Pożarnej.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Około 780 interwencji strażaków na zachodzie kraju w związku z burzami. Na Opolszczyźnie względnie spokojnie. Straż otrzymała informację o gałęzi leżącej na krajówce 46, to za siedziną w kierunku Nysy, a ponadto piorun uderzył w skrzynkę elektryczną. To z kolei w domu w miejscowości Bodzanowice, ale nikomu nic się nie stało. Natomiast rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec mówi, że najwięcej interwencji odnotowano w województwie dolnośląskim. Strażacy wyjeżdżali tam w związku z pogodą ponad 400 razy.
2: Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na udrażnianiu szlaków komunikacyjnych z przewróconych drzew, połamanych gałęzi, zabezpieczaniu uszkodzonych konstrukcji, jak również wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń oraz posesji. Apelujemy o zachowanie ostrożności, śledzenie komunikatów meteorologicznych.
0: Powalone drzewa zablokowały drogę między Kłodową Zdrój i Radkowem w Kotlinie Kłodzkiej. W Wałbrzychu opady deszczu i gradu były wielkości małych wiśni.
1: To są wiadomości Radio Opole.
0: Jest list gończy za mężczyzną podejrzanym o zabójstwo w miejscowości Mierzawa w województwie świętokrzyskim. Miał zabić swojego teścia i usiłował zabić teściową. Policja opublikowała jego wizerunek. To 49-letni Dariusz Równicki. Wczoraj w wyniku ataku nożem zginął 80-letni mężczyzna, a 76-letnia kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Według policji tłem zbrodni były nieporozumienia rodzinne. Poszukiwany jest byłym funkcjonariuszem, który odszedł ze służby w 2023 roku. I wracamy do regionu. Krapkowickie Centrum Zdrowia oficjalnie uruchomiło nowy zakład opiekuńczo-leczniczy, a będzie mógł przyjąć blisko 90 pacjentów. To ważne, że podnosimy komfort pacjentów, mówi Marcin Misiewicz, prezes Krapkowickiego Centrum Zdrowia.
3: Otwieramy zakład opiekuńczo-leczniczy dla 86 pacjentów docelowo. Wszystko nowe. Nowy sprzęt, elektryczne łóżka, sprzęt rehabilitacyjny, aparat USG, aparaty EKG, urządzenia do nauki chodzenia dla pacjentów ZOL-u. Cały sprzęt zakupiony nowy, komfortowe warunki. Myślę to, na co pacjenci zasługują w XXI wieku.
0: Dodajmy, 1 lipca w nowej części szpitala zaplanowano dzień otwarty dla mieszkańców.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
0: Nie żyje Mona Halil, popularna aktywistka ratująca żółwie w Libanie. Zginęła po ataku izraelskiego drona.
4: 76-letnia Mona Halil nazywana była w Libanie strażniczką żółwi. Na plaży w Mansuri na południu Libanu prowadziła ekologiczny pensjonat. Dochód z niego przeznaczała na ratowanie żółwi morskich, które właśnie na tej plaży składały jaja. W ich ratowanie zaangażowała się 27 lat temu. Mimo trwających na południu Libanu intensywnych działań wojennych, Mona Halil nie chciała opuszczać swojego domu na plaży. Jak opowiadali jej przyjaciele, zabarykadowała się w nim, nie wpuszczając nikogo i wierząc, że jako cywil jest bezpieczna. Dwa tygodnie temu izraelski dron zbombardował właśnie jej dom, celując w sypialnię. Strażniczka żółwi została ranna. Dziś poinformowano, że zmarła wskutek obrażeń. Dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: Dziękuję za relację. I na koniec, reprezentacja Holandii nie dała szans Szwecji w drugiej kolejce grupy F piłkarskich mistrzostw świata. Na stadionie w Houston pomarańczowi rozgromili 3-5:1. A właśnie teraz rozpoczyna się mecz Niemcy-Wybrzeże Kości Słoniowej w grupie E.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad, temperatura minimalna od 18 do 20 stopni. Jeśli pojawią się burze, to też będzie bardzo mocno wiało. Jutro trochę chmur, trochę przejaśnień, również synoptycy przewidują burze, temperatura maksymalna od 29 do 31 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Progresywna zmiana roku.

Cero Silk, Kimono i Kaylee. To świetny fragment suity, do której należy jeszcze Lavender. Nieprzypadkowo dzisiaj prezentujemy Wam te właśnie utwory. Do Lavender jeszcze wrócimy wraz z Marcinem Kobzą, który ten program realizuje. Sprzed mikrofonu kłania się Wam bardzo nisko, choć tego nie widać przez fale radiowe, ale możecie mi wierzyć, że tak jest, Adam Wołek. Moi kochani, 17 czerwca minęło 41 lat od wydania albumu Misplaced Childhood, trzeciej w kolejności płyty zespołu Marillion z niezapomnianym Fishem, który do dzisiaj jest ubóstwiany jako wokalista tego zespołu, mimo iż nagrał zdecydowanie mniej płyt niż jego następca Steve Hogarth. Natomiast do tego okresu bajkowego, kolorowego, baśniowego, takiego wręcz naiwnego w pewnych momentach wracamy najchętniej, choć tematyka tych płyt jest naprawdę bardzo trudna niejednokrotnie. Warto oczywiście zagłębić się w teksty w takich płyt jak Clutching at Straws czy Fugazi, czy nawet Misplaced Childhood. 41 lat od wydania tej płyty, płyty bardzo ważnej w moim życiu, muszę Wam to powiedzieć i niejednokrotnie już Wam to mówiłem, to jest jedna z tych pierwszych kaset, które po prostu najzwyczajniej w świecie gwizdnąłem tacie z auta i zasłuchiwałem się jako młody chłopiec, nastolatek. Wcześniej słuchałem takich kapel jak Aerosmith, jak Guns N' Roses. Oczywiście te progresywne dźwięki całe życie były u mnie obecne ze względu na starsze rodzeństwo, które słuchało Pink Floyd czy King Crimson. Natomiast ja potem poszedłem troszkę inną rockową stronę. Guns N' Roses zapoczątkowało ten wielki powrót hard rocka na scenę i właśnie to oni, Aerosmith, Bon Jovi w tym czasie królowały w moim kaseciaku, w moim kasprzaku, bo miałem kasprzaka w pokoju. I też w rozgłośniach radiowych bardzo często można było usłyszeć takie utwory jak Welcome to the Jungle, Pink, jak November Rain, Don't Cry i tak dalej. Natomiast Misplaced Childhood po raz kolejny było takim muzycznym zwrotem w moim życiu. Jako bardzo młodego chłopaka na nowo pokochałem te dźwięki i potem ponownie zaczęło się poszukiwanie tego typu muzyki. A że pochodzę z małej wsi w gminie Pawłowiczki, to niespecjalnie miałem coś więcej do roboty, oprócz grania w piłkę i słuchania muzyki, więc poszukiwałem dalej. Szukałem, pytałem i słuchałem przede wszystkim. Kochani, zapraszam Was do kontaktu adam.wolek@radio.opole.pl. To oczywiście adres mailowy. Zapraszam do kontaktu poprzez grupę, Wasze propozycje. Słucham Was, czytam to, co piszecie i staram się spełniać te marzenia muzyczne. Dzisiaj też takowe będzie, bardzo nietypowe, ale o tym później. Było Soda Silk Kimono, no to przyszedł czas na to, by posłuchać kolejnej części tej znakomitej płyty, bo przed nami Lavender, Bittersweet i Blind Curve. To te propozycje, które mam dla Was na ten moment.

Dwie rzeczy na świecie są niezmienne. Na pewno ta, że płyta Miss Place Childhood Marillion, która, trudno uwierzyć, w tym roku ma już 41 lat, a nie trąci myszką jak wiele produkcji z tamtego okresu, wywołuje szybsze bicie serca i uśmiech, myślę, mimo iż tematyka płyty jest smutna, bo mówi o niespełnionej miłości między innymi i o tym, że każde dzieciństwo, prędzej czy później, musi się kiedyś skończyć. O tym między innymi opowiada utwór, który za chwilę na antenie Radia Opole, czyli Childhood Sand. Natomiast to będzie już taka mała rozbiegówka do tego, co w muzycznych życzeniach, a będzie to wspaniały duet dwóch świetnych muzyków, dwóch świetnych i mocnych charakterów, ale też muzycznych wizjonerów. Jakich? Najpierw posłuchacie Childhood Sand, a potem dowiecie się, o kim mówiłem, choć pewnie niektórzy już wiedzą.

każde dzieciństwo kiedyś dobiega końca. Niestety dobiegł końca też ten utwór. Jego czas się wypełnił. Jest to wspaniały kawałek. Według mnie jeden z najlepszych na płycie, ale chciałem w takiej szerszej formie nieco zaprezentować wam duże fragmenty płyty Misplaced Childhood. W zeszłym roku słuchaliśmy jej całej praktycznie, podzielonej na dwie części. Ale w zeszłym roku mieliśmy 40-lecie, więc zawsze warto wrócić w okrągłą rocznicę w takim bardzo szerokim wymiarze. Dzisiaj nieco węższym, ale mam nadzieję, że satysfakcjonującym dla was, a że jest wśród was wielu miłośników zespołu Marillion, to myślę, że było ok. Piszcie oczywiście na maila mojego. Także możecie spokojnie pisać również przez Facebooka. Ja mam otwartego Messengera, więc nie ma najmniejszego problemu, żeby do mnie napisać. Odbieram każdą wiadomość, każdą odczytuję i na każdą staram się odpowiedzieć. Podobnie zresztą jak z wpisami pod filmem, który zapowiadał dzisiejszy program. Ja wiem, że jest mundial, że wielu z was na dwa fronty, że ogląda mecz i słucha, ale ja się z tego powodu cieszę, bo sam jestem kibicem piłkarskim i też chętnie te mecze oglądam. No tutaj akurat nie mam ani możliwości, ani specjalnie mówiąc ochoty przy muzyce oglądać meczu. Ja zauważyłem też ten trend odwrotny, że coraz mniej pisze się na ścianach, na Facebookach i tak dalej, ale cieszę się, że jesteście na grupie, że jesteście aktywni. I nawet jak nieco mniej się pisze w czasie słuchania muzyki, to mi to absolutnie nigdy nie przeszkadzało. Kochani, mówiłem o dwóch wizjonerach. Wizjonerach, którzy także poprowadzili niejedno muzyczne życie w danym kierunku po pięciolinii i byli to i są to nadal Steven Wilson, a także Michael Åkerfeldt. Każdy z nich z innej bajki. Michael Åkerfeldt wyrósł ze szwedzkiego death metalu, potem było troszkę doomu, później już od płyty Still Life gdzieś zaczęło pojawiać się to progresywne zacięcie grupy Opeth, by na Blackwater Park wystrzelić z pełną mocą, a Steven Wilson znany przede wszystkim z Porcupine Tree, które to 3 lata temu było uprzejme wrócić na scenę i ten powrót, czy 4 lata temu, już teraz nie pamiętam, nie chcę sięgać do źródeł, świetnym albumem swoją drogą. Myślę, że będzie czas także, żeby i do niego wrócić. Natomiast współpraca Åkerfeldta i Wilsona nie ograniczała się tylko do pracy na linii producent Steven Wilson, muzyk Michael Åkerfeldt, bo jak wiecie, realizował między innymi płyty takie jak Blackwater Park czy Damnation, no ale także inne. Steven Wilson zespołowi Opeth. Oni w 2012 roku stwierdzili, że fajnie by było razem pograć. No i oto mamy Storm Corrosion. Jeden z najbardziej dołujących muzycznie projektów, jaki mnie w życiu spotkał i tekstowo, i ta atmosfera również jest po prostu przytłaczająca. To też jest granie na życzenie, jeżeli mogę to w ten sposób powiedzieć. Bardzo serdecznie pozdrawiam Mariana z Kędzierzyna-Koźla, który zamówił sobie te właśnie dźwięki, a ja powiem tylko tyle. Ja się tego nie spodziewałem. Storm Corrosion, Drag Ropes i tytułowy, czyli Storm Corrosion.

0: Za moment godzina 23, za moment dosłownie wiadomości w Radiu Opole. Opolska Fundacja Dom świętowała 35. urodziny. Za nami w Opolu Dzień Deskorolki. Będzie też o ogólnopolskiej akcji szkoleń z pierwszej pomocy.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Bez nich krajobraz regionu byłby niepełny. Tak mówi się o Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym. Opolska Fundacja działa już 35 lat i pomaga w funkcjonowaniu osobom z niepełnosprawnościami. Od rehabilitacji po edukację i pracę. Dziś świętowała na Placu Wolności w Opolu.
2: Kazimierz Jednoruk z Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, który tylko ogląda i cieszy się, że to wszystko pracuje, hula i się wszyscy cieszą, bawią.
3: Którzy kontynuują wasze dzieło.
4: Tak jest, Teresa Jednoruk. I cieszymy się, że, bo misją fundacji jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w zakresie rehabilitacji, w zakresie diagnostyki, leczenia.
5: Zuzanna Donatka-Siura, wicemarszałkini województwa opolskiego. Ja jestem bardzo wdzięczna za to, jak konsekwentnie uczą nas wrażliwości na drugiego człowieka.
6: Małgorzata Jagieluk, prezes zarządu Fundacji Dom. Przede wszystkim mamy nadzieję, że jesteśmy potrzebni dla tych, którzy potrzebują naszego wsparcia. 35 lat historii, 35 lat bardzo dobrych i bardzo trudnych momentów.
0: A na uroczystościach z mikrofonem Radia Opole był Adam Wołek.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: A stolica regionu opanowana dziś była także przez deskorolki. Miłośnicy mocnych wrażeń, skateparków i niebezpiecznych, ale widowiskowych trików prezentowali Opolanom swoje umiejętności na placu Kopernika.
7: Dominik Cymbała, Skate Spot Opole. Dodaliśmy trochę ciekawych atrakcji. Nasze mini lokalne, nawet muzeum deskorolki. Powstaje nowy mural na mapie Opola, z czego też jestem bardzo dumny. Te zawody deskorolkowe, nie jest to łatwy sport, wymaga bardzo wiele poświęcenia.
3: Podobno z tego się nie wyrasta.
8: No mam prawie 50 lat i jak widzisz cały czas skaczę, ile mogę.
3: Jak długo już jeździsz na desce?
9: Ponad rok, 13-14 miesięcy. No właśnie od kuzyna się wzięło, bo kuzyn miał deskę, nie jeździł. I jak byliśmy u babci, to po prostu wzięłam, zaczęłam jeździć, jakoś tak się zainteresowałam.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Mieszkańcy całej Polski mogli pod okiem specjalistów nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. Od rana w kraju działało ponad 1000 bezpłatnych punktów szkoleniowych zorganizowanych przez MSWiA. Ratownik medyczny Filip Hajnus mówi, co należy zrobić, jeśli widzimy, że poszkodowany ma problem z oddychaniem.
10: Jeżeli nie mam prawidłowego oddechu, to zaczynam mocno i szybko uciskać klapkę piersiową, uprzednio oczywiście odsłaniając tą klapkę piersiową. Jeżeli ktoś ma koszulkę, to podbijam koszulkę. Jeżeli kobieta ma biustonosz, to podciągam ten biustonosz pod szyję. Mam mieć odsłoniętą klapkę piersiową i oczywiście wzywam służby. Dzwonię pod numer 999 lub 112. Łączę się z profesjonalistą, który jest w stanie udzielić mi w razie potrzeby instruktażu krok po kroku, co mam zrobić. No i prowadzę mocno i szybko uciśnięcia klapki piersiowej.
0: Na Opolszczyźnie treningi z pierwszej pomocy prowadzone były w kilkunastu miejscowościach.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: Jutro o godzinie 10:26 słońce wejdzie w znak raka, a to oznacza, że rozpocznie się astronomiczne lato. Jego początek jest uzależniony od przesilenia letniego, czyli momentu, w którym Ziemia maksymalnie wychyla się w kierunku Słońca. Jest to zarazem najdłuższy dzień w roku, a po nim następuje najkrótsza noc. Od przesilenia letniego dni, choć powoli, będą stawać się coraz krótsze, a noce coraz dłuższe.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze, początkowo możliwy również grad. Temperatura minimalna od 18 do 20 stopni. Wiatr słaby, zmienny, w czasie burz porywy wiatru do około 80, a nawet do 100 km na godzinę. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Możemy również spodziewać się przelotnych opadów deszczu i burz, a lokalnie gradu. Temperatura maksymalna wysoka od 29 do 31 stopni, a w czasie burz porywy wiatru do około 80 km na godzinę.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Progresywna zmiana roku.

Jeszcze przed Krajowym Festiwalem Piosenki Polskiej w Opolu zapowiadałem wam, że na pewno wrócimy do znakomitej płyty No Rewind, ja już bym powiedział zespołu Moonrise. Zespołu, dlatego że gra koncerty, mimo iż za większość rzeczy w Moonrise odpowiada Kamil Konieczniak. On komponuje, aranżuje, gra na klawiszach, na gitarze, na basie, programuje perkusję, choć Grzesiu Bauer akurat na koncercie we Wrocławiu grał za bębnami. Nie wiem, jak to teraz wygląda na tych koncertach, ale wydaje mi się, że skład jest podobny. Marcin Staszek jako wokalista, wspomagany przez Anię Batko, a także Marcin Kruczek zagrał na płycie No Rewind. Moi kochani, ta płyta wyszła w kwietniu 2026 roku, więc ja nadal uważam, że to jest w miarę świeżynka i warto do niej wracać. Tym bardziej, że poziom utworów jest naprawdę wysoki, a dla mnie, co ważne, nie ma jako tako wybijającego się utworu ponad resztę. Wszystkie są na równym, ale bardzo wysokim poziomie. I myślę, że jest to grupa, która jako kolejna rozsławia nas, rozsławia nasz kraj poza granicami, między innymi w Holandii. Mają również na koncie album koncertowy Live in Przeciszów. Polecam. I epkę Single Game. Warto. Naprawdę warto sięgnąć po ich nagrania. Ci, którzy jeszcze nie znają, choć myślę, że wśród słuchaczy progresywnej zmiany rocka akurat większość zna. Od pierwszej płyty wydanej w 2008 roku, czyli The Lights of a Distant Bay, w roku 2009 wyszła moja ulubiona, czyli Soul's Inner Pendulum. W 2012 roku Stop Over Life, w 2019 Travel Within, no i po 7 latach mamy powrót z No Rewind, znakomitym według mnie albumem, który na pewno, jeżeli będą zestawienia, a myślę, że w wielu przypadkach i w wielu redakcjach tych pisanych i tych mówionych będą robione zestawienia najlepszych albumów roku 2026, to ten album na pewno zasługuje na bardzo wysoką pozycję. Jak dla mnie pierwsza dycha. Ale oczywiście to wszystko zależy od słuchaczy. Czekam na wasze komentarze na temat tej płyty, bo ona mnie niesamowicie relaksuje. Ja uwielbiam jej słuchać. Jest to płyta, która kołysze, wzbudza emocje, ale jednocześnie potrafi wyciszyć. Ja uwielbiam jej słuchać, spacerując po Opolu, czy w trakcie normalnej pracy reporterskiej, w redakcji informacji, idąc gdzieś po materiał, po dźwięk, na nagranie. Bardzo często właśnie ten album gości w moich słuchawkach. Wam również polecam na co dzień. Jedyny, gdzie mi się nie sprawdził, to w samochodzie, bo jest zbyt spokojny jak na jazdę samochodem. A szczególnie nocną. Zresztą nie wiem, czy pamiętacie, jest taka kapela też wydana przez Lynx Music, bo Moonrise niegdyś także było wydawane przez Lynx Music, Wave. I oni mieli tam taką płytę Muzyka dla nocnych kierowców. Była niesamowicie usypiająca. Tak dosyć przewrotnie nazwane, ale warto do niej wrócić. Mam tę płytę, więc myślę, że niebawem ją również przyniosę. Kochani, w związku z tym, że jest grubo już prawie, jest grubo po 23, to warto jednak odpocząć, zagłębić się w fotel, przykryć kocykiem, napić herbatki i posłuchać, co Moonrise ma do zaproponowania. Przed wami All About You. To też jeden z tych utworów, który strasznie mi w duszy gra. Aha, Marcin Kobza za konsoletą realizatora. Przed mikrofonem Adam Wołek, Polskie Radio Opole, progresywna zmiana rocka i Moonrise.

Moonrise, No Rewind, czyli jeszcze świeżynka, dlatego że premiera tego albumu miała miejsce w kwietniu tego roku. Prawie dwa miesiące nie słuchaliśmy tego albumu, teraz powracamy, no ale po drodze wydarzyło się też troszkę premier, troszkę wspomnień, troszkę życzeń i właśnie do tych życzeń chciałbym się odwołać, dlatego że czekam cały czas na wasze propozycje. Dzisiaj było Storm Corrosion, pan Marian sobie zażyczył, który bardzo polubił Stevena Wilsona i te spokojne płyty Opeth. Ja to bardzo lubię też, bardzo to szanuję, choć ja też nie ukrywam, że bardzo lubię to cięższe uderzenie również w wykonaniu Opeth i nie tylko Opeth. Zresztą w zeszłym tygodniu tego doświadczyliście, dlatego że miała miejsce premiera nowej płyty Dimmu Borgir, czyli black metalowców z Norwegii. A ja ich znam od pierwszej płyty, czyli od For All Teeth, był to rok 1994, potem był Stormblast i tak dalej, natomiast no, teraz to już jest zupełnie inny zespół niż choćby od tej epki Sold Man's Child, Sons of Satan, Gator for Attack. Ale nie o black metalu miała być mowa, tylko o tym, że za nami Moonrise, kapela, którą warto wspierać, warto słuchać jej czy to z płyty, czy z serwisów streamingowych, bo i tam również się ta grupa znalazła. Teraz jednak zmieniamy klimat, ale nie zmieniamy kraju. Nie wiem, czy pamiętacie, swego czasu na antenie Radia Opole prezentowałem wam zespół The Tour, a jego wokalistka Michalina Maja Rutkowska zdecydowała się założyć solowy projekt i jak się okazuje, nastąpiło to w roku 2018, a ja dowiedziałem się o tym kilka dni temu, kiedy to Filip Sarniak, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, on zajmuje się promocją tych wszystkich młodych zespołów, które wypływają na szerokie wody, a mają coś do powiedzenia na scenie, to wtedy Filip Sarniak zawsze do mnie napisze kwiecistego maila z linkiem do płyty, a ja mam szansę wam to zaprezentować. Atavia, nie wiem, czy pamiętacie takiego pisarza, który to w swoich dziełach traktował o magii, o chaosie, Phila Hina, to on ukuł termin atawistyczna nostalgia, a Rutkowska wzięła z tego, zaczerpnęła słowo Atavia. I ta muzyka akurat odwołuje się znakomicie do twórczości Phila Hina. Polecam wam, jeżeli macie silne nerwy, by poczytać tego autora. Jego książki są do dostania, można je w internecie spokojnie znaleźć. Jest to dziwny świat, ale świat, który mi się podoba, bo ja lubię takie pokręcone rzeczy, czy to muzyczne, czy to literackie. Natomiast ja dla was przygotowałem, jeżeli chodzi o Atavię, dzisiaj dwa utwory, czyli Azure i Of the Longest Night. To są świetne kawałki, które jak dla mnie naprawdę zdają swój muzyczny egzamin. Słucham tej płyty dosyć krótko, więc nie jestem jakoś specjalnie w stanie wam zaprezentować jakiejś szerokiej tutaj recenzji, jakichś głębokich myśli na temat tej płyty. Słychać jedynie to, że wydaje się, że z początku miała to być taka próba malowania pejzaży dźwiękami, różnego rodzaju niepokojącymi dźwiękami, a tymczasem i tak poszło to gdzieś w kierunku takiego w miarę rockowego brzmienia. I to naprawdę jest dobre, moi kochani, to naprawdę jest dobre. Tylko tyle jestem w stanie jak na razie powiedzieć o tej produkcji. Czekam również na wasze pierwsze odczucia, bo myślę, że wielu z was tę płytę będzie słyszało po raz pierwszy. Zapraszam bardzo serdecznie, to premiera na antenie Radia Opole, Azure i Of the Longest Night, projekt Atavia już teraz.

W tym całym zapędzeniu się i zachwytu, z zachwytami nad płytą nową, debiutancką projektu Tria, w sumie Atavia, zapomniałem podać tytuł tego albumu, To the Old Ones. To jest takie chyba rozliczenie się z przeszłością Michaliny Maj-Rutkowskiej, która prezentuje swoją dorosłość. Jestem tutaj w tej chwili, ja dorosła na scenie i gram naprawdę fantastyczną, dobrą muzykę. Ta pewność siebie wypływająca z tych dźwięków jest jak dla mnie porażająca, ale też bardzo budująca. Bez kompleksów tutaj muzyka atakuje nas od razu. Troszkę folku, troszkę psychodelii, troszkę ambientu i gdzieś tam ten rockowy pazur na pewno się pojawia, bo tego rocka też jest bardzo dużo. Filip Sarniak, który zaraził mnie tą muzyką, zajmujący się zresztą promocją tego typu muzyki w naszym kraju, to dzięki niemu usłyszeliście na antenie Radia Opole Źrenice i Upadek konającego ćwierćwiecza. Jest to człowiek, do którego będę bardzo często zwracał się o kolejne tego typu akty na naszej scenie, bo one są zdecydowanie warte eteru. Filip, dziękuję Ci i bardzo serdecznie Cię pozdrawiam i życzę nadal takiego uporu maniaka, z którym promujesz tego typu muzykę, bo w internecie jest Cię już pełno, a ja zadbam o to też, żeby te fajne, dobre zespoły gościły także na antenie Radia Opole w progresywnej zmianie rocka. Dziękuję jeszcze raz. Tymczasem, moi kochani, skoro mówiliśmy o folku, to teraz będzie troszkę folku w połączeniu z, no właśnie, symfonią, rockiem progresywnym, muzyką filmową, muzyką graną do legend, opowieści, bajęt i pogadanek. Pięknych swoją drogą. Pamiętacie taką płytę, która została wydana w roku 1974, a nosi tytuł, uwaga, The Myths and Legends of King Arthur? Oczywiście chodzi o Ricka Wakemana. W roku 1974 zresztą wydał dwie znakomite płyty, bo najpierw ukazała się Journey to the Center of the Earth, a potem właśnie Mity i Legendy Króla Artura. W 1975 roku nagrał Listomanię i tę płytę również Wam bardzo polecam, bo jest to po mitach i legendach Króla Artura zdecydowanie moja ulubiona płyta, dlatego że ja bardzo lubię Liszta i jego muzyka, jego kompozycje do mnie bardzo, ale to bardzo przemawiają. Jakbym miał podać najsłabszą płytę z jego muzyką, no to chyba jednak Simply Acoustic The Music z 97 roku. Nie podeszła mi ta płyta zupełnie. Natomiast wracając do tych legendarnych, czyli The Myths and Legends of King Arthur, za każdym razem budzi się we mnie dziecko, kiedy słuchamy tej tych melodii, tej płyty. Dlatego, że ja bardzo lubię legendy brytyjskie, lubię legendy celtyckie, także historię tych pięknych ziem. Piękna legenda o królu Arturze, o jego wyczynach, tak? O jego ojcu, Arthur Pendragon, o rycerzach, o Galahadzie, o Lancelocie i tak dalej, o Ginewrze. Ginewra zresztą się dzisiaj pojawi i oczywiście o Merlinie, bo Merlin również dzisiaj się pojawi, moi kochani. Dlatego zostawię Was z muzyką wielkiego mistrza, jakim jest Rick Wakeman i myślę, że to będzie czas, żeby powiedzieć dobranoc, moi kochani. Wspólnie z Marcinem Kobzą słuchamy sobie także tych pięknych dźwięków. Marcin Kobza program zrealizował, Adam Wołek przed mikrofonem. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Było nam niezmiernie miło gościć w Waszych domach. Ja nazywam się Adam Wołek. Dobranoc. Cześć. Whoso pulleth out this sword from this stone and anvil is the true born king of all Britain.

0: To jest pasmo powtórkowe Radia Opole. Science bez fikcji. Czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Kacper Śniegórski przy mikrofonie, a moim gościem dziś będzie Izabela Żbikowska z Fundacji Human Doc. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: A za chwilę porozmawiamy m.in. o niezwykłym szkoleniu, które odbyło się w Rogowie Opolskim. Miałem nawet okazję w nim wziąć udział. Skąd takie szkolenia, ile ich jest, te i wiele więcej tematów już za chwilkę na antenie Radia Opole.
3: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: audycji Science bez fikcji w Radio Opole moim gościem Izabela Żbikowska z Fundacji Human Dog. I całkiem niedawno ja i Magda Szybińska mieliśmy okazję wziąć udział w szkoleniu niezwykłym w zamku w Rogowie Opolskim. No właśnie to było szkolenie, w trakcie którego uczyliśmy się na pewno działać w stresie.
1: Szkolenie wzięło się stąd, że musimy być przygotowani na kryzys, a przygotowani możemy być tylko przez ćwiczenia i przez opanowanie pewnych elementów, które nam zredukują stres i pozwolą zachować się racjonalnie w kryzysie, zmniejszyć ten poziom paniki, podejmować dobre decyzje. Szkolenie było organizowane przez Fundację Human Dog, dlatego że my pracujemy w kilku krajach, w których toczy się konflikt, obecnie w Ukrainie, Gazie i w Libanie. Tam mamy swoje projekty, musimy być przygotowani, a jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że społeczeństwo także potrzebuje takiej wiedzy, stąd też szkolenie, które finansowane było z Urzędu Marszałkowskiego.
0: I w trakcie tego szkolenia, jak ono, na czym polegało, z kim ono się odbywało?
1: Szkolenie prowadzili doświadczeni trenerzy, którzy mają za sobą, w zależności od trenera, ale około 20 lat w służbach specjalnych albo w jednostkach antyterrorystycznych. Oni połączyli siły i przygotowali taki program, w którym z jednej strony stopniowali napięcie, a z drugiej grupa uczestników przechodziła takie sytuacje, które mogą się wydarzyć właśnie w strefie konfliktu, ale mogą się wydarzyć także tutaj. To znaczy, jak bezpiecznie wydostać się z samochodu, a my akurat ćwiczyliśmy to, jak wydostać się pod ostrzałem, ale przecież wypadki komunikacyjne to nasza codzienność i może się zdarzyć tak, że będziemy uwięzieni w pasach albo będziemy musieli się wydostać z samochodu i wybić szybę, więc to też warto wiedzieć, jak to zrobić.
0: No i właśnie w trakcie tego szkolenia widać było, że trenerzy chcieli wywrzeć na nas jakąś presję, jakiś stres, żeby zobaczyć, jak będziemy funkcjonować w takim momencie.
1: O to właśnie chodziło, bo to był jednak, mimo tego, że sytuacje były mega dynamiczne, wszystko się bardzo szybko zmieniało, oni cały czas dokładali te cegiełki presji, ale właśnie robili to mimo wszystko w bardzo kontrolowanych warunkach, czuwali nad bezpieczeństwem i to były idealne warunki do tego, żeby właśnie się z tym stresem oswoić, poznać siebie, poznać reakcję swojego organizmu, zobaczyć, na ile jesteśmy odporni, czy ile nam jeszcze brakuje do tego, żeby tą odporność budować. I dzięki temu jesteśmy lepiej przygotowani na takie sytuacje. To było twoje pierwsze tego rodzaju szkolenie. Ja jako osoba, która pracuje w Human Dog od lat, to było już moje kolejne tego rodzaju szkolenie i ja widzę ten progres. Widzę, jak za pierwszym razem musiałam się dostawać z auta pod ostrzałem i jak teraz to robiłam na ćwiczeniach. I nie chodzi o szybkość wydostawania się z samochodu, tylko o to, ile ja miałam w sobie stresu, tak? A rzeczywiście takie ćwiczenia pomagają. Jest pamięć mięśniowa. Wiadomo, że potem się analizuje te sytuacje i myślisz, okej, to można poprawić, to tutaj o czymś tam zapomniałam, ale i tak było lepiej niż za pierwszym razem, a na pewno lepiej niż gdybym tego nigdy nie przećwiczyła.
0: No właśnie, dla ciebie to było kolejne szkolenie, bo wy jako Fundacja Human Dog organizujecie regularnie takie wydarzenia.
1: Organizujemy je wtedy, kiedy zachodzi taka potrzeba, ponieważ tak jak wspomniałam, pracujemy w krajach, które wymagają zadbania o bezpieczeństwo zespołu, więc pierwszy zespół szkolił się w 2022 roku, tuż przed wyjazdem na wschodnią część Ukrainy, bo musieli tam dostarczyć karetkę. Więc to przygotowanie było potrzebne. Teraz z uwagi na to, że pracujemy w kolejnych krajach, gdzie jest niebezpiecznie, w Gazie czy w Libanie, no to powtarzamy te szkolenia, natomiast to nie jest tak, że one odbywają się co tydzień.
0: Do rozmowy z Izabelą Żbikowską z Fundacji Human Dog wracamy już za chwilę w audycji Science bez fikcji w Radio Opole.

0: Seks bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Wracamy do rozmowy z Izabelą Żybikowską z Fundacji Human Doc. Całkiem niedawno miałem okazję pojawić się razem z Magdą Szybińską na szkoleniu prowadzonym przez antyterrorystów lub chociażby specjalistów od pożarnictwa. I tutaj w trakcie tego szkolenia była też całkiem spora część taka teoretyczna, w trakcie której mogliśmy się przekonać, że z jednej strony wydaje nam się, że ta wojna jest gdzieś tam za granicą, wiadomo blisko, ale gdzieś za granicą, ale z drugiej strony ci instruktorzy starali się nam przekazać takie informacje, że to wszystko jest, nawet może być tutaj wokół nas.
2: Zdecydowanie, bo wspomniałam o tym, że jako fundacja się szkolimy, ale to nie jest tak, że przeszkoleni powinni być tylko pracownicy organizacji humanitarnych. No nie, w szkoleniu brali udział także urzędnicy, którzy decydują w krytycznych momentach, no bo oni muszą też wiedzieć, jak reagować, i brali udział liderzy społeczni właśnie po to, żeby w sytuacjach kryzysowych wiedzieć, co robić, żeby nie poddać się panice, wiedzieć, jak zarządzać informacją i jak rozdysponować zadania. Ale też myślę, że dobrym pomysłem byłoby namówić szeroko społeczeństwo do udziału w takim szkoleniu, chociaż raz w życiu, bo to z jednej strony naprawdę redukuje stres, a z drugiej strony uświadamia nam, jak w życiu codziennym, jak bardzo jesteśmy narażeni na różne rzeczy. Na przykład wiemy to, że od lat toczy się wojna kognitywna. To nam też właśnie trenerzy uświadamiali na szkoleniu. Pokazywali, że wojna dzisiaj to nie jest takie nasze wyobrażenie jak kiedyś, że są czołgi, idą tam żołnierze, maszerują i oni się na linii frontu ścierają. Dzisiaj to wygląda inaczej i z jednej strony są rakiety i drony, a z drugiej jest próba siania zamętu. W Polsce było sporo takich przypadków głośnych. I ten zamęt można siać na różne sposoby, a często zaczyna się od tego, że zbiera się, że są ludzie, którzy są wykorzystywani do tego, żeby zbierać drobne informacje, które nam się wydają nieistotne. Koło nas kręcą się jakieś osoby, które zadają pytania i one brzmią niegroźnie. Zaczynamy im opowiadać o swojej pracy, ile osób jest, nie wiem, w naszym biurze, albo jak wygląda dworzec kolejowy i tak dalej, a potem się okazuje, że to jakby sama w sobie jedna taka informacja niewiele znaczy, ale w połączeniu już w szerszym kontekście daje bardzo dużą wiedzę i jest podstawą do siania zamętu. Więc tego rodzaju szkolenie to też jest bardzo dobre uświadomienie sobie, że ostrożność powinna być też nieodzownym elementem naszej codzienności, że powinniśmy zwracać uwagę na to, z kim i o czym rozmawiamy.
1: W tego typu szkoleniach odnoszę takie wrażenie, nie jest kluczowe to, żeby wiedzieć, jak się zachować w momencie ostrzału, bo to nawet żołnierzom nie zawsze się zdarza, że musieli ewakuować się z pojazdu. Natomiast, żeby mieć tą czujność, żeby żyć cały czas w takim poczuciu, że może coś wokół mnie się wydarzyć, takiego nietypowego, co może

0: swojej reakcji organizmu w takiej sytuacji. Bo też jak będzie, wiesz, kolejna powódź albo jakaś klęska żywiołowa, to one wszystkie jakby w pewnym momencie będą wywoływały stres, będą wywoływały poczucie niepokoju, niepewność i brak tego, co się wydarzy za chwilę. I takie szkolenie przygotowuje, buduje odporność psychiczną po prostu. Przygotowuje nas na to, że momenty stresujące się wydarzą, ale to, jak my na nie zareagujemy, ma kluczowe znaczenie do tego, czy jakby polegniemy na tym i damy się ponieść fali paniki, czy stracimy jakby okazję do minimalizowania strat.
1: No tak, ale mieliśmy okazję również przecinać chociażby pasy. I to z tego się przekonałem, że sprzęt ma znaczenie, bo próbowałem takim jakimś tanim dziadostwem przeciąć te pasy i to było wręcz nierealne. I nagle sprzęt troszeczkę droższy, identycznie wyglądający i trwało to 3 sekundy.
0: No i teraz myślę, że wszyscy rodzice powinni uważnie nie odstawić uszu, bo sytuacje na drogach zdarzają się, jakby kryzysowe sytuacje na drogach zdarzają się za często, a jednak to, jak mamy wyposażoną apteczkę i to, jak mamy wyposażone, no właśnie, jaki mamy sprzęt, czy on jest za 3 zł, czy jednak trochę zainwestowaliśmy i możemy uratować siebie i dzieci, ma bardzo duże znaczenie. Właśnie albo szkolenie z ekspertem od pożarnictwa, który tłumaczył nam, jak zachowuje się ogień, co zrobić, kiedy jest zadymienie, kiedy ten ogień wybucha, my jesteśmy odcięci, nie mamy dokąd uciekać, musimy być w pomieszczeniu. No to są rzeczy, które mogą uratować nam życie, tak? Oczywiście sytuacja samochód pod strzałem jest dosyć medialny, ale to był tylko element z bardzo długiego szkolenia.
1: Do tej rozmowy wracamy już za chwilę.

0: Wracamy do rozmowy z Izabelą Żbikowską z Fundacji Human Dog, ale może porozmawiajmy stricte o fundacji, bo ty często wpadasz do nas do porannych programów, mówisz o konkretnych akcjach, natomiast rzadko pada to pytanie, czym wy się tak na co dzień zajmujecie?
1: Na co dzień zajmujemy się różnymi projektami, ale one spinają je dwie główne idee. Pomoc humanitarna i przeciwdziałanie przemocy. Przy czym te projekty dzieją się w różnych miejscach na świecie, także w Polsce, żeby nie było. I wspomniałam dzisiaj o Libanie i Gazie między innymi i Ukrainie. No to to są nasze projekty, gdzie na przykład w Libanie wiemy, że z uwagi na wojnę bardzo wiele osób straciło domy, to już jest ponad milion osób. I tam skupiamy się na tym, żeby zapewnić żywność dla osób, które są przesiedlone, które mieszkają w jakichś miejscach zbiorowego zakwaterowania, w jakichś shelterach i oni sobie po prostu nie mogą gotować, bo nie mają gdzie. Mają dach nad głową, ale nie mają kuchni. Więc my zapewniamy im jedzenie w Gazie, gdzie wciąż są bardzo trudne warunki, katastrofa humanitarna. Zapewniamy ludziom wodę, a w dalszej części będziemy zapewniać podstawowe produkty higieniczne. Czyli to, co my mamy, wiesz, w łazience, masz zapewne zapasy mydła czy papieru toaletowego, tam to są rzeczy, które są, no może nie na wagę złota, bo na wagę złota jest woda i żywność, ale zaraz za tym. Więc to są nasze główne działania.
0: To jest bardzo niebezpieczna praca.
1: Ale potrzebna. Więc na tym polega właśnie pomoc humanitarna, że niezależnie od tych warunków, które się toczą, czy media są obecne przy konflikcie, czy nie, ta pomoc powinna być dostarczona, bo każdy człowiek ma prawo do otrzymania pomocy i to jak najszybciej, więc tym się zajmujemy.
0: Natomiast jeżeli chodzi o was, to wy widzieliście na pewno w swoim życiu rzeczy, które bardzo długo i bardzo głęboko siedzą w głowie i wpływają też na was, tak jak żyjecie w tak pięknych i komfortowych warunkach, jakie mamy w Polsce?
1: Tak, i to jest też bardzo ważne, żeby umieć oddzielić trochę siebie i życie prywatne od pracy, bo w pewnym momencie, zwłaszcza ja powiem teraz o swoich doświadczeniach, zwłaszcza po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie, ja byłam tak już przytłoczona tym, co robimy, bo myśmy przez 2 miesiące po prostu pracowali po 14-16 godzin na dobę, potem sytuacja się nieco uspokoiła, bo rozszerzyliśmy struktury i mieliśmy już jakby te procedury działania, natomiast na początku było bardzo trudno, no to powiem ci, że za każdym razem, kiedy widziałam, że moje dzieci bezpiecznie śpią w ciepłym łóżku, to ja miałam wyrzuty sumienia, że moje dzieci mają tak dobrze, a nie wszystkie dzieci na świecie tego doświadczają. No ale to jest kwestia przepracowania tych elementów, bo inaczej, jeśli nie ogarniemy tych emocji, no to się po prostu szybko wypalimy i nie będziemy mogli świadczyć pomocy.
0: A jak to na ciebie wpłynęło? Zaczęłaś jakby bardziej doceniać to, co jest wokół ciebie?
1: Zdecydowanie zaczęłam doceniać. Też mi to trochę utrudnia moje urlopy, ponieważ no, gdzie nie pojadę na świecie, znaczy ja lubię podróżować na przykład do Ameryki Południowej, bardzo lubię ją pod względem przyrodniczym, ale są to kraje, gdzie jest sporo nierówności społecznych. To znaczy, żaden kraj nie jest idealny, ale tam akurat, gdzie ja się wybieram, dostrzegam te nierówności społeczne. Widzę, że pewne grupy ludzi, że to jest nie fair, że oni nie mają na przykład takiego startu, jak miałam ja, rodząc się w środku Europy. No ale nie na wszystko mam wpływ i to też muszę sobie powiedzieć. Także wiesz, nawet jak zaczynam wakacje, to muszę, to trochę czytam o kraju, potem obserwuję, co jest na miejscu, zastanawiam się, czy może możemy tutaj zrobić jakiś projekt. Nie zawsze, nie? I staram się cieszyć urlopem, ale jednak moja praca wpływa oczywiście na mnie, ale staram się ją oddzielić i nie dać się pogrążyć tym emocjom.
0: To jak reagujesz, jak są ludzie, którzy narzekają na swoje życie? To jeszcze walczysz jakby z tym? Starasz się przekonać, czy każdy ma prawo do swojego narzekania?
1: To znaczy, wiesz co, chyba w moim otoczeniu nie ma osób, które by tak narzekały dla samego narzekania. Wiadomo, że na przykład mojej pracy, ciemną stroną mojej pracy jest bardzo duża papierologia. Niestety musimy, jakby rozliczanie projektów jest bardzo wymagające, więc sobie oczywiście co jakiś czas ponarzekamy. Ale nie ma w moim otoczeniu osób, które tak z definicji by na wszystko narzekały, bo ja się odcinam od tego rodzaju myślenia, bo uważam, że w Polsce naprawdę żyjemy, to jest jeden z najbezpieczniejszych krajów na świecie. Nie mówię, że z mlekiem i miodem płynącym, bo mamy swoje problemy, ale wiesz, w Meksyku chcesz wjechać do marketu, to przed marketem stoi duże opancerzone auto, a na nim policjanci z długimi lufami, tak? Z karabinami. No to jest coś, co mnie nie uspokaja, tylko jeszcze w kominiarkach, tylko wręcz wprawia w jakieś tam rozdygotanie. We Włoszech przed dworcami kolejowymi też chodzą uzbrojeni z długimi lufami żołnierze. W Polsce tego nie ma, bo nie ma takiej potrzeby. No i już, więc myślę, że jeśli ktoś nie docenia jeszcze, w jakim kraju żyje, to zapraszam do poobserwowania tego, co się na przykład dzieje w Gazie. Social media dają taką możliwość. No i być może to pomoże nam zrozumieć, że jednak mamy sporo szczęścia.
0: Do rozmowy z Izabelą Żbikowską wracamy już za chwilę.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: W audycji Science bez fikcji w Radiu Opole rozmawiam dzisiaj z Izabelą Żybikowską z Fundacji HumanDoc. Nasza rozmowa zaczęła się od zamku w Rogowie Opolskim, gdzie mieliśmy szkolenie faktycznie i tam obok tego przepięknego obiektu są takie specjalne opuszczone budynki, w których można było przeprowadzić to szkolenie.
2: PGR-y,
1: no. Tak, takie stare PGR-y. Natomiast ten zamek to ma bardzo ciekawą ofertę, nie tylko taką szkoleniową, można powiedzieć.
2: No właśnie, ja chciałabym trochę odczarować to miejsce, bo jest zdecydowanie warte uwagi. Ja nie wiem, jak wielu Opolan wybiera się tam na przykład na spacery, a jest przepięknie. A dzisiaj to jest w ogóle wyjątkowy moment, bo na zamku dzisiaj jest Noc Świętojańska. Już po 18 zaczynają się atrakcje dla całych rodzin. Jeśli ktoś ma dzieci, to takie runiczne tatuaże, duże bańki, to jest i gry z zabawy, no to jest pewniak, jeżeli chodzi o dzieci. Jeśli ktoś chciałby coś dla osób dorosłych, to też nie ma problemu, jest zwiedzanie na zamku, jest zaplatanie wianków i opowieści o tradycji słowiańskiej. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ja na pewno wybieram się na strefę gastronomiczną, także myślę, że będzie bardzo dobrze. Więc, no i jak ktoś by chciał przy okazji zobaczyć, gdzie to szkolenie się odbywało, no to potem od zamku można przejść właśnie w stronę starych budynków. Może jeszcze zobaczycie Państwo jakieś pozostałości po kulach.
1: Tak, po kulach, chociaż to były bardziej takie kulki, ale po szkle z wybijanych szyb to już jest bardziej prawdopodobne.
2: Zdecydowanie, chociaż na samym końcu trochę pozamiataliśmy.
1: W takim razie zamek w Rogowie Opolskim jest już odczarowany i zachęcamy wszystkich, żeby tam wpadli i zwiedzili to miejsce. Moim gościem dziś w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole była Izabela Żbikowska z Fundacji HumanDoc. Dzięki za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.

0: Science. Bez fikcji. Czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Stany Zjednoczone bardzo pozytywnie wypowiadają się o stałej bazie w Polsce, natomiast premier Czech zapowiada, że nie wydadzą 2% na obronność. Ale to nie jedyne tematy, jakie poruszę w drugiej godzinie audycji Science bez fikcji w Radio Opole, bo również porozmawiamy chociażby o bocianach. Zostańcie z nami, Kacper Śnigurski.

0: Radio Opole. Wieczór w najlepszym towarzystwie.
1: Stany Zjednoczone mówią tak. Dla dyskusji o stałej bazie wojsk w Polsce pismo z gotowością polskiego rządu do rozmów na ten temat trafiło za ocean kilkanaście dni temu. Natomiast kilka dni temu podczas Narady Szefów Obrony Państw NATO w Brukseli kierownictwo MONU dostało pozytywną odpowiedź z Pentagonu. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który uczestniczył w naradzie, miał też okazję krótko porozmawiać o tej deklaracji z sekretarzem wojny Pittem Hegsethem.
2: Było pismo z gotowością jest odpowiedź także z gotowością. Polski rząd rozpoczyna na poważnie konsultacje z USA w sprawie stałej bazy amerykańskich wojsk. Przekazał w Brukseli szef MON wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz. Kiedy i gdzie taka baza miałaby powstać?
3: To zawsze strona amerykańska będzie decydować o tym, jakie jest zaangażowanie. Polska jest gotowa inwestować. Polska jest gotowa zabezpieczyć teren, przygotować tą inwestycję.
2: Tłumaczył szef MON i zapowiedział szybkie konsultacje z Pentagonem na ten temat. A premier Donald Tusk nie krył zadowolenia z szybkiej odpowiedzi Amerykanów.
4: Jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać tę decyzję o stałej amerykańskiej bazie, co radykalnie zmieniałoby to poczucie bezpieczeństwa.
2: Obecnie nad Wisłą jest około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Stacjonują m.in. w Powidzu, Żaganiu i Orzyszu, ale również w Poznaniu i Wrocławiu, gdzie kończą się prace przy rozbudowie wojskowego lotniska. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Obecność amerykańskich oddziałów jest regulowana zarówno na podstawie uzgodnień bilateralnych, jak i w ramach zaangażowania sojuszniczego. Żołnierze zza oceanu są w Polsce rotacyjnie, wracają do kraju po kilku miesiącach służby.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Pozostajemy przy tematach związanych z obronnością w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole, ponieważ premier Czech potwierdził, że jego kraj nie wypełni w tym roku zobowiązania sojuszniczego i nie przeznaczy co najmniej 2% PKB na obronność. Andrej Babiš podkreślił, że priorytetem jego gabinetu pozostaje uporządkowanie finansów publicznych, co ma stworzyć warunki do zwiększania wydatków obronnych w kolejnych latach.
2: Państwa NATO uzgodniły stopniowe zwiększanie nakładów na obronność, które do 2035 roku mają osiągnąć poziom 5% PKB. Czechy mają jednak trudności z realizacją wcześniejszego celu zakładającego 2%. Nie udało się go osiągnąć w poprzedniej kadencji rządowi Petra Fiali i według deklaracji obecnych władz nie uda się to również w tym roku. Rząd Andreja Babiša ograniczył wydatki obronne do około 1,8% PKB. Procenty nie są święte. Nam chodzi przede wszystkim o rozwijanie armii, zwiększanie liczby żołnierzy oraz budowę systemu obrony powietrznej. Nie obawiam się Donalda Trumpa, to bardzo przyjemny człowiek. Powiedział premier Czech, zapytany o wydatki obronne w kontekście zbliżającego się szczytu NATO. Sekretarz generalny sojuszu Mark Rutte poinformował, że oprócz Czech 2% progu w wydatkach obronnych nie przekroczą w tym roku także Albania i Słowenia. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.

0: Radio Opole. Wieczór w najlepszym towarzystwie.
1: W audycji Science bez fikcji w Radio Opole teraz ciekawostka, bo tłumy przebierańców przemierzają Poznań. W stolicy Wielkopolski rozpoczął się największy w kraju festiwal fantastyki. Pyrkon to impreza, która przyciąga miłośników baśni, gier i komiksów, a większość uczestników przebiera się za swoje ulubione postacie ze świata fantastyki. Z uczestnikami imprezy rozmawiał Maciej Szefer.
2: Skąd przyjechałaś tutaj na Pyrkon?
3: Z Krakowa. Na ziemi siedziałam 5 godzin.
2: Czym jest dla ciebie Pyrkon?
4: Zabawą, odskocznią od realnego życia. To jest bardziej święto fantastyki. Tutaj się zlatują wszyscy fani fantastycznych anime, filmów i tak podobnych rzeczy.
5: Wszystko, co jest związane z fantastyką, ze science fiction, z grami planszowymi, książkami, anime. To się takie prelekcje na przykład naukowe są.
6: Ja dopiero jestem tutaj pierwszy raz, no i tutaj mnie przyciągnęła córka, jej zainteresowania, która tam siedzi i czeka, a ja dzielnie ją tutaj reprezentuję w kolejce po odbiór biletów, więc jestem sama ciekawa, jak będzie, ale już mi się podoba, więc w przyszłym roku planuję też się przebrać.
1: W programie Pyrkonu są prelekcje, warsztaty, koncerty i spotkania z twórcami. Festiwal słynący ze specjalnie zaaranżowanych stref poświęconych m.in. mandze, anime czy fantastycznym zwierzętom potrwa do niedzieli, a weźmie w nim udział ponad 60 tysięcy osób.

0: Opowieść bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Temat ekologiczny teraz w audycji Science bez fikcji, bo w województwie mazowieckim pierwsze bociany zaobrączkowane. Akcja rozpoczęła się od gniazda w miejscowości Dziewule w gminie Zbuczyn w powiecie siedleckim. Zakładanie obrączek koordynuje grupa ekologiczna. Kilka dni temu ekologom pomagały dzieci z gminnych podstawówek. Na miejscu była reporterka Polskiego Radia RDC Beata Głozak.
2: Chcecie obrączkować bociany?
3: Ten prawdopodobnie, który jest po lewej stronie, wykluł się jako pierwszy, ten był następny, ten następny, a zobaczcie ten czwarty, jaki jest malutki, jest jeszcze pokryty puchem. Teraz będziemy je obrączkować.
4: Tę obrączkę metalową mamy założoną. W międzyczasie Wiktor założył obrączkę zieloną. Przy pomocy nitów je pospina. Widać?
5: Widać.
4: Widać?
5: Widać.
4: Zobaczcie.
3: Te obrączki to są takie dowody osobiste. Będzie sobie bocian nosił całe życie.
6: VS8911, długość dzioba 80 i 20.
7: Wiktor Caruk, to jest 12 rok, kiedy jestem na obrączkowaniu i przez ten czas...
8: Zwariowałeś na punkcie tego?
7: Zwariowałem, to na pewno. To jest piękna praca, badania są potrzebne.
1: Cel grupy ekologicznej na ten rok to zaobrączkowanie przynajmniej 400 bocianów. Dzięki odczytom obrączek można poznać lepiej zwyczaje bocianów dotyczące migracji. Obrączkowanie ma potrwać do 24 czerwca. To już 17 obrączkowania bocianów w powiecie siedleckim.

0: Ależ mamy upały w ostatnich dniach i one potrwają troszeczkę. 32,9 stopnia Celsjusza w cieniu. Tyle wyniosła najwyższa temperatura odnotowana w Polsce wczoraj. Rekord padł w Słubicach. Bardzo gorąco było także na Dolnym Śląsku. W Legnicy termometry pokazały blisko 32 stopnia, we Wrocławiu około 31. W wielu miastach uruchomiono kurtyny wodne, które pozwalają choć na chwilę odetchnąć od upału. Jak przekonał się reporter Radia Katowice Mateusz Szczmiel, mieszkańcy i turyści we Wrocławiu chętnie z nich korzystają.
1: Widzę, że się chronicie przed upałami.
2: Tak, ja nie mam czapeczki, więc parasolkę miałam, bo zapowiadali, że będą opady, więc wzięłam parasolkę i bardzo się cieszę, bo teraz parasolka chłoni mnie przed słońcem.
3: Chcemy się trochę zmoczyć.
2: No,
3: podejdziemy
2: tak,
3: do
2: tego. Pamiętamy.
1: No, wszyscy się zmoczymy.
2: Krasna nas obleje troszeczkę.
1: Od razu lepiej.
2: Lepiej zupełnie. Rzeźko się czuję.
1: Przyjemniej od razu?
2: Tak jest.
1: Gorąco dzisiaj?
2: Gorąco.
1: Jak sobie radzicie z tymi upałami?
4: Jesteśmy z Mazur i właśnie my dopiero zaczynamy odczuwać ten upał. Jest bardzo fajnie. Szokował nas. Ale wiedzieliśmy, żeby zabrać ze sobą tylko bluzy i koszulki.
1: A czapka gdzie?
4: Czapka jeszcze nie.
1: Za czapkę przyjdzie pora.
4: Tak, przyjdzie pora.
0: Synoptycy ostrzegają, że wysokie temperatury utrzymają się także w weekend. W wielu regionach kraju nadal obowiązują alerty drugiego stopnia przed upałem.
5: Radio Opole. Tu usłyszysz więcej.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Dzień dobry, Marzena Śmierciak, witam w programie i zapraszam do godziny 15, a dziś będziemy mówić bardzo dużo o zdrowiu i o bezpieczeństwie zdrowotnym w czasie wakacji. W zasadzie temu poświęcimy te dwie godziny. Jakie infekcje zdarzają się nam w okresie letnim i jak je leczyć i dlaczego to angina? O to będę pytać m.in. naszych dzisiejszych gości. Będę też poruszać temat związany z bezpieczeństwem. Do jakiego rodzaju wypadków dochodzi najczęściej w okresie wakacyjnym? Co robić w razie zagrożenia zdrowia i życia? W końcu pozostał niespełna tydzień do końca roku szkolnego i zacznie się sezon urlopowy, a bywa, że w tej beztrosce czasem o zdrowiu zapominamy. Zapytam też naszych specjalistów dzisiaj o to, w jaki sposób wykorzystać urlop, żeby zadbać o lepsze samopoczucie. Dlaczego ten urlop jest nam tak bardzo potrzebny? Już za chwilę w naszym studiu pojawi się dr Jarosław Kostyła, to lekarz medycyny ratunkowej, dobrze znany, dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Po 14 odwiedzi nas internistka, lekarz pulmonolog, dr Anna Piskorowska-Pliś z Centrum Zdrowia. Zaczynamy, zapraszam.

0: ze mną w studiu pierwszy gość, dr Jarosław Kostyła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dobrze znany specjalista medycyny ratunkowej, lekarz lotniczego pogotowia ratunkowego, dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i także m.in. wojewódzki konsultant medycyny ratunkowej. I trochę mogłabym jeszcze wymieniać, ale na tym poprzestanę, dobrze?
1: Wystarczy.
0: Panie doktorze, dzisiaj będziemy rozmawiać o bezpiecznych wakacjach. Jeszcze tylko tydzień i będą już te upragnione wakacje dla dzieci i młodzieży. Co zrobić, żeby te wakacje nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale także dla tej grupy pacjentów były bezpieczne? Na ten temat będę rozmawiać z naszym specjalistą. I tak jak mówi się, że praca uszlachetnia, to urlop, to taki czas, kiedy możemy w końcu może i nawet podreperować zdrowie, odetchnąć trochę. Generalnie wakacje powinny uzdrawiać, tak? Ale czasami właśnie różne zdarzenia się zdarzają. A jakie? O to będę pytać naszego specjalistę. No to z pana praktyki. Więcej mamy wypadków samochodowych, wypadków zdarzeń nad wodą. Jaką pracę macie wy jako ratownicy medyczni w okresie letnim?
1: Mamy bardzo dużo pracy związanej właśnie z wypoczynkiem i urlopami naszego społeczeństwa. Niestety to, co pani powiedziała na początku, co zrobić, żeby się ustrzec przed takimi wypadkami, urazami, zachorowaniami i tak dalej, to powiem tak, do czego zawsze wracam, że wystarczy myśleć. To, że jest urlop, to nie znaczy, że mamy wyłączyć myślenie, mamy być rozsądni, mamy możliwość przewidzenia pewnych rzeczy. Niestety właśnie rozluźnienie, które jest w sezonie urlopowym, powoduje to, że to jakbyśmy przestawali po prostu myśleć i wielokrotnie wypadki, które się zdarzają, wynikają tak naprawdę z naszego nieprzemyślanego postępowania. Ja już nie będę mówił, że głupoty i totalnej ignorancji przepisów czy innych rzeczy, bo każdy powinien do środka swojego wejrzeć i zweryfikować swoje postępowanie, ale niestety większość wypadków, urazów, które są notoryczne i wielokrotnie się zdarzają w wakacje, wynika właśnie z naszego bezkonsekwentnego myślenia, postępowania, ciężko powiedzieć, urazy, które są, wypadki, które są, nagle nasilają się w momencie, kiedy wyjeżdżamy na wakacje. Wtedy woda, las, odpoczynek powoduje to, że nagle przestajemy mieć kontrolę nad tym, co robimy. Wydaje się nam, że wszystko wolno, natomiast tak do końca chyba nie wolno i nie powinniśmy robić. Wielokrotnie narażamy siebie i pozostałych, czy użytkowników ruchu drogowego na przykład, czy współbiorących udział w różnych imprezach, na to, że konsekwencjami są wypadki, zdarzenia medyczne i w konsekwencji niestety lądujemy w szpitalu.
0: A wakacje to powinien być czas beztroski, ale nie takiej dosłownie beztroski.
1: Dokładnie.
0: Bo nie możemy być zwolnieni z myślenia. No i jeszcze tutaj myślę, że pojawia się problem alkoholu, bo jednak wakacje być może częściej sięgamy po różnego rodzaju używki i potem robimy rzeczy, których nie powinniśmy robić.
1: Tak, dokładnie. Wakacje, odpoczynek, urlop w większości naszego społeczeństwa kojarzy się oczywiście z spożywaniem alkoholu. Niestety w społeczeństwie jest przekonanie, że alkohol jest środkiem takim, który

0: jest obowiązkowy wręcz przy każdorazowo przy zabawie, przy jakimś wypoczynku. Niestety nie mamy ograniczonej jakby ilości jego spożycia, nie mamy konsekwencji związanych z tym, że wypiliśmy za dużo alkoholu. Wtedy dopada nas tak zwana fantazja ołańska i robimy rzeczy, których normalnie na trzeźwo byśmy po prostu nie zrobili, a które kończą się niestety naprawdę tragicznymi zdarzeniami.
1: Zwłaszcza, że na przykład ten alkohol jest spożywany gdzieś na plaży. Albo dokładnie. Jest spożywany, po czym ta osoba wsiada za kierownicę.
0: Tak jest.
1: I potem są tragedie z udziałem też osób niewinnych, które zachowywały się tak, jak należy. A często jesteście wzywani na przykład do młodych ludzi, którzy nadużyli alkoholu. Widzicie taki narastający problem wśród dzieci i młodzieży?
0: Oczywiście, że tak. Koniec roku szkolnego, kiedy już tak naprawdę nie ma zajęcia, młodzież i dzieci są sklasyfikowane, powoduje to różne zachowania i wszelkiego rodzaju konsekwencje wynikające z tego, czyli spożywanie alkoholu. Tak naprawdę przygodne w ilościach, w których młody człowiek nie jest w stanie tak naprawdę rozgraniczyć, kiedy to jest spożycie alkoholu, kiedy to jest upojenie alkoholowe i kiedy to jest jakby okres już zatrucia alkoholowego. Śmiem twierdzić, że dorośli tego nie potrafią, tej granicy nie mają, natomiast niestety dzieci tym bardziej i nawet niewielka ilość alkoholu, która nie powinna być w ogóle spożyta, powoduje to takie, a nie inne zachowania wśród młodzieży i w konsekwencji prowadzi do różnych zdarzeń i wypadków.
1: Tutaj jest też presja rówieśników, prawda?
0: Dokładnie, to jest grupa społeczna, która ma ogromną siłę działania na danego młodego człowieka. Ten młody człowiek przede wszystkim nie powinien spożywać alkohola. Jeżeli już go spożywa, czyli jest w wieku, które dopuszcza spożywanie tego alkoholu, to powinien to robić z głową. Niestety tak się nie dzieje. Każdy z nas był kiedyś młody, każdy z nas popełniał błędy, natomiast niestety część z tych błędów kończy się tragicznymi konsekwencjami.
1: Panie doktorze, to pokiwaliśmy tutaj palcem.
0: Bardzo.
1: Profilaktyka tutaj najważniejsza, ale kiedy już coś się dzieje, co robić w takich sytuacjach, to będę prosiła o takie porady. To może zacznijmy od wysokich temperatur, bo to gorące lato już jest. Co robić, kiedy właśnie zaczynamy się czuć źle przy wysokiej temperaturze? Co to może oznaczać?
0: To oznacza przegrzanie organizmu, to znaczy, że nasze mechanizmy kompensujące właśnie działanie wysokich temperatur są na granicy wytrzymałości. Kiedy my źle zaczynamy odbierać słońce, ciepło, wysoką temperaturę, w tym momencie powinniśmy natychmiast się schłodzić, że tak powiem, i doprowadzić do wyrównania tych mechanizmów, pomóc organizmowi, żeby utrzymać właściwą temperaturę głęboką, żeby nie doprowadzić do dysfunkcji tych mechanizmów i w konsekwencji zaburzeń zdrowotnych w postaci zasłabnięcia, utraty przytomności, udaru cieplnego, czy wszelkiego rodzaju konsekwencji wynikających z chorób podstawowych, czyli nadciśnienia, zawału serca, udaru mózgu, wszelkiego tego typu rzeczy.
1: I oczywiście tutaj to nie będzie zaskoczenie. Myślę, że wszyscy dobrze wiedzą, że najbardziej na te wysokie temperatury są narażone osoby starsze, osoby z chorobami przewlekłymi, ale także dzieci, zwłaszcza małe dzieci.
0: Oczywiście i dzieci i osoby starsze nie mają jakby mechanizmu wyuczonego, że pomimo tego, że nie mamy potrzeby spożywania płynów, chłodzenia się, to powinniśmy mimo wszystko w cudzysłowie na siłę to robić. Dziecko małe nie czuje potrzeby w ferworze zabawy czy okolwiek zdarzenia, nie czuje potrzeby picia odpowiedniej ilości płynów. Tak samo z człowiek starszy. Z natury nasz organizm jest tak skonstruowany, że jako starsze osoby nie potrzebujemy nadmiarowej ilości płynów. Natomiast w momencie, kiedy nasze mechanizmy regulujące odnośnie wysokiej temperatury potrzebują właśnie przesunięcia śródkantkowego płynów, odebrania tego ciepła, wydalania na zewnątrz, nawet z potem, to w tym momencie my tego płynu w organizmie nie mamy, nie czując jego potrzeby, powodujemy to, że do załamania się tych mechanizmów dochodzi bardzo szybko i w tym momencie organizm reaguje zasłabnięciem, utratą przytomności, nudnościami, wymiotami, bólami głowy, ale przede wszystkim to, co nam grozi w konsekwencjach, to udarem cieplnym oraz konsekwencjami chorób podstawowych, czyli w przypadku osób starszych, to ja powiedziałem, jest to nadciśnienie, zawały, niewydolność krążenia, obrzęki, problemy z oddawaniem moczu, to są udary, to są wszelkiego rodzaju stany zagrożenia zdrowia i żyć.
1: I też takie wezwania macie, więcej jest ich w okresie wakacyjno-letnim?
0: Tak, to jest od 10 do 15% nawet takich wyjazdów więcej, kiedy jeździmy do miejsc publicznych, na chodniki, na ulice, gdzie osoby uległy zasłabnięciu. Zgłoszenie początkowo, które jest podawane jako zasłabnięcie bez utraty przytomności albo utrata przytomności, czy nagle szedł upad, w konsekwencji okazuje się przegrzaniem organizmu, udarem cieplnym, bądź zaostrzeniem tej jednostki podstawowej.
1: Stąd apele, żeby na na przykład po zakupy, nie chodzić w samo południe, kiedy to słońce jest jakby najintensywniejsze, ale żeby chodzić rano albo też wieczorem, kiedy ta temperatura jest już bardziej znośna, a lata są teraz coraz bardziej gorące.
0: Oczywiście temperatury będą rosły. Tak naprawdę rano bądź wieczorem możemy wychodzić na ulicę, natomiast w samo południe i po południu unikajmy tego, ponieważ nagrzane płyty betonowe, asfalt, chodniki powodują to, że to ciepło odbija się od dołu, działając również negatywnie na nasz organizm. I samo w sobie ta wysoka temperatura plus promienie słoneczne mogą spowodować pewne objawy udaru cieplnego.
1: No i jeszcze te przypadki, kiedy ktoś pozostawił dziecko na przykład w rozgrzanym samochodzie. Takie sytuacje dramatyczne też się zdarzają. Kiedy doszło do zasłabnięcia, co robić? Jak się zaopiekować taką osobą, która jest ewidentnie przegrzana? Oto też pracownicy, którzy pracują na świeżym powietrzu i oni nie mogą zejść o 12 ze słońca.
0: Przede wszystkim należy zadbać wcześniej o profilaktykę, czyli wypijać odpowiednio dużo ilość płynów.
1: A co to znaczy?
0: To znaczy, że 1,5 do 2 litrów płynów na dobę człowiek normalnie powinien wypić, więc jeżeli pracuje w wysokiej temperaturze, jeżeli pracuje w środowisku, gdzie jest ciepło, powinien tych płynów z automatu wypijać praktycznie 2 razy więcej. Nie patrzeć na to, że się poci w tym momencie i, przepraszam za kolokwializm, będzie śmierdział potem. Nie. Właśnie poprzez pot to jest podstawowy mechanizm regulacji naszej temperatury głębokiej i wydzielając ten pot doprowadzamy do tego, że regulujemy, mówię sobie, wewnętrzną temperaturę organizmu, więc przede wszystkim wypijać odpowiednią ilość płynów, ubierać się przewiewnie, żeby ten wiatr również nas otoczył, żeby on odebrał tą nadmiarową ilość ciepła i doprowadził do schłodzenia organizmu.
1: Nakrycie głowy też.
0: Oczywiście, nakrycie głowy to jest unikanie skarpetek, unikanie takiej odzieży, która nas obciśnie, która nas powoduje, że będzie nam jeszcze tym bardziej ciepło. To jest nieprzegrzewanie dzieci. Nie przygrywanie kocykami, nie banie się tego, że ono się przeziębi, że go wiatr zawieje, tak?
1: Pieluszki, kocyki zarzucone przed słońcem na
0: wózek. To jest zmora naszego społeczeństwa, gdzie młode mamy i babcie zawsze twierdzą, że dziecku jest zimno. Nieprawda, ono jest takim samym człowiekiem jak my. Większość ciepła, które traci, traci przez głowę nieosłoniętą. I oczywiście czapeczka mu się przyda, ale to nie znaczy, że nóżki i rączki mogą być też zasłonięte. One powinny być odkryte, one powinny mieć przewiewne śpioszki, nie powinny być nadmiarowo okrywane, żeby się po prostu w nich nie zagrzało. Mhm. Tylko tyle.
1: No ktoś może pomyśleć, no mówicie o takich oczywistych sprawach, no ale mówimy, a takie sytuacje wciąż się zdarzają.
0: Ale co roku mówimy o tym oczywiście, że nie należy spożywać alkoholu, a społeczeństwo pije. A oczywiście nie należy przegrzewać dzieci, a społeczeństwo je ubiera. Nie należy wychodzić osobom starszym w samo południe i po południu, a one wychodzą. Człowiek jest tylko człowiekiem, więc mam nadzieję, że to gęste, częste powtarzanie spowoduje to, że naprawdę do jak największej ilości ludzi dotrze informacja, że może należy się zastanowić. Tu wracamy do naszego zwykłego, racjonalnego myślenia, tak? Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że kurczę, jest druga po południu, jest samo ciepło, samo południe, że jest naprawdę 30 parę stopni na zewnątrz, a możemy zakupy zrobić rano albo wieczorem, to zróbmy je rano, a wieczorem.
1: Za chwileczkę jeszcze więcej rad powtarzanych co roku, ale bardzo istotnych. Przypomnę, ze mną w studiu dr Jarosław Kostyła, dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.

0: Ze mną w studiu dr Jarosław Kostyła, specjalista medycyny ratunkowej, dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, także lekarz lotniczego pogotowia ratunkowego, a rozmawiamy o bezpieczeństwie zdrowotnym w czasie wakacji. Panie doktorze, no jak wakacje, to też takie różnego rodzaju urazy. Co robić, kiedy skręcimy sobie tę kostkę, czy też zwichniemy sobie rękę, przewrócimy się gdzieś na rowerze? No zdarzają się też takie sytuacje. Oczywiście o kaskach już nawet nie będziemy wspominać, dokładnie, bo nie tylko młodzież do tego 16 roku życia powinna być zaopatrzona w kaski, to już taki obowiązek, ale osoby dorosłe też jak najbardziej. Też macie takie sytuacje, że jesteście wzywani do osób, które jechały bez kasku i gdyby ten kask był, to może ten uraz byłby mniejszy?
1: Ale oczywiście, że tak. Cały czas zmorą jest to, że ludzie nie zakładają kasków, mimo że ta świadomość społeczeństwa wydawałoby się, że rośnie, to niestety wypadki na hulajnogach, wypadki na rowerach, wypadki na rolkach na przykład, wielokrotnie są spowodowane oczywiście niefrasobliwością danego jeżdżącego, ale konsekwencje wynikają przede wszystkim z tego, że nie miał ochraniaczy, nie miał kasku. I czego się boimy? Tak naprawdę nie boimy się złamanej ręki, złamanej nogi, bo to wszystko się wyleczy, to się nastawi, to się zrośnie, za pół roku nie będzie śladu. Ale uraz czaszkowo-mózgowy, który nam grozi w przypadku braku ochrony na głowie, może spowodować zagrożenie życia do śmierci włącznie. Urazy czaszkowo-mózgowe, które zdarzają się przy wypadkach, nawet na motorach bez kasku, na rowerach, na rolkach, na deskorolkach, na hulajnogach, powodują to, że szanse na przeżycie takiego człowieka są naprawdę małe. Nic nas nie chroni, jeżeli chodzi o głowę, tam jest kość czaszki, tam dalej jest mózg, to wszystko w momencie urazu powoduje obrzęk, to się nie ma gdzie rozejść, to się kończy neurochirurgią, zabiegami ratującymi życie, w konsekwencji oczywiście czasami wyzdrowieniem, ale często gęsto kalectwem do końca życia bądź też śmiercią.
0: Ja nie mam nic wspólnego z opieką zdrowotną, tylko realizuję takie programy, ale sama prywatnie znam kilka osób, które miały wypadki, zdarzenia na rowerze, wywrotki na rowerze, tak, i uratowały je, albo przynajmniej pomógł kask na głowie, ale znam też jedną osobę, która takiego zdarzenia nie przeżyła. Jechała rozpędzona, nie miała kasku, wjechał w tę osobę autobus, no i niestety tutaj skończyło się dramatycznie, tragedią.
1: Zdarza się tak niestety. Drodzy Państwo, najczęstszy błąd, który właśnie my powielamy jako społeczeństwo, jest taki, że a na chwilę wsiądę na rower, podjadę do sklepu, a na chwilę wsiądę na hulajnogę, podjadę dwie przecznice albo jedną przecznicę, albo wezmę motor na przykład i na chwilę go zaprowadzę do sąsiada czy gdziekolwiek. Krótkie, drobne przejażdżki, które kończą się wypadkiem i w tym momencie najbardziej narażoną częścią naszego ciała na uraz jest właśnie głowa. Głowa jest bardzo ciężka, trudna do leczenia. W momencie urazu czaszkowo-mózgowego tak naprawdę nasze szanse na przeżycie są znikome. Jeżeli nie mamy niczego, co by nas zabezpieczyło w postaci właśnie kasku, to miejmy świadomość tego, że każdy wypadek, czy to jest motor, czy to jest hulajnoga, bez osłony głowy może skończyć się śmiercią.
0: Oczywiście kask zabezpiecza tę głowę, też może się coś zdarzyć, ale jest większe prawdopodobieństwo, że ten uraz będzie dużo, dużo mniejszy.
1: Tak, kask przejmuje na siebie całą energię z uderzenia, prawda? Nawet jeżeli on pęknie, jeżeli część tej energii przejdzie na głowę, to powiedzmy konsekwencje mogą być w postaci guza, stłuczenia, utraty przytomności. Ale to nie będzie krwiak w głowie, to nie będzie stłuczenie mózgu, to nie będzie rzecz na tyle poważna, która może doprowadzić do utraty zdrowia lub życia.
0: Znowu pokiwaliśmy palcem w bardzo istotnej sprawie. A co robić, kiedy dojdzie do tych zwichnięć albo złamań?
1: Drodzy Państwo, są oczywiście różnego rodzaju zwichnięcia, złamania, skaleczenia i tak dalej. Mamy coś takiego jak pierwszą pomoc, o czym ludzie w większości zapominają. Nie z każdą rzeczą od razu trzeba dzwonić po pogotowie i iść na SOR. Czasami wystarczy samemu zaopatrzyć tego typu zdarzenie bandażem, opaską elastyczną, poczekać, czy coś się z niego nie rozwinie. Jeżeli to jest natomiast już powiedzmy bardziej cięższe zdarzenie, w tym momencie oczywiście możemy zgłosić się do lekarza rodzinnego, do poradni specjalistycznej, wziąć skierowanie, przejść przez ortopedę, przez chirurga, zrobić zdjęcie, sprawdzić, jak to wygląda. Jeżeli natomiast to ten uraz był na tyle duży, że nie pozwala nam na funkcjonowanie, mówię głównie o kończynach dolnych lub górnych, czyli podejrzenie złamania, tak jak najbardziej wskazanie jest zgłosić się na SOR.
0: Wtedy jeżeli taka kończyna puchnie, robi się sina, tak?
1: Dokładnie.
0: Ewidentnie mamy do czynienia ze złamaniem.
1: Tak, dokładnie. I w tym momencie, jeżeli to jest wiadomo, jest możliwość samemu jak najbardziej zgłoszenia się na szpitalny oddział ratunkowy. Tak, oczywiście można samemu, natomiast jeżeli to jest powikłane innymi złamaniami, czy ogólnym urazem, tępem nawet całego ciała, to w tym momencie jak najbardziej jest to wskazane tym bardziej w przypadku urazu ulicznego czy wypadku drogowego, do wezwania zespołu ratownictwa medycznego.
0: A jakieś zwichnięcia? Wystarczy zaopatrzenie u lekarza POZ-u, na przykład w jakąś ortezę?
1: Oczywiście, zwichnięcie zazwyczaj leczy się tylko objawowo poprzez unieruchomienie kończyny. W przypadku zwichnięcia wystarczy czasami jest skręcenia zwichnięcia, wystarczy tak naprawdę usztywnienie w postaci opaski elastycznej, ortezy, czy jakokolwiek do doraźnego środka, bycie u lekarza rodzinnego. Jeżeli on podejrzewa coś bardziej grubego, powiedzmy, to w tym momencie skieruje nas do specjalisty, czyli do ortopedy, do chirurga, który przeprowadzi konsultację specjalistyczną i da nam zalecenia. Natomiast jeżeli to jest na tyle poważny uraz, tak jak powiedziałem, który zagraża naszemu zdrowiu lub życiu i nie pozwala na normalne funkcjonowanie, to jak najbardziej zgłoszenie się na SOR bądź wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.
0: No i jeżeli mamy do czynienia z jakimiś otarciami, naruszeniem naskórka, to rozumiem dobrze gdzieś tam mieć w torebce, w plecaku jakieś plasterki, jakiś środek do odkażania.
1: Dokładnie.
0: Tego też nie można bagatelizować. Pozostawienie zanieczyszczonej rany.
1: Ale oczywiście może dojść do zakażenia, w konsekwencji do rozwoju nawet sepsy, tak? Która jest bezpośrednim stanem zagrożenia zdrowia i życia. Tylko pamiętajmy o tym, że nie każde skaleczenie i nie każde nawet zakażenie rany od razu kończy się sepsą i śmiercią. To po to mamy właśnie ten racjonalny, swój zwykły, życiowy rozsądek, żeby taką ranę, na przykład jeżeli ona nie wymaga szycia, prawda, nie jest duża, po prostu zdezynfekować. Tak naprawdę każda jedna rana powinna być zdezynfekowana i zaopatrzona przylepcem, plastrem, bandażem i w tym momencie podlega ona obserwacji. Jeżeli jesteśmy szczepieni zgodnie z kalendarzem szczepień, to nie grozi nam dur brzuszny, tężec czy cokolwiek innego. W tym momencie spokojnie ta rana za 7 dni ulegnie wygojeniu. Natomiast jeżeli po drodze coś z tą raną się dzieje, jak najbardziej skorzystajmy z podstawowej opieki zdrowotnej.
0: A teraz tak się uśmiecham, bo sobie przypomniałam, jak byłam dzieckiem, jak wiecznie się chodziło z tymi zdartymi kolanami.
1: Tak,
0: co najwyżej babkę zerwaną gdzieś z trawnika, tak, przykładało się do takiego kolana. Panie doktorze, kolejne schorzenia, które mogą nam się przytrafić podczas wakacji, to myślę sobie teraz o zatruciach pokarmowych. Jemy czasami w różnych miejscach, też są wyjazdy, są różne zbiorowiska ludzi, więc takie rotawirusy, jakieś inne wirusy żołądkowe na przykład mają tutaj możliwość przenoszenia się. Duży problem?
1: Oczywiście, dlatego, że są wakacje, są urlopy i to jest tak zwana choroba brudnych rąk. Pamiętajmy, że nasze służby, czyli stacje sanepidu, sanitarno-epidemiologiczne, one oczywiście działają, one kontrolują. W większości mamy już czy różne punkty gastronomiczne, czy mówię żywieniowe, tak skonstruowane, że te wszystkie zasady higieny, antyseptyki i tak dalej są zachowane. Natomiast podstawowym problemem w większości przypadków to są nasze własne ręce. Brudne ręce, nie myte przed spożyciem posiłku, mogą doprowadzić do tego, że przenoszone są bakterie, zarazki, wirusy, wszystko i one mogą spowodować w konsekwencji rewolucję żołądkowo-jelitową. Jaki by to wirus nie był, łącznie z salmonellą, z innymi rzeczami, mogą spowodować bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunki, rozwolnienia. Ja już nawet nie mówię o chorobie klątwie Faraona, gdzie pije się wodę tak naprawdę niesprawdzoną, czy wodę z nieznajomych źródeł, prawda? Więc jeżeli tylko będziemy myśleć, przestrzegać pewnych zasad, że jeżeli woda, to z butelki, jeżeli nie ze strumienia, tylko z butelki, jeżeli żywność, to wiadomo, że przebadana z konkretnego baru, konkretnej restauracji. Jeżeli zachowamy czystość rąk, to takie coś nie powinno się nam zdarzyć.
0: A jeżeli już się zdarzy, to najważniejsze, żeby się nie odwodnić.
1: Tak, pić, ponieważ w szczególności wracamy do tego, że dzieci, osoby starsze, jeżeli wśród objawów towarzyszących będą nudności, wymioty, będzie biegunka, nie daj Boże, to znowu wracamy do kompensacji organizmu, gdzie mechanizmy regulują to, co mogą, ale w pewnym momencie te granice zostaną przekroczone i dojdzie do odwodnienia. Jeżeli dojdzie do odwodnienia, może dojść do zaostrzenia podstawowych stanów chorobowych, zasłabnięcia, utraty przytomności, odwodnienia, czyli wyniszczenia organizmu, nasilenia niewydolności krążenia i znowu zawałów, udarów, niewydolności wszelkich wielonarządowych, więc dbajmy po prostu, myślmy i tak naprawdę nic więcej.
0: Tutaj najważniejsze jest to nawadnianie, uzupełnianie elektrolitów.
1: Tak jest.
0: To jest to, co lekarz podstawowej opieki przepisuje. Przypomnę, ze mną w studiu dr Jarosław Kostyła, dyrektor Polskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, specjalista od medycyny ratunkowej. Proszę z nami pozostać.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Doktor Jarosław Kostyła, dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, cały czas jest gościem audycji i cały czas rozmawiamy o bezpieczeństwie zdrowotnym w czasie wakacji. Panie doktorze, to teraz chciałabym podpytać o bezpieczeństwo nad wodą. Już zaczęliśmy o tym mówić na samym początku. Oczywiście alkohol, woda, plażowanie, to się powinno wykluczać. Tym bardziej, że słońce jakby potęguje działanie alkoholu na nasz organizm.
2: Tak, nasila jego działanie i tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie rozróżnić granicy, kiedy już tego alkoholu po prostu wystarczy. Spożywając nawet niewielką ilość w momencie, kiedy organizm jest przegrzany, my dalej naruszamy to, o czym rozmawiamy, mechanizmy autoregulacji termicznej naszego organizmu, ale też powodujemy to, że ten alkohol w takim ogólnym stwierdzeniu on lepiej działa, tak? Czyli powoduje tak naprawdę zaburzenia świadomości, które na początku oczywiście są fajne, miłe i przyjemne, które odbieramy jako ludzie, natomiast w konsekwencji mogą prowadzić do nieprzewidzianych decyzji, nieprzewidzianych zdarzeń, skończyć się poturbowaniem, wypadkiem, urazem, no i śmiercią. Wiadomo, że alkohol, plaża, woda się wyklucza, tak jak pani powiedziała, natomiast tak naprawdę te wszystkie skoki na główkę, te wszystkie kąpiele po alkoholu, utonięcia, podtonięcia, zachłyśnięcia, to one zdarzają się właśnie po spożyciu alkoholu, gdzie człowiek świetnie się bawi do pewnego momentu i w pewnym momencie wyłącza się mu zdroworozsądkowe myślenie. Czyli co robi? Skacze na główkę do zbiornika, gdzie nie jest głęboko, gdzie jest płytko, gdzie skacze na główkę, gdzie dochodzi do uszkodzenia głowy, rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym, no i może to spowodować kalectwo na całe życie, w najlepszym wypadku, a w najgorszym śmierć organizmu.
1: Panie doktorze, i też miał pan takie sytuacje, oczywiście, że jechaliście do takich pacjentów?
2: Oczywiście, że tak. Wielokrotnie by zdarzało się, że wzywani byliśmy karetką czy zespołem lotniczego pogotowia ratunkowego do utonięć, podtopięć, reanimacji na akwenach wodnych, gdzie jakby w pierwszej rzeczy dany pacjent, dany człowiek po spożyciu alkoholu po prostu zanurkował pod wodę.
1: Jeszcze do tych skoków na główkę chciałabym nawiązać. Co robić, kiedy stał się taki wypadek? Jak zabezpieczyć takiego pacjenta, zanim przyjedzie pogotowie, zanim przyjadą specjaliści medycyny ratunkowej?
2: Drodzy Państwo, to trzeba też rozróżnić jakby dwie rzeczy. Jeżeli ktoś skoczył na główkę i doznał urazu kręgosłupa szyjnego, ale bez przerwania, bez naruszenia ciągłości rdzenia, czyli wyszedł, ale boli go głowa, boli go szyja, połóżmy go po prostu na wznak, nie ruszajmy tą głową, nie doprowadźmy do ruchów lewo, prawo, góra, dół, żeby nie douszkodzić jakby tego odcinka szyjnego kręgosłupa. Taki ktoś powinien być przytomny, bo własne siła wyszedł, spokojnie czekajmy na służby, na pogotowie ratunkowe, czy wcześniej na straż pożarną, albo wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe. Natomiast w momencie, kiedy taki pacjent, taki człowiek skoczył na główkę i nie wypływa, trzeba go ratować. Pytanie, czy my jesteśmy od tego? Od tego też są służby. Jeżeli jest dla nas bezpiecznie i możemy rzeczywiście wydźwignąć go z tej wody, to tak naprawdę w tym momencie walczymy o jego życie. On może pod wpływem urazu rdzenia kręgowego, odcinka szyjnego, kręgosłupa być w zatrzymaniu krążenia, więc tak naprawdę oczywiście próbując zabezpieczyć, czyli podtrzymując szyję danego pacjenta, kręgosłup szyjny, staramy się go wyciągnąć jak najszybciej na zewnątrz i wdrożyć podstawowe czynności ratujące życie, czyli zabiegi RKO, resuscytować danego pacjenta, czyli prowadzić sztuczne oddychanie i zewnętrzny masaż serca. Tak naprawdę jakby w drugiej kolejności, mówiąc kolokwialnie, proszę mnie nie łapać za słowo, że nie do końca jest to zgodne jakby z procedurami naszymi medycznymi, ale mówię nie do medyków, tylko do państwa, jako ludzi, którzy nie są związani procedurami z Państwowym Ratownictwem Medycznym, więc starać się ratować mu życie. Jakby o kręgosłup będziemy walczyć potem, zabezpieczyć go, reanimować i próbować dotrzymać do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Natomiast w momencie, kiedy ten pacjent oddycha, może być półprzytomny, ale oddycha, czyli zakładamy, że ma zachowane krążenie, powoli ewakuujmy go, wyciągnijmy go na zewnątrz, połóżmy na brzegu i nie pozwólmy mu się ruszać, żeby nie doprowadzić do dalszych uszkodzeń rdzenia kręgowego.
1: I jeszcze jedna sytuacja, kiedy ktoś wchodzi do wody, jest na przykład po spożyciu alkoholu i doznaje szoku termicznego, nie wypływa. Oczywiście wyciągamy taką osobę, ale z zachowaniem bezpieczeństwa nas tak samych, jest. Osób ratujących. Co wtedy robić? Ile ten człowiek ma czasu pod wodą, żeby to nie zostawiło śladów w jego zdrowiu?
2: drodzy Państwo, jeżeli doszło do zatrzymania krążenia, czyli nie mamy oddechu przy wyciągnięciu takiego pacjenta, to on nie ma czasu. To w tym momencie jak najszybciej powinniśmy wdrożyć sztuczne oddychanie, rezuscytację, czyli zewnętrzny masaż serca. Natomiast jeżeli taki pacjent oddycha, powinniśmy go spokojnie w pozycji bocznej, ustalonej, umieścić na brzegu i czekać na przyjazd służb.
1: I po prostu wzywać w tej sytuacji.
2: Każdorazowo, oczywiście.
1: A jak to jest z dziećmi, kiedy dojdzie do zachuśnięcia wodą? Są takie historie, takie artykuły w mediach nawet się pojawiły, że trzeba pilnować dziecka kilka godzin od plażowania.
2: Tak, dlatego, że dziecko może zachłysnąć się wodą, wodą słodką, wodą słoną, co jest bardziej szkodorodne dla danego organizmu, ale obserwować go przez przynajmniej dobę. Dlaczego? Dlatego, że woda, którą część ono wykrztusiło z dróg oddechowych, oczywiście jak najbardziej wyszła, natomiast część tej wody z tych, mówię, wody nieprzebadanej ze zbiornika wodnego, tak jak powiedziałem, wody słodkiej lub słonej, pozostaje mimo wszystko w drogach oddechowych. To może spowodować duszności w konsekwencji dalsze, może spowodować zaburzenia oddychania, może spowodować zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, więc takie dziecko należy kontrolować, należy obserwować. Jeżeli w ciągu doby, dwóch nie doszło do niczego, to w tym momencie mamy nadzieję, że takie dziecko będzie zdrowe. Natomiast jeżeli jakiekolwiek oznaki nasilonego, wytężonego wysiłku oddechowego czy duszności by się pojawiły w trakcie obserwacji, mamy obowiązek jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, czy ze szpitalnym oddziałem ratunkowym, czy w przypadku ostrej duszności wezwać zespół ratownictwa medycznego.
1: Swego czasu rozmawiałam z waszym ratownikiem medycznym na temat zachłyśnięć, zakrztuszeń u dzieci, co robić, jak postępować, więc odsyłam też na naszą stronę internetową, ale jakby pan doktor jeszcze tutaj przypomniał, jak postępować z dziećmi, jak postępować z dorosłymi, kiedy są zaburzenia oddechowe.
2: Jeżeli mamy podtopienie, mamy zachłyśnięcie, zadławienie, cokolwiek innego, przede wszystkim usuńmy ciało obce w granicach widoczności z buzi. Jeżeli mamy wodę, czy mamy zachłyśnięcie, nakłaniajmy do kaszlu. Jeżeli pacjent jest przytomny, niech on kaszle jak najwięcej, niech on się pochyli, niech on tą wodę stara się wykrztusić z dróg oddechowych. W momencie, kiedy pacjent jest nieprzytomny, a nie daj Boże nie oddycha, podejmijmy sztuczne oddychanie. W międzyczasie, jeżeli taki pacjent nie ma oznak życia, nie mamy wyjścia, sztuczne oddychanie, zewnętrzny masaż serca. Natomiast jeżeli oddycha, ułóżmy go zgodnie z pionizacją, w sensie w pozycji bocznej ustalonej, żeby ta część tego płynu, którą on ma w gardle, w górnych drogach oddechowych, wyciekła automatycznie siłą ciążenia na zewnątrz, pilnujmy go, wezwijmy służbę.
1: Zmieniając zupełnie temat, ale pozostając przy wodzie, to są jeszcze takie sytuacje, o których też trzeba pamiętać. Jedziemy gdzieś za granicę, gdzieś na przykład nad morze i zdarzają się sytuacje, kiedy doświadczamy zapalenia ucha, bo ta słona woda weszła nam do ucha.
2: Tak.
1: Albo to też może mieć inne konsekwencje, na przykład dochodzi do zapalenia pęcherza, więc warto mieć takie środki ze sobą, prawda? Prewencyjnie.
2: Oczywiście, drodzy Państwo, dostępność tabletek przeciwbólowych, przeciwzapalnych na naszym rynku jest ogromna. Jeżeli mamy zapalenie ucha, to ucho zaczyna boleć rzeczywiście w wyniku tego, że pozostała tam jakaś ilość płynu po kąpieli czy cokolwiek, przede wszystkim opróżnijmy to, czyli potrzęśmy głową w daną stronę, żeby ta część, mówię, tego płynu wyleciała. Jeżeli dalej nam pobolewa, możemy wziąć zwykłe leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, które są dostępne bez recepty. Paracetamol, ibuprofen, nurofen. To wszystko tak samo działa na czy ucho, czy na proste zapalenie pęcherza moczowego. To jest pierwsza jakby reakcja, która powinna dotyczyć każdorazowo nam w przypadku takich objawów jak pieczenie w cewce, jak problemy z oddawaniem moczu. Jeżeli to nie pomaga, wiadomo, musimy skontaktować się ze specjalistą, z lekarzem. Mamy też za granicą przecież kartę EKUS, prawda?
1: Tak jest.
2: Które upoważniają nas do tego, żeby tej pomocy za darmo doświadczyć. Więc w tym momencie, jeżeli pomimo zadziałania leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych, prostych, które są bez recepty, nie dajemy sobie rady, skontaktujmy się z lekarzem.
1: Panie doktorze, czy są jakieś sytuacje, na które jesteśmy też narażeni, a które nie przyszły mi do głowy i o które nie dopytałam?
2: Jezu, ich jest strasznie dużo. To
1: no tak, no choroby zakaźne na przykład. Tak. Choroby zakaźne, ale tutaj też trzeba powiedzieć, na przykład nieodpowiedzialne zachowanie seksualne podczas wakacji.
2: Oczywiście,
1: bo my chodzimy po lekarzach zakaźnikach, tak, szczepimy się przed wyjazdami egzotycznymi, ale też trzeba pamiętać o tego rodzaju sytuacjach, które mogą się zdarzyć i które mogą pozostać potem na całe życie z nami.
2: Pamiętajmy, że takie postępowanie, takie sytuacje nieoczekiwane pod kątem seksualnym dają nam objawy dopiero po czasie, jak wrócimy do kraju. Tak naprawdę to nie jest zaraz po danym zdarzeniu wystąpienie objawów, czyli swędzenie, pieczenie, problemy, jakieś zmiany towarzyszące narządom płciowym. to wszystko dopiero nas czeka.
1: Tak, więc no i tutaj nie jeździcie, nie jesteście wzywani do tego.
2: Nie jeździmy tutaj.
1: Ale zwracamy na to uwagę. Jeżeli chodzi o pacjentów z przewlekłymi chorobami, to się pojawiło na samym początku, ale którzy pacjenci z jakimi grupami chorób, to podejrzewam na przykład pacjenci kardiologiczni, są bardziej narażeni na wysokie temperatury w okresie
2: Oczywiście, wszyscy pacjenci kardiologiczni tak naprawdę, czyli wszyscy pacjenci, którzy mają tak zwaną niewydolność krążenia przewlekłą, związaną z nadciśnieniem, z chorobą niedokrwienną serca, z chorobą wieńcową, pacjenci po udarach, po zawałach, pacjenci z różnymi zmianami naczyniowymi, jeżeli chodzi o nasz organizm, ci wszyscy pacjenci tak naprawdę w wyniku temperatur podwyższonych, działania ciepła, w wyniku utraty jakby zdolności regulacyjnych przez nasz organizm mogą doprowadzić do zagęszczenia naszych składników morfotycznych krwi, do odwodnienia, a to może mieć bezpośredni wpływ na to, że nastąpi zaostrzenie tej choroby podstawowej, czyli może być wzrost ciśnienia, może być przełom nadciśnieniowy, może być udar, zawał, może być migotanie przedsionków, mogą być obrzęki, może być obrzęk płuc, mogą być różnego stany naprawdę chorobowe, które wynikają z niewydolności krążenia, która w normalnych warunkach byłaby do, powiedzmy, tolerowana przez organizm. W momencie zadziałania wysokich temperatur następuje jej zaostrzenie.